0: zabiega o to, żeby ta inwestycja była prowadzona. Jest informacja, że Ministerstwo Obrony Narodowej się sprzeciwia temu. No i można dojść do wniosku, że no coś tam ktoś może i przegapił, bo gdyby sprzeciwiało się od początku ministerstwo, no pewno by do tego nie doszło, no ale no tutaj konflikt między władzą centralną, bezpieczeństwo polskie, władzą regionalną, trudno zrozumieć, jak coś takiego mogło dojść, bo te wiatraki no nie mogą blokować lotniska.
1: No ale może na przykład, nie wiem, no te latające nad głową w Świdwinie te F-35 to przeszkadzają spać burmistrzowi na przykład.
0: I woli wiatraki mieć, tak? Mamy już na linii?
1: Mamy na linii naszego wspaniałego wiceprezesa Stowarzyszenia Antywiatrakowców, Zbigniew Zieliński. Dzień dobry, słyszę wiatr,
2: dzień
1: tak?
2: Dzień dobry panu. Dzień dobry słuchacze, wszyscy tutaj na plaży.
1: Tak, wiatr od morza, taka książka była Żeromskiego, to słyszymy.
2: Znaczy kapitan. No tutaj jestem na plaży Spajszewo, 48 zejście. Jest na wprost bramę do dużego atomu, czyli do placu przyszłej budowy. Ale najlepiej to są widoczne tutaj wiatraki, bo tu jest Baltic Power, w tej chwili jest widocznych 60 kilka wiatraków, można je policzyć. To jest prosta...
1: Przepraszam, znaczy, że się wtrącę, to te wiatraki, które były w planach, miały być niewidoczne na horyzoncie.
2: Podobno tak, 40 kilometrów, ale one są chyba, no nie wiem, bliżej. No, w każdym razie ja widzę łopaty, które niechętnie się poruszają, bo dzisiaj wieje wschodni wiatr. Wydawałoby się, że sprzyjający, ale jednak nie. Są tutaj również w plaży widoczne wielkie platformy, takie dwie, które najwyraźniej służą do odbierania prądu od tych wiatraków, który popłynął już w lipcu, 10 lipca, pierwszy prąd. I to jest zdumiewające troszeczkę, że ten przekop, ten przewiert, którym te kable wychodzą na ląd, czy też wchodzą do morza, znajduje się w zasadzie, on musiał powinien iść pod placem budowy, bo to jest osieki lęborskie, to jest 8 kilometrów stąd z grubsza, ta wielka 400 kilowoltowa stacja elektroenergetyczna, która odbiera ten prąd i rozsiewa dalej. No i to jest za placem budowy, więc oni są pod spodem. Być może tu się szykuje jakaś ciekawe wydarzenie, że mianowicie budowa zostaje wstrzymana lub jakieś zacięcia ze względu na przeszkody, które się znajdują pod ziemią.
1: Może pod ziemią jest kosmodrom Tuska.
2: Dlatego za chwileczkę dojdziemy. Tutaj jak się w ciągu kilku minut z tej plaży dochodzimy do bramy, gdzie stoi, widać kilka samochodów, trochę tam ruch na tym placu budowy, jakieś waraczki powstają, ale przede wszystkim natychmiast rzuca się widok klucza trzech wiatraków, które są tuż za placem budowy, takich lądowych. Być może będzie tak zwany support w razie problemów z atomem, to zostaną zasaportowane tymi wiatrakami lądowymi. To jest dosyć takie ciekawe, rozpowszechniane informacja w prasie, że Choczewo, bo to jest wszystko w gminie Choczewo, Choczewo buduje fundamenty transformacji energetycznej naszego kraju. Ale zajrzałem sobie na te Baltic Power strony i okazuje się, że Baltic Power to nie jest Orlenu, tylko to jest kooperacja dwóch przedsiębiorstw, właśnie grupa Orlen oraz Northland Power. Northland Power to jest, okazuje się, kanadyjska firma. Obie firmy mają misję transformację energetyczną. Tylko Kanadyjczycy globalną, a my tutaj regionalną. Mam na myśli Orlen w tej chwili. Jest tam też opisane to, jak i tak z grubsza, czym się te przedsiębiorstwa zajmują. No i zasadniczo wygląda na to, że całe know-how, jak to się mówi po anglosasku, te wszystkie umiejętności budowy tej całej infrastruktury wiatrakowej, to jest kanadyjskie, a Orlen wnosi właściwie kapitał, miejsce zezwolenia na budowę i sieci. Także nawet jeżeli te wiatraki zaczną pracować, to wygląda na to, że część tych pieniędzy i tak będzie nie tylko jakby do budżetu szła, to będzie zupełnie gdzie indziej, na zagranicę. Ale to warto wspomnieć jeszcze o jednej sprawie, jeżeli powiem jeszcze mam chwilkę. Mianowicie niedawno był minister Kanady do spraw zasobów naturalnych, bardzo podobnego, i na stronach gov.pl można przeczytać, na czym ma się ta współpraca, taka szeroka współpraca kanadyjsko-polska,

0: projektach, które nie przynoszą żadnego zysku. Więc tutaj można powiedzieć, że się tak zakreśla taka możliwość.
1: Panie prezesie, jutro wracamy na dłuższą rozmowę i będziemy rozmawiać o znikających znakach drogowych na przykład. Będziemy rozmawiać o tym, że drogi, które były przeznaczone dla małych samochodów, są rozjeżdżane przez gigantyczne jakieś, po prostu przed którymi pan ucieka, ciężarówkami, które pędzą 500 km na godzinę i pan powie wszystko, dlaczego tak się dzieje. A teraz pan profesor, tytułem komentarza, tutaj się podnosi paluszek.
2: Tak, no bo kluczem rozwoju naszej gospodarki jest cena energii. I od cytatu z artykułu, który się ukaże w poniedziałek, zaczęliśmy. Wobec tego, ciągnąc ten wątek, wracając do tego początku naszej audycji, podkreślimy, że transformacja energetyczna, czy my chcemy, czy nie chcemy, się dzieje. I bierzemy w niej udział z wielu powodów. Nie ma co tu dyskutować. Natomiast czego powinniśmy pilnować? Czego powinny dotyczyć dokumenty strategiczne? Każdy dokument strategiczny musi zawierać, do jakiej ceny energii dążymy. Państwo musi dbać o to, żeby przemysł mógł się rozwijać. Jeżeli cena energii jest taka, jaka dzisiaj, no to jakikolwiek rozwój polskiej gospodarki jest niemożliwy. Jeżeli na tej zasadzie, na jakiej są obecnie budowane farmy wiatrowe na Bałtyku, będzie budowane dalej, no to też nie będzie się rozwijać. Jakie są kluczowe elementy? No pierwszy kluczowy element to jest, skąd się biorą opłaty, które my ponosimy. Generalnie rzecz biorąc, to jest opłata za prąd i opłata za to, że ten prąd został przesłany do nas. I dzisiejsza regulacja jest taka, że opłaty za przesył są punktem naszej taryfy. Są tylko i wyłącznie odbiorcy końcowi płacą za przesył. Jeżeli operator sieci ma za zadanie dołączyć jakieś nowe źródło generacji, to musi wykonać jakąś inwestycję. Jeżeli inwestycja okazuje się, że jest tak zwanie uzasadniona, o czym decyduje Urząd Regulacji Energetyki, to koszty tej inwestycji są wpisywane do naszych taryf, które my płacimy za prąd. Krótko mówiąc, wszyscy są zainteresowani, żeby inwestycji sieciowych było jak najwięcej, żeby były jak najdroższe, dlatego że płaci cały naród, nikogo to nie obchodzi, przepraszam, z rządzących, a zyski mają operatorzy, operator sieciowy, operatorzy dystrybucyjni i wytwórcy energii elektrycznej. Jeżeli mamy handel energią elektryczną, to pamiętajmy, że tego nie da się magazynować. Energia dziś wytworzona w danej sekundzie musi być skonsumowana. Jeżeli można to do jakiegokolwiek rynku porównać, no to na przykład do rynku czereśni. Straszny wysyp czereśni był w tym roku, bardzo się cieszymy, były smaczne, ale wiemy, że teraz można kupić je, a nie będzie można ich kupić później.
1: Ale można weki robić.
2: Tak, ale to już nie są te czereśnie. Tak, świeżych nie ma. I teraz jeżeli mamy targowisko, to targowisko to są sieci energetyczne. Producent czereśni to jest ta elektrownia, a my to jesteśmy konsumentami tych czereśni. Otóż jeżeli ktoś chce sprzedawać czereśnie na targu, to musi wnieść opłatę przesyłową. Oczywiście ten, co sprzedaje na targu, sprzedaje czereśnie i konsument, płacąc za czereśnie, pokrywa koszty tejże opłaty, ale koszty tej opłaty targowej nie są w rachunku za czereśnie. Nikt nigdy czegoś takiego na paragonie nigdy nie zobaczył. A u nas jest odwrócenie odpowiedzialności. Jeżeli mamy system sieciowy, który jest opłacany wprost przez końcowych odbiorców, no to jest to system absolutnie niewydajny i to on powoduje, że ceny energii u nas będą w nieskończoność rosły. Musimy to zatrzymać, wprowadzając element równowagi, że jeżeli jakiś producent energii elektrycznej chce wprowadzić moc, energię do sieci, no to musi podnosić koszty tego. Koszty proporcjonalne do ilości energii, którą chce prowadzić, oraz do tego, to jest dynamicznie ustalone przez krajowe sieci energetyczne, jakie jest zapotrzebowanie na energię. Jeżeli w danej chwili jest duże zapotrzebowanie na energię, no to wtedy to nawet trzeba premię płacić takiemu producentowi energii. Ale jeżeli jest upalne południe letnie, wszystkie instalacje fotowoltaiczne.

0: fotowoltaiczne, którymi rząd się tak chwali, ile ten i poprzedni, ile to jest gigawatów, no to po prostu te sieci są zagrożone, są zapchane. No to jest jak korek na autostradzie i nie można dopuścić do tego, żebyśmy my płacili za to. To muszą oni za to płacić. Ci, którzy chcą produkować, chcą sprzedawać energię. Ci, którzy chcą sprzedawać czereśnie, muszą zapłacić opłatę targową, żeby w ogóle zacząć je sprzedawać. I bez takiej istotnej zmiany, moim zdaniem, nie ma szans, żeby polski przemysł otrzymał tańszą energię. Ani wiatraki, ani atom, ani powrót do węgla. Nic tutaj nam nie da, jeżeli nie będzie uporządkowany rynek opłat przesyłowych. Te opłaty przesyłowe muszą być oczywiście ponoszone przez odbiorców końcowych, ale muszą być wprost identyfikowane z tymi, którzy zarabiają na tej sieci.
1: Musimy kończyć, niestety, powolutku. Także ja tutaj takie pytanie od słuchacza, takie tylko do zastanowienia, bo to a propos tego konfliktu między panem Fąfarą a Sołowolem. Jeden ze słuchaczy takie dał zapytanie, czy Sołowow jest twórcą fąfary?
0: Raczej na odwrót, ale to musielibyśmy sięgnąć do lat 80. i legend o Nikosiu i innych gangach pruszkowskich i tak dalej.
2: Czy można jeszcze słóweczko?
1: Ostatnie, bo już 10 minęła.
2: Ostatnie, tak? No tutaj, innymi słowy, nasze wydatki na WWX-y przez Kanadę wrócą na wiatraki. I to była moja ta myśl. A druga sprawa to jest ta nieuchronność. Profesor tutaj jest autorem takiej teorii nieuchronności, że transformacja jest nieuchronna, rzucamy sobie kłody pod nogi. Regulacje są takie, żeby ona szła do przodu i to nie ma co walczyć z rezultatami, to trzeba uciąć przyczynę. Przyczyną jest właśnie ta nieuchronność profesora, że jest ta nieuchronna transformacja, która nas prowadzi w taki sposób do katastrofy. Czy to będzie w ten sposób robione, czy nie, zawsze będzie prowadziło do katastrofy. Bo tak po prostu to wynika z prostego rachunku. W takim razie ja tu już kończę. My się nie poddajemy.
1: My też kończymy.
2: Antywiatrakowcy. Pozdrawiam.
1: Pan profesor Ludwik Pieńkowski.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pan wiceprezes Zbigniew Zieliński. Jutro transmisja z Choczewa. No to będzie fascynujące.
0: O której? Od
1: 9.30.
0: 9.30.
1: Tak, jesteśmy umówieni. Dziękuję bardzo. To pa!
2: Do widzenia.
3: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: 10.18, drodzy Państwo, Odyseja Wyborcza. Głosowanie w Sejmie cały czas trwa i do tego tematu jeszcze wrócimy, ale też wakacje. I teraz porozmawiamy z moim gościem, który jest podróżnikiem, natomiast nie będzie to taka typowo opowieść podróżnicza. Pan Mariusz Majewski, autor, współautor książki Kongijskie Piekło, Polak w afrykańskim więzieniu, historia prawdziwa, ale także, a może przede wszystkim podróżnik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: No właśnie, historia wstrząsająca, historia niesamowita. Tutaj już książka jest, więc Państwo będziecie, jeżeli będziecie chcieli, to będziecie mieli okazję zapoznać się z nią szerzej. Ale zacznijmy może od początku. Jedzie Pan do Konga i jak to wszystko się zaczęło?
3: To był rok 2024, luty. W związku z tym, tak jak zapowiedziałem pani, jestem podróżnikiem i tym razem padło na Demokratyczną Republikę Kongo. To jest kraj w środkowej Afryce i chciałem eksplorować ten kraj, natomiast ta cała moja podróż zbiegła się z wizytą prezydenta Dudy w tym samym czasie w sąsiedniej Rwandzie. A warto tutaj powiedzieć, że Rwanda jest skonfliktowana z Kongo. I no, słowa prezydenta po konferencji z prezydentem Rwandy, panem Kagame, no, spowodowały, że padłem w kłopoty, dlatego że zostało obiecane, że jeśli Rwanda będzie w problemach, w kłopotach, to pomożemy jej również, tak jak pomagamy Ukrainie. I te słowa rozświeczyły Kongijczyków, były protesty w Kinszasie, palono polskie flagi. I ja, nie wiedząc o tym incydencie, pojawiłem się tam w lutym właśnie 2024. Wyjechaliśmy z kierowcą eksplorować kraj i na takim posterunku wojskowym zostaliśmy zatrzymani. I wydaje mi się, że sprawa zakończyłaby się pozytywnie, gdyby nie mój polski paszport. Bo w momencie, kiedy zobaczono, że jestem Polakiem, od razu podejrzewano mnie właśnie o szpiegostwo w związku ze słowami prezydenta.
2: Co jest, może też, żeby trochę jeszcze kontekst przybliżyć naszym słuchaczom, oskarżenie o szpiegostwo w takich miejscach jak Kongo czy Rwanda, o której pan wspomina, to jest naprawdę zupełnie inny wymiar. To jest bardzo niebezpieczna, ekstremalnie niebezpieczna sytuacja zagrażająca życiu chyba, tak można mówić wprost.
3: Tak, no ja początkowo nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wydawało mi się, że za chwilę wyjaśnimy ten problem i będę wolny. No okazało się, że spadłem im z nieba właściwie, bo władze Konga zapowiedziały, że wyciągną konsekwencje w związku z tą wypowiedzią naszego prezydenta. No i pojawiłem się ja, dlatego od początku nikt mnie nie słuchał, właściwie prawda nie miała znaczenia. Byłem pionkiem w grze między państwami.
2: Jak pan poczuł, jak pan zrozumiał, że to nie jest takie zwykłe zatrzymanie, które będzie się dało wyjaśnić, prawda, w przeciągu na przykład kilku godzin, to co pan czuł?
3: No ja mimo wszystko wierzyłem w pierwszych dniach, że bardzo szybko to wyjaśnimy, ale kiedy wtrącono mnie do aresztu i kiedy zobaczyłem tam warunki, zobaczyłem innych współwięźniów, którzy przebywają tam tygodniami, miesiącami, a nawet latami bez aktu oskarżenia, bez przesłuchania, bez procesu. I byliśmy zupełnie odcięci od świata zewnętrznego, nie mieliśmy żadnego kontaktu. Moja rodzina nie wiedziała, czy żyję. Trafiłem do takiego miejsca, w którym przetrzymywano mnie przez ponad 5 tygodni. No, wtedy sobie zdałem sprawę tak naprawdę z powagi tej sytuacji. I nie było prosto.
2: A jak wyglądały te pierwsze dni, w ogóle taka codzienność w tym więzieniu?
3: Pierwsze więzienie to było takie typowe więzienie, bo ogólnie byłem w czterech, przenoszono mnie później. To było więzienie pierwsze dla szpiegów i zdrajców narodu. I ja byłem tam jedynym szpiegiem, pozostali współtowarzysze, współwięźniowie byli żołnierzami, oficerami. I no, chciano nas od początku złamać. Dostawaliśmy bardzo małe porcje jedzenia raz dziennie, taką miskę fasoli i co najgorsze, to no, przy ponad 40-stopniowym, wydaje mi się, ponad 40-stopniowym upale w środku otrzymywaliśmy tylko pół litra wody na dwa dni. I to były takie... No,
2: tortury, które pewnie miały złamać.
3: Dokładnie. No, to było za mało, żeby umrzeć, ale też niezbyt dużo, żeby żyć. Pragnienie było ogromne. No, ale to był jeden ze sposobów, którymi chcieli nas złamać.
2: Jak słuchając tego teraz, to przechodzą mi ciarki po ciele, bo próbuję sobie wyobrazić no, sytuację, w której mamy z jednej strony te ogromne czynniki zewnętrzne, czyli to, że pewnie wycieńczenie takie fizyczne, ogromny ból, bo niedożywiony człowiek, czy jak już brakuje, prawda, wody, to naprawdę tak. Mówi się, że taka jakby śmierć głodowa, czy to jest jedna z najgorszych, najtrudniejszych, najbardziej bolesnych. A co było gorsze, ten fizyczny wymiar, czy może ta świadomość z tyłu głowy, że nie wiadomo, czy w ogóle jest szansa na to, że kiedyś opuści pan mury tego więzienia?
3: No, wspomnę o tym fizycznym bólu, bo to jest dokładnie tak, jak pani powiedziała, ból. Najpierw to jest taka suchość oczywiście w ustach, potem robi się taka gula w gardle, ciężko się przełyka, nie można mówić, bo to sprawia ból, boli cała szyja, boli głowa. Bardzo szybko odchodzi się od takiego logicznego myślenia, bo no, brak wody w organizmie to jest też, odbija się właśnie na głowie. Ale mimo tego fizycznego bólu jednak walka z własną głową to było coś, na czym musiałem się skupiać, bo doszedł jeszcze jeden problem dla mnie. Mianowicie ja od wielu lat przyjmuję leki na depresję, choruję i nie mam z tym problemu, kiedy je przyjmuję po prostu, mój stan jest stabilny. Natomiast wtedy nie przewidziałem, że będę dłużej. Podczas tego wyjazdu miałem tylko zabezpieczone leki na tydzień czy 10 dni. Także mój stan, kiedy skończyły się leki, nikt tam o to nie dbał, żeby dostarczyć mi jakieś nowe i mój stan się pogarszał z dnia na dzień. Na tyle, że doszło do tego, że znajdując się w tej sytuacji, a nie w innej, bez kontaktu z rodziną i no bez takiej świadomości, jak długo tam mogę być, czy to będą tygodnie, miesiące, myślałem również o odebraniu sobie życia. Także no, było fatalnie.
2: Był pan też w miejscach, które są no, owiane bardzo, bardzo złą sławą, czyli to nie są też takie więzienia, jak my sobie, no, zresztą już tutaj słyszeliśmy, prawda, kwestie żywieniowe, wszystkie te tortury. Ile łącznie czasu to trwało i czy któreś z tych miejsc było najgorsze, w którymś było takie najtrudniejsze doświadczenie dla pana?
3: W sumie byłem tam ponad 3 miesiące, przebywałem w tych więzieniach. Kolejne, do którego trafiłem, to było więzienie, w którym już mogłem mieć kontakt ze światem zewnętrznym, już mogłem kupić pożywienie, mogłem kupić wodę. Natomiast tam był zupełnie inny problem, problem bezpieczeństwa, bo po pierwsze to było więzienie bardzo przeludnione, wybudowane na 1500 więźniów, w którym przebywało minimum 15 tysięcy, czyli 10-krotnie więcej. I do tego ja byłem jedynym białym, no i jeszcze w obecnej sytuacji politycznej Polakiem. Także było mi tam bardzo trudno, zostałem od razu na początku dość dotkliwie pobity, ale chciałbym tu jeszcze uświadomić słuchaczom jedną rzecz, czym różnią się tamte więzienia od naszych, mianowicie w tym więzieniu nie było ani jednego strażnika. I to jest bardzo przerażające, bo właściwie cokolwiek się tam wydarzyło, to zostało między więźniami i dlatego było to niebezpieczne. Codziennie było tam jakieś morderstwo, ludzie umierali z głodu, z chorób i no, trupy leżały na ścieżkach tego więzienia, bo to było takie małe miasteczko właściwie. Także w tym pierwszym więzieniu to ta tęsknota może za rodziną była ogromnie bolesna i taka walka z własnymi myślami, a w tym drugim jednak bezpieczeństwo, to co się najbardziej bałem. Co? Bo właściwie każdego dnia groziła mi śmierć.
2: Czy paradoksalnie przy depresji, w tak trudnym momencie, w jakim pan się znajdował, to może być taki bodziec, że jednak człowiek próbuje walczyć o przetrwanie, myśli o tym, że chce przeżyć następny dzień i może właśnie czuje, że w sumie to życie tak naprawdę kocha?
3: Tak, muszę powiedzieć, że miałem chwilę załamania. Tak jak wspomniałem, nawet myślałem o tym, żeby odebrać sobie życie, chociaż to też by było tam trudne. Ale muszę powiedzieć, że przy życiu trzyma mnie, może tak prosto powiedzieć, miłość. Po prostu miłość do moich dzieci. Mam czwórkę dzieci. Moja partnerka Mariola też została tutaj w Polsce i starała się najpierw dowiedzieć się, co się ze mną dzieje, potem próbowała mnie wyciągnąć. Zresztą nie tylko ona, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych, różne ambasady i ludzie, którzy pracowali przy tym. Ale sprawa się komplikowała, dlatego że bez żadnych dowodów zostałem oskarżony, postawiono mi zarzuty, między innymi sabotażu, to jest w Kongo karane karą śmierci. Odbył się proces sądowy, wojskowy, właśnie kilka tych spraw sądowych miałem i ostatecznie zostałem skazany na dożywocie. Kongo. I resztę życia miałem tam spędzić.
2: No właśnie, a te pierwsze takie próby, obywatel polski zostaje zatrzymany, wszyscy sobie zdajemy sprawę, jakie to mogą być warunki, jak to jest zagrażające jego życiu. Miał pan jakiekolwiek informacje, jak wyglądają te pierwsze kroki, jeżeli chodzi o działania naszej dyplomacji?
3: No ja nie miałem zupełnie pojęcia, co się dzieje w kraju, czy ktoś mnie poszukuje. No tak podejrzewałem, że rodzina tak, no bo oni nie mieli żadnego kontaktu, nagle się urwał i nie wiedzieli, co się ze mną dzieje. To było ponad 5 tygodni. Bardzo trudno jest znaleźć człowieka w Kongo, w Afryce. To jest zupełnie inne miejsce od tych naszych europejskich. Poszukiwano mnie w kostnicach, poszukiwano mnie w szpitalach, też w więzieniach. To więzienie, w którym ja byłem, było po prostu tajne więzieniem służb. I władze się nie przyznawały w ogóle, że przekroczyły mi granice. Nie chcieli się do tego przyznać. Z tym, że cały czas moja rodzina miała nadzieję, bo dostaliśmy taką informację, że nawet gdybym został zabity, gdybym zmarł, to w Afryce biały człowiek jest dużo warty i ktoś by się zgłosił do mojej rodziny po prostu z informacją, że może udzielić informacji, gdzie są moje zwłoki. Także dopóki ktoś się nie zgłosił, to oni cały czas mieli nadzieję, że żyje.
2: Takie traumatyczne przeżycia rezonują w człowieku, one nie znikają w momencie, kiedy człowiek wraca do domu, tylko mamy, prawda, wszystkie też te traumy, o których słyszymy, o których często na przykład żołnierze opowiadają, którzy wracają z różnych misji. Jak to było w pana przypadku i w jakim momencie jest pan dzisiaj?
3: No tak, te wydarzenia były 2 lata temu i każdy właściwie, no w sumie ja też myślałem, że wszystko się skończy, jak wrócę do domu, że to będzie najszczęśliwszy dzień. To, w jaki sposób wróciłem, to nie będę tutaj zdradzał słuchaczom. Bardzo polecam książkę, którą niedawno wydaliśmy z Jarosławem Kocębą, dziennikarzem śledczym Wirtualnej Polski. Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu, wydawnictwo Harde. Ale pyta pani o ten powrót, to wydawało mi się, tak jak wszystkim zresztą, że skończy się moje nieszczęście, że wrócę do domu i będę najszczęśliwszy na świecie. Okazało się, że dopiero problemy tutaj mi złapały. Kiedy wróciłem, miałem objawy PTSD właśnie. To jest trudne do wytłumaczenia komuś, kto tego nie przeżył, bo to są tak silne, no chociażby takie flashbacki, to są takie momenty, w których czuję się praktycznie no tak, jakby się było z powrotem w tym miejscu, w którym przeżywało się te złe rzeczy. I to może wywołać cokolwiek, może wywołać temperaturę na zewnątrz, może zapach wywołać to. No ja szedłem, bo byłem na badaniach szpitalnych i szedłem krok po kroku za sanitariuszem i nagle wróciłem do tamtego miejsca, do więzienia, kiedy chodziłem krok po kroku za żołnierzem, który mnie prowadził gdzieś na przesłuchania czy w inne miejsca. Także to są bardzo silne przeżycia. Oczywiście koszmary nocne, lęk przed wszystkim przed otwartą przestrzenią, przed jazdą samochodem. A mnóstwo rzeczy, poza tym no, dużo kłopotów się też zwaliło nam na głowę. Ta cała sprawa kosztowała nas bardzo dużo. Poza tym no, po powrocie okazało się, że moja firma upada. Także no, wtedy, kiedy wydawało się, że wszystko już będzie dobrze, zaczęły się kolejne problemy. Ja ponad pół roku byłem na terapii. I tak naprawdę mogę powiedzieć, że od roku funkcjonuje tak już lepiej, dużo lepiej, chociaż no pewnie to już zostanie ze mną do końca życia. Jak się wiecie, te widoki, to co tam widziałem.
2: Zaczęłam od tego, że jest pan podróżnikiem po takich doświadczeniach, tak trudnych doświadczeniach. Jak dzisiaj pan patrzy na kwestię, no właśnie, wyjeżdżania, być może odwiedzania takich miejsc, no bo czy Ruanda, czy Kongo, to też nie jest, prawda, pierwszy wybór podróżniczy. To jest, tak. Jak już tam się leci, no to człowiek zazwyczaj albo jest właśnie takim z prawdziwego zdarzenia podróżnikiem, albo leci po coś.
3: Tak, no podróże nie przestały być moją pasją, nadal są, to jest coś, co kocham. Myślę, że te moje doświadczenia mogą być jakąś nauką dla kogoś. Mam nadzieję, że ktoś może coś z tego wyciągnąć. Rzeczywiście było tak, że ja nie poleciałem do miejsca, które było bezpieczne. Nasze ministerstwo przestrzegało przed wjazdem do Kongo, które było nie dość, że jest pogrążone w wojnie takiej domowej, to jeszcze ma ten konflikt właśnie z Ruandą. No, dla mnie to nie było pierwsze miejsce ogarnięte wojną czy terroryzmem. Ja już miałem takie doświadczenia i wszędzie dawałem sobie radę, ale ta rutyna mnie po prostu zgubiła. Ja nie przygotowałem się odpowiednio do tej podróży i cóż mogę powiedzieć? Ja nie chciałbym nikomu nic radzić, bo to jest ostatnia rzecz. Natomiast mogę powiedzieć o sobie, że póki co nie wybieram się w takie rejony, tym bardziej do Afryki, dlatego że cały czas ciąży na mnie wyrok dożywocia. Ja mogę dostać ekstradycję z dowolnego lotniska na świecie, właściwie na to, żeby odbywać tą karę dalej. Ale mimo wszystko na inne podróże, które wydają się bezpieczniejsze, no też inaczej już w tej chwili się do nich przykładam.
2: Jak słucham teraz tej opowieści, to znowu ja mam też taki flashback. Robiłam badania do pracy magisterskiej w więzieniu na Białołęce i to nie będzie jakby tutaj trafne porównanie absolutnie, jeżeli chodzi o całą historię, ale rozmawiałam tam często z osobami, z recydywistami, którzy po prostu wracali już po raz kolejny do tego więzienia i było takie zdanie, które się powtórzyło kilka razy, czyli że człowiek może wyjść z tego więzienia, z tego więzienia wychodzę, ale ono zawsze we mnie jest tak. I tak naprawdę dlatego wracam.
3: Tak, myślę, że to jest prawda. Można być w więzieniu, ale mentalnie, no bo te kraty są tylko fizyczne, ale mentalnie w głowie można się uwalniać od tego, a można odwrotnie, tak jak pani wspomniała, wyjść i mieć sobie cały czas to więzienie. No ja nie popełniłem nic złego, także jakoś nie ciągnie mnie do powrotu, chociaż pytała pani o to PTSD, muszę powiedzieć, że miałem taki moment w tej właśnie całej terapii, że chciałem tam wrócić. Chciałem tam wrócić, ale to był jeden z objawów PTSD, tak. Z efektów. Chciałem tam wrócić ze względu na to, że przytłoczałem mi to wszystkie sprawy, nie potrafiłem normalnie wejść w życie i terapeutka powiedziała, że to jest całkiem normalne, że tam przyzwyczaiłem się po prostu do tamtego życia, do tamtej rutyny, do tamtych ludzi i tam było wszystko, co już jest, nauczyłem się tam żyć. A tutaj nie potrafię, ale powiedziała, że potrzebuję trochę czasu i wszystko się zmieni. I rzeczywiście się zmieniło.
2: Książka, która jest przed nami, Kongijskie piekło, wyobrażam sobie, że tak naprawdę to sama praca nad tą książką, kwestia wspomnień, wracanie tak. do tego wszystkiego, tak. to też jest jakby powtórne przeżywanie.
3: Dokładnie.
2: Więc to musiał być bardzo dla pana trudny proces, a czy jednocześnie może był w pewnym stopniu oczyszczający, był takim zderzeniem się z tym?
3: Tak, to była taka druga terapia. My spędziliśmy dużo godzin z Jarkiem rozmawiając i no muszę powiedzieć, że opowiadając o tych rzeczach, no jakieś chyba 3 razy rozpłakałem się. Były takie momenty, no to już mnie dziwiło, bo byłem po terapii, a mimo wszystko są takie chwile, kiedy no są nadal trudne. Jarek miał trudne zadanie, bo my się związaliśmy, między nami powstała taka więź przyjaźni, ale on musiał być pisząc tą książkę profesjonalistą, także widział, że jest ze mną kiepsko, kiedy pyta mnie na przykład o samobójstwo, ale będąc profesjonalistą musiał drążyć ten temat, jak chciałem to zrobić. Widział, że jest coraz trudniej ze mną, a mimo wszystko musiał o tym rozmawiać. Ja się przyznam szczerze, że w całości przeczytałem tą książkę tylko raz, bo tylko raz byłem w stanie. Po prostu wtedy, przed tym, jak oddaliśmy ją do wydawnictwa, żeby wszystkie fakty zgadzały się. Chcę też powiedzieć otwarcie, że to nie jest książka o idealnym bohaterze. To jest, jestem tam z krwi i kości człowiekiem, który ma swoje wady. Ja bardzo dużo rzeczy po tym konko zauważyłem w sobie. Przede wszystkim, jakim byłem wielkim egoistą, właśnie chociażby myśląc o tym, że konsekwencje takich wyjazdów ponoszę tylko ja. Natomiast okazało się, że nie tylko ja leczyłem PTSD, ale cała moja rodzina. Mój syn do dzisiaj nie może spać.
2: Ciężko. Czy to są... To jest, dziękuję, że pan się podzielił też ze słuchaczami Radia Wnet częściowo tylko opowieścią, bo w książce znajdziecie państwo, myślę, że nie tylko ten opis faktów, co może być pewnie ciekawe dla każdego, jak wyglądają te więzienia, ale właśnie coś głębiej, taką podróż.
3: Chciałbym zachęcić właśnie po to, że nie zdajemy sobie sprawy, chociażby właśnie jak wyglądają tamte więzienia, jak wygląda życie ludzi. Tam większość ludzi, ponad 90% tych więźniów umrze w tym więzieniu. Oni nie mają pieniędzy, żeby się wykupić, nie mają pomocy. O tym, jakie są tam układy, czyli kto rządzi, jakie są i jak się w ogóle stamtąd wydostałem. Także zachęcam. Dziękuję.
2: Ja również zachęcam, bo też zdradzę państwu, zaczęliśmy na pan i tak, ale ja Mariusza znam już...
3: Ponad 10 lat.
2: Tak, ponad 10 lat i ta przemiana tylko z tego, co ja panu już... To ja ją na przykład widzę, też widzę człowieka dzisiaj zupełnie bardziej dojrzałego,
3: pokornego.
2: Tak, i to można by powiedzieć pod tym względem, że to jest piękna rzecz, że może Bóg, może już jeżeli ktoś nie wierzy, to coś, że może jest potrzebne, ale może ty też byłeś w stanie po prostu to znieść i możesz teraz dać takie świadectwo.
3: Tak.
2: Pokazać, że człowiek jest w stanie naprawdę wyjść.
3: Bardzo dużo znieść w ogóle, tak. I może to go odmienić. Może czasami takie wydarzenia, niestety trzeba przeżyć.
2: Tego oczywiście nie życzymy naszym słuchaczom, ale na pewno można wyciągnąć dużo wniosków, dużo nauki i zachęcamy państwa do tej książki Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś ciebie zaprosić na dłuższą rozmowę.
3: Dziękuję.
2: I trochę o tym wymiarze duchowym, o takim wymiarze psychologicznym, bo myślę, że to są ogromne doświadczenia i dużo jeszcze można by nawet w podcaście tutaj powiedzieć. Mariusz Majewski, podróżnik, autor książki Kongijskie piekło, Polak w afrykańskim więzieniu, historia prawdziwa, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Z lewej.
2: Z prawej.
1: W centrum.
2: Taktyka polityki.
1: W Radio Wnet. I dzisiaj z Piotrem Matczukiem jesteśmy w zasadzie prawie o czasie. 12:08, taktyka polityki w piątek w Radio Wnet. Piotrek Matczuk, dzień dobry.
3: Kłaniam się.
1: Piotr Matczuk, ekspert od polityki, zajmujący się analizą tego, co się w polityce dzieje, a dzisiaj się dzieje, nie tylko dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, rozłam w PiSie. Co ja mam powiedzieć? A mam powiedzieć, że była taka umowa, że nie rozmawiamy o prywatnych sprawach Piotra, więc nie będę o to pytał. Tak, jakby ktoś się dziwił, dlaczego nie wykorzystujemy to na prośbę Piotra, tego nie opowiadamy. Mówimy o tym, jak wygląda sytuacja na scenie politycznej. Mateusz Morawiecki wychodzi, czy tylko udaje, że wychodzi?
3: Znaczy ten konflikt w PiSie, i przerabialiśmy to przez kilka naszych audycji, bo ten temat wraca. Ten konflikt jest realnym konfliktem. Ta wojna frakcji, zresztą taka była nasza teza kiedyś postawiona, jest już nie tylko walką frakcji, ale taką wojną, wojną realną, polityczną wewnątrz ugrupowania, również jeśli chodzi o przywództwo, jeśli chodzi o ideologiczne kwestie programowe. Parę tygodni temu mieliśmy jakby zagaszony ten konflikt. Wydawało nam się, że on przygasł. I tak było na parę tygodni.
1: Wydawał, ja byłem przekonany. Ja ludziom jeżdżę, jestem takim normalnym człowiekiem, jeżdżę komunikacją miejską, kolejką WKD, nawet mam nową smycz WKD. I mnie ludzie zaczepiają w WKD-ce, w tramwaju, w autobusie. Co tu, panie? Mówię, nie, żaden rozłam, dogadali się, czy nie lubią się, ale już się dogadają, razem wystartują. No i chodziłem i opowiadałem tak ludziom, co ich spotkałem w różnych miejscach,
3: no
1: i na głupka.
3: No i niepotrzebnie.
1: Niepotrzebnie. I wyszedłem na człowieka, który się nie zna. Co się zadziało? Bo chyba rzeczywiście był taki moment, że nie uznali, dobra, nie lubimy się, ale taktycznie wystartujemy razem, bo to daje największe szanse. I w pewnym momencie coś się wydarzyło, że ten rozłam jest w tej chwili bardzo prawdopodobny.
3: No, ja czytam sytuację tak, że tym razem sytuację podgrzała strona Mateusza Morawieckiego. Jednak i wywiady członków tej frakcji, ale co jest mniej istotne, ale same wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, które w pewnym momencie ocierały się o takie kwestionowanie przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, musiały wznowić tą sprawę. No i teraz mamy tak, że Jarosław Kaczyński potwierdza swoje przywództwo, wystawiając ultimatum, bo wszyscy w PiSie muszą odnosić się teraz do ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kwestii stowarzyszeń, no ale wiemy, że te stowarzyszenia są tylko takim narzędziem tego sporu. Nie jest tu kwestia stowarzyszeń, tylko tego, że frakcja Mateusza Morawieckiego i sam były premier wybija się na tą niepodległość, no i zaczyna prowadzić autonomiczną politykę, równoległą kampanię i jednocześnie kwestionuje przywództwo w partii. Więc trochę patrząc na ostatnie dni, na ostatnie tygodnie, musiało do tego dojść.
1: Musiało dojść, to czemu myśmy o tym nie mówili?
3: Tematy są inne.
1: Nie, ale ewidentnie ja byłem przekonany, że to jakoś da się połączyć, tak? Że już, okej, była bitwa, było napięcie, ale teraz Jarosław uznał, że jakoś to kontroluje, co uznał, że jednak nie kontroluje, że te procesy polityki są tak oczywiste, że jak ktoś kwestionuje przywództwo, to musi dojść do starcia i musi dojść do rozłamu.
3: Nie, ale też pamiętajmy, że te frakcyjne takie przepychanki, one mają wiele tych elementów. Nie jest tak od razu, że pada jakaś wypowiedź i ona od razu niesie skutki. Czasami potrzebuje trochę czasu, trochę dni jakiegoś takiego pracowania. Pamiętajmy, że jeżeli przyjmijmy, że ty jesteś członkiem takiej wojny frakcji, to twoja wypowiedź jest używana przez twoich przeciwników, to wszystko się tam jakoś musi w tych partyjnych młynach przemielić. Stało się tak, jak stało. Teraz mamy to ultimatum, mamy ten tydzień, ale ja nie jestem zwolennikiem tezy, że na pewno dojdzie do rozłamu. Jest teraz wśród publicystów, wśród konserwatywnych obserwatorów sceny politycznej takie przekonanie, które zresztą ty też wyraziłeś, jak rozmawialiśmy przed programem, tak, że to się już nie da cofnąć, że teraz to już na pewno oni wyjdą i
1: zobaczymy, czy ty jako ekspert od polityki, czy jako dziennikarz, także korespondent sejmowy, kto ma lepsze wyczucie, bo moja teza jest taka, to już się nie sklei. Znaczy po tym, co padło, po tej wymianie ciosów, no to ktoś albo Jarosław Kaczyński, albo Mateusz Morawiecki za przeproszeniem musiałby zrobić sobie idiotę. Ale czy to... musiałby się poddać, wyświeć białą flagę i powiedział, przeszarżowałem. Albo prezes powiedział, nie no, przeszarżowałem, kolacja ubierana, zostaw to stowarzyszenie, ale może go nie rozwijaj tak bardzo. Albo Mateusz Morawiecki musiałby posłać głowę popiołem i powiedzieć, przepraszam Jarosławie, zawieszam stowarzyszenie, realnie przestaje działać, realnie przestaje kaptować nowych członków, przestaje realnie budować struktury, podporządkowuje się. Ktoś musi ustąpić. Wydaje mi się, że tutaj no to będzie trudne, żeby ktoś ustąpił.
3: Nie, bo inną i źle trochę patrzysz na tą sytuację, bo to jest pytanie takie, jeżeli ty stawiasz na początku tezę, tego nie da się już skleić, czyli nie da się skleić tych frakcji, to trochę prawda, bo ten spór zaszedł tak daleko, jak zapytasz jednych czy drugich, to oni mówią to samo. Czy zapytasz polityków antymorawieckich, tych pseudo tam maślarzy i ten, to oni powiedzą, z nimi się nie da, ale jak zapytasz polityków z frakcji Morawieckiego, oni mówią podobnie, z nimi się nie da.
1: To mamy te same informacje i te same...
3: Ale pytamy o co innego. Pytamy, czy w przyszłym tygodniu nastąpi rozłam. Czy w przyszłym tygodniu, w ten czy inny sposób, Mateusz Morawiecki i jego środowisko wyjdą z partii Prawo i Sprawiedliwość i zaczną budować swój odrębny ruch partyjny.
1: Nie wyjdą. Będą wyrzucani. Znaczy,
3: ale no, nie.
1: Scenariusz jest taki.
3: Dobra, Mateusz Morawiecki nieważne, czy wyrzucani, jedzie... czy wychodzą. Czy nastąpi rozłam? O to pytamy. Bo sama jego technologia jest nieistotna. I ja stawiam tezę, że nie nastąpi. Bo to piłka jest po stronie... Już ci mówię. Piłka jest po stronie Mateusza Morawieckiego i jego frakcji. Bo to wiemy. No bo tu jest kwestia jego stowarzyszenia teraz tylko już została na stole i jego tej autonomii i jego działania. I jeżeli tam... ludzie u Mateusza Morawieckiego i sam Mateusz Morawiecki przemyślą sprawę, przeanalizują na chłodno, a tam są takie głowy, które mogą to zrobić. Sam Mateusz Morawiecki jest człowiekiem inteligentnym, rozumiejącym wiele procesów i potrafi na chłodno przyjąć pewną analizę, to jest najgorszy moment, żeby wychodzić. Jak tego nie nazwiemy, czy oni będą wychodzić sami, czy będą wyrzucani, nieważne. To jest najgorszy moment, żeby się znaleźć poza PiS-em. Najgorszy moment marketingowo, bo nadchodzi sierpień sejmowy, czyli taka polityczna pustynia. Jeżeli oni chcą coś budować poza PiS-em, to potrzebują temperatury, potrzebują sporu, potrzebują codziennej politycznej walki. Sierpień tego nie daje. To jest najgorszy moment. Jeżeli tak się stanie, że w przyszłym tygodniu oni się zostaną poza PiS-em, to mają prawie 2 miesiące, gdzie są na pustyni, a tak się nie buduje marki. To jest katastrofalny pomysł. To jeden powód marketingowy.
1: Masz rację, oni nie wyjdą. Ale co zrobi Jarosław Kaczyński?
3: Nie, ale oni też teraz, oni mają trudno, żeby nie wyjść, bo oni mają mało możliwości, żeby to zrobić. De facto, jeżeli by przeanalizowali sprawę, to muszą zrobić tak, bo ty słusznie zauważyłeś, że muszą też wyjść z twarzą jakoś ze sporu. I skoro ultimatum dotyczy stowarzyszenia, a takie jest, dotyczy stricte tylko stowarzyszenia, tak formalnie jest. To tego dotyczy, no to politycy Mateusza Morawieckiego i Mateusz Morawiecki w przyszłym tygodniu musieliby powiedzieć, my wychodzimy z tego stowarzyszenia w imię jedności,
1: Musieliby się cofnąć.
3: Ale stowarzyszenie zostaje na przykład i działa z niepolitykami w środku, bo tam jest dużo postaci również niepolitycznych. My wychodzimy z tego stowarzyszenia, ultimatum wypełnione. Co nie znaczy, że dalsze ruchy też nie będą...
1: To wtedy jest po Mateuszu. Znaczy Mateusz Morawiecki, który miał, i to go pierwotnie odróżniało, czy Przemka od Mateusza, że Mateusz do końca kadencji wypełniał i na początku tej kadencji wypełniał każdą wolę Jarosława. Tak, znaczy był politykiem, który był uważany w PiS-ie za takiego, który nie ma silnego charakteru, nie potrafi się postawić Jarosławowi. Duża część pozycji politycznej Przemysła Czarnka polega na tym, że on się potrafi Jarosławowi postawić. Chociażby początek kadencji, głosowanie nad wykluczeniem z prezydium Sejmu z fotela wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Tak, Jarosław i Mariusz Błaszczak mówili, głosujemy razem z Platformą, odwołujemy Krzysztofa Bosaka, bo oni byli przeciwko nam. Przemek Czarnek powiedział, absolutnie głupia decyzja, pojechał, wynegocjował i na oczach całego klubu zmienił stanowisko Jarosława na to, żeby się wstrzymać od głosu i wyciągnąć karty, tak żeby utrzymać
3: Krzysztofa Bosaka. Ale to jest wtórne,
1: bo Mateusz Morawiecki od tego momentu budował swoją pozycję jako tego polityka, który jest samodzielny.
3: Nie, ale nie chodzi o to.
1: I teraz musiał to wszystko podeptać i położyć, posypać w głowę papierem i powiedzieć, nieprawda, nie jestem samodzielny, jestem wasalem Jarosława.
3: No dobra, ale my jesteśmy w innej sytuacji. To, co mówisz, jest wtórne. W obecnej sytuacji, na rok przed wyborami, podczas dyskusji, czy Mateusz Morawiecki zbuduje swoją partię i stanie do wyborów, czy zostanie w Prawie i Sprawiedliwości, to, co mówisz, jest wtórne. Bo czym jest marketing polityczny? On się różni od zwykłego marketingu, ale na poziomie takim meta on jest bardzo podobny i tak trzeba go traktować. Marketing komercyjny zastanawia się, jak sprzedajemy jogurt, czym jest ten jogurt nasz, dla kogo on jest. I teraz, czym będzie ten jogurt Mateusza Morawieckiego? Bo z jednej strony masz jogurty z lewicowo-liberalnej strony i one wiadomo, dla kogo są. Są uznaną marką na rynku. Potem masz jogurt Prawo i Sprawiedliwość, też uznana marka. Wiadomo, ten opis jest jasny. Jak dzisiaj zapytasz, dla kogo jest Prawo i Sprawiedliwość, jest cała lista tych cech, które go identyfikują.
1: Jest?
3: Jest. Target ma
1: Prawo i Sprawiedliwość jest jogurtem, który ma określony skład.
3: Określony target, określony skład, określoną markę uznaną na rynku już. Czym byłby ten jogurt Mateusza Morawieckiego? Dla kogo on jest? Mateusz Morawiecki...
1: To zatrzymajmy się.
3: On tego nigdy nie zdefiniował. On nie zdefiniował nigdy, czym miałoby być to środowisko. Ale... To jest taki mniejszy PiS, lepszy PiS, szybszy PiS. Zobacz, że jak ten spór wybuchł teraz, to mieliśmy tą w internecie walkę na grafiki.
1: Zostaje w PiS?
3: Zostaje w PiS.
1: Wybieram
3: PiS, czyli Polskę. Maślarze. Tak. Wybieram Polskę. Zrobili grafiki Mateuszowi. Tak. Z małym logiem PiSu pod tym. Tak. Czyli potrzebują logotypu tego jogurtu. Bo to jest problem przy rozłamowcach. Poprzednio też tak było. Inne czasy, inna dynamika, te wszystkie pejoteny, wyjścia z PiSu. Bardzo ciężko jest dzisiaj wyjść z Prawa i Sprawiedliwości, stanąć obok i powiedzieć, my jesteśmy ci lepsi, ale nie oni. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości chcą Prawa i Sprawiedliwości. Zobacz, że nawet Zbigniew Ziobro, który wyszedł i miał sprecyzowane to, kim jest, bardzo miał to rozpisane. Solidarna Polska to była jedyna formacja, która wyszła z PiSu, która była już opisanym jogurtem. Jak pytałeś po tym wyjściu, dlaczego oni wyszli, to było wiadomo, bo oni są bardziej na prawo, bo oni mają to, mają tamto, a mimo to nie była sukcesem, bo zmierzyła się z tą dużą, dużą marką. A Mateusz Morawiecki jest dużo wcześniej. On jeszcze nie opisał swojej oferty. On nie stargetował wyborców. Te mrzonki o tym, że on idzie po jakichś nowych wyborców, okazały się nieprawdą, bo jak weźmiesz jakiekolwiek badania jakościowe, to okazuje się, że najwierniejszymi wyborcami Mateusza Morawieckiego są wierni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego oni mieliby zostawić Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego i pójść za Mateuszem Morawieckim?
1: Podam ci przykład. Profesor Stanisław Żerko. Były wyborca PiSu z roku 19 i chyba z roku 15 również, ja tego nie jestem pewien. Potem w roku 23 został w domu. A teraz agituje, że zagłosowałby za Mateuszem Morawieckim, gdyby ten wyszedł.
3: Tak.
1: I teraz... myślę, że takich sensowych Żerków jest jednak trochę. Ale pytanie, ile? Jak dużo?
3: Tak, 2%? 3%? Bo ja nie neguję, że ich nie ma, bo nie ma w polityce nigdy, nie ma nigdy takich, tak? Że nie ma nic, zero. Nie ma zera w polityce. Zawsze jest. Ale jaki to jest potencjał takich właśnie wyborców? Drugie, dynamika kampanii i dynamika samego głosowania. Już ty możesz popierać co chcesz, ale jak chcesz na przykład odsunięcia, jesteś takim wyborcą, który jest po tej prawej stronie, zawsze głosował na Prawo i Sprawiedliwość. Na przykład jak profesor Żerko, chcesz odsunięcia Donalda Tuska od władzy, to czy przy urnie jednak nie zdecydujesz zagłosować na tą większą, na tą silniejszą, na tą, która ma większy potencjał odebrania władzy Tuskowi, czyli oryginalny jogurt Prawo i Sprawiedliwość. No dobrze, ale... Bardzo trudna rzecz. A jeżeli zaniedbane zostały ze strony Mateusza Morawieckiego te kwestie właśnie takiego stargetowania siebie, do tego dochodzi ten czas, w którym jesteśmy. Lipiec, sierpień, który jest fatalną w polityce momentem, żeby to budować, bo jest to, co mówiliśmy, pustynia. To wszystkie te elementy, komuś, kto teraz usiądzie razem z Mateuszem Morawieckim, wyłoży te fakty na stół i powie, porozumujmy, co robić, no to wszystkie te fakty świadczą o tym, nie wychodźmy. To nawet jakbyśmy mieli się krok cofnąć, nawet jak mieliby Łukasze Jankowscy mówić, że straciliśmy twarz, to lepiej się cofnąć, przeżyć ten sierpień i zobaczyć od września, października, może wtedy będzie lepsza szansa.
1: No, pytanie wtedy, z jakim klubem się wyjdzie, bo jak się raz komuś przekręci kręgosłup, to on się długo zrasta.
3: Oczywiście. Nie ma tu dobrych wyjść. Ja nie mówię, że są idealne wyjścia. Frakcja Mateusza Morawieckiego jest w złej sytuacji. Ma te wyjścia takie jedno lepsze, drugie gorsze, ale wszystkie są nieoptymalne. Tylko moim zdaniem, ja stawiam tezę, wyjście w przyszłym tygodniu to jest fatalny błąd, który doprowadzi do końca środowiska Mateusza Morawieckiego.
1: cofniemy się trochę w naszej dyskusji. Po pierwsze, chciałem podziękować bardzo Państwu za obejrzenie poprzedniego odcinka naszego podcastu z zeszłego tygodnia. Było mniej o taktyce, więcej było o strategii, bo w takim nastroju przyszedł Piotrek i się spodobało, więc może będziemy robić raz tak, raz tak, raz o taktyce polityki, raz o tej strategii. To jest jedno podziękowanie. Drugie, ponieważ to na początku, jak kompletnie nie umiem w ten marketing, zrobiłem tak wczoraj z Józefem Orłem i są super wyniki, więc teraz też powiem w środku, o czym jak będzie. Jeżeli nas Państwo na YouTubie oglądają, to trzeba subskrybować kanał jeden i drugi i Radia Wnet i kanał Piotra Maczuka Taktyka Polityki. Można podbijać nasze audycje, tam jest taka możliwość, przesunąć się komentarze na komórce, jest podbijanie, to bardzo mocno wzmacnia to, jak ta treść się wyświetla, więc zachęcamy, żeby nas i dziękujemy za każde podbicie, za polajkowanie, za subskrypcję. No i oczywiście przede wszystkim patronom dziękujemy, bo to tylko dzięki tej garstce słuchaczy, czy tam dużej grupie słuchaczy, którzy nas patronują, udaje nam się nasze audycje realizować, więc ta autoreklama jest skuteczna, jednak, więc będę ją stosował i bardzo Państwu dziękuję za komentarze, oczywiście, nawet te krytyczne, szanuję, doceniam, ostatnio mi się dostało za moje stanowisko, ale nie żałuję, bo tak myślałem, na trochę Piotra prowokowałem i za lajki, za podbijanie też bardzo na YouTubie dziękuję, a cofnąć się chciałem w dyskusji, bo chciałem, żebyś nas przekonał, mnie przekonał, bo ja nie wiem, czy jestem taki przekonany, czy na pewno jogurt o nazwie PiS jeszcze jest ciekawym jogurtem. Czy my całe nasze 15 minut, cały kwadrans rozmowy o sporze Mateusz Jarosław, Mateusz Maślarze, czy to już nie jest nieistotne? Że to życie na prawie już jest gdzie indziej, już jest w Konfederacji, już jest u Brauna, że to jest przepychanka na tonącej łajbie.
3: Nie, absolutnie nie. No nie, w ogóle nic nam o tym nie świadczy.
1: No jak sondaże o tym świadczą?
3: Nie.
1: No. Po raz pierwszy mam, wiem, nie lubisz sondaży, ale ja nie mam innego.
3: Nie, w ogóle nie mamy. My wszyscy nie mamy innego narzędzia.
1: Innego narzędzia. Masz całą serię trzech sondaży, gdzie po raz pierwszy połączone, sumowane poparcie dla obydwu konfederacji jest wyższe niż dla PiSu.
3: No tak.
1: Przecina się to poparcie.
3: To sondaże to nie są lody truskawkowe, żebym ja je lubił, czy nie. To jest kwestia taka. Ja po prostu im w pewnych momentach polityki zupełnie nie ufam. To jest inna rzecz. Teraz zbliżamy się do wyborów, więc one będą musiały siłą rzeczy coraz bardziej być wiarygodne, bo ten, który robi sondaże, no nie chce się za chwilę zbłaźnić, tak? Chociaż różnie to w Polsce bywało. Nawet mimo tego, oczywiście jest tak, że na prawo od PiSu już nie ma ściany, są duże środowiska, duże agregaty wyborców i tego nie można negować, ale teza, że Prawo i Sprawiedliwość to już jest skończony okręt, no nie jest prawdziwa, bo dalej to jest największe środowisko po prawej stronie. Dalej masz całe rzesze wyborców i całe grupy demograficzne, które tylko w Prawie i Sprawiedliwości widzą alternatywę dla Donalda Tuska. Dwa, to jest na razie najskuteczniejszy politycznie w opozycji ośrodek Prawo i Sprawiedliwość. Zobacz,
1: jest taki skuteczny, że stracił 10 punktów procentowych oparcia z 30 do 20 paru.
3: Ale stracił je, ale poczekaj. Stracił je od początku kadencji.
1: Tak
3: przez
1: jest.
3: Pierwsze półtora do dwóch lat, bo rzeczywiście nastąpił taki powyborczy, po przegranym marazm. Ale od początku roku musisz przyznać.
1: Przy wyborach prezydenckich mieli 30 parę procent.
3: Oczywiście.
1: Oni ten pierwszy etap przetrwali, dopiero potem się posypali.
3: Nie. Stracili już, tak się cofamy, to możemy wcześniej. Stracili między 19 a 23 stracili też. Bezwzględną, a nawet nie chodzi o punkty, 411 tysięcy głosów realnych, bo punkty to są różne, bo punkty to zależą od innych, tak? Procenty, jakie ty dostaniesz, zależy od procentów, jakich dostają inni. Ale 411 tysięcy, oczywiście, że tak. To środowisko też ma kłopoty, traci wyborców, ale teza do tego, że ono już za daleko idziesz, to okręt płynie, ma kłopoty, zwolnił, zygzakuje, ale ty mówisz, że on zatonął. No nie jest to prawda.
1: Że tonie.
3: Nie jest to prawda. Nawet jak on gdzieś tam w zęzie wodę bierze, to jeszcze nie jest ten kłopot. Teza moja na przykład od początku roku. PiS znowu wrócił na tego lidera opozycji. To on atakuje główne tematy. To on jest główną siłą recenzji. Ale nie, poczekaj, bo ty od razu i ty do tego sondażu od razu wracasz. No co nie jest... To się tak nie przekłada. Jak wyjdzie polityk w styczniu i powie A, i to A jest, my uznamy, że jest skuteczne, to nie znaczy, że w lutym on już wzrośnie. Tak polityka nie działa. Polityka to jest ciągła gra, która ci ma przynieść rezultat w określonych momentach, w wyborach. Więc to jest cały proces. A trzeba przyznać, że zobacz, od Safę PiS w grze jako główny kontestator podjął tą szansę. Później kolejne tematy, PiS w grze, to PiS się odnosi. To jednak Konfederacja i Braun są w pewnym,
1: no dobrze,
3: pewnym marazmie.
1: Tylko, że im rośnie, a PiS-owi spada.
3: No ale to jest taka, rośnie, wziąłeś to z tych sondaży. Zobaczymy, jak to będzie dalej, bo może wcale tak nie rośnie. Może to jest tak, że wynik...
1: Zaklinasz rzeczywistość.
3: Nie chodzi o to.
1: Ja nie lubię takich... większe poparcie niż w tych sondażach.
3: Ja nie lubię takiego od razu przeważania, takiego stawiania sprawy radykalnej. W polityce nie ma żadnego zawsze, nigdy, tylko. Tam nie działają takie zaklęcia. I jak jest spadek jakiś w sondażach, to już koniec tego środowiska. Nie, partie takie jak Platforma czy PiS stały się wielkimi okrętami, które bardzo trudno zatopić. One mogą mieć kłopoty. Zobacz Platforma, która przegrywa wybory w 15 roku. No wydawało, też mógł, wtedy taką byś postawił tezę.
1: Przecież były sondaże, gdzie Nowoczesna ją wyprzedzała.
3: No i tonący okręt. No i ten okręt potem przypływa, wygrywa wybory de facto. Nawet jak je przegrywa, to Donald Tusk bierze władzę. Donald Tusk,
1: Szymon Hołownia, który parę
3: lat temu byś powiedział, że Donald Tusk jest skończony w krajowej polityce, tak? Człowiek, który uciekł do Brukseli, zabrał tym lemmingom ofę i w ogóle najgorszy czarny lud na świecie i on wraca i jest premierem. Nie działa tak to w polityce, te procesy są dłuższe. I Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli ostatni rok wykorzysta dobrze i wyciągnie też z ostatnich błędów pewnych takich drobnych lekcji, to nie jest, to ma ogromny potencjał, żeby odzyskać tych wyborców, bo jest duża grupa wyborców takich obrażonych na PiS, którzy nie poszli do Brauna i do Konfederacji. Czekają na pewną ofertę, czekają na pewien...
1: Dobrze, a oferta Czarnka jest dla nich odpowiednia? Projekt premier Czarnek jest jeszcze atrakcyjnym projektem po tej kwestii ukraińskiej, gdzie może... przeszarżował. Jest tak, że wyszedł za daleko, niż partia chciała wyjść w tej ofensywie, czy tej, no... zmianie poglądów albo dostosowaniu się do poglądów w kwestii ukraińskiej.
3: No na pewno bardziej niż partia chciała, ale jak zapytamy, czy to padło na podatny grunt, jeśli chodzi o elektorat, to chyba odpowiedzi będziemy mieli trochę inne. Więc ja bym też tak nie przesądzał tego. Oczywiście.
1: Czy co błędem był tweet Jarosława, że zaatakował?
3: Nie chodzi o to, co było
1: czy
3: błędem.
1: Czy skarcił publicznie?
3: Nie chodzi o to, co było błędem w tej kwestii. Pamiętajmy, że teraz właśnie to był ten tydzień, ten czas, kiedy PiS znowu wchodził w walkę frakcyjną, więc pamiętajmy, że wiele rzeczy też jest podbijanych, interpretowanych i nadaje im się jakiś wydźwięk poprzez też poprzez ten spór. Nie dowiemy się teraz, czy obrana strategia jest sukcesem, bo jesteśmy w wakacjach, jesteśmy w innym tempie polityki. Od września się dowiemy, moim zdaniem, czy i projekt Czarnek, czy on dalej jest kontynuowany i czy ma tą energię, czy nie. Teraz jest za wcześnie, żeby takie coś oceniać, ale ja widzę, że odkąd Przemysław Czarnek został tym kandydatem, to dynamika na wielu polach, które często w mediach umykają,

0: Polityka dzisiaj jest tak jak inne branże, takie jak pokrewne, jakbyśmy powiedzieli. Ciężko jest wejść z czymś nowym. Rynek się pozamykał w pewnych miejscach. Zobacz, jak mówisz teraz o Konfederacji czy o Braunie, zobacz, jak długo oni budowali swój wyłom.
1: No nie, no Grzegorz Braun błyskawicznie zbudował swoją własną.
0: Jakie to jest to błyskawicznie trwało ile lat?
1: To błyskawicznie trwało od wyjścia z Konfederacji.
0: Czyli kiedy to było?
1: To było przy wyborach prezydenckich, które były w zeszłym roku.
0: Nie.
1: On oczywiście jeździł, robił filmy, to jest jasne, no ale nie całe jego życie było podporządkowane temu, żeby założyć Konfederację Kolony Polskiej. No, miał zupełnie inny pogląd. W roku 14 siedział, wtedy bardzo lubił Ukrainę, chciał robić Unię z Ukrainą.
0: No to był inny Braun. No.
1: Inny Braun, potem wjechał do Moskwy, zapuścił brodę, wrócił trochę, wjechał w futerku, wrócił w kuferku, trochę inny, nieistotne, tak? No ale... żyje całkiem nieźle, ale czy to jest ten, czy inny, nieważne. Przyjechał, pojechał do Moskwy, wrócił inny. Jest jak
0: to jest, nawet przyjmując ten rok, to mamy od wyborów rok.
1: Nie no, okej, partię swoją miał wcześniej, tak? No to, bo tak. Jego partia wchodziła w skład Konfederacji. To jest jakby jasne, ale no, zaistniał jako samodzielny byt dopiero po wyborach prezydenckich. Bo kiedy on powiedział, nie zgadzam się na dyktat Mentzena, nie zgadzam się, żeby on wybierał bez praw wyborów siebie jako na prezydenta, idę własną drogą. I to był moment, kiedy Braun powiedział, to jest takie... jestem solistą.
0: Nie, ale to jest ściskanie tego czasu. Nie. No to było już wcześniej. Wiadomo było, że Braun jest solistą już podczas kampanii prezydenckiej. Więc nawet przyjmijmy te półtora roku, które powiedziałeś, no to masz półtora roku, gdzie robisz wyłom na kilka procent. No to nie jest błyskawicznie, nie jest ten. I to jeszcze robisz to, tworząc te wszystkie, no na innej trochę zasadzie. No. Gaśnica już była tym momentem, kiedy on był samodzielny, tak?
1: No na pewno wtedy miał się wystak, pokazał się jako ten, który wyrasta obok, nawet trochę ponad pozostałych liderów.
0: Nawet nie trochę obok, no już na pewno obok.
1: Obok,
0: no
1: i już też, na pewno obok. Też trochę tak ponad Krzysztofa Bosaka czy Sławomira Mentzena, bo jednak nie śpiewano o Mentzenie, a o Braunie owszem.
0: Nawet przyjmując te twoje skrócone terminy, dwa lata, półtora roku, to zobacz, jak dużo wyrazistych, skandalicznych, skandalizujących, takich bardzo ostrych rzeczy musiał zrobić Braun, żeby uzyskać to, co uzyskał. No to teraz, jeżeli my mówimy, że ma wyjść Mateusz Morawiecki z PiSu i ma rok, no to ma krótki czas, żeby cokolwiek uzyskać, zwłaszcza, że zakładamy, że nie będzie tak wyrazistych rzeczy robił z racji tego, że inny elektorat, inne podejście, inne wszystko. Konfederacja buduje to, co ma i wynik Mentzena, który w wyborach prezydenckich był bardzo dobry, no ale dalej to jest kilkanaście, budują to od już, zobacz, ilu lat. Nie jest to proste na polskiej scenie politycznej. Hołownia, który był wybuchem jakby takiego zainteresowania i zdobywa te 3 miliony głosów, za chwilę go nie ma, a te głosy są z powrotem w Platformie. Nie jest prosta
1: albo
0: teraz ta scena polityczna teraz, jeśli chodzi o konkurencyjność.
1: Mamy dzisiaj audycję, dzisiejszy nasz podcast o PiSie skoncentrowany, to kawałek Mateusza Morawieckiego. Nasi widzowie mogą go w tej chwili odczytać, a słuchacze będą musieli niestety słuchać, jak ja odczytuję sprzed godziny wpis na Platformie X Mateusza Morawieckiego. Chcę dziś powiedzieć jasno do milionów Polaków, którzy w roku 23 poparli rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie pomyliliście się. Nie pomyliliście się, wybierając rząd, który obniżył bezrobocie, uszczelnił finanse publiczne, wzmocnił polskie rodziny, odbudował godność zwykłych ludzi i przeprowadził Polskę przez najtrudniejsze kryzysy ostatnich dekad, pandemię, kryzys energetyczny i wojnę za naszą granicą. Nie pomylił się też Jarosław Kaczyński, bez którego nie byłoby to możliwe. Nie byłoby Polski bardziej solidarnej, bezpiecznej i ambitnej. Nie rozumiem tych, którzy chcą dziś chować dorobek naszego rządu do szuflady. Ten dorobek powinien być na naszych sztandarach. Nie pomylili się Polacy, którzy nam zaufali. Pomylili się ci politycy, którzy dali Donaldowi Tuskowi drugą szansę. Wyborcy głosowali na koalicjantów Donalda Tuska, chcieli korekty kursu wytyczonego przez nas, a w zamian dostali jeden z najgorszych rządów w historii III RP. Walka o ich głosy nie można dziś odpuścić. Wielokrotnie udowodniliśmy, że wiemy, jak docierać także do takich ludzi. Wielokrotnie to pokazywaliśmy wspólnie. Wiemy, jak pokonać Platformę Obywatelską i zadbać o rozwój Polski. Możemy tego wspólnie dokonać kolejny raz. Wyborcy prawicy i całego obozu patriotycznego mają wobec nas wysokie wymagania.

0: mają do tego pełne prawo. Nie możemy ich zawieść ani zamknąć się w pustych sporach, które niczego Polsce nie dają. Dlatego wybieram pracę nad programem, konkretnymi rozwiązaniami i ambitną wizją Polski na kolejne lata. Stowarzyszenie ma być miejscem poważnej debaty, eksperckiej pracy i słuchania ludzi. Wyciągamy wnioski z wyborów 2023 roku, ale patrzymy już na rok 2027 z przekonaniem, że prawica może znów wygrać, jeżeli odpowie na realne potrzeby Polaków i pokaże im silną, nowoczesną i ambitną Polskę. Pokazaliśmy, jak rządzić, pokazaliśmy, jak wygrywać. Teraz idziemy po trzecie zwycięstwo. Nie dajemy szansy zniszczyć dorobku naszych rządów w grupie frustratów. Zdjęcie okraszone zdjęciem Mateusza Maryckiego, który z dzieckiem, chyba nie własnym, on ma starsze dzieci, przybija sobie piątkę, młody chłopczyk trzyma w ręce flagę biało-czerwoną. Prosiłeś o przekaz, to jest przekaz Mateusza Morawieckiego. Strawny czy niestrawny? To jest wpis sprzed godziny, długi, odczytałem go w całości. Co ty myślisz? Analizuj, drogi Piotrze.
1: Czy tam jest, no, to jest takie marketingowo sprawne, no bo to jest powiedzenie, to ja jestem Prawem i Sprawiedliwością. W 23 głosowaliście na Prawo i Sprawiedliwość, czyli na mój rząd. Na wszystkie te sukcesy, których wyborcy PiSu nie kwestionują, tak? No bo oni je uważają za sukcesy obiektywnie i uważają to za dokonania Prawa i Sprawiedliwości. Więc z tej strony to jest marketingowo cwane, ale z drugiej strony jest ten błąd, który zawsze Mateusz Morawiecki popełniał, czyli również porażki wrzuca do tego kosza sukcesów. I tutaj też tak zrobił. Ci wyborcy, którzy odeszli od Prawa i Sprawiedliwości, te 411 tysięcy głosów, które stracił PiS w 23 roku w porównaniu do 19 roku, kiedy wszyscy inni wzrośli i frekwencja wzrosła, oraz ci wyborcy, którzy z PiSu przeszli do Brauna czy do Konfederacji, no to oni dzisiaj przeczytają ten wpis i powiedzą: serio, człowieku, pandemią się chwalisz? Ukrainą? Tym się chwalisz? To myśmy od ciebie odeszli właśnie dlatego, że źle zadziałałeś w pandemii, że źle zadziałałeś z Ukrainą, więc Mateusz Morawiecki chce to wrzucić wszystko do jednego kosza i powiedzieć: każdy, kto krytykuje, podważa dorobek, tak, tam jest takie zdanie, nie chowajmy naszego dorobku, nie wiem dlaczego, no ale są i sukcesy, i porażki. Moim zdaniem dlatego też przeciwnicy Mateusza Morawieckiego używają takiego argumentu i to jest na podatny grunt pada ten argument. No Mateusz Morawiecki, oprócz tego, że był premierem naszego rządu, ogromne sukcesy Prawa i Sprawiedliwości, to jest też twarzą tych porażek, przez które wyborcy od nas odeszli. No, a Mateusz Morawiecki nie koryguje tego swojego kursu i mówi: i te sukcesy, i te porażki, wszystko do jednego kosza, super, super rządy Prawa i Sprawiedliwości. No, tutaj jest problem, bo ktoś może powiedzieć, jak jest przeciwnikiem Mateusza Morawieckiego: słuchaj, nie wrócą do nas ci wyborcy, jeżeli dalej będziemy mówić, że to były sukcesy, skoro oni uważają to za nasze największe porażki i to był powód, dla którego odeszli.
0: To już na koniec, jesteśmy mocno po czasie, powiedz, jak ty to widzisz? Jaki to będzie proces i dynamika? Co się wydarzy? Dokąd nas prowadzi ta sytuacja i dokąd zaprowadzi ta sytuacja polską prawicę i Prawo i Sprawiedliwość?
1: Znaczy nie, ja nie wykluczam, że ten rozłam w końcu nastąpi. I on, bo on tam, to tak jak mówisz, to dochodzi coraz dalej, coraz pewnych rzeczy się nie da cofnąć. Rzeczywiście, bo w polityce są emocje. Ale trudno mi uwierzyć, że ktoś, że w ogóle Mateusz Morawiecki w tej sytuacji nie opamięta się i nie uzna tego, co mówiliśmy w pierwszej części, że to jest najgorszy moment, żeby to zrobić. I tego kroku w pół kroku w przyszłym tygodniu nie wykona. Ja bym stawiał na opcję, że teraz jednak się trochę cofnie. Zagaśnie nam to znowu na koniec lipca, sierpień, pewnie początek września i ten konflikt nam wróci wrzesień, październik znowu i pewnie wtedy będzie moment, że będzie musiał się rozstrzygać już bardziej, bardziej radykalnie. Ale teraz, jeżeli znajdzie się Mateusz Morawiecki poza PiS-em, to będzie jego błąd.
0: O czym mówił Piotr Matczuk, analityk sceny politycznej, były doradca i spin doktor polityczny. Dziękuję bardzo za rozmowę, jak dziękuję. Co tydzień. A państwa, jeżeli państwo dotrwali z nami do końca, co mogło być przyjemne dla tych, którzy lubią politykę, to zachęcamy. Można subskrypcję zostawić na naszym kanale Radia Wnet, na kanale Taktyka Polityki Piotra Matczuka. Można też dać lajka, jak się spodobało, i można podbić, jak się bardzo spodobało, na co liczę. A jak się bardzo, bardzo spodobało, to można patronem zostać, to będzie jeszcze lepsze. Mamy osę w studio, zaraz ją wykończę ręką, ale zanim to zrobię, zakończę audycję. Do zobaczenia.
1: Zostaw osę.
0: Nie, tam, nie lubię.
2: Z lewej!
1: Z prawej!
0: Centrum.
1: Taktyka polityki.
0: W Radio Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, prosto z zieloności, ale tym razem nie z amazońskiej zieloności, ale z polskiej zieloności. Pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń i mój dzisiejszy gość, ksiądz Andrzej Król, admirał salezjańskiego jachtklubu Saltrom. Witam bardzo serdecznie.
1: Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy u progu, właściwie już może nie u progu, ale sezon żeglarski trwa na dobre.
0: Zmiana klimatu, byłem ostrzegany, że bardzo jest upalnie, ale już w naszej ojczyźnie takie temperatury normalne, letnie, polskie, nie takie jak to było niedawno. Także zmieniło się. No i dla mnie muszę powiedzieć, że jest zimno, zimno. Jednak praca, to doświadczenie amazońskie powoduje później dla nas tutaj mały szok termiczny, ale przeżyjemy. Rajski klimat, świeże powietrze, Polska, to jest prawdziwy raj dla Polaka.
1: Tu się oddycha.
0: Tak jest, rzeczywiście, to trzeba powiedzieć. Co się dzieje, gdzie jesteśmy, to będziemy opowiadać po modlitwie, bo oczywiście teraz najważniejsza część naszej audycji, Riksza Miłosierdzia z zieloności polskiej, z naszej pięknej ojczyzny. I w tej audycji polecajmy w tej modlitwie nasze osobiste intencje, jakie nosimy w naszych sercach, i polecajmy naszą ojczyznę, aby cały czas triumfowała w niej prawda, piękno, wszystko to, co dobre, najszlachetniejsze w naszym narodzie. Ta prawda już triumfuje. Widzimy to dzięki wspaniałym polskim dziennikarzom, którzy tą prawdę nam ukazują, i ta prawda niech przemienia naszą ojczyznę i nas samych. Niech przemienia naszych polityków, liderów w naszej ojczyźnie. Każdy może wejść z powrotem na drogę prawdy. Co to znaczy na drogę prawdy? Chrystus mówi sam o sobie: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Kiedy wrócimy do Chrystusa, kiedy wrócimy do tego wszystkiego, czym żyli nasi ojcowie, dziadowie, wtedy i oblicze naszej ojczyzny i całego świata się zmieni. Polecajmy też Brazylię, szczególnie młodzież brazylijską, młodzież amazońską w tej modlitwie, bo ta modlitwa, która wyszła z Polski, z polskiego serca świętej siostry Faustyny, oczywiście przekazana przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, a siostra Faustyna nam przekazała tą modlitwę, rzeczywiście niech skutkuje, niech przynosi owoce w naszych sercach i w sercu całego świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczył pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. Tych świętych ostatnich szczególnie, ale i naszych świętych miłosierdzia Bożego prosimy o błogosławieństwo dla naszego Radia Wnet, aby dalej mogło się pięknie rozwijać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Przed Tobą stacja Orlen. Wakacyjny weekend.

0: innego.
1: Drodzy radiosłuchacze z zieloności naszej ojczyzny, pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń i mój dzisiejszy gość, ksiądz Andrzej Król.
2: Szczęść Boże.
1: Drodzy radiosłuchacze z zieloności, z tego naszego rajskiego klimatu polskiego, z naszej ojczyzny, teraz tak pięknej, bo to lato, cieszymy się tym pięknym naszym krajem, naszą ojczyzną i rzeczywiście, kiedy teraz tutaj na jakiś czas krótki wróciłem, widzę, jaka nasza ojczyzna jest wspaniała. Nawet już lecąc samolotem widziałem piękną szachownicę pól. Wszystko wydawało się już nawet z lotu ptaka perfekcyjne. A teraz, kiedy jadę piękną drogą z Krakowa do Warszawy, a później dalej jedziemy, no wydaje mi się to, tak jak może już mówiłem wcześniej Wam w innych audycjach, kraj perfekcyjnych perfekcjonistów. Polska. Kraj dobrobytu. Kraj miodem i mlekiem płynący. Wiem, drodzy radiosłuchacze, że nadal wielu naszym braciom i siostrom brakuje. Wiele na pewno z tych rzeczy materialnych, z tych rzeczy codziennych, ale patrząc teraz na tą perspektywę, którą ja mam, patrząc na to życie w Amazonii, widzę, że naprawdę jest wspaniale, wspaniale, kiedy patrzę nawet na tą drogę, którą teraz jedziemy, gdzie z roku na rok było widać postęp, a teraz już taką szybką trasą jedziemy. To jest kontrast wielki w porównaniu z miasteczkiem amazońskim, gdzie na co dzień mieszkam, gdzie nie ma żadnego połączenia drogowego z resztą świata, tylko statek. Z ostatnich audycji wiecie, że trudno mi było wyjechać. Ta podróż moja już była dawno, dawno temu zaplanowana. Są sprawy, które trzeba załatwić w ojczyźnie. Trzeba było przyjechać, a tymczasem wiecie z ostatnich audycji, że trudno było wyjechać z Manicorebo. Lot zakupiony 2 miesiące wcześniej został skasowany. Mały samolocik, który w miarę regularnie 2 razy w tygodniu przylatuje, niestety nie przyleciał. Później statkiem udało się dotrzeć do Manaus i udało się zdążyć później na samolot z Manaus do São Paulo, z São Paulo do Amsterdamu i z Amsterdamu do wspaniałego, pięknego Krakowa, miasta królów polskich. A teraz, gdzie jedziemy i po co jedziemy, opowie nam ksiądz Andrzej Król.
2: Szczęść Boże, ahoj! Jedziemy rozpocząć w końcu sezon żeglarski, bo w tym roku ze względu na beatyfikację 9 naszych błogosławionych, zamordowanych przez Niemców w większości w Auschwitz, naszych salezjanów, przeżywaliśmy beatyfikację, przepiękne wydarzenie, które nie jedną osobę przyprawiło wzrost wiary, bo takie świadectwa mamy. Stąd zamiast na początku czerwca jedziemy na początku lipca. Jedziemy po to, żeby raz zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, odpocząć, pożeglować, dwa, spotkać się z wieloma znajomymi, którzy od wielu, wielu lat tam przyjeżdżają, chcą się z nami spotkać, chcą usiąść przy ognisku, chcą się pomodlić, chcą przeżyć kolejną mszę świętą na łączce przysłowiowej mazurskiej. I jedziemy do tych ludzi, do tych wszystkich, których tam spotkamy. Oczywiście nasze turnusy saltromowe już się rozpoczęły, bo przypomnę, już niejednokrotnie na antenie Radia Wnet mówiliśmy o tym naszym przedsięwzięciu mazurskim, takim sztandarowym dla nas, dla naszego jachtklubu Saltrom. Od prawie 30 lat jeździmy nieprzerwanie, rok w rok, po to, by z młodzieżą w wieku tam 14, 18, 19 lat żeglować. 6 turnusów, 6 rejsów, całe wakacje, plus jeszcze pływanie ze studentami we wrześniu, także ta społeczność rodziny żeglarskiej, salezjańskiej co roku się poszerza. Mam taką dużą satysfakcję, tak kiedy myślę o tym całym naszym przedsięwzięciu mazurskim. Mam dużą satysfakcję z tego, że bardzo dużo młodzieży wychowało się pod naszymi skrzydłami. Bardzo wielu nabrało też pewności, odwagi. Bardzo wielu poznało Chrystusa. Bardzo wielu również spotkało się z żywym, może innym i przede wszystkim młodym Kościołem. Cieszę się, że nasi salezjanie, którzy kończą studia teologiczne, często kończą studia dodatkowe pedagogiczne, to nam służy potem do lepszej pracy młodzieżowej w naszych szkołach, w naszych ośrodkach młodzieżowych. Cieszę się z tego, że nabierają też jakby dodatkowych umiejętności żeglarskich. Przestrzeń czasu wolnego, przestrzeń, gdzie możemy spotkać młodego człowieka poza tym obowiązkiem codziennej szkoły, codziennych obowiązków domowych, kiedy spotykamy ich na wakacyjnym szlaku, kiedy poprzez żeglarstwo możemy ich też wychowywać. To jest coś nie do końca określonego, nie do końca da się o tych wszystkich przeżyciach powiedzieć, o tym, co się dzieje podczas żeglugi, o tym, co się dzieje podczas wielu ognisk, modlitw. To wszystko to jest taki kalejdoskop, taki piękny może witraż, który jest właśnie stworzony z różnych obrazów. To wszystko jest okraszone tą przepiękną przyrodą mazurską i to wszystko sprawia, że no poprzez też podobieństwo poznajemy Pana Boga. Także dużo by opowiadać. Ja cieszę się, że kolejny sezon mogę być na Mazurach, że możemy tutaj w towarzystwie księdza Romana przeżywać kolejny rok na wodzie i niech to będzie też zachętą może dla radiosłuchaczy, żeby przyjechać w ten piękny zakątek Polski, bo często latamy po świecie w miejsca przereklamowane, które kapią może konsumpcją, a Mazury zawsze będą miały trochę takiej dzikości w sobie, ale też wiele piękna.
1: Drodzy radiosłuchacze, to już jest nasz taki zwyczaj. Już chciałem użyć słowa tradycja, ale wiemy, że tak jak na końcu filmu Miś, to tradycja to jest ten dąb, który 1000 lat rośnie. Niech to będzie nasz zwyczaj naszej audycji Riksza Miłosierdzia w Radiu Wnet, że co roku, chyba tak mi się wydaje, że co roku udaje nam się taką audycję z Mazur zrobić, chociaż mogły być też audycje zdalne, to znaczy ja byłem w Amazonii, a ksiądz Andrzej opowiadał o Mazurach z Polski przez telefon, tak też nam się udaje łączyć, ale tym razem uda nam się też, myślę, zrobić jeszcze jedną audycję z samych Mazur, z samych jezior mazurskich. Teraz jedziemy na Mazury. Zawsze to była wielka wyprawa, a dzisiaj dzięki temu, że nasza ojczyzna tak pięknie się rozwija, a ta ojczyzna rozwija się dzięki pracy naszych braci i sióstr Polaków, wytężonej pracy, tego najbardziej, nie waham się powiedzieć nawet, najbardziej pracowitego na świecie narodu polskiego, albo może bardziej skromnie, jednego z najbardziej pracowitych narodów świata, udaje się Polskę tak pięknie rozwijać. Kiedy rok temu tutaj odwiedzał mnie współbrat mój z Brazylii, salezjanin brazylijczyk, który pochodzi z Amazonii, z Manaus, podziwiał Polskę, bo odwiedzałem z nim święte nasze miejsca, Wadowice, odwiedzałem z nim Kraków, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Wszędzie patrzył z wielkimi oczami na to, jak Polska jest wspaniale rozwinięta. I teraz z perspektywy nawet tej drogi, bo teraz będziemy jechać 5 godzin z Krakowa do Mikołajek, do naszej bazy, a w dawnych czasach, jak to było, kiedy ksiądz Andrzej Król zakładał salezjański jachtklub Saltrom. Saltrom rozszyfruje ten skrót, Salezjański Ruch Troski o Młodzież z Krakowa. Jak to było w dawnych czasach, wspomnienia księdza Andrzeja teraz?
2: Ojejku, zwykle to było tak, że jechałem i ciągnąłem za sobą łódkę. Bo przez okres zimowy staraliśmy się zadbać o nasz sprzęt i zwykle w hangarze naszym na Tynieckiej przy seminarium zawsze było szlifowanie, zawsze było malowanie, zawsze było przygotowywanie też. Często uczyło się też przez to młodzież szacunku dla sprzętu. Dziś jedziemy na pusto, jedziemy szybciej. Wtedy jechało się bardzo, bardzo wolno. Nie było tak dobrych dróg, a już ten odcinek, ta przysłowiowa droga na Ostrołękę, gdzie można było się w tych kolejnach już poczuć jak na fali, to kto jeździł, to wie. Kto jeździł, to wie, nie trzeba nic więcej tutaj dopowiadać. Natomiast z tych podróży z łódką, to mam takie wspomnienie, że kiedyś najdłużej jechałem dobę na Mazury. W międzyczasie złapałem dwa koła, czyli najpierw złapałem gumę w przyczepce, potem złapałem gumę w samochodzie. Był to chyba sobotni wieczór i noc potem, więc ciężko było znaleźć jakiegoś wulkanizatora. No ale to teraz mile się to wspomina. Natomiast dzisiaj to, co właśnie ksiądz Roman mówi, mamy tak piękne drogi. Dzisiaj jeszcze pogoda nam sprzyja, więc tym z większym uśmiechem, większą radością podążamy na tę Mazurę.
1: Mazury, Mazury, a jeśli Mazury, to oczywiście szanty. Posłuchajmy szanty mazurskiej, czy też szanty polskiej, bo kiedy jeździmy na Mazury, to zawsze i teraz również w bagażniku ksiądz Andrzej wiezie gitarę, czasami podczas obozowania, czasami w jakichś zorganizowanych portach, czasami na tak zwane na dziko w krzokach, jak tu ksiądz Andrzej mówi, no to gitara gra. Nieraz dochodzi do jakichś spotkań, duetów, tercetów, kwartetów. Nieraz kilka grup się łączy i wszyscy razem przy ognisku mazurskim śpiewają szanty.
0: Gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas?

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Prosto z Amazonii, już chciałem powiedzieć i powiedziałem. Nie z Amazonii, tylko z naszej ojczyzny, z Polski, ale z zieloności naszej polskiej. Pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń i mój dzisiejszy gość, ksiądz Andrzej Król.
1: Szczęść Boże, ahoj!
0: Ahoj, bo to jest nasza doroczna audycja mazurska. Audycja, kiedy będziemy wam opowiadać o żeglowaniu, o salezjańskich żaglach, które wychowały niejednego dobrego katolika, których teraz pozdrawiamy, a czasami dla niektórych naszych młodych braci i sióstr, naszej salezjańskiej młodzieży, dla niektórych to było takie nieraz pierwsze, głębsze doświadczenie wiary w naturze. Doświadczenie Boga, patrząc na naturę, patrząc na przyrodę, ludzie poznają Boga, Stwórcę. Bo oczywiście Bóg nie jest w tym drzewie, w tej sośnie, w tej brzozie, ale jest Stworzycielem. I my, patrząc na stworzenie Boże, dziękujemy Panu Bogu i wysławiamy, wychwalamy Boga Stwórcę. Ja tutaj czuję się jako spadkobierca tej idei, którą niósł przez życie nasz świętej pamięci, rzeczywiście świętej pamięci, ksiądz Andrzej Szpak, który bardzo zachęcał i pragnął tego, aby w naszym kościele powstała taka oficjalna uroczystość Boga Stworzyciela świata, wszechświata, abyśmy mieli taką uroczystość. No jeszcze nie udało się, ale zobaczymy, może kiedyś się uda. Teraz my razem z księdzem Andrzejem Królem przejęliśmy tą pałeczkę od księdza Andrzeja Szpaka. Może kiedyś się uda, że taka uroczystość w kościele powstanie. A dla nas każdego dnia możemy podziwiać Boga i wychwalać Pana Boga, dziękować za każdy dzień z życia, za ten świat, który nam dał, a my w naszej ojczyźnie, za ten nasz polski świat, naszą ojczyznę, którą daje nam Bóg. A ja najczęściej, jak wiecie, podziwiam i wychwalam Pana przez ostatnie 2 lata z Brazylii, z Amazonii, rzeczywiście chodząc tam po lasach, po dżungli, czy pływając łodziami, odwiedzając nasze wspólnoty parafialne, podziwiamy Pana Boga i dziękujemy za tą przyrodę, którą nam daje. Co prawda, u nas w Polsce jest trochę łatwiej chodzić po tym naszym polskim lesie, tutaj wąchać nasze polskie zapachy, sosny, świerku, jodły, innych drzew naszej przyrody. Łatwiej jest dlatego też, że raczej nic nas wtedy nie gryzie. Mogą wystąpić oczywiście kleszcze czy komary, ale tam, gdzie ja jestem, jest więcej jeszcze tych stworzeń bożych, za które nie do końca też pewnie są pożyteczne i odgrywają swoje znaczenie w całym cyklu przyrody, łańcuchu pokarmowym całej przyrody, ale dla nas, no, w tym momencie, kiedy nas gryzie, kiedy nas piecze, to trochę trudniej jest dziękować Panu Bogu. Chociaż słyszałem, nie pamiętam już, jak nazywał się ten brat, nasz salezjanin świętej pamięci, ale wiem, że był taki salezjanin w dawnych czasach, który nawet jeżeli komar go gryzł, to mówił: niech sobie stworzenie Boże podje trochę. Podobno był taki miłośnik przyrody wśród nas. Chwalimy Pana Boga, dziękujemy za to wszystko, co nam daje, a podczas tych mazurskich przygód, jakie są takie twoje wspomnienia, księże Andrzeju? Jak to było właśnie twoje doświadczenie osobiste, doświadczenie Boga, tam na Mazurach, bo teraz mamy taką audycję w drodze na Mazury, ale też audycję wspomnień. I jak też młodzież przeżywała to spotkanie wyjątkowe z Panem Bogiem?
1: No, na przestrzeni lat widziałem, jak to się zmieniało, bo nam, Salezjanom, zawsze zależy, gdziekolwiek byśmy nie byli, w jakichkolwiek okolicznościach, czy to prowadzimy szkoły, czy prowadzimy ośrodki młodzieżowe, czy prowadzimy turnusy na kajakach, czy na żaglach, zawsze nam zależy na tym, żeby ten element religijny był obecny, czyli żeby ta młodzież, która często dzisiaj poszukuje sensu, czuje się, nie wiem, zagubiona, popada w różne choroby, depresje, żeby widziała tą przestrzeń ducha i żeby mogła ją doświadczyć. A u takich nastolatków bardzo duże znaczenie ma właśnie grupa rówieśnicza. Jeśli taki młody człowiek widzi rozmodlonych, podobnych sobie, czy to chłopaków, czy dziewczęta, to czasami to jest lepsze od niejednego kazania. Więc my próbujemy tworzyć cały czas tą przestrzeń ducha poprzez to, że mamy codzienne modlitwy, że mamy codzienną mszę świętą. Ja z czasem zobaczyłem, że nie każdy dorasta, może to źle zabrzmi, ale nie każdy młody człowiek rozumie wartość Eucharystii i nie każdy chce w niej codziennie uczestniczyć. Jeśli mieliśmy już, nie wiem, czy to animatorów, sterników urobionych duchowo, to oni wręcz zabiegali o to, żeby ta msza była codziennie. Natomiast dla kogoś, kto przyjeżdża i zaczyna przygodę z żaglami tutaj pod banderą Saltromu, to na pewno jest zagwarantowana ta msza święta na początek, koniec turnusów, święta w uroczystości, oczywiście i niedzielę. Wieczorne modlitwy przy ognisku, często różaniec odmówiony gdzieś tam na łódce. To jest słówko na dobranoc, które zostawił nam ksiądz Bosko jako taką tradycję wychowania młodego człowieka. To jest może coś mało znaczącego, aczkolwiek kiedy na koniec turnusu czy po latach rozmawia się z naszymi wychowankami, z tymi, którzy jeździli z nami, to mówią, że nawet to trzyminutowe słówko na dobranoc, gdzie ktoś usłyszał czy to jakąś bajkę z morałem, czy usłyszał życiorys jakiegoś świętego, czy jakąś anegdotkę, czy coś, co buduje ten świat ducha, to są jakby największe radości. Jako człowiek, który na obozach żeglarskich nie rozstaje się też z gitarą, oczywiście za wyjątkiem tego czasu, kiedy trzymam ster, to wiem, jak dużym i dobrym przesłaniem może być właściwy dobór piosenki. Czy to piosenki żeglarskiej, czy to szanty, czy to piosenki nawet z repertuaru naszych polskich muzyków. No, ja się wychowałem w najpiękniejszych, wydaje mi się, latach, kiedy mieliśmy wiodące zespoły, które, jak ja to zawsze żartobliwie powtarzam, to były piosenki z tekstem tak zwanym, w cudzysłowie, tak? Czyli z tekstem, który niósł jakieś przesłanie, który o czymś opowiadał, który mógł też wychowywać i wychowywał. Także wiele takich elementów, które składają się na wychowanie, bo to trzeba zawrzeć chyba w słowie, my jako Salezjanie, no, na tym nam zależy, żeby prowadzić ludzi, młodych ludzi do Boga, żeby wychowywać, żeby oni no, z każdym dniem stawali się lepsi. I ta przestrzeń właśnie czasu wolnego to jest dla mnie coś trochę niedocenionego, bo czas wolny generalnie kojarzy się wszystkim z nic nie robieniem, ale w tym nic nie robieniu można tyle zrobić i tyle przekazać młodym, że oni wracają po takim turnusie, czy to tygodniowym, czy dziesięciodniowym rejsie, czy dłuższym, ubogaceni o treści, które usłyszeli, czy to na kazaniach, czy podczas modlitw, czy słówek wieczornych.

Zdania młodego człowieka, który mnie zapytał, przepraszam, bo przygotowywał śniadanie, przepraszam księdza, bardzo grzeczny młody człowiek, przepraszam księdza, czy szynkę, taka szynka z puszki, czy szynkę się smaruje, czy kroi? Tego pytania się nie spodziewałem, ale byłem na nie już przygotowany i mówię tak, szynkę się kroi. Taką nawet rolę wychowawczą może mieć obóz w salezjańskim jachtklubie Saltrom i zapraszamy wszystkich rodziców, żeby korzystali z takiej możliwości i swoje pociechy można wysłać na takie wakacje na Mazurach, gdzie oprócz tej codzienności żeglowania jest też ta strawa duchowa dla ducha, słynne msze święte na łódkach, modlitwa, piosenki szanty, ale też piosenki religijne, które młodzież no dzisiaj pewnie bardziej niż 20 lat temu nieraz nie tylko, że je śpiewa, ale je poznaje, uczy się tych piosenek, bo różnie to bywa w tej chwili z naszą formacją katolicką. Kraj nam pięknieje, tak jak mówiłem wam wcześniej, jest coraz piękniej z roku na rok, żyje nam się coraz lepiej, ale pod tym względem duchowym na pewno tutaj nigdy nie można rezygnować z walki i z tego, żeby był ten czas też w kształceniu, w formacji młodego człowieka, aby poznawać Boga. O to też dbajmy. Spotkałem już podczas pracy w Polsce wielu młodych ludzi, która nie miała czasu na Kościół, nie miała czasu, na przykład ministranci nie mieli czasu na to, żeby służyć w ciągu tygodnia na mszy świętej, no bo mówią księże, mamy kurs języka hiszpańskiego, ja mam kurs języka angielskiego, ja mam kurs tańca, ja mam kurs karate, to wszystko jest dobre, oczywiście formacja człowieka młodego, ale nie zapominajmy też, że ta formacja duchowa, katecheza, lekcja religii, lekcja wiary też w rodzinie, tutaj też rodzice muszą się też podciągać. Wiem, że nie wolno już teraz używać takiego słowa muszą. Wycofuję je, ale musimy jednak mimo wszystko podciągać się też w naszej wierze, w naszych umiejętnościach przekazywania też tej wiary młodemu człowiekowi. A wtedy na pewno to będzie tym fundamentem, żeby nasza ojczyzna wzrastała i nasza modlitwa tym bardziej będzie efektywna i przynosiła będzie owoce ta modlitwa dla nas i całego świata. Jedziemy, przemierzamy ulice, drogi, raczej drogi, bardzo szybkie, bardzo piękne naszej ojczyzny.

0: słuchacze czasami po latach odzywają się wychowankowie salezjańscy i tak samo do księdza Andrzeja odzywają się kiedyś młodzi ludzie, dzisiaj ludzie, którzy już mają swoje rodziny, którzy pracują, są biznesmenami, prawnikami, profesorami. I ciekawy jestem, jakie to są teraz takie echa tamtych spotkań kiedyś na Mazurach z księdzem Andrzejem, z salezjanami. Jak to wygląda, księże Andrzeju?
1: No, jestem już w takim wieku, że przeżywam to, że na przykład nasi wychowankowie sprzed kilkunastu lat przysyłają nam już swoje pociechy na turnusy. No i to jest piękne, bo oni dlaczego to robią już jako rodzice? Sami przeżyli, sami doświadczyli Pana Boga na tych turnusach, sami zobaczyli, jak to jest. I teraz w tym zagubionym trochę świecie szukają czegoś, co pozwoli dzieciom doświadczyć Pana Boga. I oni znają wartość mszy odprawianej nad brzegiem jeziora, oni znają wartość tych drobnych gestów, rozmów, spowiedzi na tak zwanej łączce. To wszystko sprawia, że po latach pytają, na którym turnusie ksiądz będzie, czy nic się nie zmieniło, czy będzie możliwość spowiedzi, czy będzie msza święta. I to są takie radości, których my doświadczamy. Odebrałem SMS-a od młodego człowieka, który był niepokorną duszą, jest teraz właścicielem firmy i mówi, że to poprzez trochę nasz upór, poprzez to, że nie baliśmy mu się zwrócić uwagi. On dzisiaj jest dobrym ojcem, jest dobrym przedsiębiorcą i w końcówce SMS-a napisał mi coś takiego, że ma nadzieję, że ktoś z salezjanów ma jeszcze odwagę opiekować się tą niepokorną młodzieżą. Także mnóstwo świadectw, mnóstwo takich potwierdzeń, gdzie wiemy, że to, co robiliśmy przez lata, przede wszystkim tutaj na polu wychowania religijnego, że to ma sens. Jest jeszcze przykład takiej dziewczyny, która trafiła na załogantkę, która była pomocnej formacji oazowej i ona mówi, że dzięki temu, że ona patrzyła na świadectwo jej modlitwy, tej codziennej, kiedy pomimo tego, że załoga była zróżnicowana, też jeżeli chodzi o wychowanie religijne w domu, ona miała odwagę modlić się po prostu, czytać Pismo Święte i to tak na nią wpłynęło, że poprzez rozmowy ona też doznała nawrócenia i dzisiaj jest dobrą żoną, świetną mamą i to jest piękne, kiedy po latach coś takiego się słyszy. I na koniec błogosławieństwo. Pan z wami
2: i z duchem twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Płyńcie albo pływajcie razem z Chrystusem. Bogu niech będą dzięki.
0: Pozdrowienia dla wszystkich radiosłuchaczy i dla całej ekipy Radia Wnet. Szczęść Boże! I teraz, drodzy radiosłuchacze, błogosławieństwo Boże którego udzieli ksiądz admirał salezjańskiego jachtklubu Saltrum Andrzej Król.
1: Pan z wami
2: i z duchem twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju albo żeglujcie, płyńcie z Chrystusem. Bogu niech będą dzięki.

0: Nocne powtórki w net.
1: Powiem, że zapraszam Państwa na rozmowę. W studiu z nami jest już gość, pan Michał Nieznański, Konfederacja, także Ruch Narodowy. Dzień dobry.
2: Witam panie Datul, dzień dobry państwu.
1: Odyseja wyborcza, tak nazywa się ten program. W takim razie przejdźmy teraz do kolejnego dnia. Posiedzenie Sejmu. Mamy między innymi wybór nowego rzecznika praw obywatelskich. Kto tu ma większe szanse?
2: Czy myślę, że niestety szanse ma kandydatka koalicji rządowej, natomiast niestety nie jest to rzecznik i nie będzie to rzecznik praw wszystkich obywateli. Mam jakąś taką niesłychaną próbę wyrzucenia dwóch osób, jednego powiązanego ze środowiskiem PiS, drugiego powiązanego ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej. No to ja się pytam, jak taki człowiek może być rzecznikiem wszystkich obywateli? No nie może być. Prawda jest taka, że pani, która ma być wybrana, nie, kompletnie nie pamiętam jej dwuczłonowego nazwiska.
1: Teraz będzie tak, że ja też nie wiem, ja, a ile Adam Borowski, Sobierańska Grenda,
2: to akurat minister zdrowia, natomiast rzecznik praw obywatelskich, zupełnie tak. Pani się inaczej nazywa, tak. Natomiast zasłynęła z tego, że była w grupie wejścia, chociażby do TVP, wspierała również bardzo mocno środowiska LGBT. No nie mamy takiego człowieka, który mógłby scalać wszystkich obywateli. Ja nawet jadąc do państwa i słuchając w jednej z innych odgłośni debaty na temat Rzecznika Praw Obywatelskich, pomyślałem, czy nie można było wybrać jakiegoś bardzo mocno wybijającego się prospołecznego księdza. Bo jakby nie patrzeć, księża mają prospołeczność i sprawy obywateli we krwi. I są
1: ale
2: to...
1: myślę, że ksiądz mógł być tutaj o
2: zawsze...
1: tyle...
2: No ja wiem, zawsze byłoby jakiekolwiek powiązanie, natomiast ksiądz akurat pełni też swoją posługę kapłańską i nie mógłby jawnie kłamać na jakieś tematy. Jakbyśmy znaleźli takiego księdza, to byłoby to zupełnie coś innego niż wybieranie.
1: To jest bardzo ładny argument, ale taki, którego tylko może pan użyć i trafić w serce osób wierzących, bo dużo osób powie teraz, szczególnie jeżeli ja chodzi o liberalną stronę, powie a jakby księża mieli nie kłamać, albo no to tak jest.
2: Mam część osób, która mówi wprost, że są katolikami, to jest ten żyję, ale nie oddycham, czyli jestem katolikiem, ale nie praktykującym, którzy jednak podzielali moje zdanie, mówili, że to byłby jednak dobry pomysł, bo faktycznie księża katolicy mogą wzbudzić zaufanie. Ja wiem, że bardzo nad tym ubolewam, że nie wszyscy, bo taka jest prawda, nie wszyscy księża katolicy pokazują się tutaj jako wzór do naśladowania, tak nie powinno być. Natomiast myślę, że spośród tych, którzy mamy w Polsce spokojnie, byśmy takiego jednego wybrali i może taki mógłby pełnić tą funkcję w dużo lepszym stopniu niż kandydat PiS-u czy kandydat Koalicji Obywatelskiej. Daleki jestem od tego, żeby na przekór tym dwóm kandydaturom dawać kogoś, kto jest związany z moją partią, czyli z Konfederacją, bo to by znowu absolutnie nic nie dało. Rozumiem, że każdy ma swoje poglądy i działałby na rzecz danej partii, no ale dwie większe partie, jak widać, tego absolutnie nie rozumieją.
1: Tak, mamy pana Adama Borowskiego bez poparcia komisji, a pani Sylwia Gregorczyk-Abram.
2: No mówiłem dwuczłonowe nazwisko. Mówiłem dwuczłonowe.
1: Ma tutaj chyba może zdecydowanie...
2: Może nie warto się w takim razie przyzwyczajać do jej nazwiska, skoro nawet ciężko je zapamiętać. No ale jest to osoba o charakterze bardzo lewicowym i niespełniającym norm bycia rzecznikiem praw wszystkich obywateli. Raczej jednak tylko tej jednej części. No, samo to, że grupa wejścia to było jej to, na czym wypłynęła wcześniej, oczywiście organizacja Wolne Sądy i to stowarzyszenie, to pokazuje jasno, że jest po jednej stronie sporu politycznego.
1: I mamy ten wielki spór polityczny, trochę wybór teraz Rzecznika Praw Obywateli. No, można powiedzieć, że jest takim całościowym obrazem tego, jak wygląda nasza scena polityczna. No i mamy Konfederację i cały wielki spór między prawicą, a powiedzmy no nurtem czy tymi partiami, czy po prostu rządem, opowiedzmy wprost. Dzisiaj też słyszymy, że jeżeli nie uda się prawicy dogadać, jeżeli nie uda się stworzyć, nie wiem, mówić jednym głosem, to nie uda się też wygrać tych wyborów, bo mimo tych wszystkich afer od Szpitala Południowego, prawda, czyli cała służba zdrowia i gdziekolwiek nie spojrzymy, no to nadal tutaj rząd ma duże szanse, aby zwyciężyć w tych wyborach, a temu też sprzyja takie rozdrobnienie, a nawet duże konflikty na prawicy. Czy widzi pan jakąś szansę, żeby...
2: Nie ma czegoś takiego jak niewidzenie szansy w pojednaniu, bo jednak polityka ma to do siebie, że trzeba patrzeć na nią wielowektorowo i mieć w głowie różne scenariusze, które mogą się wydarzyć. Jedne są bardzo mało prawdopodobne, jedne wydają się absolutnie niemożliwe, a są takie, które wyglądałyby na możliwe już tu i teraz. Natomiast ja daleki jestem od mówienia tego, że rząd po tych tych wszystkich aferach się podniesie na bazie sprawdzania sondaży wyborczych, bo bardzo łatwo w sondażach, gdy ktoś do nas zadzwoni, powiedzieć, że tak, ja dalej będę głosować na Koalicję Obywatelską, natomiast ciężko potem mieć motywację do pójścia na wybory i ten rząd już raz to zrobił w 2014 roku, kiedy wypłynęły te słabne ośmiorniczki, wypłynęły...
1: Ale też pokazał, przepraszam, że wejdę słowa, ale też niestety pokazał jakby patologię systemową i to, że dba o swoich. Jest to cała sieć powiązań. W związku z tym można też wyjść z założenia, że będzie cały szereg ludzi, którzy korzystają z tego układu i którzy będą chcieli go utrzymać.
2: Ale ich nie ma aż tak dużo. W ostatnich wyborach w Polsce wygrywała jednak motywacja wyborców do tego, żeby pójść do urn wyborczych. Przypomnę to sławetne Jagodno, które stało się takim kultem jakby dla Koalicji Obywatelskiej. To pokazało, że ludzie tak bardzo chcieli ich wybrać. Tak, ludzie nie chcieli wtedy PiSu i poszli zagłosować na Platformę Obywatelską. I tego momentu mobilizującego wyborców Platforma już teraz nie będzie miała. To jest sytuacja identyczna do tej z 2014 roku, kiedy wypłynęła ta afera ośmiorniczki. Wiadomo, z górą kamieni to słabne przysłowie, którego na antenie powiedzieć nie można. Natomiast wtedy sondaże im też nie spadły. Sondaże były na tym samym poziomie, tylko finalnie później Polacy, którzy popierali Platformę Obywatelską, nie poszli do wyborów, bo nie widzieli mobilizacji w dalszym wspieraniu tego rządu i to może być efekt dokładnie taki sam. Natomiast co do już samej prawicy, no widzimy duże problemy w PiS. Widzimy, że ta partia ma się ku rozpadowi, ale to nie jest taki rozpad na drobny mak, to będzie raczej rozpad na dwie oddzielne frakcje. Myślę, że Mateusz Morawiecki przynajmniej od pół roku jest już jedną nogą poza PiS-em. Natomiast próbuję też, to takie moje, nie zgadzam się nieraz z moimi kolegami, ale mam na to zupełnie inne spojrzenie. Myślę, że Mateusz Morawiecki czeka na moment, w którym Jarosław Kaczyński go wyrzuci z PiS-u, bo potrzebuje takiej łatki męczennika, żeby zalegendować swoją nową partię i żeby jakiś procent wyborców do siebie ściągnąć. Samo odejście to byłaby łatka jednak rozbójnika pisowskiego bez żadnej możliwości dodatkowych głosów.
1: Ale no właśnie, ale faktycznie teraz te, jeżeli się podzieli faktycznie PiS na dwie frakcje, one obie tak naprawdę będą dosyć mocne. Były premier potrzebuje całego zaplecza, być może też jakiegoś wsparcia w Pałacu Prezydenckim. Czy ma na tyle faktycznie siłę podmiotowości, żeby zostać wyrzucony, być w roli męczennika, ale jakby zbudować konkretną siłę polityczną?
2: Pytanie jeszcze musimy określić, co oznacza konkretna siła polityczna, jak ona ma się potem przekładać na procenty wyborcze. Czy konkretną siłą polityczną jest ktoś, kto wchodzi do Sejmu na bazie 5%, czy na bazie 15%?
1: Bo tutaj... Myślę, że w przypadku PiSu no to trzeba patrzeć trochę.
2: No myślę, że z 25% 15% Morawiecki PiSowi nie odbierze, więc raczej będzie musiał strzelać w te 5-8, jeśli będzie taka możliwość. To raczej w tym stosunku wejście do Sejmu, a nie jakieś większe. Jednak ludzie będą popierać dalej partię, w której jest Jarosław Kaczyński, że on tworzy Jarosław Kaczyński. Jakby dla mnie to jest jak najbardziej normalne. Natomiast Mateusz Morawiecki myślę, że zaplecze ma przez tyle lat bycia w polityce, zaplecze sobie spokojnie zbudował. Myślę, że również zaplecze finansowe nie jest tutaj mu obce i będzie go stać na to, żeby do tych wyborów pójść. A mówiąc stać, wiem jak to wygląda. My w 19 roku musieliśmy prosić naszych wyborców o wpłaty, żeby przeprowadzić jakkolwiek normalną kampanię wyborczą. Ja jeszcze raz wszystkim, którzy wtedy wpłacili, serdecznie dziękuję. Natomiast był to moment, w którym potrzebowaliśmy naprawdę sporej ilości pieniędzy na banery, na reklamy, żeby jakkolwiek konkurować z dużymi partiami.
1: A w środowisku Konfederacji, teraz też nie wiem, czy tu bardziej pytać o pana marszałka Krzysztofa Bosaka, czy może o pana posła Sławomira Mentzena, bo...
2: To raczej jedność.
1: Raczej jedność.
2: To, że gdzieś się pięknie różnimy, to nie znaczy, że koalicja nie trwa. I patrząc na to od środka, czyli w sumie tworzymy tą partię od końcówki 2018 roku, czyli mija już ponad 7 lat, 7,5, a za chwilę 8, żyjemy w dobie koalicji. Myślę, że nie ma w Polsce bardziej przygotowanej partii do tego, żeby być z kimś w koalicji, niż Konfederacja, która jest połączeniem dwóch partii.
1: To łatwiej byłoby wam rozmawiać z prezesem Jarosławem Kaczyńskim czy z premierem Mateuszem Morawieckim?
2: Myślę, że najłatwiej byłoby rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim o tym, jakby miał wyglądać następny Sejm, czy chociażby jakiś ewentualny pakt senacki. Ja mam daleką nieufność i do Mateusza Morawieckiego, i do Jarosława Kaczyńskiego. Wiem z opowiadań starszych kolegów, jak wyglądała koalicja w 2005-2007 roku. Wiem również, jak wyglądała koalicja z Zbigniewem Ziobro i z Jarosławem Gowinem, że jednak nie była ta uczciwa koalicja. Natomiast też wiem, że Mateusz Morawiecki wychował się w tym systemie, więc jakby nasiąknął dokładnie tym samym działaniem. Ja bym chciał koalicji uczciwej na spełnianie swojego programu wyborczego i na tym powinna być baza ewentualnej umowy koalicyjnej, a nie na rozdaniu stołków, jak to ma obecnie. Przecież ta koalicja rządowa Donalda Tuska trwa tylko dlatego, że Tusk odpowiednio rozdał stołki. Nie dlatego, że ci ludzie chcą coś zrobić w polskiej polityce, tylko dlatego, że Tusk odpowiednio rozdał stołki i oni się tych stołków trzymają. Jesteśmy naprawdę dalece od takiego prowadzenia polityki.
1: No właśnie, często słyszymy i być może faktycznie to ten pakt senacki, takie środowisko zbudowane wokół prezydenta Karola Nawrockiego dzisiaj jest najbardziej realne. Czy miałoby największą...
2: Miałoby najbardziej realne spoiwo w postaci prezydenta, to fakt.
1: A jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, bo teraz już na moment może zostawmy naszą wewnętrzną politykę, chociaż to też są dzisiaj już te wszystkie sprawy związane z dyplomacją, z tymi ruchami, one są wykorzystywane, rozgrywane niestety wewnętrznie przez nas samych. Jak pan ocenia zarządzanie tym kryzysem dyplomatycznym z poziomu, może najpierw zacznijmy od rządu, z poziomu rządu?
2: Przecież z poziomu rządu to nie ma żadnego zarządzania, to jest raczej brnięcie w dalszy kryzys w tych relacjach, to jest pójście o krok dalej. Przekazanie rakiet Patriot, to, że oni chcieli tego powiedzieć opinii publicznej, było też czymś niesamowitym. Natomiast rząd nie robi nic, żeby te relacje były jakkolwiek dobre, czy jakkolwiek poprawne. Sytuacja, w której nazywanie jednostki wojskowej nagle wyszło i odbiło nam się o uszy, to jest coś niesamowitego, bo kult Bandery na Ukrainie to trwa w najlepsze tak naprawdę od Euromajdanu. Wtedy się to zaczęło, wtedy mieliśmy wysyp czerwono-czarnych flag i to jest absolutną nieprawdą, że od 2022 roku tego nie było, bo nawet pan Niedzielski czy pan Błaszczak byli ofiarami kultu Bandery, bo pojechali jeden do szpitala, drugi na obchody i zobaczyli te czerwono-czarne flagi i jeszcze niestety dla nich zrobili sobie na ich tle zdjęcia. Sytuacja w tym momencie wygląda tak, ja uknąłem taki pomysł, że Polska powinna zachować się trochę jak elektryk przy tablicy rozdzielczej i jeśli Ukraina nie chce zrobić najbardziej podstawowej rzeczy, o którą Polska się od tylu lat domaga, czyli ekshumacji na Wołyniu, no to trzeba jak ten elektryk przy tej tablicy, jeden przełącznik w dół, zamknięte lotnisko. Drugi przełącznik w dół, wyłączamy Starlink. Zobaczymy, w którym momencie Ukraina jednak zmięknie i zobaczy, że jesteśmy państwem, z którym się rozmawia, a nie jesteśmy państwem, którego traktuje się jako petenta w oddawaniu sprzętu.
1: Tutaj cały czas słyszymy taką narrację, że nie teraz czas na te niesnaski, jakby, czy nie wiem, czy to jest adekwatne słowo, ale na kwestie polityki historycznej. Wrócimy do tego tematu po zakończeniu.
2: Ja myślę, panie redaktorze, że my to słyszymy od 20 kilku lat ze strony ukraińskiej, że jest nie czas na ekshumację.
1: Ale my to też słyszymy ze strony naszych rządzących i nie tylko, mówię tutaj o rządzie, bo to jest...
2: Bardzo mnie boli, że ktoś przyjmuje taką narrację, która płynie prosto z Kijowa. To jest narracja, która jest potrzebna Ukrainie, a nie Polsce.
1: Bo jeszcze w tym momencie jakby strategicznie mamy jakiś wpływ, jakiś lewar i możemy z Ukrainą rozmawiać po zakończeniu wojny. Tak naprawdę bardzo możliwe, że nie będziemy mieli w ogóle żadnych kart.
2: W 2022 roku w niedalekiej odległości od państwa stacji, bo również na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim robiliśmy konferencję i składaliśmy pismo wtedy do pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby już teraz wykorzystać tą sytuację do ekshumacji na Wołyniu, bo być może właśnie lepszej nie będzie lepszego punktu negocjacyjnego z Ukrainą. Minęły 4 lata, nie zrobiło się absolutnie w tej sprawie nic. Mówienie o tym, o tym powiedział Lech Parys na obchodach w Warszawie, że nastąpił jakiś przełom. Myślę, że ludzie, którzy tam stali, którzy są zainteresowani sprawą Wołynia, dosadnie pokazali, co o tym myślą. Jedna ekshumacja i kilka prac poszukiwawczych to jest kropla w morzu tego, co potrzebujemy jako państwa. W tym samym czasie 12,5 tysiąca żołnierzy Wehrmachtu zostało tam ekshumowanych.
1: Tak, ciężko to nazwać dobrą wolą.
2: To nawet nie ma jakiejś symetrii. To po prostu widać, że Ukraina nie chce, żebyśmy tych ekshumacji tam przeprowadzali i o zgrozo muszę się zgodzić z byłym premierem Leszkiem Millerem. Jestem aż w szoku, że muszę zgadzać się z kimś, kto tworzył i współtworzył były system, że Ukraińcy boją się tego, co w tych kościach może być i tego, jak będą wyglądali w oczach społeczeństwa po tym, jak te ekshumowane kości Polaków ujrzą światło dzienne. Co do żołnierzy Wehrmachtu, takich wątpliwości nie mieli, bo wiedzieli, że ci ludzie zginęli na polu walki, co jakby w czasie wojny, jakby to nie zabrzmiało, jest normalne, że żołnierze giną. Natomiast nienormalne jest zabijanie takie, jakie miało miejsce na Wołyniu.
1: I to są tematy, do których na pewno będziemy wracać. Pan Michał Nieznański, Ruch Narodowy, także Konfederacja, był gościem Odysei Wyborczej. Bardzo panu dziękuję.
0: Nocne powtórki w net.

0: Studio Dublin. Studio Dublin od samej północy, panie i panowie. 17 dzień lipca, rok pański 2026. Dwa dni po rocznicy. Której rocznicy? 116. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. A ze mną on, redaktor Bogdan Ferencz, w portalu polska-kije.com. Najpoczytniejszy portal nie tylko na Szmaragdowej Wyspy, ale wyróżnia się też tych wszystkich portalów i portalików pod niebem Albionu. Dzień dobry, redaktorze.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam też ciebie, Tomasz.
0: No znowuż zapowiada się piękny, słoneczny dzień w krainie deszczowców, jakby to powiedział Baltazar Gąbka, ergo Smok Wawelski, albo Bartolini, ten mistrz patelni kulinarnej z Włoch eksportowany do grodu Kraka. W Dublinie dzisiaj maksymalnie do 23-25 stopni, bez opadów, bez wiatru, a jak na zachodnich rubieżach Szmaragdowej Wyspy, redaktorze?
1: No u nas będzie trochę cieplej, bo do 27 stopni, no ale jest też zła informacja, takie wysokie temperatury utrzymają się prawdopodobnie jeszcze przez cały kolejny tydzień, chociaż zapowiadana jest trochę większa ilość deszczu, którego no niestety brakuje i to widać bardzo, bardzo wyraźnie. Nawet zaczęli narzekać rolnicy, którzy już zapowiadają klęskę urodzaju w tym roku.
0: I o tym za chwilę opowiemy, panie i panowie. Studio Dublin. Dzisiaj wieści ze Szmaragdowej Wyspy trochę o kwestiach natury uchodźczej, czyli Ukraina, czyli Bliski Wschód, czyli to, co dzieje się pod niebem Bliskiego Wschodu, no i też diktum, niezwykłe diktum J.D. Vance'a, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi wprost i bez ogródek, że ta wojna niczemu nie służy. Oczywiście wspiera prezydenta Donalda Trumpa, ale tak naprawdę trzeba podpisać porozumienie, gdyż wielka fala imigrantów znowuż może ruszyć pod niebo Europy, tak jak to było w przypadku konfliktu w Libii, konfliktu syryjskiego, czy nieco wcześniej konfliktu irackiego. Natomiast rozpoczniemy od naszych irlandzkich historii.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Drogi Bogdanie, do suszy i rolników jeszcze dzisiaj irlandzkich powrócimy, natomiast dobra wieść się rozniosła po pięknej Szmaragdowej Wyspie. Będzie lotnisko piękne, wspaniałe, cudowne, rozbudowane. No i pani prezydent złożyła swój podpis na tej długo oczekiwanej ustawie. Czy coś się rzeczywiście zmieni, czy między ustami a brzegiem pucharu wiele może się zdarzyć, panie redaktorze, szefie portalu polska-kije.com?
1: No ten podpis jeszcze nie przesądza tak naprawdę o niczym, no ale można powiedzieć, że przeszliśmy już pełną drogę legislacyjną, czyli najpierw te konsultacje, które były prowadzone, później przygotowana ustawa, która trafiła do naszego irlandzkiego parlamentu.
0: Ale wróćmy do genezy, Bogdanie. Po co jest ta ustawa? No, chodzi o to, aby bardziej potoczysty był ruch pasażerski na naszym dublińskim lotnisku, no, który ostatnio no, po prostu dusi się w korkach. Coraz więcej osób chce przylecieć albo odlecieć ze Szmaragdowej Wyspy. No i tak naprawdę Dublin staje się od przynajmniej 7-8 lat ważnym centrum pasażerskim pod niebem Europy.
1: To prawda, mamy limit 32 milionów pasażerów, który już został przekroczony o 4 miliony w roku ubiegłym. No i wymagane było, żeby po prostu coś z tym wszystkim zrobić, jeżeli Irlandia w ogóle chce się rozwijać. Oczywiście politycy właśnie argumentowali tutaj, że nie możemy jako kraj wyspiarski po pierwsze wprowadzać tego typu ograniczeń, po drugie próbować zabierać możliwości rozwoju ruchu lotniczego samym przewoźnikom, no a jednocześnie jeżeli Irlandczycy, ale nie tylko turyści chcą tutaj przylatywać, my odlatywać, no to musimy mieć sensowne rozwiązania, które będą pomagały w tym wszystkim, żebyśmy po prostu zachowano mieli drogę komunikacyjną. No i wtedy rozpoczęła się właśnie ta batalia, która przetoczyła się przez Irlandię. Skończyła się tym, że przepisy zostały przygotowane, parlament to wszystko przeprowadził przez proces, który jest wymagany do tego i wczoraj właśnie pani prezydent Catherine Connolly podpisała ustawę, co otwiera możliwości naszemu rządowi. Ale właśnie tutaj jest ten problem, bo będą prowadzone dodatkowe konsultacje, to też nie rozumiem. No jest ustawa, jest podpisana, przeszła przez parlament i przez prezydenta, a teraz będą jakieś konsultacje środowiskowe, i z mieszkańcami pobliżu, mieszkańcami tych domów, które położone są w pobliżu lotniska, czy im nie będzie bardzo przeszkadzał hałas, czy będą spełnione normy środowiskowe. Bzdura totalna, jak na Irlandię nawet. No ale cóż, bo mnie się wydawało, że jeżeli mamy coś takiego jak prawo, uchwalone prawo i zatwierdzone prawo, należy je wprowadzić w czyn i po prostu realizować i podnieść te limity, żeby nie było żadnych już ograniczeń, żeby powróciły normalne ilości slotów lotniskowych, żeby linie lotnicze mogły, nowe linie lotnicze mogły pojawiać się w Dublinie. No a tutaj jeszcze będziemy mieli przez kilka miesięcy przynajmniej taką przepychankę i mogą się pojawić protesty, które jak gdyby walczyć będą z samą prawnie podjętą ustawą, czy przeprowadzoną ustawą, która już obowiązuje tak naprawdę. No ale to jest takie typowo irlandzkie, że musimy jeszcze pewnych rzeczy słuchać. Nie byłoby tego problemu, przynajmniej ze względów środowiskowych, gdyby Irlandia wyszła z Unii Europejskiej, do czego bardzo namawiam. No ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
0: Powiedział redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com. Na chwilę przejdziemy do historycznych zaszłości naszej Szmaragdowej Wyspy. Ależ zadudnił ten nasz dżingiel, ale temat bardziej niż ważny, bowiem, drogi Bogdanie, za 3 lata, niecałe 3 lata, 10 kwietnia roku pańskiego 2028, jeżeli dożyjemy, no będziemy świętować 30-lecie ważnego dokumentu, porozumienie Good Friday Agreement, który położył kres tej wojnie domowej, jeżeli chodzi o Irlandię, Republikę i Ulster. Oczywiście bitwa między katolikami, między republikanami, a lojalistami sprzyjającymi Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę kres tej wojny, rok pański 2005. Lipiec, kiedy to IRA oświadczyła, że zawiesza broń, nie będzie żadnych działań natury militarnej. Natomiast czytając zapiski porozumienia wielkopiątkowego, no tam była informacja, że po 25 latach będzie możliwe referendum, gdzie Irlandczycy z Ulsteru i z Republiki będą mogli ogłosić tak albo nie, chcemy wspólnej Irlandii, albo wciąż tej wspólnej Irlandii, jednej wyspy nie chcemy. My dużo głośno o tym się mówi pod niebem naszej Republiki, czy to Dublin, czy to Cork, czy to Wexford, czy to Galway, twoje ukochane miasto. Natomiast w Ulsterze po tych zamieszkach, które miały miejsce 3-4 tygodnie temu, jakoś sprawa referendum ucichła, co potwierdza nasz redakcyjny piór senior.
1: No tak, ucichła, ale nie do końca, ponieważ o ile do niedawna tylko Sinn Féin mówiło o zjednoczeniu Irlandii, a inne ugrupowania polityczne jak gdyby dystansowały się od tego, a przynajmniej krytykowały w jakiś sposób, no tak jak sama Fianna Fáil, której szef, czyli Michael Martin, a jednocześnie premier Republiki Irlandii mówił, że to nie jest dobry czas, to nie jest ten moment i że musimy się zastanowić, referendum za 10 lat. No tak Fianna Fáil Gael przejęło tę pałeczkę w tym momencie i szef Fiany Simon Harris powiedział, że jeżeli mamy już robić to zjednoczenie, to musimy to przedyskutować. Oczywiście pokazał dobre i złe strony zjednoczenia, ale to jest bardzo ważne. Fianna przygotowuje się do tego, żeby jak gdyby przejąć inicjatywę i w pewien sposób odebrać zwolenników zjednoczenia właśnie Sinn Féin. No jednak tutaj jest dużo pragmatyzmu w tym wszystkim, co się mówi, ponieważ pokazuje się między innymi koszty. Chociaż pokazuje się też dobre strony. No dużo mówi się przede wszystkim o tym, że zyskają na zjednoczeniu północni Irlandczycy. Tylko że taka jedna dziwna kwestia, bo ja przejrzałem zarówno te doniesienia z Republiki, jak i z Irlandii Północnej, no i jak się okazuje, to tylko Republika dosyć głośno mówi o zjednoczeniu, bo w Irlandii Północnej ciężko jest znaleźć doniesienia prasowe o tym, że do tego zjednoczenia mogłoby dojść i to w całkiem krótkim czasie, że północni Irlandczycy zyskają na tym, że będą mieli dostęp do unijnego rynku na przykład, że to Dublin wtedy będzie utrzymywał całą Irlandię Północną, że rozwinie się gospodarka. No cóż, to jest tak bardzo jednostronne, że aż zaskakujące i tak się zastanawiam, czy idziemy w kierunku, że tylko i wyłącznie politycznym i opartym na to, żeby na tym obliczonym na to, żeby zdobyć popularność przed zbliżającymi się przecież w Republice Irlandii wyborami? Czy jest to faktyczna chęć i wola polityczna, żeby Irlandia stała się Wielką Irlandią, jak lubią tutaj mawiać politycy? No ja muszę tylko przypomnieć, że faktycznie koszty zjednoczenia, nie mówię samego procesu zjednoczenia, ale późniejsze już po ewentualnym zjednoczeniu będą naprawdę bardzo wysokie, bo administracja i kwestie socjalne są na tyle wysokie i tyle druzgocące budżet w Belfastu, że no niestety potrzebne jest bardzo duże wsparcie ze strony Londynu. Irlandia Północna nie utrzymuje się, drodzy Państwo, sama. Bez tych dotacji z Wielkiej Brytanii, bezpośrednio z Wielkiej Brytanii, no niestety ten kraj nie jest w stanie się utrzymać.
0: Niektórzy złośliwie, Bogdanie, mówią, że jadąc w rolnicze ostępy Ulsteru, które ja bardzo lubię, twierdzą, że trzeba cofnąć zegarki. No to każdy pyta z zainteresowaniem, ile? O godzinę, o dwie? A niektórzy Irlandczycy z północy mówią nie, o całe 200 lat.
1: No tak, bo tam po prostu ten czas płynie inaczej. Nie ma specjalnego przemysłu, oprócz co byśmy zyskali jako republika, no to już no, stocznie byśmy mieli. I to jest właśnie.
0: No ale jeszcze, fabryki Pfizera, no, Bogdanie, jeszcze istnieją.
1: I tak, pamiętny jeszcze film
0: Święta Woda. Pamiętasz? Polecamy obejrzeć film Święta Woda i to pokaże właśnie ten lokalny koloryt Ulsteru, Irlandii Północnej.
1: No tak, i coś tam ewentualnie zyskamy, ale jednak bardziej chyba zyskałaby Irlandia Północna na tym połączeniu, a jednocześnie, no cóż, musimy cały czas pamiętać o tych podziałach na protestantów i katolików. Nie wiadomo, jak ta kwestia byłaby rozwiązana, czy nie mielibyśmy powrotu do tych nieciekawych wydarzeń sprzed 1998 roku. Czy ludzie, którzy byliby przeciwni temu, wyprowadziliby się na główną brytyjską wyspę. Nie wiadomo, jak to wszystko się rozłoży, jak to wszystko będzie wyglądało i jak ten proces, jeżeli zacznie się już dziać, a musi być poparty przecież referendum, jak będzie tak naprawdę wyglądał, czy już wtedy nie będzie dochodziło do poważnych protestów, czy nie wywoła się głębokich podziałów w samej Irlandii Północnej, a później poprzez te właśnie między Północną a Republiką. Także mamy dużo zagadkowych rzeczy, które są teraz tak na tapecie tutaj rozkładane.
0: Ale Bogdanie, coś jest na rzeczy, bo przecież to święto oranżystów, które miało miejsce kiedy? 12 lipca, przypomnę panie i panowie to na pamiątkę, bitwy pod Boyne, rok pański 1690, kiedy protestancki król Wilhelm III Orański pokonał Jakuba II Stuarta, ostatniego katolickiego monarchem Anglii. No i na tę okoliczność właśnie Ulsterczycy, czyli mieszkańcy Irlandii Północnej, wierni Londynowi, wciąż przywołują tamten czas i się cieszą. Bitwa w okolicach miasta Drogheda była punktem zwrotnym w wojnie irlandzkiej toczonej w latach 1689-1691. Natomiast no, tym razem obyło się bez żadnych zamieszek, bez żadnych bijatek, obrzucań kamieniami itd., itd. dalej. Więc ja staram się, Bogdanie, ty mnie znasz, doszukiwać tych pozytywów, tak, że być może to dobry prognostyk, jakaś jaskółka, że a może tym razem się uda i będzie pięknie. Twoje odczucia
1: ja bym
0: są
1: tego
0: daleko inne.
1: Nie. Dokładnie tak. Ja myślę, że tutaj przeważy, to znaczy w mojej ocenie, wiem, co powinni zrobić politycy z naszej części wyspy, czyli z Republiki Irlandii. Przedstawić zjednoczenie w taki sposób, aby opłacało się ono przede wszystkim Irlandii Północnej. Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, czyli pokażemy te pozytywy, te, które, a nie będzie ich dużo, od razu mówię, bo Republika Irlandii nie jest w najlepszej kondycji.
0: Najlepiej powiedzieć jak Siara w pewnym filmie Killerów Dwóch, gdzie tam są dociągnięcia gospodarcze czy przemysłowe.
1: Dlatego cały czas nazywam Republikę krajem niedokończonym, no ale jeżeli faktycznie do połączenia by doszło, czy będzie miało dojść, to ta kampania skierowana do Irlandii Północnej, czy też do przeciwników połączenia z Irlandii Północnej, no musi być na tyle sensowna, żeby przedstawić im te rzeczy, które mogą być korzystne dla samej wyspy. Oczywiście będzie z tym dużo problemów, bo głównie zagadnienia polityczne są podziałami. Nikt nie mówi, jeżeli już mówi się właśnie po stronie Irlandii Północnej.
0: Niestety, jak wszędzie, prawda?
1: O kwestiach dzielących, mówi się bardziej o kwestiach politycznych niż gospodarczych, więc tutaj rząd Irlandii, czy też Irlandia, Republika Irlandii, jeżeli będzie chciała, żeby to referendum było po stronie północy wygrane, będzie musiała to w odpowiedni sposób przedstawić, ale to też nie na zasadzie po prostu mówienia, a bardziej na zasadzie twardych danych, co będzie plusem, co będzie minusem tego wszystkiego. Może wtedy ci przeciwnicy, których jeszcze chyba jest większość w Irlandii Północnej, bo tam poparcia dla zjednoczenia jest stosunkowo niskie, choć rosnące, tam jest około 20%, o ile dobrze pamiętam, więc jest takie na średnim poziomie. Tutaj w Irlandii, w Republice Irlandii jest około 60%, także też nie mamy pełnej zgodności co do tego, żebyśmy byli jedną wielką wyspą.
0: No tak.
1: I na tym naszym północnym Atlantyku.
0: No ale pięknie byłoby pojechać nad groble giganta Kaisway i popatrzeć na okładkę piątej płyty grupy Led Zeppelin Houses of the Holy. Co ten piór dzisiaj po godzinie?
1: Ale wiesz, 11:40.
0: No możemy pojechać, tam się nic nie dzieje, natomiast odetchnąłbym powietrzem republikańskim. Ale to takie moje pobożne życzenie. Ale to wszystko dzisiaj nasze radiowe dokazuje, prawda? No właśnie, jest dialog cały czas.
1: Piątek, weekend się zbliża.
0: No
1: może
0: właśnie.
1: Ktoś planuje i rozmawiają.
0: Panie i panowie, to taki nasz ptasi oddział Ptasiego Radia, studia 37. Ten pododdział liczy już 4 mewy, które trzeba dokarmiać, które dostają również picie, gdy jest bardziej niż gorąco. No, Mr. Piór, Mr. Feder potwierdza to, że tak to jest. Natomiast teraz przejdziemy, Bogdanie, do jeszcze jednej rzeczy, bo Irlandia jawi się w większości przypadków jako piękny kraj, gdzie można sporo wspaniałych rzeczy zobaczyć. Nie mówię tylko o Johnny the Fox, najwyżej położonym pubie w górkach Wicklow. Nie tylko Muzeum Guinnessa, nie tylko o wspaniałej National Gallery of Ireland, gdzie można kilka Waldelmerów obejrzeć, co dla panów malarstwa, ale też mój ukochany obraz Caravaggio. Ciebie też zaraziłem Caravaggiem. Pojmanie Chrystusa w pełnej krasie. Jeżeli redaktor Bogdan Ferenc jest w Dublinie, to obowiązkowo maszeruj, no bo to ze studia 37 dość blisko. I siedzimy na tej ławeczce, podziwiając w pełnej klasie obraz Caravaggio, pojmaniem Chrystusa. Wspaniały fresk odnaleziony cudem w Dublinie z początku wieku XVII. Natomiast te wszystkie historie, które związane są, Bogdanie, niestety z bandycką działalnością tych, którzy szukają ochrony i pomocy, opieki pod niebem Szmaragdowej Wyspy, sprawiają, że niektóre organizacje turystyczne w niektórych rankingach ten rating gościnności, bezpieczeństwa Szmaragdowej Wyspy idzie w dół, no bo trzeba oczywiście powiedzieć o tym mordzie w Killarney i to też jest powód na to, że z jednej strony totalna cenzura, o tej cenzurze też powiemy, bo to gdzieś przeszło niezauważone, też na antenie Radia Wnet, chociaż na antenie Radia Nir FM o tym powiedzieliśmy. Natomiast Amerykanka Jamie Kearney została zamordowana, po prostu zaszlachtowana przez jej partnera, dużo młodszego, 28-letniego Ahmada Al-Sakara, który uciekł z kraju i został zatrzymany dopiero w rodzinnej Jordanii. Na szczęście w rodzinnej Jordanii został znaleziony. No i cóż, turyści powinni trzymać się z daleka od wyspy. Irlandia nie jest już bezpieczna. Tak piszą ci owi w turystycznych portalach, w turystycznych pismach, które brane są pod uwagę. Prawda czy fałsz, Bogdanie? Bo ja powiem, że tak na przewagi. Trochę tak, trochę nie. I mógłbym też powiedzieć Polsce, które jest krajem bezpiecznym, chociaż nie tak do końca, bowiem ostatnio tak naprawdę, panie i panowie, tutaj prośba od naszych słuchaczy, aby jeżeli coś się dzieje na linii tych kłopotliwych przybyszy ze wschodu, to aby ktoś z boku nagrywał cały dialog, albo całe wszystkie historie, które się dzieją, bo potem jesteśmy narodem ksenofobów, tak jak napisałem w jednym z felietonów na antenie Radia Wnet, ale do tego jeszcze dojdziemy za chwilę. Natomiast Irlandia bezpieczna, czy bezpieczna już nie, Bogdanie?
1: to jest takie, tak jak powiedziałeś, na dwoje babka wróżyła. O ile te przewodniki turystyczne mówią, że może być tak albo tak, że Irlandia jest bezpieczna lub nie, to jest pół biedy, drodzy Państwo, bo ważniejsza chyba była wypowiedź radnego, który reprezentuje Finglas, czyli Gavina Pipera. Wypowiedział się w pewnej dosyć dużej rozmowie na amerykańskiej stacji Fox News, gdzie właśnie tam wystosował taki dosyć dramatyczny apel do turystów ze Stanów Zjednoczonych, żeby po prostu nie przyjeżdżali tutaj, bo stało się niebezpiecznie. No niestety muszę powiedzieć, że w ostatnich latach faktycznie widać ten wzrost zachowań antyspołecznych, czyli pojawiają się napady, pojawiają się różne zabójstwa, do których dochodzi coraz częściej i prasa w Irlandii, co jest bardzo ciekawe, o tym pisze. Tylko że tak, to, że informuje o tym prasa, radio i telewizja, to jest jedna strona medalu, ale to, że politycy nie podejmują żadnych działań w tym kierunku, żeby sprawy, po pierwsze, uspokoić całą sytuację na wyspie, żeby policja zajęła się nareszcie zaprowadzeniem porządku, żeby była bardziej widoczna niż jest do tej pory, no jakoś kończy się to wszystko tylko i wyłącznie na słowach, zapowiedziach i takich apelach do społeczeństwa, żeby jak najszybciej zgłaszać niebezpieczne przypadki. No tak się też nie robi. O ile w Galway można czuć się bezpiecznym, ponieważ no jest to na tyle spokojne miasto, że tutaj niespecjalnie się, chociaż kilka tygodni temu doszło do nieciekawego pchnięcia nożem na jednej z tutaj z głównych ulic. Tak chyba te większe miasta, czyli Dublin, czyli Cork, no mogą powiedzieć, że mogłyby mieć większy problem.
0: No chyba najbardziej szokujące jest, Bogdanie, to, że tak jak mówię, ja wracam do tego wychowania i w edukacji, ja nie mówię edukacja, tylko mówię w edukacja, jak to w naszym prastarym polskim języku pięknie to brzmiało, od słowa weda mądrość. Natomiast szokujące dla mnie było to, że w biały dzień grupa gówniarzy na O'Connell Street, główna ulica, okłada pięściami turystów obwieszonych pamiątkami, aparatami fotograficznymi i nikt nie reaguje. Gówniarze w wieku 12-13 lat i cisza, nic się nie dzieje. Do podobnych rzeczy doszło przecież niedawno w Bytowie, kiedy trzech ukraińskich bandytów zakatowało 36-latka i zaatakowała 44-letnią kobietę. Nikt nie zareagował. Ja zawsze reaguję, znasz mnie przecież i tak trzeba po prostu robić, natomiast coś złego z tym społeczeństwem się dzieje. Tutaj jeszcze glosa, jeżeli Polak zaszlachtował swoją partnerkę, no to też mówiliśmy z Bogdanem Ferencem, że to jest polski bandyta, tak? I dla dobrego świadectwa naszej nacji nie pokazuje i nie wystawia, więc mówimy równo, tak jak to wygląda. Natomiast no, z tym wychowaniem, z tą poprawnością, no coś poszło nie tak, Bogdanie, na Boga.
1: No tak, to jest chyba to, do czego sprowadzono nasze społeczeństwo, czyli zajęliśmy się już parę lat temu z własnymi sprawami, zamknęliśmy się w tych swoich bańkach i nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje wokół nas. No oczywiście należy reagować, ja też staram się reagować, jeżeli ewentualnie zobaczę coś takiego, chociaż później to obraca się przeciwko mnie, bo no cóż, niby przez przypadek, ale jeżeli przejdę, popchnę takiego atakującego, on się przewróci, uderza głową w jakiś tam bruk, później mam problemy z tego tytułu, raz miałem. Może tak. No ale cóż, trzeba reagować w ten czy inny sposób. Drodzy Państwo, no tak, mamy taką sytuację, że po prostu chcemy odwrócić wzrok, nie widzieć tego, nie chcemy nawet zadzwonić na policję, żeby przyjechała i zareagowała. A w Galway nie ma ich dużo i muszę przyznać, wczoraj akurat dosyć długo byłem w mieście i przez te chyba 2 godziny, kiedy chodziłem ulicami, nie zauważyłem nawet jednego policjanta, więc jest to też w jakiś sposób znaczące. Nie wiadomo, gdzie są, może dostali urlopy, wyjechali wszyscy, a może zostali ściągnięci do Dublina, bo tam przecież prezydencja w Unii Europejskiej się toczy i co chwilę jakieś tuzy europejskiej polityki pojawiają się na wyspie.
0: Tutaj kropka postawmy. No dostaje cięgi od opozycji politycznej nasz premier i wicepremier, no za to, że foruje ponad inne kraje, które wcześniej podpisywały

0: czy przybysze, czy rezydenci. Przestępstwo jest przestępstwem. Zło jest złem, koniec, kropka, i tutaj nie ma żadnej poprawności. Tutaj nie ma jakiegoś wstydu. No jak powiem, nie wiem, o sobie, o innym odcieniu skóry, żeby się inaczej zachowywał, albo komuś z Ukrainy, żeby po prostu zachowywał się tak jak inni, no bo przecież nie wypada, bo przecież, bo wojna, bo biedacy, bo uciekają, by spełniać swoje marzenia i pragnienia i czuć się bezpieczni. Natomiast ja często powtarzam, dlaczego ci, którzy przybywają do Polski czy do Irlandii, chcą robić dokładnie ten sam stary grajdał śmierdzący w ich krajach. No tego nie mogę zrozumieć. Uciekają, żeby było lepiej, a robią jednak to samo, co i tam się działo, czy dzieje.
1: To jest tak zwana kultura. Mnie też zastanawia, że z jednej strony, bo chodzi mi tutaj o Ukraińców w tym momencie, z jednej strony siedzą sobie w Europie od kilku lat na naszym utrzymaniu, a z drugiej strony, jak przychodzą wakacje, to jeżdżą na urlopy, że tak to szumnie nazwę, na Ukrainę. No to przepraszam bardzo, albo jest ta wojna, albo tej wojny nie ma. Albo można się bawić w Ukrainie, albo trzeba stamtąd uciekać.
0: Ale Bogdanie, większy problem mają chyba Niemcy, bo jeżeli chodzi o naszych Ukraińców, ja bardzo chwalę, Bogdanie, wiesz o tym, bardzo chwalę tych naszych już polskich Ukraińców, którzy przybyli długo przed rokiem pańskim, czy 2014, czy przed 2022, którzy pracują, asymilują się, płacą podatki, no i traktują już Polskę jako kraj numer jeden. I powiem tak do Zełenskiego i całej reszty radosnej ekipy w Kijowie, tych Ukraińców nie oddamy, nawet jak zrobicie pobór powszechny, bo to są już nasi Ukraińcy w Polsce. Natomiast tych, którzy dymią, tych, którzy jeżdżą po pijaku, tych, którzy szlachtują Polaków na ulicach, tak jak w Bytowie, z przyjemnością oddamy nawet zaraz. I tu też musi być umiar, bo nie możemy jedną miarą oceniać każdej nacji, bo wszędzie są good manners i bad manners, jak to mawiają Irlandczycy. Prawda, Bogdanie?
1: Dokładnie tak. I w Irlandii jest dokładnie to samo, bo ludzie, którzy przyjechali tutaj przed wojną, zaczęli pracować, płacić podatki, mieszkają, oni sami, Ukraińcy, mówię o Ukraińcach, oni sami mówią, że ci, którzy tutaj przyjechali po lutym 2022 roku, robią po prostu bagno i gnój. I to są słowa, które mówią Ukraińcy, którzy byli tutaj już wcześniej, którzy pracują, którzy nie korzystają z pomocy społecznej. Trzeba na coś takiego reagować.
0: I być może, Bogdanie, z nimi kiedyś zrobimy sobie taką pogawędkę, tak? Bo każdy mówi, że redaktorzy mówią to czy tamto. Nie. Mówimy w oparciu o faktografię. Panie i panowie, czas się kończy. Z redaktorem Bogdanem Ferencem zawsze ten czas szybko upływa. Bogdanie, piękne dziękuję za dzisiejszy program. Kłaniam ci się nisko.
1: Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Tobie, Tomaszu, i do usłyszenia.
0: Panie i panowie, było to Studio Dublin, który przygotowali dla Państwa Katarzyna Sudak, produkcja, research Jakub Grabiarz, nasz ekspert od sportu, a w rolach głównych on, redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com oraz Rzesemła, Tomasz Wranowski. Spotkamy się dzisiaj po godzinie 13:06 w muzycznym piątku.
2: Studio Dublin.
3: Nocne powtórki w net.

uważa, nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Nie we mnie czyste intencje. Łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: To jak? Kto wygra mundial?
3: Nie wiem, a co ty myślisz?
2: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
3: No wszystko fajnie, ale z kim?
2: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
3: Dobra, a kiedy?
1: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent tynku elewacyjnego Gemini.
0: Po reklamie.
4: Wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzecki.
5: Dzień dobry Państwu, hurra! Cudowna sytuacja jest, proszę Państwa, słońce, że tak powiem, dzisiaj jest bardzo łagodne dla nas i nie ma takiego, proszę Państwa, upału, można sobie chodzić, spacerować, a zwłaszcza rano. Rano krakowskie przedmieście to jest po prostu mistrzostwo świata. Można sobie spokojnie oglądać te fasady domów. Tą roślinność, te gzymsy, to wszystko. I pomnik Mickiewicza nieoblegany przez 7 milionów turystów naraz. Bardzo przyjemna sytuacja. I za sekundkę, proszę Państwa, będziemy dzwonić do Juliusza Woźnego i będziemy rozmawiać o pewnym pomniku, no ale też o postaci, która na tym pomniku, że tak powiem, jest przedstawiona jako osoba. Jako osoba, no bo jak ma być? Nie jako osoba, jako osoba. Igor Toporowski jest z nami. Hurra! Jest w ogóle taki tak radosny przybieg dzisiaj z takim uśmiechem nieprawdopodobnym. I no i w ogóle jest nieprawdopodobnie przyjemnie. A teraz posłuchamy takiej rozgrzewającej, uskrzydlającej piosenki i później łączymy się już z Juliuszem Woźnym z Wrocławia.

0: No i właśnie, nastąpił ten uroczysty moment, cudowny moment, wspaniały moment. Łączymy się z Juliuszem Woźnym, który no już tak przeżywa drugą młodość, proszę Państwa. Tak fantastyczne rzeczy cały czas robi i właśnie dzisiaj będziemy, no bo troszkę są wakacje. Niektórzy dotrą do Wrocławia, bo Wrocław jest oczywiście miastem, które warto odwiedzić w wakacje, nie tylko w wakacje, no ale można też się udać na poszukiwanie pewnego pomnika i na poszukiwanie. Dzień dobry, panie Juliuszu.
1: Dzień dobry. Witam z Wrocławia. No, bardzo te ciekawe informacje o mojej drugiej młodości. Ja chętnie jeszcze posłucham coś na ten temat.
0: Ale ja widzę, proszę państwa, ten film tutaj taki z panem Juliuszem Woźnym i po prostu tak odmłodniał. Właśnie to jest film dołączony do artykułu dotyczącego właśnie poszukiwań pewnego pomnika. W ogóle niesamowitej postaci, takiego kurdupelka, który się nazywał Fritz II, tak? Tak.
1: Tak jest, 1,57 m wzrostu. Tak,
0: 1,57 m, taki napoleoński wzrost, można powiedzieć, tak?
1: Tak, napoleoński wzrost, no i chyba taki dość bliski Napoleonowi, jeśli chodzi o charakter, czyli bezwzględny tyran, no człowiek, ale jednocześnie bardzo uczony mąż, filozof na tronie o nim mówiono, o nim też król kartofel, bo propagował jedzenie kartofli. Nie wiem, czy od tej anegdoty zaczynamy? To może od kartofli. Jesteście państwo przy śniadaniu.
0: Kartofelek. A co pan jadł na śniadanie, panie Juliuszu?
1: Jeszcze jestem przed śniadaniem, panie redaktorze. Tutaj czekałem w napięciu.
0: Ale
1: na telefon,
0: pan już na napięciu pan czeka od 5 rano, bo ja sprawdzałem. Pan był już aktywny na mediach. To myślałem, tak, że pan był aktywny i jadł też kartofle.
1: Na czczo jestem jeszcze przed kawką, jeszcze przed jajeczniczką, no i ewentualnie kartoflem. No oczywiście kartofle propagował Fryderyk II. Słusznie uważał, że to pomoże rozwiązać klęskę głodu. Rzeczywiście ziemniaki to jest fenomenalne warzywo i on starał się, żeby rozkazy wydawał, było specjalne prawo związane z kartoflami, ale stwierdził, że zmuszanie nawet tego pruskiego społeczeństwa takiego skłonnego do posłuchu, do drylu wojskowego, to jednak szło opornie, bo gdzieś tam się szerzyły plotki, że kartofle są trujące, lepiej nie jeść. Więc nie dość, że on sam osobiście na oczach poddanych brał michę kartofli, oczywiście w mundurach. To tu nie mamy wątpliwości. I wcinał je. Natomiast podobno to on, bo ja słyszałem wersje dotyczące kilku władców z tym polem ziemniaków, które było bardzo pilnie strzeżone. On kazał posadzić je tam na królewskim polu ziemniaki i za dnia bardzo silne warty stały wokół tego pola. Natomiast w nocy żołnierze znikali i podobno wieśniacy stwierdzili, że no skoro tak są pilnowane te ziemniaki, to chyba jest cenna roślina. No i rzeczywiście to się zaczęło rozpowszechniać. W całych Prusiech wcinali wszyscy kartofle.

0: No ale słońce Peru nam panuje, tak? I
1: ach, pan redaktor.
0: Chciałem.
1: No a to niewątpliwie tak, to kartofel, tak, gdzie zawdzięczamy podobnie jak wszystko inne naturalnie. No teraz w kosmos może wyślemy jakiś kartofel, to wiemy, że dynamicznie wszystko się rozwija pięknie.
0: Ale niech on się nazywa ziemniak, kosmos. Co? Może, bo tu mamy też ziemniak, tak. Ziemniaka
1: mamy,
0: wyślemy.
1: Mamy swoje, tak, nasze polskie ziemniaki mamy oczywiście.
0: Ja przepraszam, ale to dygresję, że tak powiem, taką współczesną, no ale... Ale wrócimy do Frycka, co? Bo Frycek Fastel, a w ogóle Frycek to tam w tym Wrocławiu, to tam biegał też? Czasami we fraku? Metr 70?
1: Tak, tańczył tutaj we fraku i podobno jest legenda też o nim, że kiedyś rozmawialiśmy chyba o kamienicy pod Złotym Psem, to jest taka legenda o wiernym psie, tam właściciel zginął i on przez lata przychodził w to samo miejsce, to takich legend jest wiele, ale my mamy kamienicę pod Złotym Psem i podobno kiedyś Fryderyk II tam nocował, pewnej nocy pisał list i ktoś mu wyrwał pióro z ręki. Król był przerażony, chociaż tak generalnie to był ateistą, no przecież był postępowy i wolnomyślicielski, ale tutaj zdaje się trochę ciarki przeszły mu po plecach, także we Wrocławiu także taką przygodę przeżył. Człowiek o, jak mówię, no, niezmiernie ciekawym życiorysie. Zaczęło się od tego, że on taki był młody poeta, muzyk, intelektualista, co jego ojcu Fryderykowi Wilhelmowi I się zupełnie nie podobało, bo to był niezwykle brutalny, chamski wręcz człowiek. I Fryderyk II uciekł z domu. No, takie rzeczy się zdarzają, jak wszyscy wiemy, ucieczka z domu to nie jeden z nas tam czasami sobie myślał, a on rzeczywiście zwiał z domu i towarzyszył mu Hans Hermann von Katte. Najprawdopodobniej to był nie tylko jego przyjaciel, ale też i kochanek.
0: Ojej, to oczywiście. Tutaj wchodzimy w takie niebezpieczne rejony.
1: Rejony są
0: AC/DC plus, tak?
1: Tak jest, to tutaj uważamy wszyscy bardzo, żeby nie zboczyć gdzieś tam z drogi i kara była okrutna. Oczywiście żołnierze pojmali uciekinierów. Podobno nawet sąd wojskowy, bo byli sądzeni za dezercję i sąd wojskowy był o krok od tego, żeby samego Fryca skazać na śmierć. Oczywiście to chodziło o postraszenie. A już takim naprawdę straszliwym momentem była egzekucja na tym nieszczęsnym kochanku. Fryderyk II, młody chłopak, musiał oglądać, jak jego przyjaciel jest ścinany. Także rzeczywiście no, makabryczna historia i ugiął się, podporządkował się ojcu.
0: I zadziałało, tak?
1: Jednak surowa pedagogika. Tak, panie redaktorze, widzę, że tutaj jesteśmy obaj zwolennikami takich szczurowych jednak.
0: No nie, no bo po prostu te bezchołowie to może się skończyć w końcu, tak?
1: No oczywiście. Także
0: nie będziemy po prostu, nie będzie nam wiatrak, nie, to wiatrak to nie ta audycja, no ale generalnie nie będą nam, że tak powiem, podskakiwać, tak?
1: Oczywiście. No i Frycek się podporządkował, ruki po szwam. No i rzeczywiście przejął metody ojca w dużym stopniu w jego czasach. To znaczy on tak formalnie tam karę śmierci niby zdjął, to tam do końca nie było wiadomo, ale za dezercję była kara śmierci, więc bez przesady. Surowe bardzo kary. Był tak zwany bieg przez rózgi stosowany w armii pruskiej, czyli kilkudziesięciu, a czasem nawet kilkuset żołnierzy stawało w dwóch szeregach z kijami w ręku i środkiem prowadzony był nie za szybko, więc to raczej nie był bieg, tylko spacer przez rózgi. Prowadzony był nieborak obnażony do pasa i tłukli go. Oficerowie czuwali nad tym z nabitą bronią, żeby te uderzenia były mocne. Musiał być słyszalny świst rózgi. Także część z tych ludzi tego nie przeżywała.
0: Nasi zomowcy później się nauczyli. Tak był bieg przez pałów.
1: Ścieżka zdrowia, tak. To taka pruska ścieżka zdrowia była. Tak.
0: No właśnie, uczymy się od najlepszych, tak?
1: Tak. Poza tym, no taką udręką, to nie każdy sobie zdaje z tego sprawę,

0: Ale radzę się przyjrzeć wizerunkom pruskich żołnierzy z czasów Fryderyka II. Przekleństwem był warkoczyk, który oni musieli zaplatać. To było to tak zwany harcap. Ściśle, regulaminowo ten harcap musiał być zaplatany. Była specjalna instrukcja, włosy mocno ściągnięte do tyłu. Także te biedne chłopaki nie mogły spać w nocy na plecach, jakieś w takich innych pozycjach, bo ten harcap nie był rozplatany na noc. Poza tym musieli go pudrować na biało, no więc kompletna udręka. To zostało zniesione dopiero po klęsce w roku 1806, kiedy oberwali od Napoleona Niemcy. I to jest ten drugi pomnik, o którym wspominałem, Fryderyk Wilhelm III. Ten wspaniały władca pruski, który przetopił nasze korony. 6 koron polskich władców przetopił na monety. I jeden z polskich arystokratów, co się stało z kamieniami szlachetnymi z tych koron? Otóż jego żona Luiza Pruska nosiła naszyjnik taki piękny i któryś z polskich arystokratów zagadnął ją, że to chyba są klejnoty z polskich koron. No i zacukało się, biedactwo już więcej nie nosiło tego naszyjnika.
1: Oj, biedactwo, no naprawdę. Ale na pewno w domu tak do lusterka to nosiło.
0: Tak po domu sobie chodzi. Zresztą ja się zastanawiam, jak to mogło wyglądać. No, przypuszczam, że te korony były profanowane, że sobie zakładał je tam byle jaki pruski soldat na łeb. W czasie, kiedy to było rabowane z wawelskiego skarbca. Oprócz tego berła, oprócz tego inne klejnoty, to miało ogromną wartość w sumie te monety. Te przedmioty, przepraszam bardzo. Rzecz była w tym, że władca przegrał, to nie Fryderyk II, tylko Fryderyk Wilhelm III przegrał wojnę z Napoleonem sromotnie. Bitwy, przepraszam, bo generalnie tam potem to się odwróciło. Ale Francuzi nałożyli ogromną kontrybucję i właśnie w związku z tym te polskie insygnia zostały przetopione na monety. I wtedy właśnie tutaj taka rozległa dygresja, wtedy dopiero w tamtym okresie biedni pruscy żołnierze zostali zwolnieni z tego obowiązku noszenia warkoczyka. Jeszcze jedna taka malownicza legenda czy opowiastka o Fryderyku II, kiedy żołnierze pod Lutynią zaczęli tam się wycofywać niektórzy, on zagrzewając ich do walki krzyknął podobno: co psy, chcecie żyć wiecznie? Także rzeczywiście, jak widać, potrafił zagrzać swoich poddanych do walki. To były czasy, kiedy pruski dryl w najlepsze był w pełnym rozkwicie. We Wrocławiu jest Plac Wolności. No, on się teraz nazywa Wolności, ale tam to był taki plac udręki, bo tam pruscy królowie, którzy sobie mieli rezydencję w pobliskim pałacu, uwielbiali patrzeć sobie z okna na parady, na musztrę wojskową, która się odbywała właśnie na tym placu. W nieskończoność żołnierze byli tresowani, no ale potem to dawało taki rezultat, że w obliczu wroga oni w idealnych tych czworokątach się posuwali naprzód, nie gubili szyku, byli fantastycznie wytresowani.
1: No bo to chyba była taka też jego idea i z tego, co czytałem od pana, zresztą dostałem te materiały, dziękuję bardzo, że on uważał, że żołnierz powinien się swojego dowódcy bardziej bać niż wroga na polu bitwy.
0: To właśnie ten pruski dryl powodował, ta tresura powodowała, że ci żołnierze rzeczywiście ślepo posłuszni byli swoim dowódcom, wygrywali. No tutaj ja zawsze mam takie refleksje, tam w bitwie pod Lutynią, gdzie wspaniałe, błyskotliwe zwycięstwo odniósł Fryderyk II, zginęło tylko 6 tysięcy jego żołnierzy. Niewielkie straty, ale wyobraźmy sobie, 6 tysięcy chłopaków do piachu. To wojsko było obsesją pruskich władców. Ojciec Fryderyka II miał specjalny pułk olbrzymów, którzy w ogóle nie służyli do walki. To była taka do musztry, do parad przeznaczona jednostka złożona z tak zwanych długich chłopów, bo on miał też obsesję. Podobno potrafił kupić porywali. Jego agenci porywali wysokich mężczyzn z sąsiednich krajów i podobno kiedyś jakąś astronomiczną sumę zapłacił. W tej chwili sobie nie przypomnę, 6 albo 9 tysięcy talarów za Irlandczyka ponad dwumetrowego wzrostu. Także oni byli zafascynowani tym. To wojskowe parady, to była istota tego państwa. Ogromna większość budżetu była przeznaczona właśnie na wojsko, na potrzeby militarne. No i to dawało taki skutek, że rzeczywiście Prusacy podbili wtedy dużą część Niemiec, bo wbrew pozorom to nie było tak, że to wszystko były jedne Niemcy. My sobie zdajemy sprawę, że były i wojny z Saksonią, i z różnymi innymi. On podbijał tam walczył z Austriakami. Krótko mówiąc, no, panoszył się tu w Europie Środkowej jak rzadko kto i też oczywiście jest głównym inicjatorem, sprężyną rozbiorów Polski. To bez ziem, które przypadły Prusom w czasie rozbiorów Polski, Prusy nie byłyby pierwszą ligą wśród mocarstw europejskich.
1: No i nadszedł rok 1839, 100 lat od przyłączenia Śląska do Prus i trzeba było to upamiętnić.
0: Tak, jest przepiękny pomnik. August Kiss go zaprojektował.
1: Taki zespół był Kiss, pamiętam z młodości. Pamięta pan? Oni tacy pomalowani byli.
0: Nie, to oni chyba nie nosili pruskich warkoczyków i tam
1: ale
0: daleko
1: byli takie pomalowane paszcze.
0: Tak. Tak,
1: no, dobra,
0: tak,
1: ale tak. To taka dygresja tylko, bo bardzo lubię.
0: Tak, w każdym razie Fryc został pokazany na pomniku, no w pozie naprawdę, jeźdźcem podobno był niezłym, to tutaj to muszę mu oddać, tutaj, ale generalnie no, nie dość, że podłego wzrostu, to on był jeszcze powykręcany przez choroby, przykrzywiony chodził, jakieś prawdopodobnie wady kręgosłupa.
1: No Ryszard III mógłby zagrać Ryszarda III, prawda?
0: Tak, mógłby zagrać Ryszarda III. W każdym razie na pomniku jest przedstawiony, był przedstawiony jako no, wytrawny jeździec i taki no, dziarski chłop. Gdzieś tam dłonią wskazuje kierunek swoim poddanym. Tu już mniejsze o skojarzenia z tą... No, nie jest to gest zamawiania pięciu piw, to niewątpliwie, aczkolwiek może się kojarzyć. W każdym razie pomnik piękny, konny tutaj...
1: No dobrze, gdzie on stanął wtedy?
0: Stanął przed wrocławskim domem płócienników. Tam obecnie jest nowy ratusz, ale ten nowy ratusz powstał w roku 1863, już po postawieniu tego pomnika. Natomiast pomnik ustawiono na miejscu, gdzie była wielka waga wrocławska, takie urządzenie, na którym ważono hurtowo towary. No i uwielbiany przez Niemców pomnik Fryca został starannie zachowany w lesie osobowickim, kiedy już spodziewano się oblężenia miasta, to wierny oddział SS-manów zakopał go w lesie, także miał przetrwać bezpiecznie tą zawieruchę wojenną. Niestety wyszło jak wyszło i w związku z tym Fryc został tam przez kogoś odkopany i trzech cwaniaków, złomiarzy sprzedało go za 260 tysięcy złotych. Także stary Fryc trafił do odlewni dzwonów. No i skończył podobnie jak setki czy tysiące dzwonów, które Niemcy w czasie II wojny rabowali, konfiskowali z przeznaczeniem na armaty. I co ciekawe, Fryc trafił do odlewni dzwonów, więc może ja tutaj ten mój artykuł kończę takim zapytaniem, że może stary Fryc dzwoni, tylko nie wie w jakim kościele. Być może taka sprawiedliwość dziejowa spotkała tego króla pruskiego.
1: No może dzwoni, bo ja się nawet ostatnio czytałem taki artykuł i okazało się, że odnaleziono dzwony z terytorium Rzeczpospolitej w Niemczech i one były sygnowane, są zdjęcia z dwudziestolecia, że one wisiały i one wiszą teraz gdzieś tam w Niemczech.
0: Co za zaskoczenie, nie chcą oddać.
1: No właśnie, powiedzieli,
0: panie redaktorze, nie, pan to chyba, nie wiem, no chyba to nie jest prawda, nie wierzę.
1: Bo to się okazuje, że to jest bardzo taka poważna sprawa, jakieś ministerstwo takie militarne musi zgodę wyrazić i tak dalej, i tak dalej. Wszystko skomplikowane, w każdym razie nie oddadzą. No, nie oddadzą, nie. To, co prawda, wiadomo, jest pieczątka, że tak powiem, taka dosyć mocna, bo żeliwna, że to dzwon polski i tak dalej. Nie, to nie będzie. Tak. Nie będzie, po prostu dzwon wracał po prostu za Odrę z powrotem. Ale to tak tych szczegół, ale może on dzwoni właśnie w Niemczech, może tam właśnie ten Fryc dzwoni, tak? Gdzieś.
0: Może, to znaczy, no trochę to się nie pokrywa się tutaj czasowo, ale możemy założyć na taką roboczą hipotezę, że stary Fryc dzwoni w Niemczech, a powinien w Polsce. No, to
1: może dzwoni, się tak.
0: Chyba zgodzimy. Tych pomników konnych władców pruskich, niemieckich we Wrocławiu było aż 4, bo oni uważali, że zasługują. Także rzeczywiście miasto miało taki bardzo militarny charakter.
1: No właśnie, te 260 tysięcy to wtedy to było sporo, tak?
0: Myślę, że tak. No, ja bym nie pogardził taką sumą. W dodatku tak zbożna sprawa jak sprzedaż starego Fryca do odlewni dzwonów, no to myślę, że tutaj każdy się zgodzi chętnie i uzna, że to była sprawiedliwość dziejowa. To bez wątpienia.
1: Zdecydowanie. Także tak uważam. No część z tych przetopień to była na armaty też, więc oni mogli wystrzelać, może wystrzeliwał też. Także, no dobra. Panie Juliuszu, kochany, my żeśmy się cię umówili i słowo będzie dotrzymane. Dla pani cudownej Tereni koncert organowy Händla Słowik i Kukułka, czyli odchodzimy troszeczkę od kartofli, ale przenosimy się do ptaszków.
0: Tak, król kompozytorów, to jest mój faworyt.
1: Ale jeszcze powiedzmy o tym, bo to nie padło, ale on też był, pomimo tego drylu, tego wszystkiego, on przecież był cudowny, komponował wieczorami. On z musztry do gabinetu i komponował na flet chyba ze 100 utworów.
0: Tak, aczkolwiek się pokłócili.
1: Czyli
0: się.
1: Wrażliwy człowiek.
0: Tak, Fryderyk II twierdził, że to wszystko przez to podłe pochodzenie Woltera mieszczańskie, dlatego nie znaleźli wspólnego języka, ale przez długie lata współpracowali, korespondowali. Większość tych tyranów, tak zwanych władców oświeconych, była bardzo dobrze z filozofami francuskimi. Oni brali pensję od carycy Katarzyny II, nie pogardzili zacnymi sumami od Fryderyka II. Oni bardzo dbali o PR, to tutaj trzeba przyznać. No i w związku z tym on miał taką opinię filozofa na tronie, o jego okrucieństwach było znacznie mniej słychać, właśnie dzięki takim współpracującym z nim, niezależnym oczywiście filozofom.
1: No przecież wszystkiego nie można wiedzieć, prawda? Artysta na
0: zresztą
1: tronie.
0: Zresztą po co, tak.
1: No właśnie, artysta na tronie, nie mamy przykłady od Derona, Caliguli, także były przykłady w historii bardzo ciekawe, a Frycek,
0: tak jest.
1: Frycek
0: i na zakończenie, tak? na tablicy nagrobnej Fryderyka II odwiedzający to miejsce goście często stawiają ziemniaki.
1: Pięknie, ziemniaki, czyli takie polskie trufle.
0: Tak jest, górą nasi.
1: Górą nasi, zwycięstwo czeka nas, Kukułka i Słowik. Dziękuję bardzo uprzejmie.
0: Dziękuję.
1: Pa.

0: Nie tak dawno temu czytałem sobie Jezioro Bodeńskie Stanisława Dygata, no i tak w ogóle myślałem o sobie, o Szwajcarii, generalnie rzecz biorąc, a tutaj przecież mamy kolejny po prostu odcinek Tolkieniady. Poproszę o dżingiel teraz jeszcze szybciutko. Ryszard Dyrdziński jest już na linii, ale musi być dżingiel. Uwaga, dżingiel i rozmawiamy. Uwaga.
1: Tolkieniada z Ryszardem Dyrdzińskim.
0: Właśnie, bez tego by się nie liczyło. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
2: Grace God, witam bardzo serdecznie. Dopiero co wróciłem właśnie z Alp, po trochę śladami Tolkiena, chociaż tak naprawdę na pielgrzymce. Moich pielgrzymów też tutaj serdecznie pozdrawiam ze Śląska. Podróżowaliśmy po Szwajcarii. Niezwykła pielgrzymka.
0: Czyli góry mgliste w terminologii tolkienowskiej.
2: Góry mgliste, Rivendell, właśnie te różne szczyty jak Czerwony Wierch, Redhorn, czyli Karadras. I niesamowite po prostu wrażenia i możliwość zobaczenia tego, co zainspirowało młodego 19-letniego Tolkiena, gdy właśnie jako młody chłopak w 1911 z czternastką, taką grupą 14-osobową wyruszył właśnie w Alpy. Tak jak hobbici w Hobbicie, bo jak hobbit Bilbo Baggins, jego krasnoludy z Gandalfem, też ich było 14.
0: No to piękna liczba, 2 razy 7. To dobrze. No właśnie. I co? Ale... pielgrzymka, ale był pan w tych miejscach, tak? I znalazł pan też pocztówkę Gandalfa, może jakąś nową?
2: Znalazłem bardzo wiele fajnych inspiracji. No, jestem oczarowany cały czas tymi miejscami. Pielgrzymka. Myśmy odwiedzali ważne sanktuaria, takie jak na przykład Einsiedeln, to jest najważniejsze w Szwajcarii sanktuarium maryjne, albo nie wiem, czy tutaj pan redaktor wie, że patronem Szwajcarii jest święty Mikołaj z Flüe. To jest taka postać z XV wieku, bardzo też pobożnego człowieka, żyjącego na wsi, a będącego takim pustelnikiem, i został on patronem Szwajcarii. Byliśmy też w jego sanktuarium w poprzednią niedzielę. Ale oprócz tego podróżowaliśmy po sanktuarium przyrody, po prostu po tym Bożym świecie stworzonym przez naszego wspaniałego Boga, i mogliśmy podziwiać niesamowite widoki. Byliśmy na najdroższych możliwych kolejkach, byliśmy na Jungfraujoch, byliśmy w Zermatt i wyjechaliśmy później na Gormenrad oglądać Matterhorn, byliśmy na tej słynnej kolei Bernina, byliśmy na Pilatusberg, płynęliśmy po jeziorze 4 kantonów, także naprawdę niesamowite rzeczy.
0: No właśnie, a ślady Tolkiena?
2: Ślady Tolkiena to przede wszystkim taka mała miejscowość Lauterbrunnen. Lauterbrunnen to oznacza w języku niemieckim, bo to byliśmy w tej niemieckojęzycznej Szwajcarii, głośną wodę, głośną rzekę. I to jest dokładnie to samo, co znamy z Rivendell jako rzeka Bruinen w języku elfów. Bruinen dosłownie oznacza to, co Lauterbrunnen. I kształt tej miejscowości pośród niesamowitych urwistych skał, wodospadów, ze szczytami górskimi w tle, no to właśnie jest inspiracja dla Tolkiena, dla Rivendell, na jego grafice, którą przygotował, kolorowej grafice do wydania amerykańskiego Hobbita. Właśnie widzimy dokładnie jakby odwzorowanie tej doliny Lauterbrunnental. Także byłem tam, jechaliśmy akurat wtedy z okolic Jungfrau, z takiego niesamowicie wysokiego miejsca, na 3000 metrów nad poziomem morza. W głowie się nam kręciło i jechaliśmy potem kolejką. To był tak perlisty, wspaniały, jasny dzień. W ogóle pogoda nam się... Widzieliśmy te szczyty w najlepszej jakości, jak tylko można je zobaczyć.
0: No to pięknie. A czy ta księgarenka, gdzie kupił tą słynną pocztówkę, jeszcze istnieje?
2: To takie... A no to jest fajny pomysł, żeby tutaj też zdementować tą informację, bo ta pocztówka jeszcze wtedy nie istniała, kiedy on był tam w tym 1911 roku.
0: Tak, takie są informacje, to jest legenda. Że kupił tam pocztówkę.
2: Tolkienowi się po latach bardzo wiele rzeczy różnych mieszało. Odkryto to potem po wielu latach, że ta pocztówka powstała dużo, dużo później i ona była tak naprawdę dostępna raczej bardziej w Niemczech niż w Szwajcarii. Był taki malarz Madlener, który tworzył grafiki między innymi ukazujące legendy i baśnie niemieckie. I jest taka, znaczy moje wyjaśnienie jest takie, że Tolkien być może tam, będąc właśnie w Szwajcarii, zainspirował się jakoś tym Gandalfem. Mówi się nawet, że jego ciotka Jane Neave, która była taką opiekunką całej tej grupy, która przygotowywała im herbatę, która ich pilnowała, która miała mapę, doradzała, że ona była pierwowzorem Gandalfa, bo to tak nawet jeden z towarzyszy podróży Tolkiena mówił po tych wielu, wielu latach, że jego ciocia była naszym Gandalfem. Natomiast pocztówkę prawdopodobnie profesor Tolkien kupił sobie dużo, dużo później albo dostał i na niej napisał, znając postać ducha gór, tego być może właśnie naszego Liczyrzepę, bo to prawdopodobnie jest pocztówka przedstawiająca właśnie Ribecala, czyli Liczyrzepę, że to mu się skojarzyło z tamtą wędrówką i napisał wtedy na odwrocie tej pocztówki już z lat 20., czyli dużo później, że to jest inspiracja dla Gandalfa.
0: Inspiracja dla Gandalfa, no tak, bardzo, bardzo możliwe, to proszę prostować, bo takie informacje jak robiłem tak zwane poszukiwania w internecie, żeby nie używać słowa research, no to właśnie te informacje tam były przedstawiane jako pewniki.
2: Pewniki. No nie, no tutaj akurat w tych badaniach nie ma aż takich wielkich pewników. Mamy na przykład równoległą relację z tej wyprawy kolegi profesora Tolkiena, też młodego chłopaka wtedy, który też opisał tą samą wyprawę w Alpy i troszkę się tam różnią te relacje. Tolkienowi po prostu po latach, no ta pamięć troszkę sztankowała. Zresztą ja to też widzę po sobie, gdy wspominam coś, co działo się w moim dzieciństwie, niekiedy mi się zlewają różne właśnie wydarzenia w jedno, a potem się okazuje przy rozmowie z kuzynami, że to jest jednak troszkę, było trochę inaczej. Nie?
0: Także ale dobrze pamiętam, że byliśmy w oratorium Birmingham, Newmana.
2: No i jaką mieliśmy piękną mszę wspaniałą z takimi kapłanami
0: tolkienowskimi. Czyli mi się jeszcze nie pomieszało.
2: Jak można sobie w ogóle, no nie można sobie nawet wyobrazić niekiedy, że można być na wyprawie tolkienowskiej do Anglii, odprawiać mszę świętą, uczestniczyć w niej w tych miejscach, gdzie profesor Tolkien tę mszę też słuchał i mieć jeszcze do tego kazania tolkienowskie najwybitniejszych specjalistów od Tolkiena, jeżeli chodzi o świat właśnie naszych osób duchownych. Także no to było też niesamowite. Także ja dokładam tutaj do wydarzeń roku 2026 najważniejsze wydarzenie dla mnie to wyprawa tolkienowska, która miała miejsce całkiem niedawno, a teraz ta Szwajcaria, gdzie spełniło się moje marzenie o odwiedzinie Doliny Lauterbrunnental.
0: A tak z zupełnie innej beczki, bo no tam takie powszechne taka jest pomysł, że tam w Szwajcarii jednak ten ateizm postępuje, ale z drugiej strony są takie sygnały z Europy Zachodniej, że jest dużo nawróceń, powrotu. Ja tu zauważam na przykład jak, no, w różnych miejscach bardzo taki poważny powrót do właśnie religijności takiej, no, takiej prawdziwej, naszej. Ja na przykład zauważyłem, że u antykwariuszy kupowane są bardzo chętnie modlitewniki stare, tak? I tak dalej. A jak w Szwajcarii to wygląda?
2: Sanktuaria są bardzo zadbane i są bardzo gościnne. Myśmy nie mieli żadnych problemów, no ale to też wynika z tego, że jest mniej wiernych. Nie mieliśmy żadnych problemów z tym, żeby poprosić o mszę świętą, na przykład u Matki Bożej Czarnej Madonny w Einsiedeln, w Kaplicy Łask. Nasza grupa liczyła 51 osób. Na mszach byli nawet panowie kierowcy, na każdej praktycznie mszy. Także mieliśmy też niesamowicie takich wiernych, wierzących panów kierowcy. Też ich pozdrawiam. Natomiast no, to tak, panie Konradzie, to jest tak, że oczywiście są nawrócenia na Zachodzie, ale liczba katolików czy osób wierzących i tak ciągle spada, nie? Tylko ona może wolniej po prostu spada. Natomiast sanktuaria, no, są tak pięknie pobudowane, tak mocne, tak trwałe, a bogactwo też kościoła zebrane tak trwałe w tych krajach Zachodu, ja to obserwowałem też w ubiegłym roku, jak byłem w Nadrenii, że tak naprawdę tych wiernych tak wielu nie potrzeba, bo po prostu te kościoły i tak nie upadną, bo one mają swoje fundusze, mają swoje po prostu ziemie, mogą wynajmować świeckim różne hotele i tak dalej i z tego się utrzymują, natomiast sanktuaria będą jeszcze trwać, także jak my będziemy odchodzić z tego świata, to ten katolicyzm europejski jeszcze ciągle będzie trwał i będzie można odwiedzać sanktuaria, z tym, że no nie będzie tam tłumów, tak jak było to może 100 lat temu.
0: Właśnie jeszcze jeden wątek chciałbym podjąć, bo jest tam takie studio w szwajcarskim mieście, może źle to wypowiem, Neuchâtel, i tam jest studio Johna Howe. I on był ilustratorem.
2: Jest ilustratorem, oczywiście, to jest bardzo ważna postać. To pewnie się czyta Neuchâtel, bo to jest w tej francuskojęzycznej części Szwajcarii, tam są cztery języki, pamiętajmy, niemiecki głównie dominuje, większość mieszkańców, francuski, język włoski, byliśmy w pięknych kantonach Ticino, w pięknych miejscowościach jak Lugano czy Locarno, no i także język retoromański w Gryzonii, gdzie no też mieliśmy okazję być, byliśmy w Davos między innymi, o tym Davos, jak jeżeli by pan Konrad chciał, to dwa słowa też mogę za chwilę powiedzieć.
0: Jak najbardziej.
2: Natomiast tak, John Howe oczywiście, tak jak Alan Lee, który jest bardzo znanym też ilustratorem Tolkiena, no wybrał sobie miejsce, gdzie może zbierać niesamowite inspiracje przyrodnicze. Alan Lee mieszka w Cornwalli, a John Howe właśnie ma swoją pracownię w Szwajcarii. Jest tam też w Szwajcarii jedyne na świecie muzeum Tolkiena. Akurat no, do niego nie trafiliśmy, ale panie Konradzie, prawdopodobnie za jakiś czas pojedziemy na wyprawę tolkienowską do Szwajcarii.
0: No właśnie, to ja, już my się tak powoli tutaj zapisujemy i państwa też zachęcamy do śledzenia. No, będziemy zawsze informować w Radio Wnet, ale też są strony na Facebooku, i gdzie można znaleźć, najlepiej gdzie zaglądać, panie Ryszardzie?
2: Najlepiej zaglądać na pewno na Ellen Dillion, no i słuchać naszego radia, bo jeżeli jakiekolwiek wyprawy się szykują, to będziemy zawsze je przedstawiać i prezentować w naszym Radiu Wnet.
0: No właśnie, w zeszłym roku to było niesamowite, bo bardzo szybko zabrakło miejsc. Najpierw była taka, pamiętam jeszcze w grudniu, były takie zastanawianie się, czy wypełnimy ten autokar, ile będzie, były tam, że tak powiem, widełki cenowe, bo to wszystko zależało od tego. A później się okazało, że jest tylu chętnych i autokar był absolutnie wypełniony po brzegi. No.
2: To było piękne. My na przyszły rok szykujemy wyprawę do Cornwalli i do Anglii, też śladami Tolkiena. Za 2 lata do Nowej Zelandii, a za 3 lata do Szwajcarii.
0: Wow, no to bardzo dobry plan i będziemy tutaj robić wszystko, żeby wypalił ten plan.
2: Żeby wypaliły te plany, tak. Ja jeszcze tylko powiem o Davos, bo tak, w ramach naszej pielgrzymki postanowiliśmy pomodlić się za władców tego świata i byliśmy w Davos i nas bardzo to Davos zaskoczyło. Wiadomo, tam są te konferencje międzynarodowe, które ekonomiczne, tam przybywają głowy państw i tak dalej i wielcy, no ci, którzy są tymi szarymi eminencjami też, prawda, którzy tworzą naszą przyszłość, ale powiem szczerze, było to wielkie zaskoczenie. Byliśmy teraz właśnie w lipcu, w okresie wakacyjnym. Jest taka główna ulica przy tym Pałacu Kongresowym, nazywa się Promenada i tam było puściutko. Jak myśmy wylegli z naszego autobusu, to zapełniliśmy to Davos, a oprócz nas byli bardzo nietypowi wczasowicze, albowiem Davos w wakacje zamienia się w jedno wielkie żydowskie miasto, sztetl. Po prostu sami hasydzi, którzy bardzo lubią wypoczywać, jak się okazuje, w Davos, wynajmują po prostu wszystkie hotele i mnóstwo dzieci, mnóstwo ludzi z pejsami, w jarmułkach, kobiety w perukach, na ulicach po prostu oprócz nas było tylko widać Żydów.
0: No to niesamowicie ciekawa informacja. To teraz ostatnie trudne pytanie, albo nietrudne, bo ja, czytamy wszyscy Tolkiena i ja cały czas mam na półce Władcę Pierścieni, do którego zaglądam od czasu do czasu, z drugiej strony Silmarillion, ale z innych lektur wpadła mi książka Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski. Bardzo piękna książka i bardzo państwu polecam. To Pax wydał w 1987 roku i to jest z łaciny tłumaczenie piękne o świętym Wojciechu i tak dalej. Także polecam, ale teraz niech pan też poleci coś.
2: Polecam bardzo nadchodzącą premierę tolkienowską. Cudowny, najlepszy na świecie komiks pod tytułem Hobbit Davida Wenzela. Niesamowite grafiki. Wydawnictwo Zysk właśnie niedawno, wczoraj chyba, wydało komunikat, że niedługo będzie już taka pełna zapowiedź. Przepiękne wydanie, kolorowy komiks, gruby, z takimi też planszami ukazującymi, jak ten komiks powstawał. Czyli Hobbit tam i z powrotem Tolkiena w formie graficznej. To będzie też niedługo. No i tutaj ja też już finalizuję pracę nad 9. tomem Historii Śródziemia. My już jesteśmy po korekcie, po redakcji, okładkę już obmyślamy, jaka będzie. Także na jesień prawdopodobnie pokaże się 9. tom Historii Śródziemia. A ich jest w sumie 12, czyli już nam zostało tylko 4 razem z tym 9. Nie? Także udaje nam się ładnie ten proces przeprowadzić.
0: No to gratuluję bardzo serdecznie. A na jesień też będzie to dobry moment. Będą długie wieczory. Będzie można usiąść przy kominku i sobie spędzać cudownie wieczory jesienne właśnie z kolejnym tomem Historii Śródziemia. A póki co no jest też cały czas, wracajmy. To z panem rozmawiałem na ten temat ostatnio, że pan wrócił, no pan to chyba zna na pamięć Władcę Pierścienia, pan wrócił i znowu odkrywał po prostu kolejne, że tak powiem, jak ten szereg, te warstwy i to fantastycznie i polecamy. To jest tak, zawsze dla
2: wokalistów. Tak, Władcę Pierścieni. Ja czytam teraz ponownie, no jestem w tej chwili na początku w zasadzie, pierwszych rozdziałach, jestem w Bree i na nowo odkrywam, okazuje się, no, czytałem kilka lat temu ostatnio i teraz jako osoba starsza, no to znowu coś innego tam wyczytuję, znowu coś innego odkrywam w tych zdaniach, w tych pięknych sformułowaniach, także to jest książka, która może towarzyszyć człowiekowi przez całe życie.
0: Jak najbardziej. I tak to jest z dobrymi książkami, takimi naprawdę dobrymi książkami. Także, mili państwo, polecamy nie zapomnieć przy pakowaniu się na wyjazd książki do plecaczka albo do walizeczki, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Panie Ryszardzie, bardzo się cieszymy, że się udała kolejna wyprawa. Będziemy, myślę, że za 2 tygodnie znów sobie porozmawiamy.
2: Bardzo chętnie,
0: teraz
2: oczywiście.
0: Będzie, być może będą takie, bo będą troszkę, będzie taka ramówka wakacyjna, będę wskakiwał na antenę o różnych porach, więc na przykład we wtorek o 9:00 będzie wakacyjny.
2: Pewnie, a ja będę za ponad 2 tygodnie w Peru, Machu Picchu, Nazca i tak dalej, także ja tam też znajdę ślady tolkienowskie.
0: No właśnie, a może się uda nawet połączyć z Peru, to zobaczymy, jak będzie.
2: O, byłoby super, oczywiście.
0: To jak, och, jak to będzie cudownie. To bardzo uprzejmie dziękuję. Panie Ryszardzie, wszystkiego dobrego, a teraz posłuchamy, wybrała Tosia Bartyś szwajcarską muzykę, no bo skoro byliśmy w górach mglistych, byliśmy, że tak powiem, przenieśliśmy się do 1911 roku, no to do wyprawy Tolkiena do Szwajcarii, gdzie zobaczył góry mgliste i gdzie nie zobaczył rzeczonej paczówki, ale duch gór przecież tam był zawsze, tak?
2: Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję
2: bardzo. Z Panem
0: bardzo.
2: Bogiem.

0: Tolkieniada z Ryszardem Derdzińskim.
1: Tolkienowski Teatrzyk Absurdu Radia Wnet przedstawia thriller polityczny pod tytułem Nie wszystko władza, co się świeci. Występują Żyrafa Kleszcz, piękna jak sama Arwena. Aragorn w tej roli niejaki Igor, mimo topora w nazwisku, mieczem wymachujący. Madame domagała, tak naprawdę to mężczyzna, jako Boromir. Zdradliwy, należy to zaznaczyć, i Gollum, sam siebie odgrywający.
2: Och, Aragornie, synu Aratorna, czy zasiądziesz na tronie Gondoru?
3: Ależ zasiądę, najdroższa. Taki wszak wynik przeznaczenia.
4: Pierścień władzy wyrwę z rąk hobbita i sam zasiądę na tronie namiestnika. Przecież jestem spadkobiercą władzy w tym kraju wynegocjowanej. Gondor nie potrzebuje na swym tronie uzurpatora z północy.
5: Mój skarb, mój skarb. Gollum!
2: A ja nie chcę tego pierścienia. Jeszcze bym tak zbrzydła.
3: Maszę za to zaręczynowy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: W ciągu jednego piątkowego poranka zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
6: Blisko czy daleko?
5: Jedno i drugie.
6: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
5: To możliwe?
6: W Radiu Wnet jak najbardziej.
7: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
5: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
7: Słuchajcie Radia Wnet.
8: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.
13: Wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzycki.
14: Witam Państwa. Ponownie godzina 9.01. Sobota, 17 lipca. Środek lata. No ale środek lata to oczywiście wizyty towarzyskie w różnych miastach, wakacyjne. Do Warszawy przyjeżdża mnóstwo gości, ale też warszawiacy czasami chodzą po Warszawie. Ile można spacerować? No można. Można spacerować i można dojść na ulicę Freta. Dojść do galerii Manifesto i to było 17, czyli wczoraj, tak? Czy przedwczoraj?
15: Nie, dzisiaj mamy 18, a to było, otwarcie było 16.
14: 16, czyli w czwartek. No, proszę Państwa, piękna sprawa. Mury Troi stoją?
15: No to jest dobre pytanie, Mury Troi, bo wystawa Mury Troi, tak, rzeczywiście otworzyliśmy wystawę Mury Troi 16 lipca i te Mury Troi u nas są traktowane tak bardziej metaforycznie, to znaczy, bo tu nie chodzi tylko o mury, no wiadomo, Mury Troja, symbol miasta oblężonego, miasta, które broniło się bohatersko i też jakby zrodziło... No, nie wiem, czy ja jestem Hektorem, czy jakąś inną postacią.
14: No chyba nie Andromachą na bokę jedynego.
15: Ale rzeczywiście jakby tutaj też chodzi o zastanowienie się nad postawami, nad tym, kim jest bohater, czy kim są antybohaterowie w tym, zgodnie z tym mitem. Ale ten mit, te mity, bo to no jakby eposy Homera zrodziły wiele mitów, bo to nie jest tylko mit bohatera, mit obrony miasta, ale też mit na przykład podstępu, czy historia o koniu trojańskim i o tym, że miasto, którego się nie udało zdobyć siłą i atakiem i taką, można powiedzieć, operacją kinetyczną, zostało zdobyte podstępem i tak naprawdę wdarto się najpierw w umysły obrońców, żeby je osłabić, a dopiero potem udało się to miasto zdobyć. I myślę, że no my tak traktujemy wspólnie z artystami. W wystawie bierze udział 12 osób, 12 artystów, artystek polskich i zagranicznych, którzy jakby bardzo tak szeroko rozumieją te mity trojańskie. Generalnie chodzi o to, o obronę nie tylko miejsc, ale też obronę wartości, czy obronę pewnego sposobu myślenia, czy też jakby zmaganie się z różnymi atakami, które na przykład w sferze symbolicznej następują. Ale też jakby pytanie o to, w jaki sposób się bronić, jakich środków do tej obrony używać. Myślę, że o tym wszystkim te prace opowiadają. No tutaj tych prac właśnie każdą z nich możemy opisywać.
14: Wiele tych postaci już się by pojawiało u pana w galerii, nawet tutaj na Senatorskiej, ale też w Muzeum Archidiecezji wiele nazwisk znanych. Ludwika Ogorzelec,
15: Jacek Adamas, Aleksander Adams, Ignacy Czwartos, Wojciech Korkuć, Miriam Elia. ale też są nowe postaci, które przyłączyły się do nas, do właśnie do tej grupy, takie jak Karolina Lizurej, czy malarz z Bydgoszczy Zbigniew Tubisz, bardzo ciekawa postać. Więc jakby też są nowe postacie, czy też są nowe prace, bo Aleksander Adams, który wcześniej był pokazywany w S7, artysta z Wielkiej Brytanii, który jakby mocno zainspirował się i wciągnął się w historię Polski, wtedy pokazywał malarstwo ukazujące odbudowę Warszawy generalnie. Trasa WZ tutaj, to miejsce, gdzie jesteśmy też, bardzo go zainspirowało.
14: Ja pamiętam tą wystawę, bardzo mi się podoba.
15: Tak, a teraz pokazuje nowy cykl, nad którym pracuje, bo to, co pokazujemy, to są właściwie takie gwasze, które są szkicami do większych prac, nad którymi Aleksander Adams pracuje i one dotyczą Katynia, zbrodni w Katyniu. Także widać, że tutaj malarz bardzo, bardzo mocno się jakby wciągnął w historię Polski, w te sprawy, które na Zachodzie, no mimo że już są jakby sprawami historycznymi, ale dla nas są wciąż ważne i żywe, natomiast stają się też żywe dla artystów z zewnątrz, artystów spoza Polski. Także to jest, dla mnie to było bardzo ciekawe, bo tak naprawdę chcieliśmy na wystawie pokazać wybór z prac, które były w S7 i jakieś parę tygodni temu Aleksander przysłał mi właśnie reprodukcję. Mówi, słuchaj, zacząłem pracować nad nowym cyklem, może to będzie ciekawe. Ja mówię, oczywiście, to bierzemy te prace. I teraz problem, jak z Wielkiej Brytanii w takim szybkim, bo kilka tygodni to nie jest dużo, żeby coś przetransportować, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieła sztuki z Wielkiej Brytanii. Tutaj dotykamy innego aspektu murów współczesnych, czyli murów biurokratycznych. Murów biurokratycznych, murów celnych, pewnych zapór, które po prostu jednak, o których może za chwilę też powiem, które istnieją. Na szczęście inny artysta, Stephen Kenny, który przyjechał, wziął po prostu ze sobą te prace, no i jakby mamy je, możemy je pokazywać na wystawie. Ale mówiłem o tych innych murach biurokratycznych. Ludwika Ogorzelec, która pokazuje fragment pracy. Praca nosi tytuł Rzeźba, nosi tytuł Efekty napięć warszawskich. Efekty napięć warszawskich i pierwotnie ta praca była planowana w formie takiej dosyć monumentalnej, bo ona miała wychodzić, rzeźba miała wychodzić, forma miała jakby wydostawać się z galerii, czy jakby dosłownie przebijać mury, tak, ścian w sposób artystyczny. Oczywiście tutaj nie chodziło o burzenie czegokolwiek, ale ukazanie właśnie tego efektu przejścia. No niestety zapory biurokratyczne są tak duże, że nie byliśmy w stanie tego w pełni zrealizować, tylko ta praca, udało się ją w części zrealizować, czyli wyszliśmy na zewnątrz o jakieś 1,5 metra, co i tak okazało się dużym osiągnięciem, bo coś takiego, wyjść z dziełem sztuki w przestrzeń publiczną Starego Miasta Warszawskiego, to jest niebagatelne osiągnięcie, dlatego że tutaj wymagane są zgody tylu urzędów, że właściwie trzeba by zacząć, nie wiem, 2 lata wcześniej starania.
14: No, ale tutaj na przykład dla placu zamkowym taki koszmar, Warszawa, takie stoi, konstrukcja gigantyczna i jakoś tam urzędowi to nie przeszkadza, taki Max Kitsch, że tak powiem.
15: Tak, no bo to też jest, to też możemy się odnieść do jednego z tematów na wystawie, że właśnie do plakatów Stephena Kennego inspirowanego George'em Orwellem. Inspirowanych George'em Orwellem są równi i równiejsi. I tak samo w sztuce i właśnie to w takich są równi i równiejsi i niektóre prace, niektóre, że tak powiem, dzieła plastyczne jakby są wstawiane i tutaj nie ma żadnych problemów, a z kolei artyści uznani, którzy chcą, no bo prace Ludwiki Ogorzelec były w wielu miastach i nie tylko polskich, ale też
14: w Japonii, Tokio,
15: w Chinach i zawsze budziły entuzjazm i też jakby przyciągały turystów tak naprawdę, no ale okazuje się, że tutaj jest to w Warszawie, jest to trudne, tak jak pan redaktor powiedział, wystawienie czegoś takiego, jak co stoi tutaj od świąt bodajże, Bożego Narodzenia, bo to tak się stało, jest możliwe.
14: Nie, bo to już tak zostało, jeszcze na święta było dużo więcej tego.
15: Tak jest, ale to wróćmy do wystawy i powiem tylko o tym Stephenie Kenny, bo to są jakby nowe plakaty, ale cały czas temat właśnie taki orwellowski i to jest kolejna granica, bo kolejny mur, tak, no bo to jest obrona takiego już zdrowego rozsądku i myślenia myślenia opartego na logicznym porządku i jakby taka obrona przeciwko różnym rodzaju pojęciom, jak na przykład zbrodniomyśl, tak? Czyli właśnie coś, o czym nie możemy, tak jak właśnie nam różne instytucje to narzucają, nie możemy pomyśleć. I myślę, że właśnie ten temat też jest obecny i też są właśnie takie prace dotykające różnych obszarów, o których nie powinniśmy dzisiaj myśleć, to znaczy mówię w cudzysłowie nie powinniśmy, tak, jakby różne agendy silniejsze, tak, które mają jakby takie, dysponują środkami nacisku, zmuszają nas do tego, żeby pewne tematy odrzucać. No właśnie na ten Katyń jest takim dobrym przykładem, chociaż dzisiaj o Katyniu oczywiście mówimy, ale przecież przez lata, przez dekady to była taka klasyczna zbrodniomyśl, więc tutaj ciekawie jakby te prace Adamsa łączą się właśnie z plakatami Kennego, które jakby te pojęcia przywracają, znaczy przywołują, tak, we współczesnym kontekście pojęcia orwellowskie, ale na przykład temat reparacji wojennych też, który właśnie okazuje się taką dzisiaj teraz zbrodniomyślą, to znaczy, że nie można pomyśleć o tym, że właśnie Niemcy, które tyle zbrodni i grabieży, zniszczeń dokonały w czasie II wojny światowej, są Polakom coś winne. Jakieś reparacje. Okazuje się, że dzisiaj jest to właśnie taka zbrodniomyśl, w mediach przynajmniej publicznych takie

zmuszony realizować w wielu wiekach, nie tylko w naszym, no ale w naszym może najbardziej tragicznie i tutaj myślę o Powstaniu Warszawskim, cykl prac Karoliny Lizurej, takich bardzo subtelnych rysunków ołówkiem, które odwołują się do Powstania Warszawskiego. Karolina szuka jakby takich motywów, oczywiście jakby bazując na dokumentacji, na archiwach, na granicy właściwie takiej niepozorności, czy jakby czegoś, co właściwie jest takie, tak jak jej rysunki, gdzie ta forma jest właśnie tak się bardzo delikatnie i subtelnie wyłania, powiedzmy, z materii rysunku. Skupia się na mogiłach powstańczych, czyli można powiedzieć takich właśnie grobach, które były bardzo szybko, ofiary były chowane i powstawały takie niewielkie właśnie kopczyki, można powiedzieć, z oznaczeniami takimi, z czego można było, ten krzyż był robiony, czy te groby były oznaczane. I taki cykl właśnie mogił powstańczych Karolina prezentuje, ale też na przykład skupia się na takim motywem, można powiedzieć, codziennym, z życia codziennego powstańców, czy bardziej kobiet uczestniczących w powstaniu, w fryzurach. Okazuje się, że na tych zdjęciach, które przetrwały, na których widzimy właśnie kobiety walczące w powstaniu, czy żołnierki, czy łączniczki, że one mają zawsze właśnie jakby bardzo tak włosy dobrze zrobione. Tak? Że mimo tego, że walczyły, to jednak dbały o ten taki aspekt, można powiedzieć, kobiecości. I to Karolina wyłapała i zrobiła właśnie jakby takie prace trochę skomponowane właśnie z tych włosów. Też taki symbol, można powiedzieć, czy motyw, który ma swoje znaczenie i też z różnymi innymi kontekstami się kojarzy. Z tych włosów też jakby są narysowane barykady, tak? Jakby tutaj zamiast właśnie cegieł są wplecione w kros na włosy, które jednocześnie stają się, czy są takimi, są taką refleksją na temat barykady. Bardzo ciekawe poetyckie prace Karoliny Lizurej. Prace Zbigniewa Tubisza, to są prace właśnie Stacji Drogi Krzyżowej, ale one dotykają współczesnych dyskusji, można powiedzieć, że nawet takich wojen kulturowych, więc tutaj raczej mówimy o takim starciu cywilizacji i właśnie ta Droga Krzyżowa jest jakąś osią naszej cywilizacji, która z jednej strony może w jakiś sposób jest podważana, a z drugiej strony jest takim można powiedzieć, tradycyjnym sposobem opowiadania o współczesności, bo no, w malarstwie zawsze Droga Krzyżowa była takim motywem, który pozwalał malarzom opowiedzieć czy jak w lustrze odbijały się w nim różne sytuacje współczesne dla artystów. No, chociażby Droga na Golgotę Petera Bruegela, która właśnie jakby wiele takich wątków aktualnych dla tamtego czasu, społecznych czy politycznych, zawiera. No i Tubisz robi podobnie, to znaczy tam głównie jest jego, no bo wtedy te obrazy powstawały. One się odnoszą do strajków kobiet, do takich właśnie sytuacji, które tutaj w Warszawie miały miejsce, które no wzbudziły dużą jakby falę jakiejś agresji, jakichś po prostu takich ciemnych emocji. I właśnie ta Droga Krzyżowa Tubisza do tego się odnosi. Jest taką refleksją i też próbą jakby może pozytywnej odpowiedzi na to. To znaczy właśnie to też chyba jest ciekawe, że właśnie ten motyw chrześcijański daje możliwość przemienienia tego, co jest jakąś agresją, co jest jakimś złem, w coś dania jakiejś pozytywnej odpowiedzi i tak naprawdę dotknięcia też tych atakujących. O, może to jest taki najbardziej chyba interesujący wymiar właśnie tych murów Troi, że tutaj nie chodzi tylko o obronę, ale też chodzi o to, żeby zastanawiać się nad sobą i nad tym, w jaki sposób ta obrona jest prowadzona i jak ona nas zmienia. I jeszcze jedną pracę może wymienię, bo nie wiem, czy się tutaj mieścimy w czasie, ale Jacek Adamas, praca pod tytułem Granica, ale to jest tak naprawdę praca unikalna, taki cmentarz wiersza Zbigniewa Herberta, Przesłanie pana Cogito. Wiersz

0: no chyba wszyscy znamy, albo przynajmniej fragmenty tego wiersza, jeżeli nie całość. Bardzo znaczący, taki właściwie, no można powiedzieć, przesłanie, jak tą taką obronę wartości prowadzić w sytuacji, kiedy wydaje się, że nie ma już jakiejś nadziei, a jak właśnie ten, który broni te wartości, powinien patrzeć na siebie też, jakby mieć refleksję wobec samego siebie. Ten wiersz został przez Jacka Adamasa odbity w takich betonowych blokach, odciśnięty tak naprawdę. I on trochę tak wygląda jak jakieś fundamenty odkopane albo właśnie fragment jakiejś budowy, która została zniszczona. I te fragmenty zostały wkopane w ziemię, trochę przypominają takie nagrobki pochylone w lesie. W lesie na Warmii, tam gdzie artysta mieszka, jest ta rzeźba na takim dużym terenie rozlokowana. No my zastanawiając się, jak tą rzeźbę pokazać w galerii, no, wybraliśmy się tam z kamerą i zrobiliśmy dokumentację po prostu taką dosyć obszerną. Taki film właściwie, który jest wędrówką właśnie w tym lesie i spotkaniem takim nagłym odkryciem tego cmentarza i odczytywaniem właśnie tych fragmentów słów czy wersów, które można odczytać i trzeba wyobrazić, czy korzystając z własnej pamięci, trzeba dopowiedzieć. Kilka fragmentów przywieźliśmy też, żeby też pokazać, jak to wygląda, Przyroda działa jakby nie zważając na okoliczności, czyli zarastają po prostu te fragmenty wiersza, te rzeźby, obrastają mchem, tam jakieś żyjątka się pojawiają, które też to zaczynają anektować, więc to też dodaje jakby takiej wagi tej rzeźbie, że ona właśnie jakby wtapia się w ten las i trzeba tam pojechać i tą rzeźbę odkryć, bo i to odkrycie daje naprawdę dużo, dużo do myślenia, tak jakby z tym, co się dzieje z tym przesłaniem dzisiaj w naszej rzeczywistości i tak naprawdę jak to przesłanie może takie gdzieś nie w głównym nurcie naszej kultury, to cały czas jest ważne.
1: Jest ważne. Idź dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote rudo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Ale super, fantastycznie i tak. Mili Państwo, to jest ulica Freta tuż przy
0: 45-47.
1: Tuż przy rynku Nowego Miasta. Po lewej stronie, jak się idzie od głównym traktem staromiejskim, godziny otwarcia, to jest bardzo ważne.
0: 13-18.
1: Bo bardzo ważne, bo wiele osób po prostu niestety odbija się od
0: tak,
1: drzwi.
0: Tak, ale mamy godzinę, to znaczy można też wejść na naszą stronę internetową, facebookową, tam te godziny są wskazane, manifestogaleria.pl. Na Facebooku Galeria Manifesto można też znaleźć. Jesteśmy otwarci od środy do soboty w godzinach 13-18 i wtedy można przyjść i obejrzeć wystawę, ale też pewnie będziemy robili kilka wydarzeń. 1 sierpnia na pewno już możemy zaprosić. Będzie wydarzenie związane z rocznicą Powstania Warszawskiego, ale też jakby tematem, który jest obecny w pracach artystów prezentowanych na wystawie. Także będziemy też, warto śledzić nasze media, bo tam się będą pojawiać informacje o tych wydarzeniach, które wokół wystawy będziemy organizować.
1: Właśnie taką mam refleksję, że Troja jednak po tym, co zrobiła Hajowie, znikła i była później odkryta bardzo, bardzo późno, jakby ruiny, a Warszawa jak ten Feniks powstała i no, mimo wszystko...
0: To prawda, ale Troja przetrwała, dzięki sztuce przetrwała w pamięci, w kulturze. Tak no, naprawdę stała się, może powiedzieć, okazało się, że to jest trwalsze niż materia, tak, która zawsze jakoś tam gdzieś przemija. Także kultura jest po prostu ważna. Jest no dobra, o wiele
1: spotyka pana Achillesa i Hektora, kogo pan bierze na kawę?
0: No nie, no Hektor jest bliższą postacią przecież, tak, Achilles.
1: To grono zimnych czaszek, grudzie, tak? To też jest z Herberta.
0: Tak jest.
1: I tam się pojawia właśnie Hektor i Roland. Między innymi.
0: Hektor, Roland, no właśnie, kolejna postać. No u nas Rolanda akurat nie ma, to znaczy nie ma pracy bezpośrednio odbywającej się.
1: No ale jest pieśń o Rolandzie.
0: Przetłumaczona jest przez Jacka Kowalskiego, wspomnijmy to znakomicie, więc to jest jakby postać, która rzeczywiście mogłaby, Jacek Kowalski pewnie mógłby się znaleźć tutaj wśród artystów takich dotykających tego mitu Troi, obrońców Troi.
1: Absolutnie, zdecydowanie. Bardzo dziękuję. Ja też polecam takie, proszę Państwa, takie wycieczki po galeriach w pakiecie. To znaczy, niedaleko jest Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i między innymi jest świetna wystawa Józefa Czapskiego, ale nie tylko. Jest Sakrum Art Deco i Sakrum. I jest jeszcze, są inne wystawy.
0: Wiesław Szamborski.
1: Jest
0: bardzo fajna.
1: I jest, no w ogóle tam są takie rzeczy z galerii stałej, na przykład ten Malczewski, ta wizja Ezechiela, to jest po prostu, no nie można gdzie indziej było tego obrazu zobaczyć. Jest gigantyczny, wspaniały, świetnie wyeksponowany, chociaż odejście jest, że tak powiem, nie takie duże, bo ściana jest, ale no, ale naprawdę polecam w pakiecie taką
0: wizytę. Tak, zaczynamy, bo to jest tutaj zaraz przy Placu Zamkowym, zaczynamy od Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i potem idziemy przez Starówkę i na ulicy Freta możemy ten spacer zakończyć w Galerii Manifesto. No to jest taki dobry pakiet.
1: Muzeum Archidiecezji można zacząć o 12 już, a później o 13.
0: Tak, o 13. Po 13 do Manifesto.
1: Pasuje. No może następne KPO będzie takie, że będziecie Państwo mogli zatrudnić wiele osób, no bo na przykład w takim Rzymie albo nawet w Lublinie od 9 galerie są otwarte.
0: Tak, bo my jesteśmy instytucją dwuosobową, to znaczy tam pracuję ja i Józef, który jest mój współpracownik, i my wszystko robimy od transportu prac do wieszania prac, malowania galerii, przygotowania ścian, także po prostu jesteśmy, tutaj nie ma podziału na dyrektora czy kuratora i osobę techniczną, wszystko trzeba wykonywać, więc jakby jest taki...
1: Czyli jest dwóch lektorów, nie ma żadnego Parysa.
0: Tak jest. No.
1: Dobrze. Dziękuję bardzo. Piotr Bernatowicz był naszym gościem.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Teraz posłuchamy Szczepanika i Kormoranu, ponieważ będzie teraz temat wakacyjny. Ale wakacyjny tak nie do końca. Będzie też dżingiel antywiatrakowców, ponieważ przeniesiemy się nad Polskie Morze do Choczewa, gdzie właśnie dzieją się nieprawdopodobnie interesujące rzeczy i to niekoniecznie chodzi o foki.

0: wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzecki.
1: Reklama.
2: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
3: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
0: Trzymaj to, kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Mizomarki Diecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
7: Więcej sztuki!
8: Więcej sztuki!
7: Arcydeko!
8: Wiesław Samborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
0: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sakrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
1: Po reklamie.
9: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
10: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
0: Mili Państwo, specjalne wydanie sobotnie Antywiatrakowców, no bo są wakacje, a nasz tutaj wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców nad Morzem Polskim się wyleguje na plaży, ale poza wylegiwaniem się na plaży chodzi w koszulce z żyrafą Radia Wnet i robi zdjęcia i ogląda Choczewo, tak? Dzień dobry, panie wiceprezesie. Tutaj z nami też jest profesor Ludwik Pieńkowski, który musiał przyjść. Po prostu tak potrzebuje być na wszystkich antywiatrakach.
11: Na bieżąco,
0: że wstał dzisiaj rano, wypił kawę i przyjechał.
12: Dzień dobry państwu.
11: Dzień dobry panów, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry.
0: Ale jaki świetny zasięg, czyli te wiatraki jednak z zasięgiem tam nie kolidują, tak?
11: Nie kolidują, bo teraz jest wiatr i one prawdopodobnie coś produkują. Stąd tutaj jest wyższe napięcie w sieci i wszystko działa dobrze.
0: No właśnie, bo tam są niesamowitym w tym Choczewie. Co prawda widoczek jest ze Słajszewa, to blisko Choczewo, tak?
11: Tak, tam żrafa wyciąga szyję, żeby zobaczyć szczegóły, tak.
0: Szczegóły. No i co tam widzi ta żyrafa w tych szczegółach? Bo tam wiem, że pan musiał uciekać przed jakimiś gigantycznymi ciężarówkami.
11: Tak, to może powiem jakby historię taką króciutką, bo zaintrygowało, też ta podróż przy okazji urlopu, zaintrygowało mnie ten zakaz samochodów ciężarowych na drodze, która prowadzi do budowy i że to może zablokować pracę na tej placu przyszłej budowy. No i postanowiłem to sprawdzić, począwszy od Kopalina. Kopalino to jest taka plaża, która jest najbliżej tej placu budowy, najłatwiej dostępna. Tam ze Słajszewa to jest dużo, dużo dalej, a to Kopalina, jest piękny parking tuż nad brzegiem z widokiem na morze.
0: Ale nie dla tirów ten parking.
11: Słucham?
0: Nie dla tirów ten parking?
11: Nie, to jest turystyczny, taka wąska droga prowadzi tak, że nie da się przejechać. Ludzie tam również nocują w kamperach na tym parkingu. I stamtąd jest około 3 kilometrów do tego wejścia, którego pochodzą te zdjęcia z bramy wjazdowej, bo na plac budowy, ponieważ są trzy bramy, z grubsza się zorientowałem. Jedna właśnie od północy i dwie od południa i od strony Kopalina właśnie tutaj trzecia. No idąc tam, to jest rzeczywiście odludzie. I tutaj ilustruję ten kruk, który udało mi się zobaczyć, tego kruka.
0: On leci.
11: Tak, bo on sobie siedział i zwrócił uwagę jakimś takim dziwnym skrzeczeniem. On wydawał takie dziwne dźwięki i to, ponieważ tam pustka jest i cisza była, to zwróciłem uwagę, że coś siedzi na konarze na plaży i tak skrzeczy jakoś dziwacznie. No, okazało się, że to był kruk, podleciał, napił się wody, a potem to zdjęcie byłoby lepsze, ale niestety nadbiegł biegacz z pieskiem. No i ten kruk zobaczył tego pieska i fru.
0: Ale czarny kruk, tak?
11: Czarny, wydaje się, że czarny.
0: Nie, bo pierwotny to białe, kruki były białe, no, ale tam ten kruk był taki niegrzeczny, tam to w mitologii greckiej można to przeczytać. I on tam był niegrzeczny i za pomocą, że tak powiem, woli Zeusa został zamieniony w czarnego.
11: Ale to już nie będziemy... są też siwe. Ten był czarny, no i udało mi się go zrobić zdjęcie i potem maszerowałem dalej i tam również na tych zdjęciach są takie platformy, które przesłałem widoczne na takich pylonach i to jest odprowadzenie prądu, czy też doprowadzenie prądu
0: do morza, tak? To jest kabel do morza? Ale to jest kłusownictwo, to się nazywa.
11: No właśnie, nie wiadomo, co się stanie, jak się tam coś przedziurawi, czy dojdzie do wyładowań elektrycznych, co te rybki tam dookoła powiedzą. No i w końcu doszedłem do tego.
0: Nic nie powiedzą, moim zdaniem.
11: Nie zdążą.
0: One generalnie mało mówią, nie, ale to już tak jeszcze pod prądem będą, to no to ciekawe, ale to bo jeszcze tak uściślimy, bo tam z jednej strony jest budowa wielkiej elektrowni naszego najczęściej przyszłości atomowej, tak? Jeszcze tak. Kosmodromu tam nie budujemy, ale to już niedługo, ale to już...
11: Ale płaszczyzna jest, można by wykorzystać.
0: Ale to jest z jednej strony budujemy tam elektrownię atomową, a z drugiej strony budujemy tam las wiatraków i one jakoś konkurują
11: zaraz
0: ze sobą.
11: Zaraz do tego właśnie może tak dojdę, bo doszedłem do tej bramy, no i okazuje się, że widząc bramę, czyli tam jakiś ruch, troszeczkę jakieś samochody jeżdżące, ukazały się po drugiej stronie tej budowy trzy wiatraki. I to mnie tak zaintrygowało, że jak to jest? No, i też tutaj wiatraki są dookoła. No i tak postanowiłem zobaczyć drugi dojazd od południa do placu budowy przyszłej elektrowni. I tam już jadąc pod Kopalinem też pokazały się wiatraki właśnie w takim nierównym terenie.
0: Czyli otaczamy budowę elektrowni jądrowej, tak? Otaczamy lasem wiatraków. Czyli takie
11: teraz
0: jądro to jest elektrownia jądrowa, a naokoło las. Który nie będzie chodził.
11: Las wiatraków, tak. No i właśnie wróciłem na plażę i pojechałem zobaczyć tą drogę. Tą drogę właśnie zamkniętą. I okazuje się, że ona jest przejezdna. I od na samym, że powiem, początku wizyty na tej drodze zetknąłem się z taką kawalkadą 5 lub 6 wielkich wywrotek, które naprawdę ze sporą prędkością, jak na jakość tej drogi, która jest i dziurawa, i wąska, zajmując 3/4 szerokości tego asfaltu jeszcze sprawnego, po prostu pędziła bez opamiętania. Także no, wszystkie trzeba było zjechać.
0: Ale upewnił się pan, że tam filmu nie kręcą żadnego? Jakiegoś science fiction, na pewno, bo może to film kręcą, nie?
11: No właśnie nie. I teraz, ale jak one przejechały, trochę przestraszyłem się, czy warto jechać, bo jak spotkam taką ciężarówkę, która jest szersza, znaczy na tyle szeroka, że a zjazd na pobocze jest praktycznie niemożliwy, bo tam był uskok 20 centymetrów i wertepy takie wybite przez koła tych wielkich samochodów, no to samochodem osobowym to po prostu powieszę tam się i koniec, utknę, albo mnie rozbiją, albo po jakimś czasie znajdą.
0: Gorzej niż z łosiem się spotkać, tak?
11: Słucham? Tak.
0: Gorzej niż z łosiem na czołówkę.
11: Tak, no ale pojechałem dalej, korzystając z przerw między tymi ciężarówkami, czyli z maksymalną prędkością, jaką się dało tam rozpędzić do 100 kilometrów. No i przejechałem to i jadąc nagle po lewej stronie zauważyłem na polach uprawnych, tam jest nierówny teren, taki pagórkowaty, bo to po wydmach, takie pomarańczowe żuki szalejące.
0: Ale żniwa tak, idą naraz. Przecież, tak? Żniwa
11: no,
0: idą.
11: No właśnie, żniwa idą, ale te żuki nie przypominały kombajnów, tylko tak jakby płynęły po tym zielonym, po tej zielonej uprawie. Trudno było mi zobaczyć, co to jest, ponieważ bałem się spotkać ciężarówkę sprzeciwko nadjeżdżającą. Odnotowałem te trzy żuki, potem kolejne, a po prawej stronie podobnie w popolu jechała ta jedna z tych wywrotek, które minąłem. A te żuki, to się okazało, jak się tak troszeczkę przyjrzałem, to są wozidła. Wozidła Volvo, które służą do takie sześciokołowe, sprzegubowe, tak się wyginają, potrafią się dostosować do terenu, które tam no, dosłownie jeździły w tej nazad, po takich wyrobionych drogach w tych uprawach, bardzo nierównych. I okazało się, i potem pojawiły się wiatraki. Okazało się, że tam po prostu kipią pracę z największym natężeniem do tych kolejnych wiatraków to jest od koło Jackowa, między Kurowem a Jackowem. I tam po prostu te prace, no to można podziwiać tempo, jakie to było natężenie no, tych
0: Polak potrafi, tak? Polak potrafi, tylko musimy...
11: Jak trzeba, to potrafi. No w każdym razie tam widać, że ta nieuchronna transformacja tutaj profesora, no po prostu się realizuje w ramach istniejących przepisów w nieprawdopodobnym tempie. Jak się patrzy na zdjęcia placu budowy, no to tam jakaś ciężarówka langsam się przemieszcza troszeczkę, a tutaj po prostu po tej drodze one jeżdżą stadami, ponieważ raz w jedną, raz w drugą stronę i uzgadniają, że teraz, bo jak się nie mogą spotkać, bo tam jakość jest taka kiepska tej drogi, to najpierw jedzie kawalkada w jedną, tam walkie-talkie i z powrotem druga.
0: Ruch wahadłowy.
11: Wahadłowy, tak. Tak uzgadniają. Ale te żuczki, te Volvo, które tam naprawdę po prostu z dużą takim zapałem też szalały, potem koparki się ukazały i one coś przewożą, przeładowują na te wywrotki i te wywrotki wywożą, bo tymi wozidłami nie można jeździć po drogach publicznych, bo są za duże, za ciężkie, albo niewymiarowe.
0: Ale po polu na radę.
11: Ale po polu sobie świetnie radzą. Naprawdę, sześciokołowe koła takiej wielkości jak małego samochodu osobowego, to po prostu dają radę bez problemu. No i w ten sposób stwierdziłem, że tam, że dookoła tej budowy to po prostu te wiatraki lądowe. Wszyscy mówią o wiatrakach morskich, a tam tych lądowych to po prostu kolejny las wyrasta. No i być może to jest jakieś wyjście, że...
0: No właśnie, a ja pana profesora zapytam, bo to może jest jakaś super koncepcja naukowa, żeby właśnie otoczyć tą elektrownię jądrową, która już niebawem przecież powstaje, bo już tutaj cały czas dowiadujemy się, że coś zostało uchwalone i później to będzie, to jest jakaś absolutnie jakiś newtonowski pomysł, tak? Że będzie ta energia tutaj, a później otoczona wiatrakami, można jakieś naoczynia połączone, jak ten atom nie działa, to wiatrak mu pomaga, jak nie działa wiatrak, to pomaga mu atom i to będzie, może Nobla dostanie.
1: No może Nobla, tu akurat spontanicznie przyszedł mi taki żart, że może to chodzi o to, żeby te wiatraki ustawić, żeby wykorzystać je do chłodzenia tego reaktora. Będą napędzane prądem z elektrowni po to, żeby chłodzić reaktor. Nie, no to jest oczywiście żart. Natomiast to, że tam się bardzo dużo dzieje, to ja bym nie identyfikował tego jedynie z budową tam wiatraków, ponieważ znając o tyle, o ile publicznie są udostępnione wszystkie plany budowy tak zwanej infrastruktury towarzyszącej, budowę linii kolejowej, budowę dróg dojazdowych, budowę zaplecza.
0: Ale póki co oni niszczą te drogi. Nie, no, je rozjeżdżają i nikną.
11: No to nie, jaka nie widać, jest... nie widać, żeby drogi były.
1: No nie wiem, no to co czyta się w komunikatach, to jest tam prowadzone bardzo intensywne prace w obszarze przygotowania inwestycji.
11: One są koncepcyjne głównie.
1: Nie, no jednak jeżdżą te żuki, czy te żuki przygotowują teren pod wiatraki, czy przygotowują teren pod jakieś inne elementy zaplecza inwestycyjnego, no to tego nie wiemy, bo no bo tego nie widać, nie mają one tabliczki. Natomiast jeszcze jeden żart, mianowicie co to jest znak drogowy. Otóż znam kolegów, którzy wygrali przed sądem, bo skarżyli się, że dostali mandat niesłusznie. Otóż w polskich przepisach, proszę państwa, znak drogowy, pionowy jest bardzo precyzyjnie zdefiniowany. Otóż to musi być jego lico wykonane z blachy, ofoliowanej odblaskowo. Więc każdy taki rupieć zardzewiały, który stoi na drodze, można próbować procesować się w sądzie, że to nie jest w ogóle znak drogowy. Także tu pewno bliższe przyjrzenie się temu zardzewiałemu.
0: No i co, pan chce znowu zasypać pozwami to nasze biedne cudownictwo. Czeka się 10 lat na byle sprawę, tak. A tutaj jeszcze zasypiemy biedne sądy tymi, a co z ten biedny Żurek zrobi? No,
1: no nie wiem co, no wymieni
11: znaki drogowe. Ale panowie, tam jest uchwała, no, ja znalazłem uchwałę, która nie pamiętam, rady gminy czy tam jakiegoś zarządu dróg, który po prostu ustanawia ten zakaz wjazdu. I ten zakaz 30 ciężarówek został zasłonięty ze względu na budowę tych wiatraków, bo gdyby oni to utrzymali, to te wiatraki nie można byłoby budować.
0: Ale to takie parawany, tak? Parawany dla znaki, tak? Bo to przecież parawany nad morzem to popularna sprawa, tak?
11: Tak, no, ale chodzi o to, bo inaczej by nie można było budować wiatraków na tyłach elektrowni, więc musiało, ten znak nie może być egzekwowany, mimo tego, że jest decyzja o tym, że ta droga jest zamknięta dla ciężarówek powyżej 10 ton. Dobrze. Ale każda jedna z nich waży tyle, także...
1: A Zbyszku, czy udało ci się zbliżyć do przygotowania tego placu budowy pod samą elektrownię? Czy tam plażą można przejść? Bo inwestor zawsze mówi, że plaża będzie dostępna zawsze. No to pytanie jeszcze, to znaczy, czy teraz jest dostępna w tym roku?
11: Plaża ma być dostępna od strony Słajszewa. Natomiast w Słajszewie praktycznie, przejechałem przez Słajszewo, w Słajszewie praktycznie nie ma turystów. To jest miejscowość, tam jest 10 kilometrów do plaży. Tutaj zobaczę sobie 7 kilometrów do bliższego, a do tego, które jest tam 9. Także no, tak prawdę mówiąc, nie mówi się o Kopalinie, ale z Kopalina jest dużo łatwiejszy dostęp do tej plaży niż ze Słajszewa. Słajszewo nie sprawia wrażenia takiego turystycznej miejscowości. No nie widać żadnych sklepików, po prostu pusto jest i tam się niewiele dzieje. Można przejechać drogą rowerową przez plac budowy, ponieważ tam była kiedyś zwykła taka droga samochodowa i tam był dojazd na te plaże i był parking nawet, także tam można było podjechać samochodem i wtedy z tego Słajszewa wszystko było, no, dostępna ta plaża. Natomiast teraz jest to droga rowerowa. Od strony Kopalina jest strażnik i tam się nie wjedzie. Wjeżdżają samochody pracowników techniczne właśnie od strony tej północnej, tam gdzie ja byłem od tej bramy. Jest droga rowerowa, którą można przejechać rowerem. Tam no nie próbowałem tam wejść, tam jedno zdjęcie właśnie, które pokazuje to wiatraki, to jest z grubsza obok tej drogi, ale tam jest strażnik. I tak prawdę mówiąc się obawiałem, że tam podejdę i spróbuję zrobić zdjęcie, to na mnie nakrzyczy, więc już nie
0: trzeba było grzecznie zapytać. No ja na przykład się bardzo bałem takiego pana, który był uzbrojony jak pół brygady i pilnował zamku Windsor. No i no, bałem się do niego podejść, bo zazwyczaj tacy panowie nie chcą. Ale zobaczyłem, że jakąś młodą damę, która sobie zrobiła z nim zdjęcie, koleżanka, to ja zapytałem, czy też mogę. I on powiedział, proszę bardzo. To jakby pan podszedł do tego strażnika, to na pewno by się zgodził.
11: To możliwe, ale pomyślałem sobie, że jak ktoś nie wyjdzie, to w ogóle nic nie wyjdzie z tego fotoreportażu.
0: Aresztują pana, tak?
11: Tak, właśnie, zatrzymają, bo to już...
0: Szpiegostwo gospodarcze.
1: A czy jest taka turystyka przemysłowa, w sensie, czy przychodzą ludzie, żeby szukać, popatrzeć, tak jak ty się tam pojawiłeś, czy rodzice z dziećmi podchodzą, pytają się,
11: tak,
1: czy taki
11: jest
1: ruch jest?
11: Tam jest kompletna pustka. Panowie, tam nikt, to jest tak oddalone od pozostałych zejść, szczególnie te Kopalina, które mimo tego, że jest blisko, no ale jest plaża obok, więc po co iść 3 kilometry, tam naprawdę nie ma żadnego ruchu. No, to jest dzika plaża i tam się pojawiają rowerzyści, też niewielu ich tam jest. Na tej budowie, jak tam przy tej bramie stałem, to tam trochę coś jeździ, powstają tam, widać, takie baraki dla ewentualnych wykonawców, no, dla pracowników. No, nie wyobrażam sobie, żeby wszyscy mieszkali poza, nawet w tych wstępnych pracach, no to tam takie mieszkalne powstają. Natomiast to jest generalnie takie dookoła wał ziemny, także trudno jest zepchnięta ziemia i stworzone jest takie naturalne zasłonięcie tego placu budowy.
1: I to znaczy nie ma takiego miejsca, nie ma takiego miejsca dla gapiów, żeby przyszli taki taras widokowy.
11: Nie ma.
1: Bo no, takie wspomnienie z dzieciństwa, jak była budowana zapora w Dębę tu na Zegrzu i tam niedaleko wtedy z rodzicami jako maleńki chłopczyk byłem i pamiętam, ojciec zabierał nas wielokrotnie, żebyśmy poszli. Tam był specjalny taki taras widokowy zrobiony. Znaczy to wszystko było za PRL-u, to są wczesne lata 60. Tak. I było olbrzymie zainteresowanie i w niedzielę na tym tarasie ludzie się gapili.
0: Ale teraz oni będą mieli rozdwojenie jaźni. Czy patrzeć na elektrownię, czy na te wiatraki, bo jeszcze te wiatraki naokoło. Jeszcze taki piękny las wiatraków rośnie w Bałtyku przecież.
1: Ale z punktu widzenia
11: tak, takiej turystyki... troszeczkę taki dysonans jest, tak. Natomiast ja sprawdzałem na stronach PEJ-u, czy właśnie są jakieś spotkania, czy tam, czy wycieczki. Jeżeli są spotkania dla mieszkańców, to są w Choczewie, bo polskie elektrownie jądrowe przyniosły swoją siedzibę do Choczewa. I tam są, są organizowane po prostu w ich biurze, czy tam w jakiejś sali obok, ale nie na placu budowy, to nie.
1: Czyli nie ma wokół budowy jakiejś ścieżki edukacyjnej, jakichś zdjęć, jakiegoś takiego zachęty, żeby pokazać, no, w sumie wielki, bardzo ważny dla Polski projekt. No,
11: tak,
1: to, znaczy, że tam trochę wiatraków widać, to
11: no, oczywiście, tam PEJ... Jak wywiesza plakaty, to stawia na tych plakatach są chłodnie kominowe. Także oni podchodzą tak jakoś, tak bym powiedział, no to... bez przekonania do tej budowy, jeżeli można powiedzieć. No bo jak można reklamować swoją budowę w widoku, który jest zupełnie
1: nieprzystający. Tam akurat nie będzie chłodni kominowe. Bo tam...
11: No więc właśnie, ale oni to pokazują. To pokazują na tych plakatach. No i moim zdaniem, że oni mają takie... Może to jest żart, może...
1: To może ktoś nas z rządu, nie z rządu słyszy, że koniecznie trzeba zrobić ścieżki edukacyjne, platformę widokową. Oczywiście w miejscach kontrolowanych, tak żeby żadnego szpiegostwa też nie było przemysłowego.
11: Nie, no, oczywiście to było, ale nie ma. Naprawdę nie ma. No bo nie ma decyzji w ogóle jeszcze.
1: Nie ma decyzji. Decyzja jest, ponieważ zostały przyznane olbrzymie pieniądze. Naprawdę w naszych czasach decyzją są pieniądze, jeżeli... Tyle miliardów złotych.
11: Ale bez umowy to tam nie wjadą ci Amerykanie.
1: Ale nie chodzi o to, że polskie elektrownie jądrowe dostały miliardowe wsparcie. Co prawda trochę tam ograniczone teraz przez rząd Tuska, ale to są miliardy, więc...
11: No ale tam trzeba by te drogi zrobić.
1: No to zrobią, rozjadą.
11: Nie, to... nie ma. Ale jeszcze mogę powiedzieć jedną ciekawą rzecz, ponieważ idąc, widziałem na tej strony Kopalina sporo źródełek. Źródełek wody na brzegu, która wypływa słodka woda i to tak tego dość dużo było. Bym powiedział na odległości 20-30 metrów takie źródełka, jedno obok drugiego.
1: I których nie było.
11: Słucham?
1: Nie było ich kiedyś.
11: One były chyba zawsze, właśnie tego to nie wiem. Natomiast jak szedłem tą drogą rowerową poprzednim razem od tej Słajszewa, tego wejścia 48, to widziałem piezometry. Powbijane właśnie w grunt i tam po sprawdzaniu tego poziomu wody.
0: A pił pan tą wodę? Ona jest, bo teraz droga jest ta butelkowa, 5 zł butelka.
11: To... Właśnie się zastanawiałem, ale trochę tam taka piana była, taka bura w jednym miejscu, więc tak, ale z drugiej strony inne były czyste, więc tak było różnie. Może tam pewne te relacje były naruszone, może z tego piachu coś, ale to były źródełka normalnie i tam jakiś problem wód gruntowych może być. Stąd piezometry tam w lesie, przy drodze, tak dookoła budowy.
0: No ale to woda potrzebna do chłodzenia, tak? Reaktora. To może te źródełka po prostu skanalizować je tak ładnie, otoczyć jeżeli... takimi rurami po prostu i zimna woda, taka zimna. No to może być rozwiązanie. Przecież szukamy, tak?
1: Nie. Reaktor jest chłodzony wodą morską i tunele wiercane tymi...
11: Będzie chłodzony.
1: Taki jest plan, tak, oczywiście. Natomiast te źródełka, które biją, dlaczego pytam, bo tak mi ad hoc przychodzi pomysł do głowy, idea, że to jest jakiś system odwadniania, przygotowania placu budowy, no i że się zmieniają stosunki wodne, że tak powiem, wód gruntowych, gdzieś ta woda musi się podziać.
0: I kruk zdenerwowany jest.
1: Właśnie, a z tym krukiem to trochę się... To trochę się niepokoję, bo kruk w naszych przysłowiach no jest... No, rzadko kiedy dobre wiadomości zapowiada. No,
11: trudno mi powiedzieć, jakie to były, ale ponieważ było pusto, to one tam wtedy patrolują sobie te miejsca. No, ten ale las to, jest obok
0: a był, może były dwa, bo tak wczoraj przywoływaliśmy takie przysłowie. Już nie będę mówił nazwisk, ale kruk krukowi oka nie wykole. To może jakby drugi był, to może by tam, tam one się zakolegowałyby. Kruki dwa.
1: No i ja bardziej się boję tego o rozdziobaniu nas kruki i wrony.
0: Tak?
1: No tak, no.
11: No, więc... może, no bo właśnie, bo obawiam się,
0: ale rozdziobują na razie ziemię, tak? Bardzo no, skutecznie, tak?
1: No, mnie się wydaje, że no, wielka konkluzja z twojego wielkiego reportażu, który tutaj mamy, jest taka, że no, koniecznie potrzebujemy ścieżki edukacyjnej wokół tej budowy.
0: To bo rowerowe już mamy.
1: Niech ona da ścieżkę edukacyjną, ponieważ to są większe odległości, to raczej, żeby była taką ścieżką rowerową. Żeby można, żeby ludzie po prostu widzieli. Uważam, że transparentność jest największą siłą, która
11: no,
1: jest...
11: No tak, tylko trudno pokazywać puste pole, że tak
1: ale,
11: powiem.
1: Ale jeżeli tak ścieżka już... by prowadziła i byłyby tablice informacyjne, które by pokazywały, co widać, tu wiatrak widać, tu stacja no tak. się buduje jakaś, tu będzie plac budowy, to wydaje mi się, że ta budowa... naszej sztandarowej
11: nie to racja, tylko tam po prostu jest trudny dojazd. Naprawdę, to jest miejsce trudno dostępne.
1: A to no. dla tych rowerzystów to jest cudowne miejsce. Oni nie lubią wielkiego
0: tłoku. No właśnie,
1: płoku.
0: Teraz jesteśmy po prostu ekologicznie.
1: Ekologicznie.
11: No, ale nie wszyscy są rowerzystami. No i też
0: ale to nie da jakąś gigantyczną wypożyczalnię rowerów w takim koło
1: jeszcze stacji. Elektryczną. No. Żeby się no, nie zmęczyć.
11: O właśnie, właśnie. Tam mają, polskie elektrownie mają zapewnić ze Słajszewa meleksy na plaży.
0: O,
11: no, no bo tam jest to nie 10 kilometrów.
0: No
11: ale one chyba nie jeździły, bo nie widziałem żadnego.
0: No ale to one może są w przygotowaniu.
1: Tak? No to widzę, że tam pole do biznesu są. Jest olbrzymie.
11: A turystów nie ma. Panowie, tam w Słajszewie nie ma turystów, więc nie ma kogo wozić.
1: No, a rybkę można smażoną kupić.
0: No, ale jak się rozkręci całą historię, głośno się zrobi, to będzie po prostu turystów i jeszcze w dodatku tak, będą wracali, bo będą postępy w tej budowie. 3 miesiące i pół reaktora. Trzy miesiące i drugie pół reaktora. 4 miesiące kawałek następnego reaktora. I tak widzę, to po prostu tak duma rośnie.
1: No duma rośnie.
11: Ale panowie, tu jeszcze jedna sprawa, bo tam rozmawiałem
0: nie tylko
11: też trochę z lokalnymi, takim jednym osobą, która już tam wiele lat zamieszkuje. No i ta stacja elektroenergetyczna jest w Osiekach Lęborskich. To jest tak no, około 10 kilometrów obciał tej budowy, tych wiatraków. I ona ma pociągnąć 6 gigawatów mocy z morza. I teraz, gdyby tak, oni tak mówią, się trochę śmieją, że to właściwie wszystko jest spójne z tymi wiatrakami i elektrownią, bo zanim elektrownia pierwszy prąd wyda, to te wiatraki będą już na złą pójdą i wtedy ta struktura przyda się, odbierająca prąd elektrowni. Te 15
0: no to
11: lat.
0: To może to jest wszystko wyglądać. Przemyślane.
11: Znaczy, tu no właśnie. Dopatrują się logiki w tych wiatrakach i w elektrowni. Także ludzie myślą, no myślą.
0: No, a może zawsze to, ta energia Neptuna, przecież Neptun to nie był słaby koleś, tak? Neptun tak. był bardzo mocnym, że mocny, tak powiem, tak. brat Zeusa, no i tam on potrafił.
1: Z wiatrakami i z energią jądrową jeszcze jedna jest bardzo ważna różnica w czasie życia. Dziś budowane wiatraki naprawdę za 15-20 lat, no nie powiem, że nadają się na złom, albo nadają się na generalny remont. Prawie wszystko trzeba wymienić.
11: No i wtedy ta infrastruktura posłuży elektrowni atomowej. To tak mówię.
1: No tak i tu cały szkopuł polega na tym, że o ile elektrownia jądrowa wydaje się, że w cyklu swojego życia 60 lat, w żaden sposób jej ekonomia nie jest zagrożona, bo po prostu bardzo długo produkuje prąd. Co prawda też trzeba dużo rzeczy po drodze wymienić, ale tu wszelkie analizy pokazują, że taka elektrownia jak AP1000 po 60 latach na pewno na siebie zarobi. Natomiast wiatrak po 15 czy 20 latach...
11: Nie wiadomo.
1: No raczej tak. nie zarobi na siebie.
11: Ale próbowałem a propos szukać tam atomu, to znaczy wziąłem ze sobą dozymetr scyntylacyjny, taki no, 60 razy czulszy od zwykłego i sprawdzałem, czy może już jakieś było przeniesienie, przetransportowanie paliwa rozszczepialnego, ale na plaży jest 0,3 mikrosiwerta na godzinę, to jest na plaży to jest połowa promieniowania tła, które jest naturalnie z Ziemi, jest emitowane z promieniowanie kosmiczne. I tu jest 0,08 mikrosiwerta i tam było. Także niestety nie stwierdziłem śladów przemieszczania się materiałów rozszczepialnych.
0: No, także jeszcze niech długo pan uważa powiedzmy. Teraz, bo pan już tutaj wchodzi na niebezpieczną ścieżkę. Za dużo pan no chce wiedzieć tak, może tam rozszczepialne no materiały.
1: Kolejna, że taka ścieżka edukacyjna byłaby w wielkim interesie tejże inwestycji, no bo byłaby edukacyjna jakieś pomysły, żeby z dozymetrami szukać no właśnie, paliwa.
0: A później, bo ja myślę, że to jest wszystko przemyślane, jak te wiatraki, bo to jest teraz, budujemy wielki program kosmiczny i technologia postępuje, więc niedługo będą te już złomowane wiatraki wysyłane na Księżyc wielkimi statkami kosmicznymi przez Donalda Tuska.
11: Będziemy
0: ekologia, taki będzie las na przykład na Księżycu.
1: A może da się połączyć?
0: Tam nie wieje na Księżycu, co?
1: Nie wieje, nie. Wiatr słoneczny.
11: Ale
1: wieje,
11: takie tak. Słoneczne. Tak, ale na portalu morskim...
0: Uwaga, mamy jeszcze, kochani, nie będzie muzyki, ale mamy 1,5 minuty. No to puentujemy.
1: To ja proponuję mieć plan przerobienia tych zużytych wiatraków za 15 lat na kosmodrom. Już wtedy na pewno nie jedną rakietę będziemy mieli, nie jeden statek kosmiczny. Przyda nam się wielki kosmodrom i te wiatraki będą jako platforma.
11: A, jeszcze jedną sprawę. No to... Ja bym zapomniał. No nieopodal właśnie. Powstaje kopalnia polihalitu.
1: A tak, to jest bardzo ważna inwestycja. Tak.
11: To nawet
1: oddzielną audycję trzeba, to nie ruszamy.
11: I tutaj, ale propos, tutaj właśnie spotkałem przypadkowo kogoś tam, znajomych tam przyjechali, właśnie z Mieroszowa, którzy mają tam...
0: Już podejmiemy ten temat w następnym tygodniu, bo program wschodni dobrze czeka. A ja powiem tylko, proszę pozdrowić Kruka.
11: Panie, dziękuję bardzo.
0: Wiceprezes
11: no, on został nie da się podejść za bardzo,
0: wysłany,
11: ale
0: został,
11: fajny był. Tak.
0: No, wysyłamy pozdrowienia nad morze. Pan profesor Ludwik Pieńkowski, pan dziękuję. Wiceprezes Zbigniew Zieliński. Dziękujemy bardzo. Program wschodni. Też tam wiatr od wschodu może, co tam zobaczymy, co tam wieje.
11: Do widzenia, dziękuję.
0: Pa.
1: Do widzenia. Do widzenia.
12: Wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzecki.
10: Autopromocja.
13: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
14: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
13: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
14: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
15: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
10: To była autopromocja.
16: Reklama.
17: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie. 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk-Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji i pokoju. Prosta droga do Boga, Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

0: To jak? Kto wygra mundial?
1: Nie wiem, a co ty myślisz?
0: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
1: No wszystko fajnie, ale z kim?
0: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
1: Dobra, a kiedy?
2: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
3: Po reklamie.

0: za ljude samo kala, život je kafala. Kafala, kafala, štažba, kuć, hajde bola s nama.
1: To była muzyka z Bałkanów. Zupełnie nieoczekiwanie pojawiła się formacja Dubioza Collective, a to jest program wschodni. Igor Toporowski realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Wschodni. Dzisiaj porozmawiamy z Arturem Żakiem, który będzie nieco później, oraz z Witem Nadaszkiewiczem, więc dzisiaj nadreprezentacja. Zresztą bardzo mi miło w związku z tym Lwowa, ale zanim dotrzemy do Lwowa, Dmytro Antoniuk jest na antenie. Dzień dobry, Dmytrze.
2: Dzień dobry Wojtku, witam Państwa serdecznie.
1: Informacja, która w połowie tego tygodnia, który się kończy, zelektryzowała opinię publiczną na Ukrainie, to jest odwołanie ze stanowiska ministra obrony Ukrainy Michała Fedorowa i zakończyło się to tym, że ludzie wyszli na ulicę w Kijowie, również we Lwowie. Sam Michał Fedorow mówił o konflikcie z naczelnym dowództwem ukraińskim oraz o niedokończonych reformach. Jak podejrzewam, dużo żółci czy też żalu było wśród tych, którzy wyszli, aby protestować przeciwko tej decyzji. A ty, Dmytrze, chyba miałeś okazję, udało ci się dotrzeć na te protesty.
2: Dokładnie tak. Byłem przedwczoraj, pierwszy dzień tego protestu, wieczorem wyszedłem. Niestety już jak i rok temu, kiedy wychodziliśmy też z tymi kartonnikami protestować przeciwko decyzji znów Wołodymyra Zełenskiego, przeciwko specjalnej antykorupcyjnej prokuraturze, no i tak dalej. To już miniona sprawa, ale niestety mamy taką smutną tradycję, że w lipcu Wołodymyr Zełenski robi jakieś takie decyzje, które wywołają u obywateli Ukrainy wprost gniew, mówiąc otwarcie. I dlatego ludzie nie tylko w Kijowie, a i w całej Ukrainie. Wyobraźcie sobie Państwo, że wczoraj był dzień najbardziej licznych protestów w całej Ukrainie, nawet w Sumach, gdzie wczoraj też przylatywali kaby, kierowane bomby awiacyjne rosyjskie, zabijając mieszkańców tego miasta obwodowego, nawet w Sumach, w Dnieprze, w Charkowie, w Odessie, wszędzie, w tych miastach, gdzie ostatnio niestety mamy tragedii terroryzmu rosyjskiego, tam wyszedli ludzie, narażając po prostu na śmiertelną niebezpieczeństwo. Wyszedli, żeby protestować przeciwko tej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, zmienić Michała Fedorowa na poście ministra obrony Ukrainy. Dlaczego ludzie wyszedli? Dlatego, że Michał Fedorow jest dla wielu Ukraińców twarzą takich efektywnych wreszcie reform w Ministerstwie Obrony Ukrainy. Za ostatnie 6 lat, wyobraźcie też sobie Państwo, że zmieniło się 6 ministrów obrony Ukrainy. I dopiero teraz, kiedy tym ministrem był Michał Fedorow, stali odczuwalne efektywne reformy w tym ministerstwie, które też my to widzimy tam po prostu na linii frontu, że drony ukraińskie wyprodukowane też razem z Polską i z innymi krajami robią to, co robią, są sukcesy i tak dalej, i tak dalej. Ludzie po prostu nie rozumieją, dlaczego teraz zmieniać Michała Fedorowa na poście ministra obrony Ukrainy, kiedy on tam nie przebył zaledwie pół roku. Pół roku. Za pół roku można zrobić wnioski o tym, czy ta osoba na tej pozycji była efektywna. No i chyba my w większości zrobiliśmy takie wnioski, że on jednak był efektywnym. A z innej strony ludzie też wyszedli protestować przeciwko temu, żeby nadal dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy został generał Syrski. Generał Syrski, no nie można powiedzieć, że on jest absolutnie negatywnie odbierany przez wielu Ukraińców, ponieważ on miał też swoje zasługi podczas obrony Kijowa w 22 roku, podczas wyzwolenia Chersonszczyzny w 22 też roku i tak dalej, i tak dalej. Ale generał Syrski ma taką konotację człowieka ze starej szkoły, który prowadzi tą wojnę zużywając takie metody jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. No i niestety też do tych protestów przeciwko Syrskiemu dodał się skandal z brygadą Skele, gdzie zginęło w kilkanaście żołnierzy nie w warunkach bojowych, a ta brygada jest ściśle związana z generałem Syrskim. Także to wszystko razem wywołało taki efekt, który mamy. Dzisiaj też są protesty nadal, żeby Wołodymyr Zełenski odwołał swoją decyzję, żeby

0: stanowki w rządzie byli specjalnie razem z Radą Najwyższą Ukraińską zrobione tak, żeby ich szybko zrobić i żeby Rada poszła na wakacje, żeby nie było sposobu, jak to zmienić wstęć. No i dlatego to jeszcze bardziej, powtórzę, rozeźliło Ukraińców i my wychodzimy na protesty z tymi kartonikami, żeby pokazać, że źródłem władzy nadal w Ukrainie pozostaje naród ukraiński, a nikt inny.
1: Powiedz mi, Dmytrze, no pierwsza rzecz to jest ten urlop, co w warunkach wojny Rady Najwyższej, co w warunkach wojny wydaje się trochę dziwne. Rozumiem, że ludzie są też wściekli z tego powodu. A jak rozmawiałeś z ludźmi i czy będziesz jeszcze chodził w ogóle na te protesty? Czy będziesz miał okazję? Jakie tam panują nastroje? Co ci mówili? No i co jest na tych kartonikach?
0: No na kartonikach jest napisane, że no ja nie jest sposób teraz na antenie to powiedzieć, co tam jest napisane, bo naprawdę wściekłość Ukraińców jest już jeszcze bardziej podcięta, tak, czyli wyższa, niżeli to było rok temu. Jeżeli rok temu nie było jakichś bezpośrednich protestów przeciwko Zelenskiemu, chociaż wszyscy rozumieli, że te decyzje przeciwko NABU i SAP, to źródłem był też być może Zelenski, to teraz już bezpośrednio ludzie piszą, że Zelenskiemu, że dość tej swawoli, dość tego, że w ciągu wojny, kiedy teraz jest w ogóle, w tej wojnie jest być może decydująca chwila, kiedy my mamy okno możliwości przed wyborami w Rosji, kiedy my możemy teoretycznie docisnąć Rosję do tego, żeby ona pod tym naszym ciskiem, tych naszych dronów, tych naszych uderzeń, jednak żeby Putin wreszcie zrozumiał, że ta wojna po prostu jest bezsensowna i nie opłaca się przede wszystkim. Ale teraz, w tej decydującej chwili, zmieniać taką kluczową osobę jak minister obrony Ukrainy, który przez ostatni pół roku pokazał swoją naprawdę owocową pracę, no to po prostu tak doprowadza do takich protestów, licznych protestów, jeszcze bardziej, jak to było rok temu. Wczoraj w Kijowie tylko wyszedło ponad 10 tysięcy osób w centrum miasta, niedaleko od biura prezydenta. I to też w tych czasach, kiedy Kijów jest codziennie bombardowany przez balistykę rosyjską. W tej nocy też było zagrożenie tych rakiet i my też nie spaliśmy normalnie. Także ludzie na tych protestach mówią, że my będziemy nadal wychodzić, aż póki prezydent Zelenski nas nie usłyszy i nie zmieni swoją niefortunną i swawolną decyzję.
1: Dmytro Antoniuk z Kijowa, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Jeżeli masz jeszcze chwilkę, chciałbym cię zapytać o coś zupełnie innego, zupełnie zmienić temat. Tego dnia, kiedy zapadła ta decyzja o odwołaniu Fedorowa, byłem we Lwowie, bo wtedy została odprawiona w kościele Marii Magdaleny msza w intencji Mirosława Rowickiego, założyciela i wieloletniego redaktora Kuriera Galicyjskiego, a ty też przecież byłeś współpracownikiem Kuriera Galicyjskiego. Jak
0: i
1: wspominasz świętej pamięci?
0: Tak, i zawdzięczam Mirkowi bardzo wielu rzeczy, tak.
1: Jak wspominasz Mirka?
0: Wspominam jako człowieka, który no, w tych latach, kiedy jego znałem, kiedy współpracowałem razem z nim, to mogę powiedzieć, że on po prostu żył tym, żeby relacje polsko-ukraińskie były na wysokim, dobrym poziomie. Przecież to Mirek Rowicki razem z Uniwersytetem Warszawskim też był, jeżeli się nie mylę, inicjatorem tych spotkań w Jaremczu corocznych, prawda, we wrześniu. I jeszcze liczne inne rzeczy, które on zdążył za swego życia zrobić i bardzo żałuję, żałuję, że tak

0: szybko odeszł od nas, bo jestem przekonany, że jeżeli by Mirek był nadal z nami, to jeszcze bardzo dobrego zrobiłby ku dobremu Polski i Ukrainy.
1: Dmytro Antoniuk, bardzo ci dziękuję za tę korespondencję. Dmytro Antoniuk z Kijowa. Trzymaj się, Dmytrze. Do usłyszenia.
0: Dziękuję i miłego dnia życia.
1: A my posłuchajmy muzyki, którą przygotował Artur Żak. Pacany salcie.

0: Postaram się teraz zadać pytanie, którego nie zadałem Dmytrowi Antoniukowi. Jaka pogoda we Lwowie, bo przecież to też jest może nie najważniejsza, ale pewna stała składowa programu wschodniego, a po drugiej stronie telefonu otoka opoka, ostoja, fundament i kotwica, filar do tego działalności lwowskich, nie tylko lwowskich, Radia Wnet, czyli Artur Żak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, serwus Wojciechu, kłaniam się nisko z Lwowa. Może na początek wyprowadzę ten utwór, który przed chwilą wybrzmiał, a to jest utwór Serhija Żadana, a tak naprawdę zespołu Żadan i Sobaki, czy też Żadan i Sobaki w kosmos i utwór Metro. Utwór o tym właśnie, jak w Charkowie cała rodzina, przede wszystkim dzieci, mieszkają w sumie w metrze w związku z licznymi rosyjskimi atakami. A co do pogody, to pogoda... Wczoraj tak naprawdę wróciły upały do Lwowa tak pełną parą. Dzisiaj 26-28 stopni Celsjusza i deszcz. Więc mamy taką pogodę lasów tropikalnych... No, stricte lasy deszczowe, tylko tyle, że bez dżungli we Lwowie. Więc jest gorąco politycznie i gorąco na zewnątrz, a nawet bym rzekł duszno.
0: Gorąco, duszno z pewnością, a może nie, może z pewnością nie, ale jest szansa, że słyszałeś wypowiedź Dmytra Antoniuka, bo gorąco mam, jak myślę, mówisz o decyzji o odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony narodowej.
1: W rzeczy samej to jest tak naprawdę najważniejszy taki punkt zapalny, że to tak określę. Chyba jedna z większych tak naprawdę większych napięć w trakcie tej toczącej się wojny, ale też nie tylko tak naprawdę sprawa dotyczy Fedorowa. Oczywiście sama sylwetka Fedorowa i jego nawet nie tyle odwołania, bo odwołano przecież cały rząd, tak? Nie powołania ponownego na stanowisko ministra obrony, żeby być precyzyjnym. Działacze społeczni, komentatorzy, analitycy też zwracają uwagę na co po niektórych przedstawicieli rządu, no chociażby na przykład ministra spraw wewnętrznych nowego, który no, co najmniej jego otoczenie i on byli figurantami śledztw dziennikarskich, które na przykład między innymi robiła redakcja takiej dużej ekipy śledczej Bihus Info. Więc faktycznie tych zarzutów jest trochę łagodnie mówiąc, trochę więcej. Wczoraj dosyć prezydent medialnie produktywnie spędzał czas, przede wszystkim na spotkaniach roboczych, na tym sztabie połączonym, które między innymi odpowiada właśnie za to, co w państwie, przede wszystkim na froncie się odbywa. Między innymi prezydent wczoraj zebrał głównych dowódców sił zbrojnych Ukrainy, między innymi Roberta Madziara, nazwisko Brody, który jest dowódcą sił systemów bezzałogowych sił zbrojnych Ukrainy, dowódcy pierwszego korpusu Gwardii Narodowej Azow, czyli Denysa Słynnego, Denysa Prokopenkę, dowódcy drugiego korpusu też Gwardii Narodowej Hartia, czyli Obołyńskiego. Zebrał też u siebie zastępcę dowódcy sił powietrznych, sił zbrojnych Ukrainy Andrija Tkaczuka i pełniącego obowiązki dowódcy 19 korpusu armijnego dowództwa operacyjnego Południe Wojsk Lądowych Ukrainy Waleria Skreda. Rozmawiali na temat oczywiście dalszego planowania operacji w ramach tej toczącej się wojny, ale myślę, że nieuniknienie też rozmawiali na temat tej, jak to niektórzy określają, taktycznej pomyłki w kwestii właśnie niepowołania Michaila Fedorowa na stanowisko ministra obrony. Co prawda w Lwowie też odbywają się bardzo duże protesty, jak w innych miastach Ukrainy. No, praktycznie w każdym większym mieście Ukrainy odbywają się protesty. Oczywiście największe protesty gromadzące tysiące ludzi odbywają się w Lwowie i w Kijowie. Niemniej jednak jak rozmawiałem ze znajomymi, rozmawiałem z analitykami, rozmawiałem także z żołnierzami, no nikt na dany moment chyba się nie spodziewa, że jest możliwość odkręcenia tej sytuacji, czyli prawdopodobieństwo, że Mykhajlo Fedorow by wrócił na to stanowisko, jest prawdopodobieństwem no raczej bardzo minimalnym. Teraz, dokładnie wczoraj, gabinet ministrów, czyli rząd Ukrainy, zatwierdził generała Chmarę. Generał Chmara to był pełniący obowiązki dowódcy SBU, teraz jest pełniącym obowiązki ministra obrony, a dodatkowo w sumie chyba ludzie się bardziej teraz koncentrują nawet na tym, aby wymagać od prezydenta, wymagać od parlamentu i wymagać od rządu Ukrainy wyciągnięcia jakichś konsekwencji w stosunku do generała Syrskiego. Tak jak Dmytro mówił, generał Syrski to jest dosyć skomplikowana osoba, jeżeli pomimo tego, że ta osoba skończyła studia w czasach jeszcze Związku Radzieckiego, więc niektórzy twierdzą, że on i Gerasimow uczyli się z tych samych podręczników. Niemniej jednak późniejsza kariera Syrskiego w trakcie niepodległości Ukrainy była no, stricte związana z współpracą z NATO. Liczne szkolenia, studia, wyjazdy i reprezentowanie Ukrainy właśnie w kontaktach z państwami NATO w różnych programach, także programach szkoleniowych, no, raczej też wywarło dosyć duży wpływ na generała Syrskiego. Dodatkowo jak jeszcze no, dużo lat temu rozmawiałem ze znajomymi żołnierzami na temat generała Syrskiego, to ponoć oni go charakteryzowali tak, jako takiego totalnego fana procedur natowskich. O tak można łagodnie określić generała. No, warto też zaznaczyć, że generał Syrski pierwsze doświadczenie bojowe zdobywał w 2014 roku właśnie na początku wojny tak naprawdę Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie na Donbasie. Więc tutaj no, sytuacja nie jest, łagodnie mówiąc, jednoznaczna. Ale wczoraj też miało miejsce ciekawe spotkanie, bo oprócz tych wszystkich przedstawicieli dowódców sił zbrojnych, których zebrał prezydent Zełenski, odbyło się też spotkanie indywidualne. I to mnie akurat zaskoczyło, bo Zełenski spotkał się indywidualnie z Bileckim. Bilecki to jest dowódca 3. Korpusu Armijnego. No, osoba, której chyba raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, bo Andrii Bilecki, jeżeli chodzi, to jest osoba no, stricte powiązana z całym ruchem nacjonalistycznym, osoba, która założyła między innymi organizację Tryzub. Jeszcze w latach 90, końca lat 90. 2000, to jest no, w sumie twórca tak naprawdę całego ruchu azowskiego. Teraz jest właśnie generał i dowodzi 3. Korpusem Sił Zbrojnych Ukrainy. I z nim indywidualne było spotkanie. No, zaczynają ludzie spekulować, o co chodzi. A niektórzy wysuwają nawet takie podejrzenia, że właśnie na tym briefingu, na tej konferencji prasowej Mykhajlo Fedorow, czyli eksminister obrony Ukrainy, który się odbył w czwartek, właśnie po tym, jak już było pewne, że on nie zostanie ministrem obrony w nowym rządzie Ukrainy. Wskazał go niejako Fedorow jako no, dobrego, potencjalnego kandydata właśnie na naczelnego dowódcę sił zbrojnych Ukrainy. No i oczywiście powstały spekulacje, czy aby to nie było takie przygotowanie do tego, aby generał Bilecki, Andrii Bilecki taką funkcję objął. Pomimo wcześniejszej, nazwijmy to, kariery politycznej, które budzą w sporej części środowisk pewne zastrzeżenia, to w kwestii zarządzania oddziałem, który podlegał pod Bileckiego. No na początku to było na przykład generalnie szeroko rozumiany ruch azowski. W trakcie pełnoskalowej inwazji, już po takim uformowaniu tego pododdziału, trzecia brygada szturmowa, chyba jeden z najbardziej popularnych pododdziałów armii ukraińskiej. No teraz to już jest trzeci korpus sił zbrojnych Ukrainy, Dowództwa Operacyjnego Wschód, tak dokładnie pełna nazwa tego pododdziału się nazywa. To jest jedna z najbardziej skutecznych formacji, nie tylko w kwestii prowadzenia działań wojennych, ale także właśnie w czymś, z czym Ukraina ma największy problem, czyli rekrutacji ochotników. Do nich jest kolejka. Trzeci korpus, podobnie jak wcześniej trzecia brygada, nie mieli problemu z rekrutowaniem nowych ochotników. Dodatkowo, no, może będę brutalny, ale jakość tej siły żywej, która trafia do nich, no, radykalnie przekracza tak naprawdę średniostatystyczną jakość siły żywej trafiającą do ukraińskich pododdziałów. Więc tak to wygląda właśnie w takiej kwestii politycznej z tym, co tutaj na terenie Ukrainy się odbywa. Faktycznie tutaj też muszę przyznać, że ten taki chwyt niemalże identyczny jak rok temu, czyli uchwalenie potencjalnie niepopularnej społecznie decyzji i pójście na przerwę wakacyjną przez parlament, no jest łagodnie mówiąc chwytem dosyć kontrowersyjnym, wywołującym duże zamieszanie w społeczeństwie. Niektóre wiewiórki szepczą, że prezydent Zełenski zdaje sobie sprawę z tego błędu taktycznego. Różnica tylko z poprzednim rokiem jest taka, że wtedy Zełenski miał coś w postaci takiego piorunochronu w postaci Andrija Jermaka, czyli największa tak jakby niechęć i nienawiść społeczna była skierowana w szefa kancelarii prezydenta. Część nawet komentatorów w jakiś sposób próbowało rozgrzeszać Zełenskiego z tych decyzji, no, twierdząc, że właśnie tutaj, że to jest jakaś tam intryga Andrija Jermaka i Zełenski nie jest do końca poinformowany. No, w danej sytuacji Andrija Jermaka już nie ma. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że aktualny szef kancelarii prezydenta, czyli biura prezydenta Ukrainy, Budanow, nie brał udziału właśnie w tej takiej szybkiej rekonstrukcji rządu. Wielu też komentatorów, szczególnie konstytucjonalistów, zaznacza, że to jest po raz kolejny zmiana rządu w sposób dosyć specyficzny. Powtarzają, że Ukraina jest państwem rządzonym w systemie parlamentarno-gabinetowym, no ewentualnie parlamentarno-prezydenckim, i tak naprawdę za rekonstrukcję rządu powinien odpowiadać parlament. Dodatkowo wielu komentatorów na Ukrainie zwraca uwagę na temat nie do końca właściwej komunikacji, tak? Bo jeżeli my odwołujemy panią Julię Sferedenko jako premiera Ukrainy, która, zaznaczę, była powołana rok temu, w lipcu 2025 roku, to powinna pójść pełna informacja dlaczego. Tak? Zresztą tak jak w dół o każdym ministrze też powinna być wypowiedź, dlaczego my kogoś odwołujemy, tak? Co zostało wykonane, co nie zostało wykonane i co będzie planowane w następnym czasie. Taka komunikacja nie była wykonana, zarówno w komunikacji w przestrzeni publicznej, jak i w parlamencie ukraińskim. Więc to też jest zarzut wielu właśnie ekspertów ukraińskich w tym kierunku. Dodatkowo często zwracana jest też uwaga na to, że w niektórych decyzjach kancelaria prezydenta i sam prezydent Zełenski wkracza w kompetencje, które nie należą do prezydenta Ukrainy, bo to nie prezydent Ukrainy Ukrainy odwołuje premiera, no, tylko odwołuje parlament, to nie prezydent. Zresztą dla Julii Swerydenko, tak jak zresztą dla partnerów Ukrainy, odwołanie Julii Swerydenko z tej funkcji było, no, łagodnie mówiąc, zaskoczeniem. Ona miała mieć zaproponowane automatycznie objęcie funkcji ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Od tego Julia Swerydenko, jak na razie mi wiadomo, się odmówiła i takiej funkcji nie obejmie. No właśnie, Wojciechu. Jeszcze może jedna rzecz bardziej z aktualnych rzeczy, o których chciałem powiedzieć, oprócz tych takich rzeczy politycznych. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, no to noc relatywnie spokojna, bo w sumie niecałe 100 środków napadu powietrznego, dokładnie 97 środków napadu powietrznego Federacja Rosyjska wystrzeliła w kierunku Ukrainy. Jak patrzy się na statystykę tak naprawdę pracy obrony przeciwlotniczej, to ona niczym się nie różni od statystyk ostatnich tygodni. Pokazuje nam to, że Ukraina nadal ma ogromny problem ze zestrzeliwaniem chociażby właśnie rakiet balistycznych, bo na przykład Federacja Rosyjska wystrzeliła 2 balistyczne rakiety Iskander-M i żadna nie została zestrzelona. Także rakiety Onyx, 2 zostały wystrzelone i 2 nie zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą. Jeżeli chodzi o bezzałogowe statki powietrzne, takie jak tam na przykład Gerbera i Talmas i podobne, to z 90 wystrzelonych środków napadu powietrznego tego typu 69 zostało zestrzelonych, więc to niestety, tak jak Dmytro mówił, to okno wykorzystywania właśnie rakiet balistycznych przeciwko Ukrainie rosyjskiej nadal jest szeroko otwarte z tego powodu, że właśnie efektorów w postaci rakiet chociażby do systemów Patriot brakuje na Ukrainie, zresztą, no jak dobrze wiemy, brakuje na całym świecie. Wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejne systemy IRIS-T, które Federalna Republika Niemiec ma w najbliższym czasie kolejne tego typu systemy dostarczyć na Ukrainę. Ale przenosząc się na przykład do Federacji Rosyjskiej, to dzisiejsza noc jest też, można powiedzieć, noc jak noc dla Federacji Rosyjskiej przez ostatnie tygodnie. A to dlatego, że był atakowany między innymi obwód moskiewski. Zaatakowano bazę paliw, dużą bazę paliw w Nogińsku, w obwodzie moskiewskim. Baza paliwowa płonie, Nogińska. To jest taki jeden z głównych ośrodków przetwarzania i dystrybucji produktów naftowych w regionie moskiewskim, w obwodzie moskiewskim. Ta baza jest dosyć leciwa, ale ona była regularnie modernizowana i rozbudowywana. Stworzono ją w 1975 roku, ale przychodziła w wiele tak naprawdę rekonstrukcji i to jest duży obiekt. Kolejnym takim atakiem i tutaj atakiem dosyć specyficznym, bo oglądając dzisiaj właśnie nagrania na rosyjskich kanałach, to zarówno ukraińskie środki napadu powietrznego w postaci dronów trafiły w ten obiekt, jak i efektory rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, między innymi pociski rakietowe z systemów pancer też trafiły w magazyny. A tym obiektem w elektrostali w takiej miejscowości w obwodzie moskiewskim zostało właśnie zniszczone centrum logistyczne Wildberries. Wildberries to jest jeden z takich marketplace'ów, chyba największych na terenie Federacji Rosyjskich sklepów internetowych. No, taki eBay tylko, czy też Amazon, może tak, tutaj to bardziej by było odpowiednie na skalę rosyjską. Faktycznie płonął, dotychczas płonął te magazyny. No, można to potraktować jako też swoistą odpowiedź na regularne niszczenie chociażby infrastruktury Nowej Poczty, czyli takiej dużej firmy kurierskiej na terenie Ukrainy. Wojciechu?
0: Ja doświadczyłem tego niedawno, bo cytowano mi rozmowę z Białorusinką, która mieszka w Polsce, że jej siostra pojechała do Moskwy, czy mama, nie wiem, nie pamiętam już, i mówiła to z przerażeniem, no bo wiadomo, co tam się teraz dzieje, więc okazuje się, że ten obraz tej wojny pod tym względem, też takim PR-owym, trochę się zmienił niż powiedzmy 4 lata temu. Ale jeszcze, Arturze, wchodzimy już na czas Wita Nadaszkiewicza, który czeka cierpliwie, mam nadzieję, na połączenie, ale jeszcze jest jedna wiadomość, z którą nie do końca wiem, co robić. Mamy mało czasu na to, także nie mów 10 minut. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów SBU oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Próbowałem skontaktować się z historykami, którzy zajmują się tym tematem, którzy są na urlopie. Tak jak wszyscy, eksperci też są w tej chwili na urlopie. Doświadczyłem tego w tym tygodniu, ale oni bez entuzjazmu o tym mówią. A nasza wspólna znajoma, Olga Popowicz, która była przez lata związana z ukraińskim pismem Nasz Wybór, wychodzącym w Polsce, napisała: zostało otwarte to, co jest już otwarte. A jeden z komentarzy był: no tak, otworzyliśmy to, co otwarte, a Gazeta Wyborcza się z tego cieszy. Nie zajmujesz się może kwestiami historycznymi na co dzień, ale co o tym sądzisz?
1: To znaczy to, że to jest naprawdę bardzo dobry ruch i dobry kierunek, bo jeżeli chodzi o SBU, to faktycznie tak jest i o tym zresztą też między innymi w Czarnym Niebie mówiliśmy kilka lat temu. Paweł Bobołowicz przeprowadzał przecież rozmowę z dyrektorem Kohutem, czyli dyrektorem właśnie Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukraina. Tak naprawdę to są archiwa jeszcze KGB i faktycznie w ramach ustawy dekomunizacyjnej Ukraina dała pełny dostęp i ten dostęp jest naprawdę realizowany. Chociażby kiedyś mój znajomy historyk z Krakowa nie ma żadnych problemów. Tam mogą być tylko i wyłącznie problemy organizacyjne w kwestii tego, że oni mają za mało pracowników, aby ocyfrować te zasoby i otrzymać te dokumenty, ale do wszystkich dokumentów jest ogólny dostęp. No, chyba że jest jakieś inne jeszcze część tego archiwum, która nie została udostępniona. Ale z drugiej strony archiwum właśnie wywiadu zewnętrznego Ukrainy nie było dostępne, a tam myślę, że też sporo ciekawego można uzyskać. Mnie w tym wczorajszym komunikacie, po tym właśnie spotkaniu prezydenta między innymi z dyplomacją ukraińską, między innymi z byłym też ministrem spraw zagranicznych Sybichą, najbardziej uciszyło, że właśnie mają być radykalnie zwiększone też ilości wydanych pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. To mnie niesamowicie cieszy. Mam nadzieję, że też dojdzie do uproszczenia tak naprawdę też procedur, o których tak naprawdę o to najbardziej też chodzi, bo to właśnie spowoduje to, że większą ilość prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych będzie można prowadzić. W ramach tego spotkania też poszła informacja o zwiększeniu finansowania Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. To częściowo wywołało dosyć taką burzliwą reakcję w polskiej przestrzeni informacyjnej internetowej, no ale tutaj warto w większości ludziom powtarzać, że nie można stawiać symetrii pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ukraińskim Instytutem. To są całkowicie różne instytucje i administracyjne, a przede wszystkim budżetowo, tak? No, budżet Polskiego Instytutu jest kilkadziesiąt razy większy, jak nie prawie 100 chyba razy większy niż ukraińskiego. No i skład osobowy tych instytutów też się bardzo różni, bo ukraiński instytut ma około chyba 90 pracowników, więc w porównaniu do tam 2500 historyków, urzędników Instytutu Pamięci Narodowej Polskiego, no to jest zupełnie nieporównywalne rzeczy. No, to jest rodzaj wyciągniętej dłoni ze strony Zełenskiego. Pytanie, żeby to się tylko nie skończyło na poziomie PR-owej akcji, ale archiwa, no mówię o tych archiwach wywiadu zewnętrznego i zapowiedź zwiększenia ilości zgód na poszukiwania i ekshumacji, to niewątpliwie pozytywny efekt, a jeszcze biorąc pod uwagę, że teraz trwają prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, jeżeli do tego dojdą inne lokalizacje, no to ja tylko mogę przyklasnąć.
0: Artur Żak z Lwowa i już łączymy się z Witam Nataszkiewiczem.

0: Witona Daszkiewicz, dziennikarz, prawnik, chyba przede wszystkim prawnik, działacz społeczny i koordynator Fundacji Poland Helps. Dzień dobry.
1: Panie redaktorze, dzień dobry.
0: I chyba złapaliśmy pana poza Lwowem, chociaż zazwyczaj to we Lwowie pan opowiada nam o sprawach Poland Helps.
1: No nie zawsze we Lwowie, czasem też opowiadam ze wschodu, z naszych hubów humanitarnych w Charkowie, w Chersoniu. No teraz też jestem poza Lwowem, ale troszeczkę z innego powodu, dlatego że przede wszystkim prowadzę kancelarię prawną, no i zrobiłem taki trochę wyjazd migracyjny, dlatego że no, pracują, ciężko pracują i potrzebują też to odrobinę odpoczynku.
0: Poland Helps, który pomaga miastom ukraińskim, pomaga ośrodkom ukraińskim od chyba od początku, albo prawie od samego początku. Charków jest mniej więcej, dzisiaj też była piosenka Żadana dotycząca metra charkowskiego. Artur Żak wyczuł jak gdyby, że temat Charkowa się pojawi. Jaka jest sytuacja, to co Poland Helps obserwuje ze swoich akcji pomocowych?
1: Dziękuję. Niedawno właśnie byliśmy w Charkowie, a nasi wolontariusze i pracownicy społeczni ciągle działają w Charkowie. No i powiem tak, że jeśli w Chersoniu sytuacja jest stabilnie trudna, no w Charkowie niestety ona bardzo szybko się pogorszyła. Jeśli nie tak dawno opowiadałem o tym, że w Charkowie tak naprawdę jest spokojnie niż w Kijowie, no to obecnie tak nie jest. Niektóre miejscowości pod Charkowem, których nie jeden raz bywałem z lotów, na przykład w stronę granicy rosyjskiej, no jest po prostu wymazane z mapy, to już tylko same gruzy. Niestety, co obserwuję, to Rosjanie zbliżają się do Charkowa swoimi dronami FPV, latają już po prostu po ulicach i to jest naprawdę nowa sytuacja. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Też przy pomocy dronów rzucają miny i rzucają miny na takie szlaki, który jeszcze niedawno, to znaczy na przykład tydzień temu, uważały się za całkiem bezpieczne. Też kontynuują swoją strategię niszczenia infrastruktury, czyli w pierwszej kolejności to są CPN-y. Właśnie gdzieś tydzień temu zniszczyli CPN, który się znajduje obok naszego hubu i na którym zazwyczaj tankowaliśmy nasze samochody. Też niszczą oddziały nowej poczty, dlatego że zrozumieli, no zresztą od dawna zrozumieli, że cała logistyka też powiązana jest z logistyką wojskową, też logistyką taką wolontariacką, właśnie opiera się na infrastrukturze nowej poczty. To wszystko niestety niszczą. Na razie nie zauważam, żeby mieszkańcy i uchodźcy z obwodu charkowskiego, ale też z Donbasu, kto rok, może dłużej mieszka w Charkowie, zaczęliby opuszczać miasto, ale boję się, że do takiego scenariuszu może dojść i może teoretycznie dojść niestety do tego, że już niebawem Rosjanie zmuszą koleje ukraińskie zawiesić bezpośrednie połączenia z Charkowem, no i wtedy to będzie wielkie utrudnienie dla wszystkich, dla mnie też powiem osobiście, dlatego że dość często dojeżdżam właśnie do Charkowa nie samochodem, a koleją, szczególnie, że to może jak za dawnych czasów, nie wiem czy w Polsce jeszcze w tej chwili to zostało, że nawet samochód można wstawić do specjalnego wagonu, na przykład we Lwowie lub w Kijowie, samemu pójść do przydziału sypiać i nad rano zabrać z tego specjalnego wagonu swój samochód. To było bardzo wygodnie, no ale boję się, że jest wielkie ryzyko, że niestety bezpośrednie połączenia do Charkowa zostaną zawieszone już niebawem.
0: No te wiadomości trochę zatrważają. Nie wiem, czy są takie usługi kolei, firm kolejowych w Polsce. Nie słyszałem o nich, no ale Ukraina jest większym państwem. Te dystanse, te odległości są o wiele większe. No i te ukraińskie koleje, które robiły ogromne wrażenie. Ja obserwowałem na samym początku pełnoskalowej wojny, jak znakomicie koleje ukraińskie działały, jak dawały sobie radę z wywożeniem uchodźców, jak dopóki to nie było wymuszone sytuacją powietrzną, tak to nazwijmy, pociągi się nie spóźniały. No i teraz to brzmi, no to jest zatrważająca wiadomość, że do Charkowa, przecież to jest jedno z ważniejszych miast, a niestety doświadczone od pierwszych godzin ataku, mogą koleje nie dojeżdżać.
1: Tak, no oprócz tego to jest naprawdę oszczędność, tak? I samemu jeździć i coś przekazywać właśnie, to jest o wiele taniej niż na przykład załadować busa i pojechać busem z Lwowa do Charkowa, dlatego że przy dzisiejszych cen paliw to naprawdę jest drogo. Rozmawiałem kilka dni temu z kolegą z Hiszpanii, no to teraz jest taka dziwna sytuacja, że w Hiszpanii paliwo jest tańsze niż na Ukrainie.
0: No rzeczywiście, to tak. Muszę jeszcze dopytać o jedno zdanie, które padło, a ono też chyba robi wrażenie. W Charkowie drony latają po ulicach. No wiemy, że drony dolatują na ogromne odległości, ale ten opis świadczy o tym, że to zagrożenie dronowe jest większe niż było wcześniej?
1: O wiele większe. Wcześniej takiego nie było, a teraz po prostu... No nie wiem, siedzisz na ulicy, pijesz sobie kawę, albo spotykasz się z kim, albo po prostu gdzieś idziesz w sprawach i raptem słyszysz, że leci dron. I to jest, no, wcześniej to było nie do pomyślenia. Na dzień dzisiejszy to jest już niestety, no, to tak się odbywa. Nic z tym nie zrobisz. Inna rzecz, że nie latają te drony sterowane przy pomocy fal radiowych, dlatego że ukraińska strona to wszystko zaglusza dość skutecznie, czyli latają drony na światłowodach. I te drony w zasadzie mogą przemieszczać się tylko tam, gdzie są drzewa. I niestety właśnie od północy Charkowa do samego centrum miasta jest taki piękny, zielony pas parków. No i usłyszałem takie kontrowersyjne opinie, że po prostu albo to wszystko wyciąć, albo po prostu porobić takie zasieki, tak, które umożliwiłyby kontrolę nad tymi dronami, dlatego że ten światłowód po prostu rzucają na drzewa, tak, no, u góry, na te korony drzew, i ten światłowód jest w miarę bezpieczny, zabezpieczony, tak, dlatego że gdyby ten dron latał po prostu nad domami, nad jezdniami, no to ten światłowód mógłby być łatwo uszkodzony. I dlatego, jeśli ktoś wcześniej się cieszył, że on mieszka, ma okna na park albo na jakieś zielone aleje, no teraz odwrotnie, to są najbardziej niebezpieczne miejsce, dlatego że Rosjanie dla swoich właśnie szlaków dronowych wybierają takie tereny parkowe zielone.
0: Czyli korony drzew stanowią taką poduszkę dla tych światłowodowych kabli i dzięki temu mogą bezpiecznie dolecieć. No, ja podejrzewam, że prędzej czy później zostanie opracowana jakaś metoda, żeby z tym, żeby temu
1: też
0: przeciwdziałać.
1: Mam nadzieję, że jak najszybciej ten...
0: Jakie jeszcze aktywności, jakie jeszcze działania Poland Helps przewiduje? Albo jest w trakcie?
1: Działamy dalej aktywnie, zbieramy tutaj na Ukrainie też na apteczki. Za chwilę też będziemy dostarczać nowy sprzęt medyczny do Odesy, do szpitalu wojskowego. W Odesie też sytuacja jest stabilnie zła, dlatego że takie zmasowane ostrzały przy wykorzystaniu i szachedów, ale też rakiet, to jest codzienność. W zasadzie nie ma żadnego takiego spokojniejszego dnia w Odesie od dłuższego czasu. Tutaj też słyszałem, jak mogę powiedzieć, odnieść się do tego, co mówił pan redaktor Żak o Instytucie Pamięci Narodowej na Ukrainie, dlatego że mimo tego, że tak naprawdę tej pracy wolontariackiej starczy robię na pełny etat, to jednak trzeba jakoś się utrzymywać i dlatego kontynuuję właśnie działalność swojej kancelarii i teraz między innym rejestruję jako obiekty Narodowego Rejestru Spuszczyzny Historycznej, miejsca masowego rozstrzału w obwodzie stanisławskim, czyli Iwano-Frankowskim. To były rozstrzały prowadzone poprzez Niemców i policję pomocniczo, ale właśnie też już tutaj rozmawiałem wstępnie z polskimi dyplomatami. Oni też o tym wiedzą, że w zasadzie każde miejsce masakr UPA musiało być w taki sam sposób zarejestrowane na ukraińskim rejestrze właśnie tej spuścizny historycznej, dlatego żeby otrzymać prawną ochronę. No i właśnie też tutaj miałem do czynienia z pracą Instytutu Pamięci Narodowej Ukraińskiej, dlatego że przed tym, jak zarejestrować takie miejsce do tego Narodowego Rejestru, trzeba otrzymać rekomendacje Instytutu Pamięci Narodowej. No i tak wiedziałem, że raczej te rekomendacje będą takie bardzo powierzchniowe, dlatego że w porównaniu z tym całym pakietem dokumentów, a to jest prawie jak taka rozprawa doktorska, na przykład na jedno miejsce, jak podawałem to do rejestracji, to naprawdę wyglądało jak dysertacja, gdzieś tam 160 stron. Ciekawa, powiem, że naprawdę ciekawa praca. No i myślę, jakie rekomendacje mi napisze ten Instytut Pamięci Narodowej. No i miałem rację, że to jest po prostu taka formalność. To w zasadzie kilka zdań i konkluzja, że oni nie zaprzeczają, że naprawdę można to rejestrować, ale nawet te kilka zdań nie mogli napisać bez błędu, dlatego że tak czytam, że ponieważ otrzymaliśmy też wsparcie od Rady Miasta Winnicy, jeszcze raz tak czytam, myślę, zajmuję się właśnie tymi miejscami zbrodni nazistów w obwodzie Iwano-Frankowskim i tu raptem czytam, że Rada Miasta Winnicy nie zaprzecza i podtrzymuje, tak, moje działania. No i po prostu, no, to jest niestety taka jakość pracy, tak, że chyba to po prostu copy-past zrobili z innych swoich rekomendacji, no i otrzymałem, że Rada Miasta Winnicy raptem popiera to, co robię pod Stanisławowem.
0: Chciałoby się powiedzieć, gdzie Rzym, gdzie Krym. Wito Nadaszkiewicz, Poland Helps i nie tylko, był na antenie Radia Wnet, programu wschodniego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Audycję realizował Igor Toporowski. Ja nazywam się Wojciech Jankowski, bo chyba jakieś inne nazwisko zabrzmiało na początku audycji. Już niebawem Joanna Rawik i Sztuka jest magią. I przypominam, w niedzielę o godzinie 17:00 Czarne Niebo, również na antenie Radia Wnet. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
9: Blisko czy daleko?
8: Jedno i drugie.
9: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
8: To możliwe?
9: W Radiu Wnet jak najbardziej.
10: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
8: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
10: Słuchajcie Radia Wnet.
11: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
12: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
13: To była autopromocja.

0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, słonecznie, już tak umiarkowanie letnio przy konsolecie. Mój kochany Igor Toporowski, pozdrawiam twoich rodziców i siostrę w Brzegu nad Odrą, a moim gościem dzisiaj, wydawcą jest Hania Tracz, tradycyjnie Hania Tracz, a moim gościem jest nie pierwszy raz moja kochana Agnieszka Cubala, która wczoraj miała urodziny i obchodziła je w mieście koło brzegu, a ja się dowiaduję, że twoje rodzice w Legnicy słuchają naszej audycji. Serdeczności przesyłam i bardzo się cieszę, że państwo nas słuchacie. Macie taką pracowitą córkę. Słuchaj, która to już jest książka o powstaniu?
1: Dzień dobry, to jest moja 16 książka. 16 książka w ogóle, 14 książka o powstaniu warszawskim. W ogóle chciałam bardzo podziękować za zaproszenie. Jest mi ogromnie miło.
0: Jak to? Ja się cieszę, jak cię zapraszam.
1: Ja też się bardzo cieszę właśnie, jak mnie tutaj zapraszasz, jak się możemy spotkać, jak możemy porozmawiać, bo to są zawsze dla mnie przemiłe spotkania, przemiłe rozmowy w przepięknym miejscu. Tutaj jest Radio Wnet w Warszawie oczywiście usytuowane, natomiast też się bardzo cieszę, jak się możemy spotkać i porozmawiać.
0: I taki ogród w środku mamy.
1: Tak, tak, tak.
0: Z okazji dostaliśmy w prezencie z okazji 17 naszej rocznicy urodzin. Agnisiu, kochana, przypomnij teraz, ta aktualna książka nazywa się Młodzi 44, tu siedzi młody człowiek, zadowolony, uśmiechnięty, jakąś otworzył książeczkę. Tak, przypomnij, bo to dawno było, kiedy tu byłaś pierwszy raz, parę lat temu, i opowiadałaś, jak doszło do tego, że ty, urodzona w Legnicy i tam spędziłaś całą młodość, jak ty wpadłaś na to powstanie i ciągle wynajdujesz jakieś nowe na nie spojrzenie?
1: Wszystko zaczęło się rzeczywiście w Legnicy. W Legnicy akurat tak się stało, że ja miałam bardzo dobrych nauczycieli zarówno historii, jak i języka polskiego. W związku z tym ja się bardzo szybko zakochałam w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i do tej pory to jest mój ukochany poeta. Jeszcze jak byłam w szkole podstawowej, to oczywiście czytałam książkę Kamienie na szaniec i to też była taka moja ukochana lektura, bardzo ją przeżywałam, bardzo emocjonalnie do niej podchodziłam. Jak byłam w liceum, oczywiście zaczęłam sięgać po kolejne książki dotyczące powstania warszawskiego i te książki również mnie pasjonowały i wtedy się też zastanawiałam, gdzie chciałabym studiować. No i akurat od pana, który uczył mnie języka angielskiego, się dowiedziałam, że w Warszawie jest szkoła główna handlowa, bo jego córka tam akurat chodziła i on ją niesamowicie tę szkołę chwalił. Zresztą dzięki córce, która też była bardzo zadowolona. No, szkoła akurat wtedy była najlepszą uczelnią ekonomiczną w Europie Środkowo-Wschodniej. No i ja tak sobie wtedy wymyśliłam, że chciałabym w SGH studiować. Natomiast był też taki drugi powód, że ja faktycznie byłam zafascynowana Warszawą zawsze i historią Warszawy. Dosyć późno przyjechałam po raz pierwszy do Warszawy, bo przyjechałam jak byłam w szkole, jak byłam w liceum, jak już byłam nastolatką, natomiast no, rzeczywiście Warszawa mi się wtedy bardzo spodobała i jak byłam na studiach, wymyśliłam sobie, że chciałabym poznać wszystkie trzy żyjące jeszcze wtedy siostry bohaterów Kamieni na Szaniec i faktycznie to wszystko mi się udało. W jakimś sensie zaprzyjaźniłam się z panią Marylką Dawidowską Strzemboszową, która dla mnie no po prostu była przeuroczą kobietą, ciepłą, skromną, ze wspaniałą pamięcią, taką bardzo przyjazną ludziom, uśmiechniętą. Zresztą miała takie ogromne, błękitne oczy. Ja w ogóle zawsze miałam takie wrażenie, że jak się z nią rozmawiało, jak się patrzyło w jej oczy, to w tych oczach troszeczkę widziało się Alka Dawidowskiego. No a w związku z tym, że jak młode dziewczyny czytają Kamienie na szaniec, to jakby każda z nas wtedy była w którymś z bohaterów Kamieni na szaniec zakochana. No ja oczywiście byłam w Alku zakochana, więc ten kontakt z panią Marylką Dawidowską Agnieszką Strzemboszową był dla mnie niesamowity. Zresztą ona zaprosiła mnie do swojego mieszkania, tam gdzie akurat mieszkali przed wojną. Pokazywała mi stare albumy, więc widziałam zdjęcia Alka, widziałam pokój Alka. Kilka razy byłam z nią na Powązkach, nawet sadziłam razem z nią wtedy kwiaty, bo jeszcze akurat to był taki moment, gdzie rodziny mogły na tych grobach zośkowców sadzić kwiaty, więc ja razem z panią Marylką Dawidowską Strzemboszową faktycznie sadziłam kwiaty jeszcze na grobie Alka. Ale też się okazało, że mężem pani Marylki Dawidowskiej Strzemboszowej był wówczas pan profesor Tomasz Strzembosz.
0: No właśnie, tak, chciałam o to
1: tak, spytać. Tak. I pan profesor w ogóle miał cudowne podejście do młodych ludzi. On w ogóle namawiał wszystkich, żeby jak najwięcej pisać, żeby wydawać książki, żeby nie czekać, żeby nie być perfekcjonistą i nie poprawiać tych książek właśnie w nieskończoność, tylko jak już jest napisana, to po prostu niech ona będzie wydana, bo to po prostu zawsze zostanie. No i mnie również zaczął namawiać, żebym wydawała książki i faktycznie ja wtedy pisałam moją pracę magisterską w tej szkole głównej handlowej. W związku z tym, że byłam humanistką, to nie chciałam pisać na tematy ekonomiczne, czy właśnie takie bardziej ścisłe, więc postanowiłam napisać na temat Powstania Warszawskiego i to właśnie była moja pierwsza książka. I to też było właśnie niesamowite, bo jak tutaj było o tych moich urodzinach, to też było ciekawe, że pan profesor Tomasz Strzembosz napisał mi taką rekomendację do wydawnictwa, ale ta rekomendacja poszła i to po prostu temat tak na chwilę ucichł, a ta chwila trwała rok generalnie, a potem dokładnie w moje urodziny zadzwoniła pani z wydawnictwa i się zapytała, czy nie chciałabym, żeby wydali moją pracę magisterską, tak? Więc tak naprawdę miałam taki niezwykły prezent urodzinowy. No i ta pierwsza książka faktycznie otworzyła mi drzwi do Muzeum Powstania Warszawskiego, zaczęłam poznawać powstańców. Natomiast dlaczego ja się zakochałam w Powstaniu Warszawskim? Pewnie dlatego, że powstanie poznałam wtedy, kiedy sama byłam nastolatką, więc tak naprawdę młodzi, tutaj od razu mogę nawiązać.
0: Romantyzm powstania, tak, bo właściwie tak. Było to wydarzenie skazane z góry na zagładę. Mhm.
1: Z jednej strony tak, no ale właśnie ci młodzi ludzie tak naprawdę przynieśli, dokładnie tak jak powiedziałaś, ten romantyzm powstania warszawskiego, ale poza tym przynieśli uśmiech, przynieśli radość, przynieśli emocje przede wszystkim. I myślę, że tą taką barwność powstania i myślę, że też dzięki tym ich emocjom tak naprawdę do tej pory nie potrafimy bez emocji rozmawiać na temat powstania warszawskiego, bo to jest też niesamowite, że minęło 82 lata, a przez cały czas są takie spory dotyczące powstania warszawskiego, takie bardzo emocjonalne i to właśnie też jest niesamowite, że to powstanie warszawskie było wydarzeniem, które niosło w sobie tak ogromną dawkę emocji właśnie przede wszystkim, że do tej pory no, ludzie się spierają i te spory są po prostu takie bardzo emocjonalne, tak? Jak ja czasami słucham właśnie tych kłótni dotyczących powstania warszawskiego, to naprawdę tam ludzie całymi swoimi emocjami wchodzą w ten spór, więc po prostu wydaje mi się, że faktycznie tam ci młodzi ludzie byli w stanie nas tak mocno poruszyć, dotknąć, że do tej pory nie są nam obojętni i może dobrze, bo dzięki temu Powstanie Warszawskie nie jest takim kolejnym wydarzeniem historycznym, o którym się mówi głównie w szkołach, tylko to jest takie wydarzenie, które żyje i które ciągle porusza. I mnie też poruszyło i dlatego nadal o nim piszę. Ale zrobię sobie przerwę małą.
0: Wiesz co, ja pamiętam kilkanaście lat temu ówczesny ambasador USA wyraził zdziwienie, bo mówi, u nas się obchodzi zwycięstwa, a u was klęski. Widocznie tak ma być. Są jakieś tradycje przegranych powstań. A ja pamiętam moje pierwsze informacje, pierwsze wiadomości na temat Powstania Warszawskiego, to było zaraz po przyjeździe do Polski. Mieszkaliśmy we Wrocławiu, gdzie jak wiadomo wszyscy przybyli z różnych stron Polski i nie tylko. I pamiętam, że prawie wszyscy znajomi rodziców brali udział w powstaniu. I ta liczebność była tak zadziwiająca. Oczywiście to było naciągane, bo się tym chwalili. Bo ja pomyślałam, jak to cały cały kraj pod tytułem Polska brał udział w powstaniu. Jak oni się tam zmieścili? O, takie były moje wrażenia.
1: Ale to też niesamowite. Ale to jest właśnie dla mnie bardzo ciekawe, bo poruszyłaś taki wątek, do którego ja ciągle wracam, że tak naprawdę powstanie warszawskie to nie jest temat, który dotyczy tylko warszawiaków i tylko Mazowsza.
0: Tak.
1: Tylko to jest temat, który dotyczy ludzi z

0: edukacji, bo ona tam prowadziła takie bardzo nowoczesne gimnazjum dla dziewcząt właśnie razem ze swoją przyjaciółką. Natomiast co ciekawe, podczas wojny oczywiście związana była z konspiracją, z Armią Krajową, ale do Warszawy przyjechała na wakacje, tak, właśnie w tym 1944 roku.
1: Och,
0: w lipcu, tak, tak, tak. A w związku z tym, że ona była taka bardzo mocno związana z edukacją, z książkami, no to do peżetek się po prostu nadawała idealnie, no bo peżetki to jest edukacja i kultura właśnie między innymi i propaganda i prowadzenie bibliotek również podczas Powstania Warszawskiego i koncerty powstańcze, tak, i właśnie przygotowywanie akademii kulturalnych i język i poezja i śpiewanie i muzyka, więc tam idealnie się po prostu odnalazła. Natomiast to właśnie była taka pani, która po roku 1946 przyjechała do Legnicy i tak naprawdę ona rzeczywiście tam tworzyła w Legnicy takie podwaliny edukacji, bo ona była związana z liceum pedagogicznym. Natomiast jak wprowadziła, jak powiedziałaś o Wrocławiu, z którym ja też jestem oczywiście związana jako dolnoślązaczka oczywiście,
1: no tak,
0: to mogę powiedzieć, że akurat ta pani też była związana z Wrocławiem, bo akurat tam miała rodzinę i swoje życie rzeczywiście zakończyła we Wrocławiu.
1: A słuchaj, powiedz mi teraz, ta twoja 16 książka,
0: tak, tak,
1: o powstaniu Młodzi 44. Czego ona dotyczy? Bo znalazłaś jak zwykle nowe spojrzenie, nowy temat.
0: Tak, znalazłam nowe spojrzenie, bo w ogóle tak przede wszystkim miało być o emocjach, bo podtytuł tej książki to jest Powstanie Warszawskie emocjami opisane. Natomiast ja postanowiłam znowu opowiedzieć o tych takich mniej znanych aspektach. Z jednej strony na przykład pojawia się tam humor powstańczy, który dla mnie w ogóle jest cudownym tematem, który jest zupełnie zapomniany. Zresztą to jest w ogóle dla mnie niesamowite, jak ja czasami rozmawiam z różnymi dziennikarzami, to na przykład bardzo często pada takie sformułowanie, że w Warszawie, znaczy, że są tematy w Warszawie, z których się nie żartuje na przykład, i że takim tematem jest Powstanie Warszawskie. I oczywiście jest to jak najbardziej słuszne, ja się pod tym podpisuję.
1: No,
0: natomiast,
1: ale...
0: natomiast właśnie był przecudowny humor powstańczy między innymi.
1: No tak.
0: I on był...
1: No bo to istnieje zawsze przecież. Ludzie mają to poczucie ironii i spojrzenie takie. Inaczej trudno byłoby żyć.
0: Tak.
1: Zwłaszcza
0: tak.
1: W momentach dramatycznych, a co dopiero tragicznych.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. I to jest właśnie dla mnie niesamowite, że to po prostu jest taki ogromny, przecudowny, ciekawy temat, bardzo świeży, absolutnie nieznany. A tak naprawdę jakoś się o nim nie mówiło. A przecież sama pani Danusia Szaflarska, którą również znałaś i przecudowna, przecudowna kobieta, to ona w ogóle mówiła, w jednym z wywiadów powiedziała, że podczas Powstania Warszawskiego ratował nas humor. I ona faktycznie opowiada, że wtedy, kiedy stali w kolejkach po wodę, bo z wodą oczywiście w powstańczej Warszawie był problem, bo nie działały wodociągi, w związku z tym trzeba było korzystać ze studni. No i do tych studni były kolejki i ona opowiada, że wtedy, kiedy stało się w tych kolejkach, to siadali na grobach, bo groby były wszędzie i opowiadali sobie kawały, a robili to po to, żeby nie zwariować. I to jest dokładnie cytat z niej, prawda? Właśnie,
1: tak.
0: że to było bardzo, bardzo potrzebne. Natomiast to, co dla mnie jest w ogóle niesamowite, że ten temat humoru powstańczego jest taki przeogromny. Bo z jednej strony rzeczywiście warszawiacy chcieli się śmiać, lubili się śmiać i bardzo wielu powstańców mówi o tym, że ten humor właśnie był im potrzebny, bo byli młodymi ludźmi, którzy kochali życie i śmiech. Przecież to jest ten taki element, który rozładowuje nam te trudne emocje, więc dla takiej równowagi psychicznej było to po prostu bardzo potrzebne. Natomiast właśnie oni mieli swoje różnego rodzaju żarty, mieli swoje powiedzonka. W ogóle w powstańczej Warszawie był kabaret też, bo ja nawet kiedyś dostałam takie pytanie od jednego z dziennikarzy i on się mnie zapytał, czy były kabarety. Oczywiście te kabarety nie były takie jak teraz, to nie były stand-upy,
1: tak, tak,
0: i w ogóle. Natomiast to po prostu były takie elementy, znaczy były to takie pojedyncze występy, będące elementem całego koncertu. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że w powstańczej Warszawie była pani Mira Ziemińska-Sygietyńska, która była no największą gwiazdą polskiego przedwojennego kabaretu,
1: tak,
0: więc to
1: prawda.
0: Po prostu było też takie
1: późniejsza
0: naturalne.
1: Twórczyni wraz z mężem zespołu wspaniałego Mazowsze, który
0: dokładnie
1: teraz odbył turnę po Stanach Zjednoczonych.

0: Ale słuchaj, ja znałam również blisko, ty ją opisałaś chyba wcześniej, Alinę Janowską. Mhm,
1: tak, tak, tak.
0: Myśmy, no bardzo się z nią dobrze znałam, bywałam u niej w domu, jeszcze tu w Śródmieściu i potem jak wybudowała sobie dom gdzieś tutaj na Powiślu. Ale to ciekawe, że te osoby, które brały udział w powstaniu, w ogóle o tym się nie rozmawiało. Ja się teraz zastanawiam, do jakiego stopnia, bo nie było takiej potrzeby, bo pracowaliśmy bardzo intensywnie. Kultura kwitła w sposób niezwykle interesujący w czasach PRL-u, którego zawsze bronię w tym względzie. Ale też, a może te osoby nie uważały za godne zaufania, na przykład mnie, żeby się na ten temat zwierzać. Nie wiem, bo Alinę znałam bardzo długo, do końca jej dni jeszcze, jak była szefową sekcji estrady z Patti w ZASP. Nigdy nie było o tym mowy. I jak ty to oceniasz ze swojego punktu widzenia?
1: Ale ja myślę, że to chyba nawet nie jest kwestia zaufania do konkretnej osoby, tylko w ogóle takiego może braku zaufania do ludzi i do tego, jak to zostanie przyjęte. No bo jednak na temat Powstanie Warszawskie zawsze było takim trudnym tematem, bo dotyczyło oczywiście Armii Krajowej, dotyczyło innej władzy. To nie było dobrze widziane, żeby właśnie opowiadać o tym, że się uczestniczyło w Powstaniu Warszawskim, że się należało do Armii Krajowej, że się uczestniczyło w tej walce o wolność. I to jest też ciekawe, jak ja na przykład właśnie między innymi pisałam o młodych, też pisałam o dwóch takich dziewczynach właśnie podczas Powstania Warszawskiego. Jedna miała 16 lat, druga miała 17 lat, które były sportsmenkami. Jedna z nich w ogóle też była wykładowczynią w Szkole Głównej Handlowej, więc ja ją tam po prostu widywałam na korytarzach. Wtedy się nie poznałyśmy, bo ona była bardzo wymagająca, a statystyka to jest jakby niekoniecznie mój kierunek, tak? Więc ja po prostu wybrałam sobie inną wykładowczynię, ale właśnie to, co ciekawe, że tak naprawdę zarówno ona, czyli pani Teresa Koderska-Łaszek, jak i pani Barbara Grocholska-Kurkowiak, to są właśnie dwie uczestniczki Powstania Warszawskiego, które potem były narciarkami, które rzeczywiście były olimpijkami i też osiągały wspaniałe sukcesy w narciarstwie. I one rzeczywiście wielokrotnie wyjeżdżały razem i na zawody i w Polsce, i za granicą. I znały się po prostu świetnie. Obie uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim i pani Teresa Koderska-Łaszek, z którą potem bardzo dużo rozmawiałam, opowiedziała mi, że one nigdy w życiu na temat powstania ze sobą nie rozmawiały przez kilkadziesiąt lat. Tak naprawdę dopiero pewnie tak w okolicach 89, może troszeczkę wcześniej, ten temat gdzieś tam wypłynął i jak się rzeczywiście okazało, że się przyjaźnią przede wszystkim, że mają do siebie zaufanie, no i że obie jeszcze właśnie uczestniczyły w tym Powstaniu Warszawskim, no to wtedy zaczęły o tym opowiadać, natomiast to pewnie tutaj warto byłoby przywołać chociażby panią Irenę Kwiatkowską, która bardzo tak otwarcie o tym mówiła.
0: Coś takiego, też ją znałam, a jakoś no, w innych okolicznościach.
1: Tak, ale właśnie ona w ogóle prawie, że nie chciała opowiadać na temat Powstania Warszawskiego. Chyba opowiedziała tylko jednej czy dwóm osobom, bo ona uważała, że dramat Powstania Warszawskiego jest w stanie zrozumieć tylko ten, kto tam był. I tak naprawdę uważała, że nie ma sensu opowiadać ludziom, którzy nie byli w powstaniu, bo oni nie zrozumieją tego, przez co ona przechodziła. A poza tym jeszcze była taką osobą, która bardzo lubiła zamykać przeszłość za sobą. Ona właśnie zawsze patrzyła na teraźniejszość i ewentualnie w przyszłość. Tak? I że to, co było, no to po prostu to trzeba zamknąć. Oczywiście okazało się, że miała też taką ogromną traumę powstania, tak? Bo to były takie bardzo trudne doświadczenia, bo przez co ona właśnie przechodziła, no to były takie bardzo traumatyczne doświadczenia, bo i widziała śmierć swoich znajomych i jak ci znajomi byli ranni. Ona występowała też w szpitalach powstańczych, między innymi dla znajomych, którzy na przykład byli bez ręki, bez nogi, tak? Więc takie dramaty. Natomiast no, powstańcy, a zwłaszcza ci młodzi ludzie też często chcieli się odciąć od tych tematów aktów powstańczych, bo to były takie bardzo, bardzo dramatyczne historie. Natomiast jak jeszcze pytałaś, dlaczego nadal o tym piszę, to tak sobie myślę, że pewnie dlatego, że ja ciągle znajduję nowe, ciekawe tematy. I tutaj takim tematem, który mnie bardzo zafascynował, to są na przykład platerówki. I powiem szczerze, że ja w ogóle nie byłam świadoma, że platerówki faktycznie uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim i były na lewym brzegu, właśnie uczestniczyły w desancie, bo desant berlingowców kojarzy mi się z mężczyznami, z berlingowcami, a się okazało, że tam uczestniczyło całkiem dużo kobiet i te kobiety też miały bardzo ciekawe doświadczenia, natomiast w ogóle platerówki są dla mnie niesamowitymi kobietami, które zostały tak bardzo doświadczone przez wojnę, przez los, przez historię, że po prostu stwierdziłam, że no koniecznie trzeba je przypomnieć, no bo z jednej strony oczywiście są to przeważnie kobiety, które mieszkały na Kresach. No w związku z tym one przeżyły, znaczy ich mężowie, ojcowie, bracia bardzo często zginęli w Katyniu. One same bardzo często doświadczyły deportacji, która miała miejsce w roku 1940 i 1941, w związku z czym część z nich razem, a czy większość z nich razem z rodzinami trafiła albo do Kazachstanu, albo na Syberię. Część z nich przeszła przez rzeź wołyńską, tak? Właśnie uciekała tam z Wołynia, bo też są takie historie. Potem jak były na Syberii albo w Kazachstanie, to okazało się, że nie zdążyły do armii generała Władysława Andersa, w związku z tym, no po prostu chcąc się wydostać z ZSRR, musiały przystąpić do armii Wandy Wasilewskiej, tak? Zresztą to dla mnie też było ciekawe, bo ja zawsze uważałam, że armia, ta taka, która powstała w 1943 roku, to jest armia generała Zygmunta Berlinga, tak? No, tak? A tutaj nagle się okazuje, że jak mówimy o platerówkach, to jest armia Wandy Wasilewskiej.
0: Bo no
1: to
0: bo ona była tak. Spiritus movens.
1: Tak.
0: Tego całego ruchu. Ona nawet miała rozmowy ze Stalinem. Tak. Zresztą to była postać wybitna. Ona potem została tam, bo ona wyszła za mąż za dramaturga. Zapomniałam w tej chwili, nie chcę przekręcać nazwiska. No dobrze, a w powstaniu brała też udział 15-letnia Krystyna Zachwatowicz.
1: Przecudowna kobieta. Ja ją po prostu uwielbiam. Żeśmy się poznały. Zresztą dla mnie po prostu pani Krystyna jest przeuroczą kobietą i to, czym mnie ujęła w ogóle na samym początku, jak ja napisałam po raz pierwszy tekst o niej, rzeczywiście ten tekst jej wysłałam. Tak. No ja tam wszędzie pisałam Krystyna Zachwatowicz, Wajda, a ona po prostu powiedziała, że do mojego tekstu to ma tylko jedną uwagę, żeby nie pisać Krystyna Zachwatowicz, Wajda, tylko żeby pisać Krysia, tak? Bo ona miała 14-15 lat i to rzeczywiście było też bardzo, bardzo takie ciekawe. Zresztą ona miała bardzo interesujące doświadczenia, bo ona z jednej strony pomagała w szpitalu i też właśnie była taką noszową, można byłoby powiedzieć, patrolową.
0: Ona taka drobna.
1: Tak, dokładnie. Ona w ogóle była dziewczynką z warkoczykami, tak? Właśnie chodziła w takiej sukience przerobionej przez jej mamę z mundurka harcerskiego. Potem właśnie też kolportowała prasę i właśnie nawet też opowiada o tym, jak rzeczywiście szła z tą prasą, z biuletynem informacyjnym w jakieś miejsce, gdzie miała je przekazać i po prostu wchodzi na takie puste zupełnie podwórko i nagle wychodzi mężczyzna i się pyta: dziewczynko, gdzie ty idziesz, tak? No bo ona po prostu rzeczywiście drobna, te warkoczyki jeszcze, prawda, 14-15 lat. No i ona właśnie powiedziała, w którą stronę idzie, bo tu ma zadanie, bo musi przekazać prasę powstańczą, a ten pan mówi: słuchaj, tam już są Niemcy, tak? I właśnie powiedziała, że gdyby nie ten mężczyzna, no to być może by w ogóle nie przeżyła powstania warszawskiego.
0: Coś takiego.
1: Tak, że tak naprawdę to on w jakimś sensie uratował jej życie. Ona też miała bardzo takie ciekawe doświadczenia związane z przynależnością do takiej struktury, która się nazywała Wojskowa Służba Społeczno-Informacyjna. To w ogóle była taka bardzo ciekawa struktura, która tak naprawdę robiła coś a la takie wywiady społeczne tak naprawdę i ona badała trochę opinię ludności cywilnej, żeby po prostu wojsko też mogło wpływać na przykład na te negatywne nastroje. Natomiast ta struktura zajmowała się też właśnie zbieraniem różnego rodzaju informacji, między innymi takich, gdzie są na przykład matki z małymi dziećmi. Właśnie, żeby takim matkom można było przekazać mleko albo takie mieszanki mleczne. A to też jest ciekawe, bo właśnie ten taki epizod dotyczący zbierania mleka dla matek, które mają maleńkie dzieci, dotyczył jej cioci, ponieważ siostra mamy pani Krystyny Zachwatowicz-Wajdy urodziła dziecko dokładnie albo dzień przed powstaniem, albo jakby w drugim czy tam trzecim dniu powstania warszawskiego, więc to też takie jest niesamowite. Zresztą pani Krystyna Zachwatowicz w ogóle też opowiada o tym, że to powstanie kojarzy jej się właśnie a propos tych emocji, o których pisze, z takim strachem między innymi o mamę, bo mama właśnie z tą swoją siostrą poszła do innej dzielnicy, bo tam miały lekarza, ginekologa, tak, który po prostu prowadził ciążę. Tak. No i właśnie z jednej strony jest strach o mamę, czy ona przeżyje, czy ona wróci, kiedy wróci. Ale pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda też miała takie bardzo ciekawe doświadczenie takiego sporu o powstanie ze swoim ojcem, z panem profesorem Janem
0: właśnie,
1: Zachwatowiczem.
0: Powiedz, jak to było, bo ty
1: to,
0: dokładnie
1: to wiesz. Też jest niesamowite, bo on był akurat przeciwnikiem powstania. Bo
0: Tak.
1: I to takim bardzo, bardzo ostro podchodził do tego tematu. No i w ogóle uważał, że powstanie nie powinno wybuchnąć, bo tak naprawdę zostało zniszczone całe miasto, została zniszczona architektura.
0: Które on później odbudowywał.
1: Tak, dokładnie. No i właśnie, że przepadły też dzieła sztuki, prawda, bo on się nimi też zajmował. Natomiast pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda właśnie wychodząc z powstania była pełna tych takich euforycznych emocji właśnie.
0: Ona nadal jest.
1: Tak.
0: Tak, teraz niedawno się wypowiadała, mówili mi znajomi.
1: Tak. Bo ona właśnie mówiła, że te pierwsze dni, no to dla niej to był taki festiwal wolności, że są te biało-czerwone flagi, że się ludzie cieszą, że jest wspólne śpiewanie warszawianki, że wszyscy wierzą w zwycięstwo. I ona zapamiętała to i właśnie to jest też ciekawe, bo oni tam...
0: Ale właśnie ta wiara w zwycięstwo była dziwna. Przecież to było kompletnie irracjonalne.
1: No ale oni też do końca o tym nie wiedzieli, tak? No bo jak my się teraz też tak na to patrzymy, no to jednak wszyscy myśleli, że Stalin się nie zatrzyma, prawda? Na zasadzie, że nie stanie na tej Wiśle. Tak nie do końca, a czy przed Wisłą na Pradze. Oczywiście były przekazywane jakieś informacje dotyczące chociażby Teheranu, który miał w 1943 roku miejsce i był Jan Nowak-Jeziorański, tak, który też no, tutaj przyjechał jako kurier no, i przekazywał informację, że powstanie warszawskie, dokładnie tak jak on powiedział, będzie tylko taką burzą w szklance wody, tak, bo to są po prostu jego słowa i że to nic nie zmieni. Natomiast no, sami dowódcy powstania też mówią o tym, że ta machina była już tak rozpędzona, że to trudno było zatrzymać. I z drugiej strony ja tak sobie myślę, też kiedyś właśnie słyszałam taką opinię, że rzeczywiście jak się patrzy tak racjonalnie na powstanie warszawskie, to zarówno pod względem militarnym, politycznym, międzynarodowym wiadomo, że nie miało szans, tak? Ale z drugiej strony jest ten czynnik społeczny, ludzki, emocjonalny, tak? I z drugiej strony to też jest coś takiego, że no jednak ci ludzie, którzy byli w Warszawie przez 6 lat okupacji, każdy pałał taką chęcią wyrównania rachunków, bo każdy miał te takie swoje własne, indywidualne rachunki z Niemcami, bo ktoś był na Pawiaku, komuś zabito matkę, komuś zabito córkę, żonę, ktoś był na Pawiaku, ktoś był w obozie koncentracyjnym, tak, a poza tym, no, to właśnie też byli ci młodzi ludzie, którzy byli w tajnych podchorążówkach, którzy przez ileś tam lat przygotowywali się do tego powstania, więc to te emocje jednak są też takie po prostu ważne troszeczkę. Znaczy ja tak przynajmniej myślę, że są ważne właśnie.
0: Ale logicznie rzecz biorąc, Armia Czerwona stanęła na tamtym brzegu Wisły, ale przecież Stalin ze swoją armią 6-milionową, co on miał popierać rząd w Londynie? Przecież to rząd w Londynie zadysponował nie wiadomo do jakiego stopnia, że ma wybuchnąć powstanie.
1: No tak, ale w ostatnich dniach lipca, no przecież radiostacja Kościuszko, bardzo propagandowo związana z polskimi komunistami i też no jakby przy okazji troszeczkę ze Stalinem, to tak naprawdę ona nawoływała do powstania warszawskiego, tak? Bo to są te takie informacje na ten temat, że chwyćcie za broń, pomagajcie Armii Czerwonej, przekazujcie nam informacje. Znaczy to w ogóle jest też taki bardzo ciekawy temat. Ja też na ten temat pisałam w Wolności 44, bo właśnie ja sobie zrobiłam coś takiego, że przejrzałam te ostatnie 10 dni, które były tuż przed samym powstaniem warszawskim, co się wtedy działo, i spojrzałam sobie na tych wszystkich ludzi, którzy uczestniczyli w podejmowaniu decyzji. I dla mnie to, co w ogóle było niesamowite, to, że to było tak niesamowicie skomplikowane, tak, że tam po prostu tych różnych sznurków było tak strasznie dużo właśnie politycznie, tak, i z jednej strony jest ten, właśnie dla mnie to jest niesamowite, bo tak jak właśnie wspomniałaś o rządzie polskim na uchodźstwie, czyli właśnie o rządzie londyńskim, to tak naprawdę tam mamy premiera Mikołajczyka, który przeszedł do tego powstania, ponieważ uważa między innymi, że wygrane powstanie albo w ogóle powstanie i walka, no to będzie bardzo silny argument w jego rozmowach ze Stalinem na zasadzie, że Armia Krajowa nie stoi z bronią u nogi, że ona też walczy, że też się włącza tutaj w walkę. No a gdyby się jednak udało wygrać, tak, no to już w ogóle po prostu mogliby przywitać.
0: Gdyby.
1: Tak, tak. Natomiast co dla mnie też jest ciekawe, że w tym samym Londynie jest wódz naczelny, czyli generał Kazimierz Sosnkowski, który teoretycznie jest ogromnym przeciwnikiem powstania, wysyła Okulickiego, który ma zapobiec powstaniu, a Okulicki przyjeżdża i przekazuje to, co mówi, to, co zalecił mu Sosnkowski, ale równocześnie mówi, że ale jego zdaniem własnym, prywatnym, to on uważa, że powinno być powstanie tak naprawdę. Więc to w ogóle też jest niesamowite, a jeśli chodzi o samego wodza naczelnego, czyli generała Sosnkowskiego, to z jednej strony on faktycznie zakazał powstania, ale z drugiej strony wydał taką depeszę, gdzie było bardzo otwarcie napisane, że jeśli byłaby taka szansa na to, żeby zająć jakieś duże miasto, jakiś duży taki ośrodek, to należy spróbować to zrobić, tak? To gdzie tutaj jest konsekwencja? Więc tak naprawdę, a to też jest ciekawe właśnie, jacy ludzie byli wtedy w Londynie, jacy ludzie byli wtedy w Warszawie, jacy ludzie byli wokół tych decydentów. I ja tak naprawdę to uważam, że też byli tacy ludzie, którzy byli, siedzieli sobie w tym drugim szeregu, ale tak naprawdę to oni pociągali za te sznurki, bo znaczy dla mnie, ja już wspominałam zresztą nawet tutaj kiedyś na ten temat, żeśmy rozmawiały, dla mnie taką osobą, która jakby z tylnego siedzenia w jakimś sensie podejmowała decyzję, to był pułkownik Jan Rzepecki, bo on się bardzo przyjaźnił z dowódcą powstania warszawskiego, czyli na początku z pułkownikiem, a potem generałem Antonim Chruścielem, pseudonim Monter. I tak naprawdę bardzo wiele informacji przekazywanych Monterowi to jest właśnie Rzepecki, tak? I to jest właśnie też bardzo ciekawe, że to, o czym my mówimy, o tych czołgach, które pojawiły się na Pradze, które miały być tym takim powodem, tak, do rozpoczęcia, to tak ja czytałam na ten temat, że to prawdopodobnie była informacja przekazana celowo właśnie przez Jana Rzepeckiego, żeby to powstanie uruchomić, bo on był związany z ludowcami, a ludowcy to jest Mikołajczyk, czyli rząd polski na uchodźstwie, więc naprawdę tutaj tych różnych tematów, które się przeplatają, takich nie do końca oczywistych, ja myślę, że my nigdy się nie dowiemy, jak to było.
0: Tak, ja właśnie chcę w tym momencie zauważyć, posługując się tekstem Alberta Camus, który stwierdził w swoich zapiskach, że właściwie nigdy nie będziemy znali prawdy, która rozgrywała się w określonym czasie. Nawet jeśli przy niej jesteśmy, to niekoniecznie. Ja proponuję, żeby teraz w ogniu tej rozmowy na temat powstania, jakie było, dlaczego było, czy słuszne było, czy niesłuszne. Mamy taką piękną piosenkę Wojtka Młynarskiego. Tak, Jutro Warszawa, jedna z najpiękniejszych.
2: Według łez, według gwiazd, w szary deszcz, w marny czas, świtem dnia w USA.

tak, to była jakaś pomyłka, no gdzie USA w ogóle? Nie, już prostujemy rzecz, już Teresa śpiewa piękną pieśń Młynarskiego, Jutro Warszawa, słuchamy.

0: zanim wrócimy do tematu powstania, to tak słuchałam Teresy Tutines, bo to jest moja epoka. I ciągle mnie zastanawia, właśnie myśmy tu z Lidką Stanisławską rozmawiali o tym, dlaczego obecne pokolenia mają taką słabą ekspresję, właściwie zerową, no tak jakoś szemrzą. To jest takie odróżnialne wszystko głosowo, zresztą piosenka jest bardzo piękna, ją też swego czasu włączyłam do repertuaru, bo jest wyjątkowej urody. A słuchaj, powiedz mi, a gdzie będziesz robić promocję swojej najnowszej książki 16?
1: Tak. No na szczęście akurat jest tak, że faktycznie będzie całkiem dużo spotkań i na pewno chciałabym zaprosić na pierwsze spotkanie, które będzie w Bibliotece Mokotowskiej, naszej zaprzyjaźnionej. I to spotkanie będzie 3 sierpnia i to jest ulica Bukietowa 4A o godzinie 18. Natomiast jak już właśnie jesteśmy przy spotkaniu autorskim, jak już też jesteśmy przy Bibliotece Mokotowskiej, to chciałam powiedzieć, że książka właśnie Młodzi 44 była inspiracją do przygotowania wystawy razem z razem z Biblioteką Mokotowską.
0: Tak,
1: dokładnie. Z panią Elżbietą pracuje mi się naprawdę wspaniale i tak naprawdę i przez bibliotekę, też między innymi przez panią Elżbietę zostałam zaproszona do przygotowania wystawy. A w związku z tym, że akurat wtedy pisałam książkę Młodzi 44, no to tak sobie pomyślałam, że warto byłoby też pokazać te emocje. Wystawa nosi tytuł Kiedy się miłość śmiercią stała, więc jest to oczywiście cytat z mojego ukochanego poety, czyli z Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
0: Straszne.
1: Pod tytuł jest najbardziej przejmujące kadry z powstańczej Warszawy. I faktycznie myślę, że wystawa jest o tyle ciekawa, że jest w niesamowitym miejscu i jakbym miała sobie wymarzyć jakieś miejsce, gdzie chciałabym, żeby wystawa, do której przygotowałam scenariusz i koncepcję i wybrałam zdjęcia i fragmenty poezji właśnie Baczyńskiego miała miejsce, to właśnie chciałabym tam, czyli Kopiec Powstania Warszawskiego. Kopiec Powstania Warszawskiego no dla mnie jest niezwykłym miejscem, zresztą jest to miejsce po prostu, które powstało z gruzów Warszawy, prawda?
0: On teraz został ostatnio tak jakoś zrenowowany, unowocześniony. Na czym to polega?
1: Byłam. Zresztą ja uwielbiam to miejsce i tam rzeczywiście jest niesamowity klimat. Tam są takie schody i na tych schodach faktycznie
0: powstało... Bo on jest bardzo wysoki.
1: Tak. On jest rzeczywiście wysoki. Można iść tak schodami trochę bardziej jakby tak stromo, ale też można sobie iść taką ścieżką mniej stromą, taką wokół
0: kopca. Szłaś tą ścieżką?
1: Nie, ja szłam schodami zawsze jakoś tak, a szłam schodami dlatego, że na tych schodach po prostu jest niesamowita ekspozycja, bo tam są fragmenty ruin Warszawy i to rzeczywiście takie przepiękne.
0: Na zasadzie... Tak.
1: Ale tam no, na przykład są fragmenty murów, fragmenty cegla, to znaczy takich murów z cegły, są fragmenty posadzki na przykład. Jest fragment jakiegoś budynku, gdzie po prostu były wyryte jakieś napisy, tak? I to rzeczywiście zostało do tej pory. Poza tym jeszcze tam wzdłuż tych schodów są takie symboliczne krzyże, które po prostu są przypisane poszczególnym zgrupowaniom, ale też na przykład są przypisane kobietom w Powstaniu Warszawskim, dzieciom w Powstaniu Warszawskim, więc tak naprawdę no też jakby bohaterowie moich książek. Natomiast ja powiem szczerze, że dla mnie było szczególnie ważne to, że mogłam każde zdjęcie opisać poezją Baczyńskiego, no bo wiadomo, ja po prostu kocham Baczyńskiego od lat. To rzeczywiście była taka duża praca, ale również niesamowicie przyjemna. No i myślę, że możemy się pochwalić i ja i organizator, czyli biblioteka, że pomimo tego, że nie zgłaszaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego o patronat, to Muzeum Powstania Warszawskiego samo z własnej inicjatywy postanowiło docenić merytoryczność tej wystawy i przyznało nam patronat właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego, więc się chwalimy, bo faktycznie niekoniecznie aż tak z ciekawości sobie poczytałam, jak to jest z tym patronatem i tam jest napisane, że szczególnie merytoryczne, ciekawe, kreatywne projekty właśnie dostają taki patronat właśnie z naciskiem na merytoryczność, więc się możemy chwalić zarówno biblioteka, jak i ja, że przygotowaliśmy taką wystawę. Natomiast no rzeczywiście, jeśli ktoś kocha Baczyńskiego i jest ciekawy takiego innego spojrzenia na Powstanie Warszawskie, no to też oczywiście zapraszamy. Jeśli chodzi o te spotkania, to też chciałam powiedzieć, że w okolicach Warszawy będą też spotkania, czy na Mazowszu będą też spotkania, bo tak jak właśnie 4 jest spotkanie w Bibliotece Mokotowskiej, tak jak już powiedziałam, na tej bukietowej 4A, to 5 jest na przykład spotkanie w Ciechanowie, więc gdyby ktoś z Ciechanowa nas słuchał, to oczywiście zapraszamy.
0: A w Ciechanowie w Domu Kultury?
1: W bibliotece. To akurat tam, ale też będzie spotkanie w Ożarowie Mazowieckim, będzie spotkanie w Otwocku, więc tak naprawdę tych spotkań rzeczywiście troszkę będzie. Będzie spotkanie na Bemowie też między innymi.
0: To dużo.
1: Tak. Ale w ogóle pierwsze spotkanie, jakie mam, poświęcone tej książce, które się odbędzie 31 lipca, to jest spotkanie w Koszalinie, więc jeśli ktoś na przykład...
0: A, bo tam jest drukowana twoja książka.
1: Tak, bo tam jest drukowana książka.
0: Uwielbiam Koszalin, to jest miasto, które zostało bardzo pokrzywdzone odebraniem mu statusu województwa. Mhm. Dlatego, że ja miałam długie kontrakty w tamtejszej estradzie. Właśnie wspominałyśmy z Litką Stanisławską, bo ona pochodzi z tamtych stron. Mhm. To było wspaniałe miasto i tak bardzo, bardzo... Zresztą uwieczniony też działalnością Ryszarda Ulickiego, wielką postacią nie tylko telewizji i mediów, ale przede wszystkim autorem przepięknej piosenki Kolorowej Jarmarki, która jest czymś zupełnie wyjątkowym. Piosenka Ryszarda Ulickiego to jest pewien symbol zakończenia określonej epoki. Ale wiesz co, wracając, poruszyłaś tu sprawę dzieci w powstaniu. Ilekroć jedziemy z Witusiem tutaj wzdłuż ulicą Podwale i mijamy ten pomnik małego powstańca, to jest przecież małe dziecko w hełmie, to mnie ogarnia groza. Właściwie w jakim charakterze? Chyba, że on do fotografii pozował. Przecież takie małe dziecko poszło do powstania. Co ty o tym sądzisz?
1: Znaczy, to ja myślę, że ten pomnik to po prostu jest takim symbolem, prawda? Jest też symbolem uczestnictwa, no, z jednej strony dzieci w Powstaniu Warszawskim, oczywiście nie w walce, bo to nigdy nie było uczestnictwo w walce, no bo właśnie. Rzeczywiście dzieci, żeby móc... Znaczy nigdy, może troszeczkę źle powiedziałam, no bo były takie wyjątki. Natomiast dzieci, żeby móc należeć do Armii Krajowej, oficjalnie musiały mieć 14 lat, więc to było troszeczkę...
0: Jednak.
1: Tak. Musiały mieć 14 lat, natomiast rzeczywiście były dzieci, które miały 11, 12, 13 lat, które też uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim, które były łącznikami, gońcami, które należały do harcerskiej poczty polowej.
0: Bo same się rwały.
1: Tak, dokładnie. I rzeczywiście była taka bardzo słynna postać, czyli Witold Modelski, pseudonim Warszawiak. I tak naprawdę on troszeczkę jest podobny do chłopca, który jest na tym pomniku. Natomiast rzeczywiście...
0: Też był taki malutki?
1: Znaczy, aż taki...
0: Trochę większy.
1: Myślę, że jednak był troszeczkę większy, natomiast rzeczywiście też miał taki właśnie hełm bardzo, bardzo podobny. Oczywiście chodził bez broni, prawda? No bo jednak dzieci nie miały broni w Powstaniu Warszawskim, chociaż jesteśmy w stanie znaleźć kilka takich przypadków, gdzie na przykład 14-letnie dzieci też miały broń, bo rzeczywiście ja słyszałam o takich przypadkach. Natomiast jeszcze też warto pamiętać, że jak się patrzymy na zdjęcia z powstańczej Warszawy, to te dzieci bardzo często są tam z bronią, ale pamiętajmy, że to są zdjęcia pozowane, że to jest na takiej samej zasadzie teraz... Dziecko na przykład staje sobie przy super nowoczesnym samochodzie, prawda? No bo to jest coś, co podziwia, a że dzieci podziwiały powstańców, no to również chciały być podobne i po prostu dzieci rzeczywiście są na zdjęciach powstańczych z bronią, ale to po prostu jest takie wykrzywienie rzeczywistości w tym momencie
0: właśnie,
1: i to jest jeden
0: właśnie.
1: Z tych mitów.
0: Dobrze, że to wyjaśniłaś.
1: Tak.
0: Agnisiu, kochana, ty się poruszasz w tym powstaniu tak, jakbyś przy nim była, wiesz? Znasz tak takie szczegóły i takie detale. I każda rozmowa z tobą jest wspaniała, bo właściwie co roku, jak zbliża się ta data, to myślę, oj, który to już rok, niewiarygodne. Co to mówi na przykład dzisiejszej młodzieży? Czy miałaś jakieś spotkanie na przykład w szkole?
1: Tak, miałam bardzo dużo spotkań w szkole. I właśnie to jest też dla mnie ciekawe, że jak pisałam książkę Młodzi 44, to ona powstała ze skonfrontowania moich rozmów z powstańcami i moich spotkań z młodzieżą. Aha. Bo miałam takie spotkanie w Zduńskiej Woli, gdzie zostałam zaproszona przez bibliotekę i pani właśnie z biblioteki zasugerowała, czy mogłabym zrobić takie spotkanie, podczas którego byłabym w stanie w inny sposób opowiedzieć o powstaniu, tak żeby zaciekawić młodych ludzi. No bo mm-hmm. wiadomo, że nie wszyscy się interesują historią, oczywiście. Nie wszyscy się interesują powstaniem. Ja stwierdziłam, że może spróbowałabym pokazać, że powstańcy warszawscy, zwłaszcza ci młodzi, ci 16-17-letni, tak. byli bardzo podobni pod wieloma względami do dzisiejszej młodzieży.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Byli podobni dlatego, że na przykład chodzili sobie do tej samej szkoły, przeżywali swoje pierwsze miłości, kibicowali temu samemu klubowi na przykład, do tego samego parku, chodzili na te same wagary i na pierwsze randki na przykład. Poznawali życie, mieli może inne problemy, ale tak naprawdę też musieli się spotykać właśnie z tymi problemami, które ich przerastały. Mieli bardzo podobne hobby, na przykład ktoś pięknie śpiewał, ktoś pięknie rysował, interesował się grafiką i robił plakaty na przykład. Ktoś był sportowcem, ktoś marzył o tym, żeby zostać aktorem. I to były takie same emocje właśnie. I ja tak sobie pomyślałam, a poza tym dla mnie było ciekawe to, że rzeczywiście jak weszłam na takie spotkanie, tak spojrzałam sobie na tą młodzież i tak widziałam troszeczkę po tych minach, że tak sobie myśleli, no pewnie będzie kolejna nudna lekcja historii, prawda? No tak jak zwykle no, mamy w szkołach. A ja postanowiłam pokazać im to powstanie inaczej. Zaczęłam mówić na przykład o jedzeniu. Zaczęłam mówić o strojach. Zapytałam, powiedziałam o czymś takim jak moda powstańcza, bo w ogóle to dla mnie też było niesamowite, że jak się pytałam powstańców, w jakim stroju poszli do Powstania Warszawskiego, to też zapytałam oczywiście tak metaforycznie, czy istniało coś takiego jak moda powstańcza. Oczywiście od części osób dostałam takie bardzo negatywne komentarze właśnie na zasadzie, jak ja mogę takie głupoty wymyślać i w ogóle, czy ja sobie wyobrażam, że w Powstaniu, no to były pokazy mody, projektanci i tak dalej, ale było mnóstwo kobiet, które stwierdziło, że rzeczywiście w Powstaniu bardzo modne były panterki na przykład i każdy marzył o tym, żeby w tej panterce być.
0: No tak.
1: Że w Powstaniu były niesamowicie modne
0: nawet
1: bluzki.
0: Po wojnie.
1: Tak, tak, tak. Ale jeśli chodzi o kobiety, no to na przykład bluzki z jedwabiu, który pochodził ze spadochronów zrzutowych na przykład.
0: To i one, też było modne
1: tak,
0: po wojnie.
1: Tak, tak, tak. I bardzo modne na przykład były apaszki, a zwłaszcza apaszki w grochy. I na przykład powstańcy mówią, że...
0: Dlaczego w grochy?
1: Podejrzewam, ale to jest moje podejrzenie. No, znaczy no. Tak, bo apaszki w grochy były bardzo charakterystyczne dla żołnierzy z batalionu Parasol. Podejrzewam, że akurat trafili na jakiś magazyn, gdzie aha. albo były takie apaszki, albo był taki materiał i sobie po prostu zrobili takie apaszki. Natomiast rzeczywiście mówi się o tym, że żeby tak wyglądać modnie, szykownie i właśnie zwracać uwagę, no to należało mieć panterkę, apaszkę, zwłaszcza w grochy i jeszcze czapkę z daszkiem, która była z takiego samego materiału jak panterki. A to wszystko było związane z tym, że powstańcy bardzo szybko, bo w pierwszych dniach powstania zdobyli magazyny właśnie, gdzie po prostu były mundury niemieckie. Natomiast ja chciałam powiedzieć o tych strojach, bo to nie jest tak, że ja tak sobie wymyśliłam i to po prostu, żeby powiedzieć coś innego. Tylko dla powstańców było niesamowicie ważne, żeby mieć mundury, dlatego że powstańcy nie mieli przede wszystkim broni, więc tak naprawdę ten mundur dawał im namiastkę, że są...
0: Że są wojskowi.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie, tak, dokładnie, tak. Więc to po prostu dla nich też było niesamowicie ważne, ale właśnie to dla mnie było takie niesamowite, że jak zaczęłam mówić na przykład o tych strojach i jak zadałam takie pytanie, że a słuchajcie, a czym jest moda waszym zdaniem, to nagle się okazało, że właśnie zwłaszcza dziewczyny, no takie widać, że interesujące się modą, aczkolwiek takie, o których ja bym nigdy w życiu nie powiedziała, że mogłabym z nimi o powstaniu rozmawiać, to włączyły się w dyskusję, zaczęłyśmy oglądać zdjęcia po prostu tych młodych dziewczyn, jak one wyglądały, jakie miały fryzury, co wtedy było modne. I się okazało, że zupełnie nieoczekiwanie powstał ten taki wspólny mianownik, tak, że jakby przez sport, przez muzykę, przez grafikę, przez modę, przez życie codzienne, przez opowiadanie o przyjaźniach, o miłościach, o domu rodzinnym, o takich emocjach też bardzo, bardzo różnych, rzeczywiście można zbudować taki wspólny mianownik.
0: Agnisiu, teraz wspólny mianownik jest taki, że zbliża się koniec audycji z tobą się tak interesująco rozmawia, bo zawsze proponujesz jakieś odkrywcze tematy i przypadki i w ogóle wydarzenia z powstania, ale zażyczyłaś sobie, żeby posłuchać na koniec mojej piosenki, a ja ciebie uroczyście żegnam, jak również twoich rodziców w Legnicy przy głośnikach. Dziękuję bardzo Igorowi i wszystkiego dobrego Hani Tracz. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo.
1: Ja również bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi przeogromnie miło móc gościć i móc z tobą porozmawiać tutaj.

0: magią.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Doskonale. Kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
14: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Móżdżek na wynos. Występują Żyrafa Kleszcz, Premierka, Janko Łuk, czyli Łuk Janka, albo Zakuty Łeb. Zakuty Łeb.
15: Au, au, przestań, przestań.
16: Dotarło?
15: Au. Au! Zaraz mi łeb pęknie!
16: Ojej! Rozlało się! Ale może to i lepiej. No to dajmy jeszcze czegoś czerwonego do smaku, czyli chili?

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie z miejscowości Asfalt, czyli mniej więcej 30 km na zachód od stolicy Jordanii. Dzisiaj ostatni dzień podróży Radia Wnet po tym kraju. Podróży, po której odkrywałem różne aspekty kraju i ale także o tych różnych ciekawostkach związanych z Jordanią. Realizuje audycję Igor Toporowski, który informował mnie tuż przed wejściem na antenę, że są pewne problemy z połączeniem, tak więc postaram się zbyt wiele nie mówić, a przede wszystkim zapowiadać piosenki. Zaczniemy od Fairuz, ale no właśnie, zaraz, już zapomniałem, ale jest Lozie, tak tutaj mi podpowiada towarzyszka podróży Amine Ghanam, którą mam nadzieję jeszcze usłyszymy dzisiaj w naszej audycji. A teraz już śpiewa Fairuz.

To proszę Państwa, była piosenka Fejruz Alajisr Leuzie, czyli o tym moście w Leuzie, pod którym płynie rzeka, i muszę powiedzieć, że ta piosenka bardzo pasuje do miejscowości, w której się znajduje. Assalz to miejscowość, tak jak już wspomniałem, położona niedaleko Ammanu, taki jordański Kraków, przede wszystkim dlatego, że miasto bardzo urokliwe, także można powiedzieć pod względem formalnym podobny do Krakowa, ponieważ Assalz wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I miasto bardzo urokliwe, podobnie również jak Kraków, z tym, że o zupełnie innej topografii, ponieważ Assalz jest położone na zboczu trzech takich wzgórz, w związku z czym po mieście trzeba się poruszać przede wszystkim chodząc po schodach, ale fantastyczna jest tutaj architektura, budynki, które pochodzą głównie tak na oko z XIX i XX wieku, zbudowane z takiej skały piaskowej, i można zobaczyć też takie elementy, które troszeczkę nam przypominają te miejscowości z kolei górskie w Libanie, czyli też takie potrójne okna, z którymi kojarzymy architekturę libańską. Tutaj w troszeczkę innej odmianie, ale zdecydowanie to takie kontinuum możemy zobaczyć między Assalz a właśnie no chociażby Leuzie, o którym słuchaliśmy teraz piosenki. Oczywiście także piękne meczety, ale także tutaj mamy kościoły, ponieważ Assalz to miejscowość historyczna, która położona była przez wieki na głównym trakcie, na głównym szlaku handlowym między Ammanem a Jerozolimą, i to także miejsce, w którym przez całe wieki mieszkały, współżyli chrześcijanie, muzułmanie. Tutaj także chrześcijanie z Nazaretu w XIX wieku znaleźli schronienie właśnie w Assalz, i od tamtej pory te społeczności sobie tutaj współżyją. Ale to nie tylko Amman, to nie tylko Jerozolima. Assalz było także znane w różnych innych zakątkach tego Lewantu. Nablus to również miasto, które dzisiaj znajduje się na zachodnim brzegu Jordanu, ale także Damaszek, do którego stąd eksportowano, z tego co pamiętam, strusie pióra. Tak mi się wydaje, ale również tutaj właśnie do Assalz sprowadzono różne towary z Jerozolimy, z Ammanu, ale nawet z położonego dzisiaj w Libanie Tyru. Tak więc, jeżeli Państwo planują odwiedzić to miasto, to zdecydowanie, jeżeli Państwo chcą odwiedzić Jordanię, to zdecydowanie warto czasami zboczyć z tych głównych szlaków turystycznych i zatrzymać się w Assalz, bo rzeczywiście miasto znajduje się troszeczkę na uboczu, a można tutaj zażyć takiego klimatu typowo arabskiego miasta. Jest taki mały suk, czyli bazar, na którym można kupić i owoce, i różne warzywa, także odzież, różne części wyposażenia kuchni i tak dalej. Może troszkę to, czego brakuje w Ammanie, który jest miastem zdecydowanie bardziej nowoczesnym. Assalz można tutaj także się zatrzymać, jeżeli Państwo zmierzają chociażby nad Morze Martwe, czy do takich miejsc jak Góra Nebo, Madaba, czy też Betania. Te wszystkie miejsca, o których Państwu opowiadam na antenie Radia Wnet oraz na naszych mediach społecznościowych, do których Państwa niezmiennie odsyłam. Posłuchaliśmy piosenki. Powiedziałem również, że to już ten ostatni dzień, można powiedzieć taki bardziej luźny dzień tutaj pobytu Radia Wnet w Jordanii. Ja teraz w tym momencie znajduję się w restauracji, bardzo znanej restauracji Beit Aziz, gdzie mogą Państwo skosztować lokalnych potraw, gdzie mogą Państwo skosztować typowo śródziemnomorskiej kuchni.

0: z dyrektor, z panią dyrektor tego, tej instytucji badawczej, panią dr Taride Ode. I teraz proponuję państwu, abyśmy tego wywiadu wysłuchali.
1: Moje pierwsze pytanie będzie dotyczyło właśnie tej instytucji. Jaka jest jej misja i kiedy powstała? Instytut został założony w 1994 roku pod patronatem Jego Królewskiej Wysokości księcia Al-Hassana bin Talala. Od samego początku koncentrowaliśmy się na dialogu międzyreligijnym, międzywyznaniowym, a także międzykulturowym. Kładziemy nacisk na dialog jako narzędzie dyplomacji, jak to się dziś określa. Do dziś Jego Królewska Wysokość książę Al-Hassan pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Instytutu. Misją tej instytucji jest więc prowadzenie dialogu. Zastanawiam się jednak, dlaczego znajduje się ona właśnie w Jordanii. Jak widać, znajdujemy się w samym sercu Bliskiego Wschodu, regionu, który nieustannie zmaga się z różnymi problemami. Jordania natomiast ma tę zaletę, że żyjemy tutaj w pokoju i jesteśmy bardziej stabilni niż jakikolwiek inny kraj w naszym najbliższym otoczeniu. Uważam, że jest to nasz atut. Odgrywamy także ważną rolę w utrzymaniu dobrych stosunków oraz relacji dyplomatycznych zarówno z państwami regionu, jak i resztą świata.
2: With the whole region as well as the whole world in general.
1: Można więc powiedzieć, że Instytut w pewnym sensie odzwierciedla politykę zagraniczną Królestwa Jordanii, prawda? Zdecydowanie tak. Powiedziałabym, że Instytut odzwierciedla ogólną misję Królestwa, a także wizję króla i rodziny Haszymidów.
2: Of the king as well as the Hashemite family as well.
1: Jeśli chodzi o dialog międzywyznaniowy, to powiedziałbym, że w dzisiejszych czasach jest to dość trudne zadanie, zwłaszcza zważywszy na to, co się dzieje, na różne formy ekstremizmu w różnych częściach świata, a niestety szczególnie na Bliskim Wschodzie. Tak, rzeczywiście. Jeśli mogę tak powiedzieć, my, Jordańczycy, od zawsze odgrywamy ważną rolę jako kraj umiarkowany. Przykładem jest również praca, którą wykonujemy tutaj w Instytucie, koncentrując się na sposobie prowadzenia dialogu. Zawsze podkreślamy, że musimy zwracać szczególną uwagę na język, którego używamy, gdy mówimy o religii. Dyskurs religijny ma ogromne znaczenie i wpływa na to, w jaki sposób ludzie postrzegają kwestie, które poruszamy. Ale Instytut prowadzi też badania. Jakiego rodzaju? Tak, ogólnie rzecz biorąc koncentrujemy się na badaniach nad dialogiem międzywyznaniowym, ale prowadzimy także badania dotyczące relacji między religiami. Zajmujemy się na przykład relacjami między chrześcijanami, między muzułmanami, a także relacjami między muzułmanami i chrześcijanami oraz zagadnieniami historycznymi. Mówimy więc o obecności chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. Wielu ludzi, gdy słyszy o chrześcijaństwie, uważa, że wywodzi się ono z Zachodu, podczas gdy w rzeczywistości jego korzenie są tutaj, na Bliskim Wschodzie, a dokładniej w Palestynie. Dlatego tak ważne jest, aby podkreślać znaczenie chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie oraz mówić o jego wielowiekowej obecności w tym regionie.
2: We also do research on topics related to human rights because, as I said, His Royal Highness always focuses on the values. So, for example, he.
1: Prowadzimy również badania nad tematami związanymi z prawami człowieka, ponieważ, jak już wspomniałem, Jego Królewska Wysokość zawsze kładzie nacisk na wartości. Często mówi na przykład o godności człowieka. Mogę podać konkretny przykład. W maju odbyła się konferencja zorganizowana we współpracy z dykasterią do spraw dialogu międzyreligijnego w Watykanie. Spotkaliśmy się wówczas z papieżem i rozmawialiśmy o takich wartościach jak współczucie i empatia we współczesnym świecie. Prowadzimy więc badania nad wieloma tematami związanymi z wartościami i zagadnieniami, na które Jego Królewska Wysokość nieustannie zwraca uwagę.
2: Royal Highness always focus about.
1: To bardzo interesujące, również z perspektywy mojego wczorajszego doświadczenia. Odwiedzałem

0: Przeszliśmy górę Nebo i trafiliśmy na szkolną wycieczkę małych dzieci. Byliśmy wtedy w kościele i usłyszałem, jak nauczycielka powiedziała do uczniów: to jest miejsce kultu naszych braci chrześcijan. W dzisiejszych czasach takie słowa nie są czymś oczywistym. Wydaje mi się jednak, że najważniejsze jest to, aby pracować z nowymi pokoleniami. Jak stworzyć takie środowisko, które pozwoli przekazać młodym ludziom ideę szacunku i dialogu międzywyznaniowego?
1: Tell the new generations about this respect and interfaith dialogue.
2: I'm happy that you've mentioned Mount Nebo and Madaban. I didn't know if you had the chance to know that there is a mosque in Madaba.
0: Cieszę się, że wspomniał pan o górze Nebo i Madabie. Nie wiem, czy pan wie, że w Madabie znajduje się meczet noszący imię Jezusa. To piękny przykład harmonii między chrześcijanami a muzułmanami tutaj w Jordanii. Powiedziałabym, że ta harmonia nie jest jedynie ideą. Jest czymś, co rzeczywiście można dostrzec w codziennym życiu społeczeństwa.
2: And just to answer your question, we here at the Institute focus on working with youth because as you said, we need to keep a good relationship because this is the next generation.
0: Odpowiadając na pana pytanie, w Instytucie skupiamy się przede wszystkim na pracy z młodzieżą. Tak jak pan powiedział, to jest właśnie następne pokolenie, dlatego musimy dbać o budowanie dobrych relacji już dzisiaj. Chciałabym tutaj wspomnieć o projekcie, nad którym pracowaliśmy podczas Ramadanu. Doszliśmy do wniosku, że musimy znaleźć sposób na bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi. Postanowiliśmy więc uruchomić podcast na naszym kanale YouTube. Sam kanał już istniał, ale potrzebowaliśmy nowych treści. W naszym podcaście rozmawialiśmy o wartościach związanych z postem, nie tylko o jej religijnym wymiarze. W tym roku zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie przeżywali okres postu w tym samym czasie. Zadbaliśmy więc o to, aby wśród naszych gości znaleźli się przedstawiciele obu wspólnot, którzy opowiadali o wartościach płynących z postu oraz harmonii, w jakiej żyjemy tutaj, w Jordanii. Przygotowaliśmy również krótkie filmy publikowane na Instagramie i w innych mediach społecznościowych. Wiemy, że młode pokolenie korzysta przede wszystkim z takich krótkich materiałów, dlatego staramy się przekazywać nasze treści właśnie w tej formie. Dzięki temu możemy utrzymywać z nimi bezpośredni kontakt. Jednocześnie dbamy o relacje z przedstawicielami środowisk akademickich, intelektualistami i liderami opinii, z którymi Jego Królewska Wysokość od lat utrzymuje bliskie kontakty.
2: A good relationship with the, you know, with the elite and the thinkers that His Royal Highness always keep a good relationship with.
1: Well, the world has changed since.
0: Świat bardzo się zmienił od czasu powstania Instytutu. Lata 90. były przecież zupełnie inną rzeczywistością. Jakie są dziś z pani perspektywy największe wyzwania i jak na przestrzeni lat ewoluowała misja Instytutu?
2: Yes, indeed, and I would say that Jordan, we went through, we could say that we're always living in a really challenging situation due to all what's going on.
0: Tak, rzeczywiście. Powiedziałabym, że Jordania od zawsze funkcjonowała w bardzo wymagającym otoczeniu i nieustannie musiała mierzyć się z trudnymi okolicznościami wynikającymi z sytuacji w regionie. Po arabskiej wiośnie pojawiły się nowe ruchy ekstremistyczne i grupy prezentujące bardzo radykalne podejście do religii. Dlatego niezwykle ważne stało się dla nas organizowanie szkoleń dla imamów, aby wspierać ich w posługiwaniu się językiem, który pomaga przeciwdziałać tego rodzaju retoryce i ograniczać szerzenie nienawiści. Było to jedno z najważniejszych działań, jakie podjęliśmy.
2: So that was one thing that we've done. Also, there was a challenge when we had the COVID-19.
0: Kolejnym wyzwaniem była pandemia COVID-19. Musieliśmy przenieść znaczną część naszej działalności do internetu. Zaczęliśmy organizować seminaria i webinaria online. Nawet Jego Królewska Wysokość uczestniczył w niektórych z tych wydarzeń. Zawsze staramy się znaleźć sposób, aby odpowiadać na nowe wyzwania i skutecznie sobie z nimi radzić.
1: Well, actually, I was coming back also to my first question because where we see, unfortunately.
0: Chciałbym wrócić do mojego pierwszego pytania. Obserwujemy dziś wzrost różnych form ekstremizmu, nie tylko w islamie, choć to o nim mówi się najczęściej. Coraz częściej odnosimy wrażenie, że takie postawy zaczynają dominować. Dlatego właśnie zapytałem o współczesne wyzwania.
1: Unfortunately, they are taking over, right? And so this is why I had this question about the challenge. challenges, right?
2: Yeah, yeah, indeed. And, you know, we're in Jordan, we're really in the middle of, as they say, we're in the middle of the fire because of all what's going on around us.
0: Jesteśmy w Jordanii, w samym sercu regionu, który można powiedzieć znajduje się w ogniu wydarzeń. Nie sposób nie wspomnieć o konflikcie w Palestynie i o tym, jak bardzo wpływa on na relacje między ludźmi oraz na gotowość do akceptowania innych. Właśnie dlatego kwestia wzajemnej akceptacji i pokojowego współistnienia jest jednym z głównych tematów naszej pracy. Rozmawiamy również o prawach człowieka, także o tym podstawowym, prawie każdego człowieka do swobodnego praktykowania swojej religii. Sytuacja na Bliskim Wschodzie z licznymi konfliktami, które rozgrywają się wokół nas, sprawia, że nieustannie musimy szukać nowych narzędzi działania. Musimy zrobić wszystko, aby ludzie nie ulegali ekstremizmowi.
2: Was to make sure that people do not go towards the extremism, you know, and we've suffered from such kind of issues around us. And
0: my sami również doświadczyliśmy skutków tych zjawisk. Dlatego staramy się wykorzystywać odpowiednie narzędzia i właściwe kanały komunikacji, które pomagają ludziom wracać do tego, co najważniejsze, do życia w pokoju i wzajemnej akceptacji. To nie jest łatwa misja, ale konsekwentnie do niej dążymy. Aby skutecznie realizować nasze cele, utrzymujemy bliskie relacje z instytucjami, zajmującymi się dialogiem. Współpracujemy zarówno z Watykanem, jak i z partnerami ze świata islamskiego. W przyszłym miesiącu organizujemy w Egipcie konferencję we współpracy z Ligą Arabską, poświęconą przeciwdziałaniu islamofobii. Również wewnątrz świata islamu stoimy przed określonymi wyzwaniami, dlatego tak ważne jest promowanie umiarkowanego języka i umiarkowanego dyskursu religijnego.
2: To focus on having the moderate discourse, if I'm not mistaken.
1: So in Jordan we will also have.
0: W Jordanii w najbliższych latach odbędzie się również bardzo ważne wydarzenie związane z dialogiem międzywyznaniowym. 2000 rocznica chrztu Jezusa Chrystusa.
1: Millennial of the baptisms of Christ, right?
2: Yes, that's correct. That's going to be 2030, where we'll be celebrating the 2000 years of the baptism of Jesus.
0: Tak, zgadza się. Będziemy ją obchodzić w 2030 roku. Upłynie wtedy 2000 lat od chrztu Jezusa w Jordanie. Będzie to wydarzenie o ogromnym znaczeniu. Jako instytut współpracujemy z wieloma krajowymi instytucjami i organizacjami, wspierając przygotowania królestwa do tych obchodów. Już we wrześniu organizujemy wydarzenie, na które chciałabym wszystkich serdecznie zaprosić. Odbędzie się ono w Teatrze Rzymskim w Ammanie. Wystąpią tam chóry chrześcijańskie i muzułmańskie, wykonując pieśni i hymny. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Jego Królewskiej Wysokości. Będzie to pierwszy etap naszych przygotowań do obchodów roku 2030. Pracujemy również nad serią podcastów poświęconych kościołom znajdującym się na terenie miejsca chrztu Jezusa, które po arabsku nazywane jest Al-Maktas. Jego Królewska Wysokość często jednak podkreśla, że właściwszym określeniem jest Al-Mamat, miejsce chrztu Jezusa.
2: But His Royal Highness keeps saying it's Al-Ma'mad. It's the place where Jesus was baptized. So, we're working together with the government towards this big event.
0: Współpracujemy więc z rządem przy organizacji tego wielkiego wydarzenia. Jeśli mogę jeszcze coś dodać, chciałabym wrócić do naszej majowej wizyty w Rzymie. Papież mówił wtedy o szczególnej roli Jordanii jako miejsca spotkania ludzi różnych kultur i religii. Podkreślił również, że Jordania pozostaje schronieniem dla tych, którzy szukają bezpieczeństwa i spokojnego miejsca do życia. To właśnie odzwierciedla naszą pracę i rolę, jaką Jordania odgrywa od wielu lat. Chcemy, aby nadal była miejscem, w którym ludzie znajdują bezpieczeństwo i mogą żyć w pokoju. Na ścianie pani gabinetu widzę fotografie różnych papieży, Jana Pawła II, Franciszka i Leona. Tak, zgadza się. Realizujemy wspólny projekt z Watykanem. Co dwa lata organizujemy spotkania poświęcone wybranemu tematowi związanemu z pokojowym współistnieniem ludzi, wywodzących się z różnych kultur i wyznających różne religie. Akceptacja drugiego człowieka pozostaje jednym z najważniejszych zadań, które realizujemy tutaj w Instytucie.
1: Thank you very much.
3: Wnet tu i tam, czyli
4: wakacyjne podróże, małe i duże.
0: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: I to, proszę Państwa, był wywiad z panią dr Tahrid Ode, dyrektorką Królewskiego Instytutu Dialogu Międzywyznaniowego. Placówka, jak Państwo zrozumieli, bardzo ciekawa, też o bardzo ciekawej historii i o bardzo trudnej misji, szczególnie w dzisiejszych realiach to wybrzmiało, szczególnie właśnie w kontekście tego wywiadu, bo rzeczywiście świat bardzo się zmienił od lat 90., a już w szczególności Bliski Wschód. Mogę Państwu wyznać, że pamiętam jeszcze ten Bliski Wschód właśnie gdzieś tam z przełomu lat 90. i 2000., kiedy to można było spokojnie sobie przejechać taksówką z Ammanu, czy też z Damaszku do Bagdadu, z Bejrutu do Bagdadu, ze Stambułu do Kairu i można było sobie te wszystkie granice przekraczać. Teraz już to nie jest takie proste, a na pewno niestety nie jest takie bezpieczne, ale to się zmienia. To się zmienia również dzięki Państwu, dzięki tym wszystkim, którzy tutaj odwiedzają te obszary, te kraje, które coraz lepiej znamy na szczęście, bo tutaj również jest wielka rola mediów społecznościowych, przez które dzielimy się tym, co widzimy, i również wielka rola mediów takich jak Radio Wnet, które to ten Bliski Wschód także próbują Państwu pokazywać i też zachęcać do tego, aby też interesować się tymi krajami, oczywiście z punktu widzenia politycznego, geopolitycznego, ale także z punktu widzenia kulturowego. I to właśnie ten aspekt kulturowy dzisiaj zdecydowanie ma dominować w tej naszej audycji. Jest sobota, jest godzina 12.31 w Warszawie, 13.31 w Assalt w Jordanii. I przypomnę tylko, że odwiedzamy restaurację Beit Aziz. To muszę przyznać lokowanie produktu, ale jest, proszę Państwa, co lokować, ponieważ w międzyczasie, gdy słuchali Państwo wywiadu z panią dr Tahrid Ode, na stole pojawiły się chyba wszystkie możliwe specjały tutejszej kuchni regionalnej. Jest ze mną, tak jak wspomniałem, Amina Ranem, która towarzyszy właśnie tym wyjazdowi Radia Wnet po Jordanii w tych ostatnich dniach, i dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, co przed nami się znalazło na tym stole. Witaj, Amina.
4: Assalamu alaikum, witam Was serdecznie.
3: No właśnie, co tu mamy? Mamy dużo, więc zaczynamy. Może od Twojej lewej strony.
4: Teraz przede wszystkim chcę zacząć od tego, że w tradycjach arabskich zawsze są przystawki, a dopiero później główne danie. W co wchodzą te przystawki, czyli tak zwane mezze, hummus, mutabel, czyli pasta z bakłażana, surówki, oliwki, fette, więc zawsze to są te przystawki, które zawsze są na każdym stole, i później są główne dania. My tu przed nami mamy takie przystawki, mamy mutabel, czyli taką pastę z bakłażana. Ona jest podobna do hummusu, tylko zamiast cieciorki jest właśnie pieczony wcześniej bakłażan, oliwa, czosnek i wiadomo. Tutaj mamy sałatkę z jogurtem i ogórków, która jest właśnie często podawana z ryżami, z jakimikolwiek ryżami. Tutaj mamy zwykłą sałatkę, my ją nazywamy salata arabije, która w niej jest pomidory, ogórki, pietruszka, wszystkie same świeże warzywa, które też zawsze są na każdym stole tutaj w krajach arabskich, w Jordanii. Tu mamy tych fett jest mnóstwo. Fety robi się z bakłażana, z hummusu, z wszystkiego.
3: Ale nie mylić z fetą grecką.
4: Nie, feta, co to jest feta? Feta to jest pokruszony chleb. Arabowie nie wyrzucają chleba. Nigdy nie wyrzucają chleba. A więc jak ten chleb wyschnie, to oni go smażą. I później dodają na to specjalny sos, w którym jest pasta sezamowa i jogurt i jakiekolwiek warzywa. Ale zawsze w fette jest ten smażony chleb, bo oni nie wyrzucają chleba. Chleb się szanuje. To zawsze. Nawet jakbyście przychodzili tutaj po krajach arabskich, to często ludzie zabierają chleb z ulicy, jak widzą na ulicy, całują i odkładają w miejsce, gdzie ptaki będą mogły zjeść ten chleb.
3: To taki wspólny element też naszych kultur.
4: Tak, ogólnie chleb trzeba szanować. Później mamy dawali. Dawali, czyli w Polsce mamy gołąbki z kapusty. Tu w Jordanii mamy gołąbeczki, bo one są bardzo małe i bardzo dużo jest w nim pracy. My faszerujemy liście winogron w takie malutkie gołąbeczki. Bardzo dużo pracy w tym jest. Godzina mnie można siedzieć i każdego tam gołąbeczka tutaj zwijać. I do tego są podawane nadziewane cukinie. One są nadziewane ryżem i mięsem.
3: Ale skoro właśnie mówisz o tych nadziewanych liściach winogron, ja znam tę potrawę pod nazwą właśnie wara enab w innych krajach bliskowschodnich.
4: Teraz mogą mieć inną nazwę w innych krajach Lewantu. Co oznacza słowo wara'ana? Dosłownie liść, winogron. Tak więc nazywają. Mają nazwę i dawali, i wara'ana, i jelędzi, i jebra. Więc wara, samo wara czasami jest nazywane. Więc nazw może być kilka, ale to jest ta sama potrawa. Podaje się ją zazwyczaj z mięsem w środku, ale jest też wersja wegetariańska, gdzie są tylko warzywa i ryż w środku.
3: I na końcu creme de la creme, chociaż nie, jeszcze obok mamy.
4: Zacznijmy od makmury, tutaj obok, a skończymy makmurą. Makmura to jest bardzo tradycyjna jordańska też potrawa, ale szczególnie z północy Jordanii, a tak naprawdę to chyba najwięcej jej robią i jedzą w Irbit. Byliśmy w Irbit w pierwszym dniu, to tam robią właśnie makmurę. Makmura to jest ciasto, które oni sami robią i mamy tutaj pierwszy, tutaj tak fazowo się je dosłownie nadziewa, czy daje takie tutaj nadzienie, więc daje się pierw ciasto, później kurczak z cebulą, później jeszcze raz ciasto, później kurczak z cebulą i tak idą te poziomowo. I później jak pizzę się opiekuje, bardzo dużo oliwy musi być w tej cebuli i opiekuje się to w piecu, tak tutaj. No i król, tak, makluba. Co znaczy makluba? Odwrócona, upside down, do góry nogami, dosłownie makluba. I dlatego, że to jest też bardzo tradycyjna potrawa w krajach arabskich. Najczęściej się ją je w Jordanii i w Syrii. Przepraszam, w Jordanii i w Palestynie. I ją się robi też tak stopniowo, bo na dnie garnka mamy smażone bakłażany, smażone ziemniaki. Tutaj akurat mam baraninę, ale z kurczakiem też się robi tą potrawę. Później dajemy na to ryż i później zalewamy to bulionem, w którym była wcześniej ugotowane czy mięso, czy jest to baranina, czy jest to kurczak. No i później jak już się ten ryż wsączy, cały ten bulion, to się jest to odwracane. Dlatego upside down, do góry nogami. Mak luba, odwrócona. No i ona góruje często w piątkowych właśnie tutaj obiadach. Jak mamy kogoś zapraszamy, no to mak luba zawsze jest. Dużo z nią jest pracy, bo trzeba dużo warzyw. My je smażymy, więc trochę pracy z nią jest. No ale mak luba jest takim bardzo ważną potrawą w krajach arabskich.
3: To mogę potwierdzić, że to było dość widowiskowe. Przyszedł, rozumiem, że kucharz, szef tutaj przyszedł z maklubą i w takim wielkim garze najpierw trochę zamieszał, tak zacząsnął tym garem i nagle odwrócił wielki łup. I tak oto makluba wyszła z tego garka. A jaka jest różnica między tą potrawą a mansaf, inną bardzo tradycyjną potrawą jordańską, gdzie również znajdujemy przecież ryż i baraninę?
4: Teraz jeszcze chcę tylko dodać, że tak zawsze jeżdżę do Polski, zawsze. To zawsze moje koleżanki, moja rodzina mnie proszą o zrobienie maklubów. Zawsze, więc zawsze też makluby w Polsce robię.
3: To można to zrobić w Polsce?
4: Jak najbardziej. Bakłażany, dobry ryż, kurczak lub baranina lub wołowina, jak chcecie. Jak najbardziej. Tylko trzeba też tutaj nie gardzić przyprawami, bo tutaj przyprawy też są ważne. Cynamon, kardamon, liść laurowy, goździki, więc ta arabska kuchnia, dobrze ją bazować właśnie na przyprawach. Jaka jest różnica? Teraz mansaf jest bardziej z południa Jordanii, to jest bardziej z północy Jordanii. Teraz w większości tych, powiedzmy, potrawach arabskich góruje ryż. Ale ryż dopiero był, tak powiedzmy, dopiero w późniejszych etapach tutaj rozwoju Arabów przez wpływy handlowe. Ale na początku te wszystkie potrawy jadło się z chlebem, nie było ryżu. Ale teraz mamy i maklubę, mamy mensa, w liściach tych winogron jest przecież ryż, więc teraz mamy kepse, inne potrawy, więc Arabowie tutaj, tak jak w Polsce jemy zawsze do wszystkiego ziemniaki, to tutaj my wszyscy Arabowie do wszystkiego jemy ryż. I makmura jest z północy Jordanii, mensa jest z południa Jordanii.
3: No i to właśnie wszystko, proszę Państwa, wylądowało tutaj na stole. To jeszcze raz Państwa zachęcę do tego, aby będąc w Salt zajrzeć właśnie tutaj do restauracji. Tym bardziej, że jest piękny widok. Siedzimy sobie na tarasie, patrzymy na jedno właśnie z tych wzgórz, po których wspina się miasto As-Salt. Na samym szczycie widzę meczet, biały minaret, biała kopuła. Tuż pod meczetem, co prawda nie jest to widoczne stąd, ale wiem, ponieważ wcześniej tam wjechaliśmy, jest cmentarz żołnierzy osmańskich, ponieważ to jest aspekt historii, o którym często zapominamy tutaj będąc. To oczywiście też dlatego, że tak bogata jest historia tego regionu, że o tej historii bardziej współczesnej, niestarożytnej czasami zapominamy, a tutaj podczas I wojny światowej miały miejsce bardzo ostre walki między Brytyjczykami, ale nie tylko, między także ich sprzymierzeńcami arabskimi, a oddziałami tureckich Osmanów, ponieważ trzeba pamiętać, że do I wojny światowej tutaj cały Bliski Wschód znajdował się pod właśnie panowaniem Imperium Osmańskiego ze stolicą w Stambule. Oczywiście tam były to różne wariacje, autonomie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie pierwsza wojna światowa tutaj na Bliskim Wschodzie wcale nie była spokojna i to możemy zobaczyć także tutaj w Assal. Więc jeżeli Państwo się interesują jakimiś militariami, jeżeli się Państwo interesują historią I wojny światowej, to warto także tutaj być może zejść troszeczkę, jeżeli już Państwo są na szczycie tutaj tego wzgórza, troszeczkę zejść i odwiedzić to mauzoleum, które najprawdopodobniej jest utrzymywane przez rząd turecki. Ja to wnioskuję z tego, że wszystko tam jest napisane po turecku, łącznie z małym muzeum, które tam się znajduje. Można zobaczyć także wiele zdjęć oddziałów tureckich, żołnierzy, oficerów, którzy walczyli tutaj na Bliskim Wschodzie, na terenie Transjordanii oraz Palestyny. My wrócimy do Assalt, ale teraz przeniesiemy się ponownie trochę do Libanu za sprawą piosenki Fairuz, więc proszę podgłośnić radioodbiorniki i po przerwie muzycznej powracamy jeszcze tutaj z Jordanii.

0: I to była Fajruz, Rajin al-Hawa, godzina 13.45 tutaj w Assault, 12.45 w Warszawie, a do naszego stołu dołączył właściciel tej restauracji, Beit Aziz. Hello.
1: Hello. Hi, Nicholas.
0: Hello. What's your name and who are you?
1: My name is Laith. I would the owner and the founder of Beit Aziz, the first boutique hotel and restaurant in the Salt. By the way, do you hear this voice?
0: Yes.
1: This voice is for the gas cars. It's spreading the gas to the houses in the neighborhood. Okay. You are using Beethoven music.
0: Więc teraz już zacznę od końca, więc teraz słuchaliśmy ta muzyka, Beethoven, którego słuchaliśmy, to była ciężarówka rozwożąca butle gazowe tutaj w Assal.
1: Years ago they used just pumping the horn and now is they try to...
0: 15 lat temu tylko i wyłącznie trąbili, ale teraz zastąpili trąbienie muzyką Beethovena, ale wracając do właśnie miejsca, rozmawiam z właścicielem i założycielem restauracji Beit Aziz, ale także hotelu, który tutaj funkcjonuje. I właśnie, moje pierwsze pytanie są Assault. We're talking a lot about Assault. That is a kind of cultural capital of Jordan.
1: I'm sure that you are had described the view from here, from the terrace of Beit Aziz, looking down to the old city where most of the houses built between 1889 and up to 1910, which was the golden era of the Salt during the Ottoman Empire. After that, directly, there was the Arab Revolution, and in 2023, Salt have received the first king, King Abdullah the First, who was prince at that time, Prince Abdullah the First, who they came and established the new Jordan with the people of the Salt City.
0: Więc pan opowiedział, przede wszystkim powiedział, że na pewno już opisywaliśmy ten widok. Rzeczywiście państwu opowiedziałem o tych pięknych miastach, o tych pięknych budynkach, które tutaj się znajdują, z których większość, jak się teraz dowiedzieliśmy, została zbudowana od 1889 do początku XX wieku. I Assault także odegrało bardzo ważną rolę w momencie, kiedy Jordania otrzymywała swoją... powstawała właśnie jako państwo, jako Transjordania na początku XX wieku.
1: Have you talked about the food or do we talk about it now?
0: We described the food, so we know already what we have on the table. Zostałem zapytany, czy już rozmawialiśmy o jedzeniu. Tak, bardzo dobrze państwu opisaliśmy, co tutaj się znajduje. I think I like the most, I like sambusek. Ja najbardziej lubię tak zwane sambusek, but of course, makluba.
1: You don't use rice a lot in Poland, or do you?
0: Czy używamy dużo ryżu w Polsce? Yes, we use rice, but we use mostly potatoes because we have plenty of potatoes.
1: Potato and pastry. That's we have like the makmura, which is our pastry type. It is, as you see, chicken... bread stuffed with chicken and olive oil, virgin olive oil, that Jordan has a lot of trees, as you know, of olive, and they produce a very good high quality olive oil that's produced from the Mediterranean, as Jordan is one of the spectacular environment in the Mediterranean
0: basin. Tak, rzeczywiście tutaj zapytał mnie pan, czy jemy dużo ryżu. Powiedziałem, że tak, ale że więcej jemy ziemniaków. I tutaj... No, it's too cold in Poland. In some places we have grapes. Zostałem zapytany, czy mamy wino w Polsce, czy produkujemy wino. Powie, że jest za zimno, ale że w niektórych miejscach... In some places we have wineries, but in the south of the country.
1: Actually, what we do now is not the exact grapes where the grapes is getting down of the trees. So what we are doing now is picking off the leaves so the sun can reach the grapes itself. With this lime, kind of lime leaf, what our grandmas and people, they used it by stuffing it with rice and meat, also combining it with potato and stuff the, what we call it, kusa, which is zucchini.
0: Więc to takie, taka ciekawostka, ponieważ mówimy tutaj o tych właśnie liściach wina, o których przed chwilą mówiliśmy, o tych faszerowanych liściach, tak zwaną kusą, czyli również mamy tutaj też cukinię. I tutaj pan opowiada o tym, że robiono to w taki sposób, że aby przyspieszyć dojrzewanie winogron, zrywano liście, które właśnie w taki sposób wykorzystywano w gastronomii. Ale mówiliśmy także właśnie o... What's the name of the dish again?
1: Makmura.
0: Makmura.
1: They put a layer of pastry, stuffed chicken in between with onion and olive oil.
0: Makmura, czyli właśnie ciasto i mamy w tym cieście farsz z kurczaka. No i bardzo dużo oliwy z oliwek, ponieważ jesteśmy w basenie Morza Śródziemnego i ta oliwa jest bardzo... Ta oliwa jordańska jest bardzo znana, jest bardzo dużo drzewek oliwnych, my to możemy zobaczyć szczególnie w tej zachodniej części kraju. Okay, and what about the community of Assault? Who are the inhabitants of Assault?
1: Actually, this is the essence of Beit Aziz project. As you see, you feel yourself is blended with the local and the local places, as the houses is attached to each other, the balconies are open to the street. So people are interacting with each other by the nature itself. We don't have like that destination in the rural areas or on the country, villages like others. But also, as this, we here work with the local community. Most of people of Beit Aziz employees are hired from the houses around. Also, I would like to say that we share our food with the local around us, not as charity, but as an old habit of the Arab people, where the neighbors used to and raised by what they call it. Exchange the food of each other.
0: How you call it in Arabic? In Arabic, there is the word tabadul.
1: Tabadul, yes, yes. Or miqayada, somebody says that. Also, we have some projects where that we are brought a lot of food, like this olive, this vine leaf, are rolled by a city, not by our here direct kitchen, but it's rolled by a lady set in her house. Also, kubbe, stuffed kubbe at this. You know, there's a lot of kind of food, and also the breakfast, what we call it, mune. Mune is the seasonal food that we serve on the breakfast, like kind of Lebanese, which is kind of yogurt. It's not there in Europe. It's kind of dried yogurt. And cheese, goat cheese. In Jordan, we are mostly and traditionally use the goat cheese. It's less lactose than the cow cheese. And they do it by themselves. And what we do is living our life by buying all this stuff from origin, from the local farmers, and from the local worker.
0: Więc zapytałem właśnie jeszcze o mieszkańców Assalt i tutaj wytłumaczono mi, że restauracja, cały ten projekt Beit Aziz jest jakby właśnie w centrum tej wspólnoty lokalnej, że przede wszystkim te wszystkie produkty, które tu się znajdują, pochodzą właśnie tutaj, są lokalne, że niektóre też potrawy są robione poza restauracją, że są po prostu robione przez jedną czy drugą starszą panią, która się w tym specjalizuje, ale także mowa o tych sezonowych różnych, no chociażby śniadaniach, takich różnych elementach, jak sery, jak jogurt, labny, czy też jeżeli mówimy także o tych kozich serach, które także stąd pochodzą. Jednym słowem, tak, jeszcze jeden ważny taki aspekt, że to, czym się charakteryzuje Assalt, to możemy zobaczyć z tego tarasu, to, że te wszystkie budynki są do siebie przylepione, że bardzo często, aby przejść z jednego miejsca do drugiego, trzeba przejść przez czyjś balkon, przez czyjeś podwórko i stąd też to wyjątkowe poczucie wspólnoty, które tutaj w Assalt można znaleźć. Thank you very much.
1: You're most welcome, Nicholas. Thank you and please come and your good people of Poland from Warsaw and all the other cities, would like to welcome you and we will give you a special discount on our rooms here in the boutique hotel and thank you.
0: Thank you very much. I tutaj wielkie zaproszenie dla wszystkich z Państwa, którzy nas słuchają, dla wszystkich Polaków z Warszawy i z innych miast, aby tutaj przyjeżdżali do Assalt i że dostaną Państwo zniżki tutaj na pokoje hotelowe, tak więc jeszcze dodatkowa zachęta. Zbliża się godzina 14 w Assalt, 13 w Polsce. To jeszcze może ostatnie słowo Amina Hanam, która współtworzyła te audycje jordańskie. Dużo mówiliśmy o turystyce. Jakieś ostatnie słowo, Amina?
2: Dużo mówiliśmy o turystyce. Ja miałam zaszczyt tutaj towarzyszyć Tobie, Mikołaj, przy zwiedzaniu z Jordanii, który jest moim drugim domem, moją drugą ojczyzną. Ja bym chciała Was wszystkich zachęcić i wiem, że od początku wycieczki cały czas powtarzam, że jest bezpiecznie, więc zakłonić Was, żebyście tutaj przyjechali do Jordanii, żebyście zobaczyli Jordanię, poznali Jordanię i to właśnie nie tylko od strony właśnie turystycznej, żebyście również przekonali się w te miejsca bardziej właśnie takie lokalne, żebyście zobaczyli tkankę tutaj społeczną, lokalną, żebyście zjedli tego naprawdę przepysznego jedzenia jordańskiego i żebyście poznali ludzi. I mi się wydaje, że o tych ludziach każdy, z którym tylko Mikołaj robił właśnie tutaj rozmawiał i zawsze mówili, że ludzie. I to prawda, ja wam potwierdzam, jako pół Polka, pół Jordanka, że ludzie w Jordanii są genialni, że trzeba ich poznać, trzeba z nimi pobyć, trzeba z nimi być i trzeba tutaj zobaczyć tą gościnność jordańską i się samemu o tym przekonać. Więc zapraszam was serdecznie wszystkich do Jordanii i kto wie, może się kiedyś tutaj z kimś zobaczę, kto mnie słuchał na Radio Wnet i powie mi, że mnie wtedy właśnie słyszał. Więc zapraszam was serdecznie i masalama!
0: Salama i oczywiście na pewno znając Państwa i naszych słuchaczy, to bardzo jest prawdopodobne, że tutaj ktoś z Państwa się już niedługo w Jordanii zjawi. Dziękuję Igorowi Toporowskiemu za zrealizowanie dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za słuchanie tych programów z Jordanii. Na pewno jeszcze temat jordański powróci w moich audycjach w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia, może jakieś podsumowanie tej podróży. I zachęcam Państwa do tego, aby Radia Wnet słuchać, ponieważ dużo mówimy o Jordanii, dużo mówimy o Bliskim Wschodzie i no nie kryjemy się z tym, że zachęcamy Państwa do tego, aby tutaj przyjeżdżać. Dla mnie to była przyjemność. Dziękuję za uwagę. Mikołaj Murkociński przygotował te wszystkie programy oraz dzisiejszą audycję Podróże Małe i Duże Radia Wnet i życzę Państwu udanego weekendu.
3: Wnet tu i tam, czyli
4: wakacyjne podróże małe i duże.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl. Radio Wnet uszami słuchaczy.
6: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
7: Reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
13: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
14: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
13: Zaprasza Fundacja Art Bene.
15: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
16: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Doskonale. Kupujemy.
18: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Przelewamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
21: Słuchaj, tam kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
22: Więcej sztuki! Arcego!
23: Wiesław Samborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
21: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
3: Po reklamie.
24: Muzyczna polska tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet, muzyczna polska tygodniówka.
25: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Miało być muzycznie, ale będzie gości co nie miara, bo sytuacje nadzwyczajne niestety. No i cóż, teraz dowiedziałem się o tym kilka minut temu. Będziemy sprawdzać, czy jest to prawda, czy jest jakaś oficjalna informacja z warszawskiego ratusza, ale wydaje mi się, że trochę mamy powtórkę z zachodu, z Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec, gdzie we własnych krajach Niemcy, Francuzi czy Anglicy czują się trochę obywatelami ciut niżej niż inni. Okazuje się, że prezydent Rafał Trzaskowski obejmuje oficjalnym patronatem obchody Dnia Niepodległości Ukrainy, to 24 sierpnia. No a przypomnę, że Polski Marsz Niepodległości organizowany przez stowarzyszenie zostaje bez żadnego wsparcia miasta, chociaż w kampanii prezydenckiej, chociaż czego to się nie mówi, w kampaniach prezydenckich Rafał Trzaskowski mówił, że pójdzie w takim marszu. Więc rodzi się pytanie, w jakim kraju żyjemy, dlaczego zarządcy stolicy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jawnie lekceważą naszą własną polską pamięć historyczną i najważniejsze dla Polaków daty. Natomiast w oktawie 83. krwawej rocznicy, krwawej niedzieli i ludobójstwa na Wołyniu, przypomnę słowa naszego pierwszego Polaka w kosmosie, generała Mirosława Hermaszewskiego.
0: Z naszej wsi wymordowano 182 osoby i z naszej najbliższej rodziny 18, gdzie zginął mój dziadek od uderzenia 7 razy bagnetem. Najbliżsi, dziadek miał 90 lat, najmłodszy, półtora roczku. Ja miałem wtedy półtora roku, ale ocalałem. Dzięki temu, że mama uciekała ze mną. No ale ci bohaterowie, w cudzysłowie bandyci inaczej mówiąc, widzieli, że kobieta z dzieckiem ucieka. Zaczęli za nią strzelać, czyli do mnie też. Nieskutecznie, więc jeden z nich dobiegł możliwie blisko i prawie z przyłożenia strzelił w głowę, ale nie trafił dobrze. Rozerwał ucho i skroni, mama upadła nieprzytomna, a ja się wykulałem.
25: A teraz, panie i panowie, wulgarny opis zdarzenia w Warszawie ustami 23-letniego Ukraińca, który został zatrzymany przez policję i już oddany Straży Granicznej, najprawdopodobniej już jest po drugiej stronie Bugu. Przyjechał sobie z Bydgoszczy, ów 23-letni Ukrainiec, i narzekał na to, że w Warszawie no, są jakieś obchody, marsze, które upamiętniają kogo? Nasze polskie ofiary na Wołyniu. I takie oto słowa. Polskie słowo wulgarne zostało unicestwione w tym materiale, natomiast stek bluźnierstw i przekleństw w języku ukraińskim pozostał.
1: Ja przyjechał z jej żonką pogulać w Warszawę, domów sobie spokojnie pogulaję. I to zostrzył jebuczych Polaków, którzy nie lubią wołyniaków. Стоять куча народу, говорить за Волинь, за Бандеру. Хоча я сам з Волині, сам бандеровець, виходить. І як тут можна гуляти? Як цього, блядь, куча, сука, їбучих, блядь, підарів. Підари їбучі, блядь. І там, блядь, саме головне стоїть одна, блядь, блондинка, їбуча, сука, в рух, щоб її, блядь, в рот.
25: Tak mówiono o tych, którzy upamiętniali pamięć pomordowanych na Wołyniu. 23-letni Ukrainiec narzekał na to, że wypomina się Wołyń i że jacyś, tam trzy kropki, Polacy śmią o tym opowiadać pod niebem Warszawy, a on, biedny, nie może spacerować. Nie ma zgody na takie zachowanie, ktokolwiek by tego nie uczynił. Piękne słuchaczki i zaci słuchacze, ale czasami odnoszę wrażenie, że Ukraińcy, dla których, nie mówię wszyscy, będę strzegł tych naszych polskich Ukraińców, którzy jeszcze przed 2022 rokiem przyjechali tutaj, pracują, zakładają rodziny, są mieszane małżeństwa i budują tę Polskę, ale są też i tacy jak ów 23-latek, który znalazł ciepłe schronienie pod niebem Bydgoszczy. Otworzyliśmy swoje domy, otworzyliśmy swoje portfele, wszelką pomoc, magazyny z bronią, no i cóż? No i nic. Chorydnica, Reduta Ordona, a potem Wołyń 1943, a potem moim państwa gościem będzie Paweł Wyżykowski, publicysta, komentator polityczny i twórca internetowy, który ostatnio został wpisany na ukraińską listę wrogów Ukrainy, czyli Myrotworec.

0: z tego niezwykłego albumu pod znakiem miecza. Wołyń 1943 i formacja Chorytnica. Często powracam do tej muzyki, nie tylko w oktawie Krwawej Niedzieli. A ze mną zapowiadany gość Paweł Wyrzykowski, którego serdecznie witam. Dzień dobry, Pawle.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Paweł Wyrzykowski na antenie Radia Wnet. Publicysta, komentator, twórca internetowy. Nie wiem, czy jesteś bardziej politologiem, historykiem, czy też znawcą teologii, bo masz wiele talentów, które pielęgnujesz w sobie. No to co najbardziej? Historyk, politolog czy teolog? Pawle.
1: Murarz, tynkarz, akrobata, strzyże, goli i tak dalej. Ojciec wielodzietnej rodziny przede wszystkim. Małe córeczki, którym chcę zapewnić jak najlepszą przyszłość, przede wszystkim bezpieczną, uczciwą, wolną od tych kredytów, które pozaciągali na obce narody, wolną od tego upodlenia, którym się teraz spotyka nasz kraj. Tak, politolog, specjalność wschodnioeuropejska, studia ukończone

0: z wyróżnieniem, 6 lat studiów teologicznych, które w sumie najwięcej mi dały z tych wszystkich studiów. Mhm. Historyk, ledwie 2 lata studiów magisterskich na siedleckiej Alma Mater, ostatnio słynnej z afery z panem rektorem. Oprócz tego szkoła muzyczna 1. stopnia, 4 klasy 2. stopnia w klasie organów, w klasie fortepianu. No, kocham muzykę. Tutaj rodzice zadbali o to, żebym wszechstronnie został wykształcony. A to dzięki też wsparciu dziadków, przede wszystkim babci, która w czasie mojej najświeższej młodości dostała jakieś tam okłapy z polsko-niemieckiego pojednania. No i to zasiliło możliwości, żeby mnie troszkę bardziej wykształcić. I za to jestem tacie, mamie wdzięczny. Staram się te pozyskane za młodu już talenty, już w dorosłości rozwijane, wykorzystywać na korzyść Polski. No i mam nadzieję, że taka wielokierunkowość u mnie przyczyni się do tego holistycznego przedstawiania rzeczywistości. Nie tylko same fakty, ale również konsekwencje tych faktów, no i przewidywanie przyszłości po to, żeby przeszłość się nie powtórzyła. A coraz więcej mamy sygnałów, że przeszłość, nawet ta najokrutniejsza, może się powtórzyć.
1: Powiedział Paweł Łyżykowski. Piękne, Pawle, świadectwo. Przy okazji powiem, że działacz w środowiskach Kolibra, Kongresu Nowej Prawicy, partii Korwin, później Konfederacji. Natomiast, Pawle, rzecz bardziej niż ważna, bo od kilku lat działa ten ukraiński portal Mirotworet. Czynniki oficjalne ukraińskie mówią, że to nie ma z nami nic wspólnego. Natomiast Mirotworet przedstawia się jako bazę osób mających działać przeciwko bezpieczeństwu Ukrainy. No ale dla mnie problem polega na tym, że trafiają tam nie tylko osoby walczące po stronie Rosji, ale również polscy dziennikarze, politycy, naukowcy, działacze społeczni, a nawet, raz jeszcze to podkreślę, obywatele państw sojuszniczych, w tym Polski. Niby portal to prywatna inicjatywa, a nie oficjalny rejestr państwa ukraińskiego, tak mówią czynniki oficjalne, raz jeszcze to podkreślę. Mimo to budzi ogromne kontrowersje, ponieważ publikuje dane osobowe osób wpisanych do tej bazy. Na tej liście m.in. Karol Nawrocki, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, ostatnio Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, pan Rafał Mekler, znany z anteny Radia Wnet, lider protestu przewoźników, ale także Janusz Korwin-Mikke, Sławomir Mencen i ostatnio ty, publicysta, komentator, vloger, kochający Polskę, Paweł Łyżykowski. Czym sobie na to zasłużyłeś, Pawle drogi?
0: Nie zapominajmy o kobietach wpisanych na tą listę, również Ewa Zajączkowska-Hernik, pani europoseł. To mnie bulwersuje, dlatego że powiązania tej listy z ukraińskim SBU i MSW są oczywiste, stwierdzone przez ONZ, przez Human Rights Watch. Polski MSZ też reagował bezskutecznie. Parlament Europejski nawet potępia tę listę. Jej serwery są w Odessie, a państwo ukraińskie nic sobie z tego nie robi. Ja trafiłem już po raz drugi na tę listę i tak są 2 profile założone na mnie. Oba dość obszernie powołują się na kłamstwa szczujni Omzrik, która ostatnio ma bardzo duże problemy, ale to już inny temat dłuższy. Natomiast mnie niepokoi jeszcze coś innego, bo samo trafienie na tą listę, no to było do tej pory takie humorystyczne troszkę pokazanie, że no proszę bardzo, certyfikat niekoszerności, certyfikat patriotyzmu. Natomiast zaledwie 67 kilometrów ode mnie w Białej Podlaskiej zamordowano w biały dzień na środku chodnika wielokrotnymi strzałami z broni palnej człowieka, który na tej liście się znajdował. I następnie na tej liście umieszczono napis zlikwidowano na jego zdjęciu. Czyli jest to lista śmierci, egzekwowana również na terytorium Polski. I w tym momencie, kiedy po raz drugi trafiłem na tą listę, zaczęły do mnie spływać telefony z pogróżkami. Na szczęście policja, może chciałbym powiedzieć o dziwo, ale powiem na szczęście policja zareagowała stanowczo i z wielkim zapałem, więc mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Natomiast poczucie bezpieczeństwa to jest jedna z wartości, która umożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a zaburzanie tego poczucia ma na celu zastraszenie i zamknięcie ust. A o czym zamknięcie ust? O tym, żeby nie mówić o rażącej niewdzięczności za całą pomoc, którą żeśmy okazali, którą żeśmy przekazali, która zresztą jest rozkradana. Żeby nie pokazywać skali przestępstw, ciężkich przestępstw, dokonywanych przez niewdzięcznych, rażąco niewdzięcznych Ukraińców na Polakach. Ja wiem, że ktoś może mieć traumę, ktoś nie został zaopiekowany na Ukrainie, że ma jakieś doświadczenia wojenne, ale to nie usprawiedliwia tego, żeby za swoje porażki czy porażki swojego państwa obwiniać Polaków, bo kiedy wojna się skończy, a nie ukrywajmy, że nie skończy się pozytywnie dla Ukrainy, jeżeli wojna się ta skończy, to oni tutaj przyjadą do swoich żon, które możliwe, że już nowych partnerów mają i przeżyją taki dysonans, który spowoduje jeszcze większą nienawiść niż ta wpajana im od maleńkości w szkołach, w przedszkolach do Polaków. Bo to Polska będzie wskazana jako ta, która za mało pomagała, która za mało się wykrwawiła i Ukraina przez nich przegrała. A którzy to najgorsi są Polacy? A, no ci z listy Miłotworca. I taki gość, który pozabijał iluś tam ludzi na froncie, nie będzie miał skrupułów, żeby zabić mnie, czy panią Ewę Zajączkowską. W zemście za tą swoją porażkę, tak, wojenną. Bo będą szukać winnych. Kogoś winnego trzeba wskazać. Nie będzie winny Putin, nie będzie winna Wielka Brytania, która zniszczyła porozumienie pokojowe. Tylko będzie winna Polska, bo Polsce trzeba teraz odebrać Przemyśl, Zakierzonie, całe te tereny, do których mają Ukraińcy swoje roszczenia.
1: Powiedział Paweł, mój serdeczny gość, Paweł Wyżykowski. Pawle, no to a propos tego, co mówimy, zbliżeniem, być może dogadaniem Ukrainy z Rosją, fragment programu Magdaleny Ogórek i takie oto diktum w Polsce 24.
2: Przedziwne słowa z ust Wołodymyra Zełenskiego, od kogo dostał wsparcie. Uwaga, przecieramy oczy ze zdumienia.
3: Zaskakujące słowa Zełenskiego o Rosji. Mamy wsparcie otoczenia Putina.
2: No, myśleliście, że od Niemców.
4: Myśmy mówili od początku. Polska i Ukraina to są różnice cywilizacyjne, Rosja i Ukraina to jest ta sama cywilizacja i oni szybciej się dogadają między sobą, mają wspólny język kulturowy, kod kulturowy, komunikacyjny niż z nami.
1: Program publicystyczny, redaktor Magdaleny Magórek w Polsce 24, a moim gościem Paweł Wyżykowski. Pawle, to może jeszcze jedna glosa. Anna Krukowska, znana blogerka, która powiedziała wprost i bez ogródek o braku symetrii Polski. Ja ciągle powtarzam, otworzyliśmy w lutym 2022 roku nasze domy, nasze portfele, nasze magazyny z bronią i co? I nic. Anna Krukowska.
5: To nie będzie popularna opinia, ale kiedy Polak atakuje Ukraińca, jesteśmy oburzeni prawidłowo. Kiedy natomiast to Ukrainiec atakuje Polaka, cisza. Nie wolno nic powiedzieć, a jeśli ktoś się zdecyduje, przerywa to milczenie, natychmiast atakowany jest ze wszystkich stron. Jest obarczany mianem rasisty, ksenofoba, nienawistnika. A ja się pytam, od kiedy mówienie o faktach jest nienawiścią? Prawo powinno obowiązywać wszystkich tak samo. Empatia powinna dotyczyć wszystkich tak samo. A bezpieczeństwo Polaków w ich własnym kraju nigdy nie może być tematem tabu.
1: No i coraz więcej, Pawle, takich głosów. Twój krótki komentarz i do tego programu Magdaleny Ogórek, jak też do słów Anny Krukowskiej.
0: Nie zapominajmy, że kiedy Zełenski wygrywał wybory, mówił po rosyjsku. Oni faktycznie mają niesamowite wpływy rosyjskie w swoim kraju, głównie poprzez tych oligarchów, którzy faktycznie rządzą tą Ukrainą. Ci oligarchowie oczywiście nie ryzykują zbyt wiele, mają zdywersyfikowane swoje majątki, natomiast swoje wpływy chcą utrzymać. Wielkie korporacje przejmują Ukrainę, wchodzą w nią jak w masło, wykupują wielkie połacie ziemi i im wszystko jedno, czy ta połać ziemi będzie nad nią flaga ukraińska czy rosyjska. Szkoda, wielka szkoda, że my tym wszystkim stoimy na samym końcu łańcucha pokarmowego, podczas gdy rzeczywiście powinniśmy coś za swoją pomoc otrzymać, nawet terytorialnie. Jeżeli w polskim prawie, w kodeksie cywilnym, artykuł 86 mówi, że darczyńca w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego ma prawo cofnąć swoją darowiznę, to ja dzisiaj mówię, że tak, Polska ma prawo cofnąć całą swoją darowiznę i odebrać ją na wszelkie możliwe sposoby. A o chociażby konfiskata majątków tych, którzy są deportowani. Na poczet pokrycia kosztów postępowania, kosztów deportacji, na poczet pokrycia zadośćuczynienia dla ofiar, bo przecież jak polski kierowca, bandyta drogowy spowodował wypadek, to trzem osobom musi zapłacić po 300 tysięcy złotych odszkodowania. I jeszcze swojej dziewczynie 150. A jak ukraiński bandyta kogoś zabije na drodze, to nic mu się nie dzieje w sensie majątkowym. Potem niech dochodzi roszczeń od swojego państwa, które otrzymało, a rozkradło. Otrzymało, a zmarnowało. Nasz sprzęt wojskowy gdzieś w krajach trzeciego świata się odnajduje. Pomoc humanitarna na półkach sklepowych za pieniądze jest sprzedawana. Nie tak to powinno wyglądać. A ci na froncie, no nie wiedzą wszystkiego i jest im sprzedawana teza, że dzisiaj ciepłego posiłku nie będzie na froncie, bo Polacy za mało przesłali, a zostało to rozkradzione po drodze. To jest wielkie wyzwanie dla naszych służb, które jak widać, wolą gnębić Polaków, również tych kulturalnych, sytuacja z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kulturalnie chłopaki przyszli porozmawiać na korytarzu, zapukali, wycofali się, zadawali pytania. Pytania niewygodne. Woli ich gnębić, niż prześwietlić biura legalizacji cudzoziemców prowadzone przez Ukraińców.
1: Pawle, i tutaj ja trochę naświetlę tę sytuację dla słuchaczy i słuchaczek Radia Wnet. Moim państwa gościem Paweł Wyżykowski, ten, który pojawił się na liście Mirotworec, ukraińska lista wrogów Ukrainy. No więc nawiązując do tego, co powiedziałeś, bo też jeszcze będzie twój cytat z twojego programu publicystycznego, dwóch młodych Polaków, którzy pojawili się z tak zwaną obywatelską kontrolą, udało się do biura Pro Legalization prowadzonego przez obywatelkę Ukrainy, panią Natalię Fedoriak. Mogę te dane podawać, ponieważ żywo reklamowała się, gdzie tylko mogła, w cyberprzestrzeni, na stronach internetowych, w mediach socjalnych. Firma zajmowała się, pewnie się w dalszym ciągu zajmuje, bo już w dalszym ciągu te dane są na stronach, zajmuje się pomocą cudzoziemcom w legalizacji pobytu. I tu już otwiera się wielkie oczy ze zdumienia tych, którzy myślą sobie, no zaraz, przecież to musi być jakoś obramowane państwem prawa, jakim jest Polska. Firma zajmuje się pomocą cudzoziemcom w legalizacji pobytu, uzyskiwaniu zezwoleń na pracę i załatwieniu formalności administracyjnych. No, a sama tego typu działalność, no powiedzmy sobie szczerze, Pawle, jest w Polsce legalna, jeśli odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. No i po publikacji nagrania sprawa wywołała duże zainteresowanie mediów i polityków. Tutaj brylował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który ocenił zachowanie dwóch Polaków jako niedopuszczalne i zapowiedział ostrą reakcję państwa. Policja zatrzymała obu dżentelmenów, a prokuratura przedstawiła im zarzuty związane z naruszeniem miru domowego i innymi czynami wnikającymi z okoliczności zdarzenia. O dalszym rozstrzygnięciu sprawy miał zdecydować sąd. No i tutaj, Pawle, no trzeba odróżnić dwie kwestie. Legalność działalności firmy, to jest raz, bo samo prowadzenie biura pomagającego cudzoziemcom w uzyskaniu dokumentów pobytowych i zezwoleń, no jest legalne, o ile oczywiście, podkreślam to, odbywa się zgodnie z prawem. No i druga kwestia, czyli zarzuty o nielegalne legalizowanie pobytu, bowiem okazało się, że pani Natalia takowych pozwoleń ani stosownych dokumentów nie ma. Co było potem, Pawle, opowiedz.
0: No, najważniejsze jest to, że te zarzuty są trefne i mówię to jako osoba, która przeżyła ponad 120 takich zarzutów, takich donosów ze wspomnianego Ondriku, które były bezpodstawne i nigdy zarzuty ostatecznie nie były mi postawione, wbrew temu, co tam się kłamie w internecie na mój temat. Te zarzuty są trefne. Chłopaki nie złamali prawa. To jest próba zastraszenia wszystkich innych ludzi, żeby nie robili tego samego, co oni, żeby nie nagłaśniali na przykład preferencyjnych stawek czynszowych, które uniwersytety stosują wobec tego typu biznesów. Teraz gruchnęła wiadomość, że pod kilkoma tysiącami wniosków legalizacyjnych podpisała się pani tłumacz, która od 5,5 roku nie żyje. Znaleziono jej grób, natomiast nadal jej nazwisko widnieje w spisie tłumaczy, a jej podpisy pojawiły się w magiczny sposób na wnioskach legalizacyjnych. Wszystkie te podpisy powinny być zbadane, kto je złożył, kto to klepnął, no oczywiście same wnioski cofnięte. Mamy do czynienia z zagrożeniem bezpieczeństwa, nawet jeżeli coś jest na papierze legalne, to nie znaczy, że jest bezpieczne dla państwa. Podczas II wojny światowej Mirosław Słowikowski, Polak, stworzył siatkę szpiegów w Afryce Północnej, dzięki czemu alianci mogli wejść w Afrykę Północną jak w masło. Wiedzieli wszystko, wiedzieli, gdzie są pola minowe, znali rozkłady jazdy pociągów wojskowych, znali nawet nastroje w poszczególnych wioskach. A jak zrobił tą sieć szpiegów? Poprzez przykrywkę, poprzez fabrykę płatków owsianych. Więc skoro poprzez fabrykę płatków owsianych można było zrobić sieć szpiegów w Afryce Północnej, to jaką sieć szpiegów i sabotażystów można stworzyć, mając kilkaset biur legalizacji cudzoziemców w Polsce? To jest zagrożenie bezpieczeństwa. Tym się powinny zająć służby, a nie nagonką na zwykłych obywateli, którzy starają się przynajmniej w części, tak jak mają uprawnienia, przynajmniej w części wyręczyć państwo polskie, które tutaj zawiodło na całej linii. Nie ma absolutnie żadnego obszaru, w którym państwo by tutaj nie zawiodło. Wszystko wychwytują obywatele. Tę zmarłą panią tłumacz też obywatele wychwycili. Więc a nikt nam nie płaci. My utrzymujemy państwo, które nas gnębi, a które nie wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków, za które ma te pieniądze. Potem obudzimy się z ręką w nocniku. Już teraz zapowiadają drugi Wołyń. Oczywiście bezkarnie. Nie ma czegoś takiego, że autor takiego komentarza jest namierzany i wychwytywany. Nie.
1: Paweł, ale Bogu dzięki, że ten dżentelmen, który znalazł sobie ciepłe przytulisko w Bydgoszczy, no i narzekał na to, dość wulgarnie, ja dzisiaj zaprezentowałem tę jego wypowiedź, wypikując taktownie tylko polskie słowa uznawane powszechnie za wulgarne i niecenzuralne, no został zatrzymany przez policję, przekazany Straży Granicznej i najprawdopodobniej już jest po drugiej stronie Buga.
0: Ale to ludzie zareagowali, Presja ma sens. Policja sama z siebie nie podejmie działań. W przypadku tej Ukrainki z uniwersytetu policja sama do niej się zgłosiła. Sama ją namówiła na złożenie zeznań pod akt prywatno-skargowy, gdzie Polak musi sam płacić za prawnika i sam iść z tym do sądu. A tutaj proszę bardzo, policja w sprawie prywatno-skargowej wyręcza obcokrajowca. To jest zdrada narodowa i nie jest to przesada z mojej strony. Zdrada narodowa.
1: Pawle, a powiedz mi, czy toczy się jakieś postępowanie przeciwko pani Natalii? No bo w świetle dokumentów nie miała prawa działać na tym polu pod kątem legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej. Czy cisza na ten temat?
0: Stosowne zawiadomienia zostały złożone, natomiast możliwe, że niedługo będziemy musieli składać skargę na przewlekłość.
1: Paweł Wyrzykowski, no to jeszcze jedna glosa a propos Agencji Legalizacji Pobytu i Pracy, panie i panowie. To nie chodzi o to, że uczepiliśmy się biednych Ukraińców, bo ja mawiam wprost. Gdyby nawet prezydent Zełenski zrobił pobór wojskowy, to tych naszych polskich Ukraińców, którzy przybyli tutaj przed rokiem pańskim 2022, uczciwie pracują, płacą podatki, żenią się z Polkami, wychowują dzieci, budują przyszłość, dobrobyt naszej Rzeczpospolitej, jak mawiam, od nich absolutna wara, ale od wszelkiej maści kombinatorów, czy to są Ukraińcy, czy to są Niemcy, Amerykanie, czy Polacy, absolutnie trzeba w sposób adekwatny egzekwować prawo po równo, absolutnie. Panie i panowie, materiał...
0: Na Wołyniu też się żenili z Polkami. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Polak Polaka atakuje. Jak się coś mu nie podoba, Polak Polaka atakuje, żeby bronić Ukraińca. Natomiast Ukraińca nie atakuje, kiedy ten coś przeskrobie. Oni się trzymają razem plemiennie, bo mają wspólnego wroga, kogo? No właśnie Polaków. A dlaczego mają Polaków za wrogów? No bo kto przeżył wojnę? banderowcy przeżyli wojnę dzięki kolaboracji z Niemcami, a na kogo wychowali swoje dzieci? No już tutaj chyba nie muszę kończyć. Oni od małego mają wpajaną antypolskość, a państwo polskie nie stawia im granic, bo to państwo polskie obecne jest winne temu, że Ukraińcy przez swoje poczucie bezkarności pozwalają sobie na coraz gorsze rzeczy.
1: Pawle, tutaj wejdę ci słowo, przygotowuję też taki program jako polonista a propos różnych książek dla ukraińskich dzieci, gdzie negatywnie pisze się o Polsce i Polakach, stawiając ich na równi z wrogami takimi jak Rosja. O Niemcach niewiele, mówi się tylko o Warszawie i Moskwie, no i takich książeczek, takich czytanek niestety jest bardziej niż wiele. Natomiast wracamy do kwestii Agencji Legalizacji Pobytu i Pracy, materiał udostępniony dzięki AS Info. Posłuchajmy.
6: Proszę pani, jak się pani douczy języka polskiego, to pani przeczyta, co w tym poście jest. I jak pani przeczyta ze zrozumieniem, to pani zrozumie, że nic takiego nie napisałem o pani szyldzie.
7: Dobra, ale dlaczego pan wykorzystał, jeżeli proszę usunąć ten post?
6: Dostępny publicznie i tak jak każde miejsce publiczne, można je pokazywać. A nie, dobra, że pani do mnie dzwoni i pani mówi, pani usunie ten post.
7: W ogóle rozumie nic pani? Nie mam związanego z obywatelami Afryki. Dlaczego pan
6: proszę
7: to
6: pani,
7: korzystał?
6: Jak się pani douczy języka polskiego, to pani przeczyta, co w tym poście jest. I jak pani przeczyta ze zrozumieniem, to pani zrozumie, że nic takiego nie napisałem o pani szyldzie.
7: Dobra, ale dlaczego pan wykorzystał mój szyld? Co ja zrobiłam panu? W ogóle pana nie znam nawet.
6: Może na Ukrainie się robi tak, że jak ktoś komuś zrobi coś złego, no to się jego szyld wykorzystuje. W Polsce można wykorzystać każdy szyld.
7: Ale tam moje imię i nazwisko wykorzystane, proszę pana usunąć.
6: A pani nie umieszczała swojego imienia i nazwiska na szyldzie?
7: Proszę usunąć.
6: To jak pani usunie swoje imię i nazwisko z szyldu, to wtedy nie będzie go na szyldzie.
7: Dobra, a nie to pani ja do mnie. Muszę pójść po prostu na policję, ponieważ.
6: Do ABW niech pani od razu pójdzie, to pani od razu może prześwietlą.
7: Dobra. No to pan nie chce usunąć ten post.
6: A na jakiej podstawie pani chce mnie ocenzurować? Jeszcze policja straszy.
7: Ja proszę po prostu usunąć ten post.
6: A czemu pani policję straszy? Na jakiej podstawie prawnej?
7: Ja pana nie straszę. Po prostu
6: no
7: nie chcę.
6: No powiedziała pani, że pójdzie pani na policję.
7: No tak, pójdzie na policję, ale
6: no to
7: nie
6: i co pani policja zrobi? Pani powiedziała, że pójdzie na policję tylko w takim celu, żeby mnie spróbować przestraszyć policją.
7: Nie przestraszyć, a po prostu, żeby usunąć ten post. Ja nie wiem, kto ogólnie ten post jakby dodał na Facebooka. Ja nie znam pana.
6: Dobrze, to niech pani pójdzie na policję, to może pani policja wytłumaczy, że nic złego się nie stało.
7: Dobrze. Może tak będzie lepiej.
6: Tak jest, bo pani za bardzo nerwowo zareagowała. Wszystkiego dobrego, do widzenia.
8: Inne rosyjskie, no i raczej nie tylko rosyjskie nazwiska trafiają do...
1: Trafiają do pewnego notesu, ale o tym będziemy mówić o panu Budanowie nieco później. Paweł Wyszykowski, moim państwa gościem. No Pawle, prawda jest taka, że ktoś, kto nielegalnie prowadzi agencję pośrednictwa pracy bez wymaganego wpisu bodajże do KRAS, to kara za prowadzenie bez rejestracji w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia to jest od 3000 nawet do 100 tysięcy. Ale czasami wydaje mi się, że i to smutne, co mówię, jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, że państwo polskie woli ścigać biednych, tych, którzy handlują na bazarze, muszą ważyć tę bieliznę, te skarpety, te t-shirty, na ci, którzy no, lekceważą sobie polskie prawo, są trochę traktowani niczym przez palce. Niestety. I nie chodzi tutaj o to, żeby wzbudzać jakieś złowieszcze plotki, tylko no, ta asymetria jest coraz bardziej widoczna.
0: Tak, nie tylko w mediach czy w polityce, ale również w prokuraturach i sądach. Siedlecka prokuratura dokonała rzeczy skandalicznej, ponieważ kiedy Ukrainiec z nożem wyskoczył do 15-letniego chłopaka w siedleckim autobusie i jego życie uratowała bohaterska postawa pani kierowcy autobusu, to ta siedlecka prokuratura z zarzutów grożących 20 latami pozbawienia wolności zmieniła na zarzuty grożące 3 latami. Jak się ma poczuć ten chłopak? Bezpiecznie? Jak się mamy poczuć my jako siedlczanie, utrzymujący tę prokuraturę? To w Siedlcach powstał specjalny zespół prokuratorski do spraw ścigania żołnierzy na granicy, monitorowania ich zachowań, czyli żołnierz nie tylko ma konfrontację od przodu z nielegalnymi imigrantami, ale również z zapleców, z własnym prokuratorem, specjalny zespół prokuratorski. A ja się zapytałem na piśmie, czy w Siedlcach powstanie również zespół prokuratorski do spraw ścigania przemytników i cudzoziemców popełniających przestępstwa. Otrzymałem odpowiedź, że nie powstanie. Więc taki mamy obecnie klimacik, żeby Polaków gnoić, Polaków kryminalizować, nagonkę napuszczać, zakuwać w kajdanki za zwykłe zachowania, reakcje. Natomiast obcy, nawet za zbrodnie, żeby zaraz mogli pójść na dozór policyjny, uciec z kraju, no a już w takich nagłośnionych przypadkach to przynajmniej o te 17 lat więzienia im skrócić. To jest bardzo złe, to trzeba natychmiast zatrzymać, bo to eskaluje. Z jednej strony mamy zuchwałość, bezkarność i oficjalne instrukcje ambasady Ukrainy, żeby Polaków zaczepiać, prowokować i nagrywać. Żeby po prostu nas tutaj i zastraszyć, i skryminalizować. Nie dajmy się prowokacjom, sami nagrywajmy. Tam różne komentarze się pojawiają, żeby wyrwać wtedy telefon. Nie, nie wyrywajmy telefonów, bo to może być w chmurze zapisane. To może być też transmisja na żywo. Nie wyrywajmy telefonów, nagrywajmy sami. Kulturalnie, nie dajmy się sprowokować. Sami złóżmy wtedy zawiadomienie na policję, kiedy nas wyzywają, bo tak jak ostatnio Bogu ducha winnego starszego pana, ochroniarza z Biedronki, zaczął nagrywać taki Ukrainiec i wyzywał go od starych rasistów brzydkich. No to jest zniesławienie. I ten pan, dotarłem do niego, zaoferowałem mu, że pomogę wyciągnąć konsekwencje prawne w kierunku ochrony własnych dóbr osobistych, własnego wizerunku. I tak musimy reagować, żeby działać w granicach prawa. Nie możemy ofiar, polskich ofiar, zostawić samych sobie, bo jak będą zostawieni sami sobie, to będą popełniać błędy. A wyszkoleni prowokatorzy będą z tych błędów korzystać, żeby robić na Polaków nagonkę i żeby założyć im kaganiec. Żeby nie mogli nawet pomyśleć o tym, żeby się sprzeciwić agresorowi. Ze względu właśnie na jego narodowość. Nie możemy dopuścić do tego, że będzie grupa świętych krów, którym wszystko wolno, wobec Polaków, a z drugiej strony, jeżeli Polak jakoś zareaguje, to on będzie ukarany. To jest rażąca niesprawiedliwość, która natychmiast musi zostać przerwana. Ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że powinna nawet być przerwana przyspieszonymi wyborami. Ja wiem, że wybory już niedługo, ale każdy dzień tej niesprawiedliwości więcej to kolejne poszkodowane osoby. Nie możemy pozwolić na kontynuację tego, tym bardziej, że oni już dostają obywatelstwa, oni mogą już kandydować w wyborach, nie tylko głosować, ale i kandydować, i będą kandydaci ukraińscy na pewno do polskiego Sejmu.
1: Powiedział Paweł Wyżykowski. Pawle, dziękuję pięknie za udział w dzisiejszym programie. No i cóż, będziemy monitorować tą twoją obecność na tym dziwnym portalu Mirotwory, czy na tej ukraińskiej liście wrogów Ukrainy. Uważaj na siebie, chociaż o siebie dbasz w sposób znakomity. I jeszcze na koniec...
0: Jedna prośba. Jeżeli na tym portalu, na moim zdjęciu, pojawi się, nie daj Boże, napis zlikwidowany, to proszę Polacy, utwórzcie własną listę mojego imienia. Zabrzmiało, taka moja wola.
1: Zabrzmiało bardzo poważnie. Paweł Wyczykowski, ja wierzę, że do tego absolutnie nie dojdzie. Cieszę się, że już pewne przestępstwa nie są skrywane pod dywan. Nawet te duże media typu Onet, typu Interia, typu Wirtualna Polska, ale być może to wpływ Marka Parfianowicza, który tam opowiada o Ukrainie. Napisał niedawno znakomitą książkę na ten temat. Jest tego efektem. Natomiast piękne słuchaczki i zacni słuchacze. słuchacze. Nie ma zgody na przestępcze zachowania. Nie ma zgody na to, aby ktoś lekceważył majestat Rzeczypospolitej Polskiej. I ja czasem mawiam Pawle, Paweł Wyżykowski, moim państwa gościem, rzecz, która niektórych szokuje i tak dalej, mawiam tak. Mieszkam 21 lat pod niebem Szmaragdowej Wyspy. Trochę podróżowałem po świecie i Europie. Natomiast ja zawsze mawiam, że Irlandia to jest kraj Irlandczyków i Irlandek. Koniec, kropka. Ja tu jestem gościem, mimo że dobrze się czuję, obywatelstwa i tego typu historie. I tak to powinno wyglądać w każdym innym zakątku. Wszyscy szerokim gestem, very welcome, pod jednym warunkiem. Szanowaniem kraju, w którym się jest, respektowaniem prawa i bycie do czymś pozytywnym do tego, co nazywa się budowaniem czy to Irlandii, czy to Niemiec, czy to Polski, czy to Stanów Zjednoczonych. Tak to powinno wyglądać. Pawle, to nasza pierwsza, ale nie ostatnia rozmowa. Dziękuję ci pięknie. No i cóż, uważaj na siebie. No i będziemy też mieć ciebie na naszym radiowym, wnetowym, medialnym cerowniku, co też się z tobą dzieje. No i cóż, będę cię jeszcze niepokoił a propos tych bulwersujących wielu wypadkach historii. Dziękuję ci pięknie, ukłony dla małżonki.
0: No bardzo dziękuję.
1: Czwórki pięknych następczyń, tak, prawda?
0: Będą to aniołki Wyżykowskiego. Na pewno dadzą się we znaki, kiedy dorosną, bo już teraz
1: chcesz
0: mam dopowiedź,
1: w ślady że... prezesa Jarosława?
0: zobaczymy, natomiast kwestia jest taka, że one już teraz mają zapowiadane nękanie. Będą na pewno na celowniku również, więc ja je również będę chronił i uodparniał na tego typu rzeczy, oczywiście uświadamiał i nie zmuszał, ale zachęcał do tego, żeby też były aktywnymi, fajnymi patriotkami, więc cztery aniołki Wyżykowskiego nadchodzą. Natomiast do naszych słuchaczy pamiętajcie, że państwo zawsze jakieś będzie. Jak nie własne, to cudze. Zadbajmy o to, żeby było własne.
1: Paweł Wyżykowski, moim państwa gościem, dziękuję ci pięknie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Panie i panowie, no i cóż, muzycznie teraz, no muszę, obiecałem, grupa U2, Streets of Dreams, a po godzinie 14 moim państwa gościem będzie redaktor Bogdan Ferenc. Powiemy o kilku manifestacjach pod niebem Dublina, ale też o tym, co a propos Wołynia wreszcie napisano w obszernym artykule na łamach Guardiana.

0: Studio Dublin. I robi nam się program w programie. Panie i panowie, redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com. Tak sobotnio, wakacyjnie pogawędzimy sobie o tym i owym. Dzień dobry, El redaktore.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie. Jak tam u ciebie pogoda?
0: U mnie pogodowo, słuchaj, jest słonecznie, natomiast na naszym redakcyjnym termometrze ledwie 19 stopni. A u ciebie?
1: A u mnie 18, wiaterek i chmurki nareszcie.
0: No właśnie.
1: Chociaż słońce zaczyna się przebijać, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle jak przez ostatnie kilka dni.
0: No właśnie, Bogdanie, dzisiaj wielka manifestacja pod niebem Dublina, czyli antyemigranckie nastroje i tak dalej, i tak dalej. Te filmy krążą w sieci o tym, jak irlandzka policja montuje sprzęt do rozpoznawania twarzy. No, część osób to rozśmieszyło, a część osób stwierdziło, no może nie pójdę na tę manifestację, no bo jeszcze mnie rozpoznają, będę miał nieprzyjemności. Jak to się komentuje w Galway, czy w ogóle o tym się mówi?
1: No nie, Galway jest trochę specyficznym, dziwnym miastem. My tutaj zajmujemy się czymś całkiem innym. Te informacje dotrą do nas, ale dotrą dopiero dzisiaj wieczorem, dotrą po jutro rano. I o ile w ogóle media o tym zaczną szerzej mówić, bo na razie taka trochę blokada informacyjna jest. Naprawdę ciężko znaleźć informacje.
0: No jak
1: na ten
0: to w
1: temat.
0: Irlandii przecież.
1: Tak. Także tutaj, nie, u nas się akurat nie przygotowuje. Mamy tam festiwal jakichś bardzo folklorystycznych wyrobów, które oglądałem wczoraj. Powiem, że ja może nie mam zdolności plastycznych, ale chyba niektóre rzeczy mógłbym jednak lepiej zrobić, bo takie trochę, powiem, dziwne były.
0: Kiedyś prezentuję ci koło garncarskie i będziesz robił kubki, dzbanki. Chciałbym zobaczyć redaktora Bogdana Ferenca w wakacyjną porę.
1: Musisz mi później tą muzykę z ducha puścić.
0: A, no nie będę brał udziału w tej scenie. No to nie licz,
1: no nie,
0: drogi
1: no,
0: przyjacielu.
1: Tam załatwimy.
0: Redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com. Trochę mówimy o tej symetrii, tak? A propos tego, że odczuwamy. Mówiliśmy też o tym trochę w Studiu Dublin, że trochę, no mi jest przykro, że Polacy otworzyli serca, portfele, własne domy, aby wspierać Ukraińców. Natomiast gdy mowa o naszej wrażliwości historycznej, Wołyń, ludobójstwo na Wołyniu, Galicji Wschodniej, na mojej Zamojszczyźnie, ziemi chełmskiej, no to tej wrażliwości się nie dostrzega. Mało tego, czasami odnoszę wrażenie, że jesteśmy traktowani na równi z wrogami Ukrainy teraz, czyli z Rosjanami, a wydaje mi się, że nie zasłużyliśmy sobie na to w żaden sposób, tym bardziej Irlandczycy, no bo Irlandczyków zaskoczyło to, że wczoraj ta manifestacja, nieliczna manifestacja, niespełna 100 osób narodowości ukraińskiej protestowało przed tym, że będzie musiała wynajmować sobie już na wolnym rynku mieszkania, ponieważ City West, to miejsce, gdzie przyjmowało uchodźców z Ukrainy, będzie kończył swój bieg. Twoje refleksje? Jak na lekarstwo, tylko w dwóch miejscach natrafiłem na informację o tej manifestacji, Bogdanie.
1: No tak, o tym w ogóle się nie mówi praktycznie w Irlandii, a przynajmniej jest tak wyciszona sprawa, że chyba tylko dobrze o tym wiedzieli mieszkańcy Dublina i to ci, którzy byli na O'Connell Street. Także to jest naprawdę to, co się dzieje medialnie w związku z Ukrainą w Irlandii, no to jest po prostu przerażające, bo o ile nie mówi się dobrze o Irlandii, ewentualnie o tym, że Irlandia wystrzeliła jakieś tam rakiety czy jakieś drony i ktoś tam zginął w Rosji, czy jakiś zakład został zniszczony, no to na dobrą sprawę cisza jest. Tak, ta wczorajsza demonstracja jest zaskakująca, bo ludzie, którzy przez ostatnie 4 lata mieszkali tutaj za darmo, mieli wszystko, ogrzewanie, jedzenie, opiekę medyczną za darmo, teraz nagle jak dostali nakaz, i to też jest, to trzeba zaznaczyć, bo nie wyrzucają tych ludzi z domu, bo w przestrzeni medialnej zaczęły krążyć takie informacje, że wyrzucają tych ludzi z tego hotelu, z City West. Otóż nie, ci ludzie będą po prostu przeniesieni do innych miejsc. Miejsc, które są dla nich przeznaczone, dla nich będą podobno wygodniejsze. Nie wiem, nie mam dokładnej informacji, gdzie będą rozlokowani. Ale przede wszystkim podkreśla się, że w tym hotelu mieszkają ludzie chorzy, czyli na przykład na raka, inne schorzenia, są niewidomi. Okej, i tutaj podkreśla się, że ci ludzie będą musieli dojeżdżać do lekarzy. Proszę Państwa, i może nie byłoby to tak bulwersujące, takie straszne, gdyby nie to, jakie pojawiły się komentarze w mediach społecznościowych na ten temat, bo wtedy uruchomili się zaraz po tych tekstach, które dwa chyba właśnie, tak jak mówiłeś, się pokazały, uruchomiły się właśnie media społecznościowe irlandzkie. No i tam ludzie powiedzieli, zaczęli wymieniać, jaki oni mają dostęp do lekarzy, jak dużo płacą za wynajęcie mieszkań, jak dużo płacą za prąd, jak dużo płacą za swoje jedzenie. I wtedy naprawdę dyskusja była bardzo wysokiej temperatury. No i niestety dostało się, i to bardzo mocno dostało się Ukraińcom, którzy tutaj przebywają, którzy protestują już właściwie przeciwko temu, żeby ich przeniesiono z jednego miejsca na drugie. No to też jest istotne, bo ci akurat z City West, przynajmniej część tych osób ponownie nie będzie, nawet po przeniesieniu nie będzie płaciła za te mieszkania. To przecież to, o czym powiedziałeś, czyli tam to zakończenie tej pomocy socjalnej, czyli darmowe mieszkania, czyli te dotacje, dopłaty socjalne do różnych rzeczy, które będą wygaszane stopniowo, no też dotyczą pewnej grupy osób, pewnych Ukraińców. To nie jest tak, że wszyscy jednego dnia przestaną mieć jakiekolwiek tutaj dochody. No oczywiście w tych komentarzach, bo powrócę znowu do tego, drodzy Państwo, wypomniano Ukraińcom, którzy mieszkają w Irlandii, którzy mieszkają w domach wynajmowanych przez rząd, ewentualnie w tych domach, które mają dopłaty do zakwaterowania osób z Ukrainy. Wypomniano tym ludziom, że na wakacje, no ile latają na Ukrainę. I też powiedziano, że no to jest dosyć zaskakujące, no bo trzeba rozróżnić, czy to jest kraj, w którym toczy się wojna, czy to jest kraj, do którego lata się na wakacje, a tutaj dobrze się żyje przez cały rok. Dosyć nieprzyjemnie zrobiło się na tych forach internetowych, ponieważ widać, że zmiana nastroju również w Irlandii jest dosyć poważna. Nie przyjmuje się już tak bardzo otwarcie tego wszystkiego, co mówią Ukraińcy. Nie przyjmuje się tych ludzi z takimi otwartymi ramionami. I niestety osoby rosyjskojęzyczne, bo trzeba ogólnie to nazwać, rosyjskojęzyczne, czy z takim wyraźnym wschodnim akcentem, mają dosyć duże problemy ostatnio w Irlandii, bo patrzy się na nich podejrzliwie. No a trzeba rozróżnić Ukraińców, nawet tych, którzy przyjechali tutaj przed 2022 rokiem, ale też Łotyszy, Litwinów i tak dalej, czy nawet Polaków. Więc zrobiło się dosyć nieciekawie i ja mam takie nieodparte wrażenie, że powoli będziemy kroczyli w zachowaniu społecznym przynajmniej. Będziemy kroczyli w stronę Polski, gdzie ta niechęć narastająca do obywateli Ukrainy jest coraz wyższa. I mam takie wrażenie, zaczynałem je odnosić całkiem niedawno, kilka dni temu chyba, że właśnie dokładnie to samo zacznie się dziać tutaj. Chociaż nie będzie aż takiego na takim poziomie, jak jest w Polsce, no bo wiadomo, nie ma tych zaszłości wołyńskich i tych, które nas definiowały, czy bardziej nasze kontakty definiowały, te nieprzyjemne kontakty. Aczkolwiek sfera finansowa będzie tutaj bardzo ważna, bardzo istotna. Ludzie po prostu mówią, że jest na tyle drogo, że zaczyna ich denerwować wszystko, czyli pieniądze wydawane bez sensu we wszystkie strony, a jednocześnie rząd, który ma nadwyżki budżetowe, tych nie przeznacza na mieszkańców Irlandii, na podatników, którzy jednak wnoszą do budżetu niemałe kwoty, nie przeznacza ich na nich, na ulgi, na pomoc, na wsparcie, a rozdaje to po prostu komuś, kto tutaj przyjechał, siedzi od 4 lat i nic nie robi.
0: Redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kijem.com. Ktoś może powiedzieć, Bogdanie, bo często spotykam się z takim zarzutem, przecież ty też jesteś uchodźcą. Ja nie jestem uchodźcą, ja jestem emigrantem w Europie. Nie jestem na socjalu, nie drenuję irlandzkiego biednego socjalu, który jest drenowany przez tyle tysięcy osób, że...
1: A nawet gdybyś brał zasiłek socjalny, to chyba wypracowałeś go przez tyle lat mieszkając tutaj.
0: No na pewno, zdecydowanie. No ale o tym jakoś się zapomina. Natomiast no, problem polega na tym, że my mówimy dzisiaj o tej symetrii, że nie chcemy świętych krów i chcemy, żeby prawo stanowiło prawo i żeby wszyscy byli traktowani równą miarą. Natomiast wydaje mi się, i to jest takie bolesne odium tych moich spostrzeżeń, że po tym, co zrobiliśmy, Bogdanie, raz jeszcze spojrzę na naszą piękną Rzeczpospolitą, Po 22 lutego roku pańskiego 2022 otworzyliśmy serca, nasze portfele, nasze domy, wspieraliśmy Ukraińców. No, w pewnym momencie było prawie 3,5 miliona Ukraińców na terytorium Rzeczpospolitej. Nie było żadnych obozów, nie było żadnych tego typu historii. Wszyscy zostali zaopiekowani, wszyscy otrzymali schronienie i opiekę. Natomiast no, z perspektywy tych 4 lat, kiedy zaczynamy mówić o tym, że no, chcemy upamiętnić w sposób godny naszych pomordowanych na Wołyniu, no to wtedy okazuje się, że była jakaś wojna polsko-ukraińska, a nawet dwie wojny. Mówi się o tym, że jesteśmy prorosyjscy, bo śmiemy krytykować Ukrainę, która teraz walczy o wolność całej Europy, całego świata. Czasami wydaje mi się, że prezydent Zełenski już czuje się zwycięzcą tej wojny, imperatorem większym niż sam prezydent Donald Trump i Xi Jinping razem wzięci. Nie ma już próśb, są żądania o broń, o inne historie, że już o tych historiach, no, które mogą napawać wielką złością a propos tego, że Polskę można będzie zniszczyć, to mówią, i można poczytać sobie portale ukraińskie, że Polska jak zagrodzi nam drogę do Europy, to trzeba będzie można zniszczyć. Oczywiście nie biorę pod uwagę iluś tam pożytecznych idiotów, którzy tylko dorzucają paliwa Kremlowi i prezydentowi Władimirowi Putinowi, chociaż ostatnio pan Zełenski powiedział, że ma poparcie zaplecza Władimira Putina i z nimi się będzie łatwiej dogadać, a z Polską jednak są te zaszłości cywilizacyjne, więc pozwoli, że spuszczę na to zasłonę milczenia, bo co tu jest komentować? Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, Bogdanie, jak ta nasza kondycja europejskości przedstawia się pod kątem takich zdarzeń, jak chociażby wojna pod niebem Ukrainy, którą już wszyscy są absolutnie zmęczeni, to po pierwsze. No a po drugie, no pokazujące to, że obywatele Ukrainy, nie mówię, broń Boże, że wszyscy. Nie mówię, że jeden co do joty, no ale te przestępcze historie, jak chociażby zamordowanie 37-letniego Polaka pod niebem Bytowa w biały dzień, czy te liczne przypadki jazdy po alkoholu, szajki złodziejskie, zastraszanie i tak dalej, no to... No nie wiem, jak powiedzieć. No zastanawiam się, bo gdyby Polska była w stanie wojny, po pierwsze, że ja byłbym w Polsce, tak, i bym walczył z kimkolwiek. Ktokolwiek nie napadłby na Rzeczpospolitą, to po pierwsze, bo tak nas wychowano. Te nasze roczniki urodzone w latach 70. czy 60. No natomiast brakuje mi słów, brakuje mi konceptu, Bogdanie, aby sobie to po prostu wyobrazić, że z tej wielkiej, mówię w cudzysłowie teraz, miłości polsko-ukraińskiej po 22 lutego 2022 roku, no i ta miłość była powszechna w całej Europie, ba, na całym świecie, nie zostało praktycznie nic.
1: No dobrze, ale kto do tego by doprowadził? Czy to doprowadzili do tego Polacy, nie wiem, Niemcy, Hiszpanie, Francuzi i wszystkie inne nacje, które są w Europie?
0: To Irlandczycy.
1: No właśnie, czy to my zrobiliśmy? No przepraszam, no to chyba tylko i wyłącznie zachowanie osób, które tutaj przyjechały, schroniły się przed wojną, doprowadziło do takich sytuacji, bo no każdy miałby jakieś zastrzeżenia, jeżeli przez ileś tam lat ktoś siedzi na twoim utrzymaniu, czy też moim utrzymaniu i nic nie robi w kierunku, żeby to zmienić. Oni dostali możliwość, której my Polacy nie mieliśmy i to państwo powinni wiedzieć. Bo kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to mogliśmy wyjeżdżać do krajów zachodnich, tak to nazwijmy, ale nikt nie dawał nam mieszkań, nikt nie dawał nam zasiłków, nikt nie zapraszał nas do swoich domów. My musieliśmy przyjechać, znaleźć sobie pracę, znaleźć sobie zakwaterowanie, najczęściej mieszkać z kilka osób z innymi obcymi osobami i nauczyć się żyć w obcym kraju. Nie dostawaliśmy żadnych pieniędzy. Przez 2 lata, tak jak jest w Irlandii, przez 2 lata nie można liczyć na jakikolwiek zasiłek, jeżeli przyjedzie się tutaj i zostanie nowym pracownikiem. 24 miesiące trzeba pracować, żeby cokolwiek dostać z tego systemu. A oni dostali. To jest po prostu zatrważające, że można tak pozmieniać realia, tak przekręcać fakty, żeby później jeszcze mieć do tego do nas pretensje. Że przyjęliśmy tych ludzi, że daliśmy wam domy. Nie chcę takich, nawet takich Ukraińców tutaj. Nie chcę tutaj, nie chcę w Polsce, nie chcę w całej Europie. Oni po prostu muszą to zrozumieć, że nie dosyć, że powinni być... Ja nie mówię, żeby dziękowali na kolanach i hołubili nas za wszystko, nie. Ale jakiś realizm do tego wszystkiego musimy wprowadzić. Nie możemy mówić tak, jak teraz słyszy się wśród Ukraińców, że jeżeli oni się dogadają z Rosjanami, jeżeli Polska będzie stawała na drodze do ich, na ich drodze do Unii Europejskiej, to zaatakują Polskę. Chcecie? Próbujcie. To nie jest normalne zachowanie. To nie jest zachowanie narodu. To jest coś, co nie miało, co nie powinno mieć nigdy miejsca. Powinniście po pierwsze przeprosić nas na to, co, za to, co zrobiliście na Wołyniu, podziękować za to, co my dla was zrobiliśmy i zacząć z nami układać normalne stosunki.
0: Bogdan,
1: To jest wszystko chyba, co mam do powiedzenia na ten temat.
0: Bogdan Ferenc, szef portalu polska-myślnikie.com. Bogdan, ja nawet nie chcę żadnych podziękowań, ja nie chcę żadnych przeprosin, ja chcę tylko, aby w tym naszym duchu Europy opartej na Biblii, na Dekalogu, na prawie rzymskim, na greckiej filozofii, godnie pochować pomordowanych na Wołyniu, koniec, kropka. Przypomnę tylko, że do czerwca 2022 roku Niemcy ekshumowali prawie 103 tysiące poległych żołnierzy Wehrmachtu i SS. Ci, którzy gnębili Ukrainę, o pewnym panu Kochu warto sobie poczytać, jak też Niemcy, w którym Ukraińcy są wpatrzeni, traktował Ukrainę do zwrotu nagłego pod Stalingradem. Pochować naszych pomordowanych w sposób brutalny i niech to się wreszcie skończy, więc z mojej strony, Bogdanie, bez żadnych podziękowań, a wszystkim ludziom dobrej woli życzę dobre rzeczy. Natomiast, Bogdanie, musimy skomentować jedną rzecz, bo doskonale wiesz, że po stronie ukraińskiej podniósł się wielki rwetest, albowiem redakcja Guardiana śmiała napisać duży, obszerny tekst opatrzony tytułem Polish-Ukrainian Solidarity over Russian Threat Undermined by Bitter Historical Dispute. No i lead. Kyiv decision to honor Second World War fighters who killed about 100,000 Poles has received simmering tensions. Czyli, że polsko-ukraińska solidarność ponad rosyjską nawałą poddana próbie, jeśli chodzi o historyczne dysputy. No i cóż, zawrzał Kijów, zawrzały ukraińskie portale internetowe. Ze zdumieniem przeczytałem, że Polska gra, nie wiem w jaki sposób, bo Guardian to pismo zdecydowanie angielskie, brytyjskie, że Polska gra mitem 100 tysięcy rzekomo pomordowanych. No i ten artykuł opisuje pogorszenie tych relacji polsko-ukraińskich. Oczywiście autorzy tego tekstu piszą wprost, że głównym źródłem napięć jest spór o pamięć historyczną, która dotyczy działalności ukraińskiej powstańczej armii. No i że w Polsce UPA jest kojarzona przede wszystkim z rzezią wołyńską i z rzeziami na ziemiach Galicji Wschodniej i Zamojszczyzny. No i też mówią wprost, że bezpośrednia przyczyna tego konfliktu to decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy nawiązującej do bohaterów UPA, mimo protestów ze strony polskiej. Cytuję się słowa prezydenta Karola Nawrockiego, ale też zwraca się uwagę, i to bardzo wnikliwy artykuł, że Zełenski wcześniej nie był utożsamiany z ukraińskim nacjonalistem, że pochodzi z rosyjskojęzycznej żydowskiej rodziny z południowo-wschodniej Ukrainy, że musiał się uczyć języka ukraińskiego, że w 2019 roku wygrał wybory jako polityk mający jednoczyć społeczeństwo. No i że zdaniem niektórych polskich obserwatorów

0: I tam jeszcze taka glosa, że w ciągu ostatnich lat wielu Ukraińców zaczęło postrzegać UPA niemal jako wyłącznie ruch niepodległościowy walczący ze Związkiem Radzieckim, co sprawiło, że reakcja Polski na jej upamiętnienie była dla części ukraińskiego społeczeństwa zaskoczeniem. Ja mam nadzieję, Bogdanie, że wreszcie temat Wołynia zatacza coraz szersze kręgi. Twoja refleksja na ten temat?
1: No tak, ale też musi być przedstawiany w odpowiednim świetle. Świetle typowo historycznym, nie może być przekłamywany, nie może być przemilczane, nie mogą być przemilczane pewne rzeczy. Bo tam w tym artykule nie wszystko się znalazło. Ja jednak chciałbym wiedzieć, co Guardian, bo tam czytałem ten artykuł i miałem w pewnym momencie takie odniosłem wrażenie, że oni nie do końca wiedzą, o czym oni piszą, bo i tak sobie pomyślałem, co by napisał Guardian, gdyby na przykład rząd Sinn Féin w Irlandii Północnej nazwał jakąś jednostkę wojskową imieniem IRA. No to jest mniej więcej ta sama zasada.
0: Więc tutaj, albo przed bramą brandenburską wróciła nazwa Adolf Hitler Platz na przykład.
1: Na przykład, to są właśnie takie rzeczy. Ja byłbym daleki od pisania na tematy tak skomplikowane i tak historyczne przez dziennikarzy, którzy nie do końca znają temat. Ja oczywiście nie odbieram prawa do komentowania, do opisywania sytuacji, bo przecież...
0: Ale temat Wołynia wypływa i to jest dla nas ważne, dla nas Polaków, dla naszych wrażliwości.
1: To jest bardzo ważne. Rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, że właśnie zawrzało w europejskiej prasie, że Wołyń właśnie stał się kwestią publiczną, kwestią europejską. Fakt, że to w tym momencie przycichło trochę, zaczyna się pisać jakieś analizy, to dobrze, tylko że żeby to nie było znowu poprzekręcane, żebyśmy znowu nie musieli się tłumaczyć z Wołynia my, a nie na przykład Ukraińcy, bo tak też może być. Taka jest teraz Europa i trzeba niestety tego pilnować i tu widzę rolę naszych placówek dyplomatycznych, żeby naprawdę kontrolowały bardzo mocno wszystkie tego typu artykuły, wpisy i żeby reagowały, jeżeli cokolwiek będzie niezgodne z prawdą.
0: Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com, najpoczytniejszy portal na Szmaragdowej Wyspie. Zaraz porozmawiamy sobie o wyborach na rzecznika praw obywatelskich, bo też jest głosa polsko-ukraińska, panie i panowie. Bo przypomnę, że Sejm wybrał Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Uzyskała 233 głosy, natomiast kandydat PiS, pan Adam Borowski, znany też z anteny Radia Wnet, otrzymał 177 głosów. No, trzeba jednak pamiętać, tutaj zgodzi się ze mną redaktor Bogdan, znawca polityki, politologii, że zgodnie z ustawą ten wybór nie jest jeszcze ostateczny, no bowiem musi jeszcze przyklepać to, mówiąc popularnie, Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Dopiero po zatwierdzeniu przez Senat zostanie formalnie rzecznikiem praw obywatelskich pani Sylwia Gregorczyk-Abram. Natomiast dostało się Konfederacji, która zagłosowała przeciw obu kandydaturom i oburzenie popłynęło. Natomiast ja powiem tak, że wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich zawsze powinien być momentem poważnej refleksji. To urząd, który ma być na straży praw obywateli Rzeczypospolitej wszystkich. Dlatego kandydat powinien być oceniany nie tylko przez pryzmat życiorysu, a ten życiorys jest bardziej niż bogaty, z dobrą kartą, jeżeli chodzi o pana Adama Borowskiego, ale także poglądów, i to powtórzę, z naciskiem deklaracji dotyczących spraw najważniejszych państwa. No i w tym kontekście ja niestety, ale stety, muszę powrócić do wypowiedzi pana Adama Borowskiego dotyczących Ukrainy i środowisk określonych mianem banderowskich, a także potencjalnych roszczeń terytorialnych wobec Polski. Pan Adam Borowski, postać znana, były działacz opozycji antykomunistycznej związany z Solidarnością, wydawca, publicysta i jeden z gorących zwolenników niepodległej Ukrainy oraz jej obrony przed rosyjskim imperializmem. Nie ulega wątpliwości, że jego stanowisko, o którym za chwilę, wynika z wizji geopolitycznej przekonania, że silna i niezależna Ukraina jest ważnym elementem bezpieczeństwa Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Ale, jak mawiam, Polak musi mieć polskie obowiązki, nie tylko prawa, ale przede wszystkim obowiązki, bo największe emocje budzi wypowiedź pana Adama Borowskiego z 2014 roku, w której dalej. No, rozważano hipotetyczny czarny scenariusz. No i mówił o sytuacji, w której Ukraina po zwycięstwie nad Rosją stałaby się państwem zdominowanym przez

0: środowiska odwołujące się do ideologii Stepana Bandery i organizacji ukraińskich nacjonalistów, a następnie wysunęłaby wobec Polski roszczenia terytorialne i między innymi dotyczące Przemyśla czy części Chełmszczyzny. Mimo tego takiego założenia stwierdził pan Adam Borowski, że nadal wspierałby Ukrainę, ponieważ jego zdaniem strategicznym interesem Polski jest istnienie niezależnego państwa ukraińskiego, który stanowi przeciwwagę dla rosyjskiego imperializmu. I właśnie tutaj pojawia się najważniejsze pytanie moje, Bogdanie, na które spróbuj mi odpowiedzieć. Czy w polityce międzynarodowej można oddzielić bezpieczeństwo geopolityczne od pamięci historycznej, interesu narodowego i tej naszej wrażliwości? Czy obrona Ukrainy przed Rosją może oznaczać akceptację na rzecz, powtórzę, hipotetycznie działań, które godziłyby w polskie interesy? Dla mnie odpowiedź jest jedna i tutaj nie dziwię się posłom Konfederacji, że zagłosowali i przeciw pani Sylwii Grzegorczyk-Abran, i przeciw panu Adamowi Borowskiemu.
1: No i prawidłowo. W zasadzie kandydaci byli specyficzni, a ja to chyba tak muszę nazwać.
0: Jak nie najazd na telewizję publiczną i papy, to oddamy Przemyśl i Chełmszczyznę. Że o Zamojszczyźnie mojej nie wspomnę, bo gdzieś tam pośrodku i każdy tą Zamojszczyznę biedną pomija, a tam przypomnę a propos zbrodniarzy spod znaku OUNB i UPA. Zbrodnia w Zatylu, czerwiec 1945. Ale kontynuuj, Bogdanie.
1: Wiesz co, ja się tak zastanawiam czasami, czemu my w polityce zewnętrznej gramy Ukrainą cały czas. Zwróćmy uwagę, drodzy Państwo, o czym by się nie rozmawiało w Polsce, to w zasadzie jest gdzieś w tle albo wychodzi trochę wcześniej niż z tego tła na światło dzienne ta Ukraina. Dlaczego my nie rozmawiamy cały czas o naszych polskich sprawach w kontekście Polski? Ja wiem, że od 2020 roku, od lutego tego roku, który wymieniłem przed chwilą, wmawia się nam, że Ukraina walczy za nas, za Europę i tak dalej. No nie. Ja cały czas mam problem z tym, bo nie rozumiem tych ludzi, bo wszędzie ta Ukraina teraz jest. Ludzie, zacznijmy rozmawiać o polskich sprawach, o polskich problemach po polsku i bez kontekstu ukraińskiego. To nie jest tak, że my możemy w każdym momencie wplatać to wszystko w tą naszą prywatną dyskusję o tym, jaki będzie rzecznik praw obywatelskich, jaki będzie, nie wiem, prezes Banku Narodowego, o czymkolwiek. Tam wszędzie jest Ukraina. Zacznijmy myśleć o sobie jako o Polakach. Jesteśmy dużym, potężnym, europejskim narodem. Dajmy spokój tej Ukrainie, niech ona sobie będzie.
0: Powiedział
1: redaktor. Ciężko mi o tym mówić, ale naprawdę sprawy polskie poszły w bardzo złym kierunku. One się po prostu przestawiły tak bardzo na wschód, że nie umiemy niczego powiedzieć sensownie bez Ukrainy i bez Rosji. Ja wiem, że jaka jest Rosja. Ja dokładnie znam to państwo. No, może nie osobiście, bo byłem tam tylko raz czy dwa razy, nie pamiętam, ale z tego, co przeżyłem do tej pory. Wiem, jaka jest Rosja, wiem, jaka jest Ukraina. Nauczyłem się też Ukraińców, chociaż wcześniej ich nie znałem po prostu. Teraz się ich nauczyłem po tych 4 latach. I myślę, że jednak powinniśmy zrobić coś dla siebie i przestać oglądać się na innych. Myślmy o naszej racji stanu, o tym, co Polska powinna zrobić dla swoich obywateli, a co obywatele powinni robić dla Polski. I to jest chyba najważniejsze w tym
0: wszystkim. Piękne przesłanie.
1: To, że ktoś tam gdzieś znowu będzie mówił, że walczymy za kogoś, ktoś walczy za nas. Nie, absolutnie nie.
0: Odbijmy szacunek dla samych siebie, tak jak powiedział prezydent Lech Kaczyński podczas rozmowy ze mną. Rok pański 2007 marzec, a wtedy, panie redaktorze, zaskoczymy i siebie, i cały świat, bo zrobimy rzeczy piękne, dlatego zawsze mawiam ku dobru, pięknu, światu, miłości, szacunkowi do samych siebie, kiedy kończę program. No jeszcze nie teraz, bo dopiero 14:25. Muzyczna Polska. Tygodniówka. Bogdan Ferenc, szef portalu polska-je.com. Panie i panowie, dziękuję pięknie. Kłaniam się.
1: Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję tobie, Tomaszu, i życzę pięknej popołudniowej soboty z Tomkiem W.
0: No, jeszcze nie tylko ze mną, panie i panowie, bo dostałem mnóstwo maili wczoraj, czy to na moich komunikatorach cyberprzestrzennych, czy też na mojego prywatnego maila, aby powtórzyć rozmowę z Jarosławem Papiszem. I za chwilę tak się stanie. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Stosowny artykuł będzie dzisiaj wieczorową porą, łącznie z Mixcloudem, ale Vox Populi, Vox Dei, głos moich słuchaczek i słuchaczy jest dla mnie najważniejszy. A teraz Kabanos z gościnnym udziałem Zeciera i nagranie Balony z pięknym przesłaniem a propos tego, co w życiu jest ważne i co należy robić. Balonowy album Rok Pański 2015.

0: Wbijam leszcze dziadów, nie słucham buraków, tak zaśpiewał Kabanos i Zacier gościnnie, album bananowy, album rok pański 2015. Panie i panowie, a za chwilę to, o co państwo prosili, bo wczoraj część niespodziewanie skonstatowała, że ważna rozmowa, ciekawa rozmowa, jak to słuchaczki i słuchacze Radia Wnet powiedzieli, w muzycznym piątku, w związku z tym dzisiaj, dziękując za te maile i prośby, przychylam się, bo dla nas jesteście najważniejsi. Słuchacze nasi i patroni. Dla nas jesteście najważniejsze, nasze piękne słuchaczki i dobrodziejki. patronite.pl/radiownet. Za chwilę rozmowa z Jarosławem Papisem.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: A ze mną on, Jarosław Papis, którego serdecznie witam. Jarku, kłaniam się nisko.
2: Dzień dobry, szalom, witam ciebie, witam państwa.
0: Zawsze mówię z dumą i kiedyś powiedziałem, że długą rozmowę z Jarkiem Papisem sobie zrobimy na antenie Radia Wnet, bo ty się zawsze śmiejesz, a tam reklamujesz mnie. Mówię nie. Polski, żydowski legion na Marszu Niepodległości, koniec, kropka, w roli głównej w centrum. Zawsze podpisuję. Ten w centrum to Jarosław Papis, bo Polska to wielki obowiązek dla tych, którzy tę Polskę szanują, którzy chcą jej wielkiej. No i cóż, jak mawiam, to o czym opowiadał Jan Zamoyski, że Rzeczypospolitą mogą tworzyć ludzie z różnych zakątków Europy i świata pod jednym warunkiem, że chcą dla niej dobrze. Natomiast Jarku, dzisiaj nie będziemy rozmawiać o fundacji Hetikwa, chociaż myślę, że rocznica zaraz będzie a propos Racheli, czyli tych dzienników Racheli Auerbach, że o wielkiej szperze nie wspomnę, to wszystko dotyczące likwidacji getta łódzkiego. Natomiast dzisiaj, drogi mój Jarku, chciałbym porozmawiać o Radzie do Spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie Rzeczypospolitej. Jesteś w tym gremium. Ja zawsze mawiam, że te wszystkie rady są po to, żeby odbywały się jakieś nudne spotkania, bo z tych rad nawet światłych ludzi niestety wiele nie wynika. Nie byłoby cię tam, gdybyś nie wierzył w powodzenie tej rady do spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie doktorze Karolu Nawrockim. Jak oceniasz szansę?
2: Redaktorze Tomaszu, mój drogi przyjacielu, ty masz na pewno bardzo dużo racji w swoich obawach. Ja też je posiadam. Również z racji tego, że już jako człowiek ponad 60-letni przypatrywałem się z bliska przez ostatnich kilka lat działalności różnych instytucji w Polsce powołanych do tego, żeby służyć Polsce, Polakom, Polonii za granicą. I niestety z wielkim bólem serca stwierdzam, że one w dużym stopniu nie wywiązywały się ze swoich obowiązków dobrze. W większości przypadków znanych mi nawet słabo. Więc na pewno podchodzę do tego trochę sceptycznie, trochę krytycznie, jak do wielu tego typu instytucji, ale przekonał mnie mój pan prezydent, Karol Nawrocki, którego mam przyjemność znać wiele lat. I to była jego nominacja sensu stricte, jego prośba i przekazał mi informacje, w których obszarach chciałbym, żebym się uaktywnił. To są obszary, w których też działałem przez lata, czyli stosunki polsko-żydowskie, poprawianie dobrego wizerunku Polski w świecie. To są te obszary, w których na pewno dobrze się czuję i tutaj zrobię wszystko, żeby to zrobić. Ale przy okazji tej mojej działalności gdzieś tam w świecie obserwowałem też Polonię, bo z tą Polonią miałem bardzo dużo do czynienia i potrzeby środowisk polskich, potrzeby środowisk polonijnych są mi bardzo bliskie, szczególnie w tych środowiskach, w tych miejscach zamieszkania, które są trochę zapomniane przez Boga i Ojczyznę. A także jest dużo do zrobienia. Daje szansę również całej Radzie, że nie będzie to towarzystwo wzajemnej adoracji, bo jeżeli tak to będzie miało wyglądać, to moje miejsce zostanie zwolnione. Więc mam nadzieję, że zrobimy coś dobrego.
0: Powiedział Jarosław Papis, też mój trochę brat emigrant, bo trochę Londyn, ale przede wszystkim Niemcy, a wcześniej działalność, piękna działalność opozycyjna i też Konfederacja Polski Niepodległej, do której przynależałem jako raczkujący gówniarz, że tak się wyrażę, na antenie Radia Wnet. Stare, poczciwe czasy, panie i panowie. Lata 80. Natomiast, Jarku, pytanie bardziej niż ważne. Właściwie to jest taki trochę mój żal. Ja często się zastanawiam i często pytam w poprzedniej szacie rządu Rzeczpospolitej, kiedy przez wielką podstawówkę, bo ja tak mawiam, że rząd PiS-u Zjednoczonej Prawicy rządził przez 8 lat dla młodego człowieka, który rzuca w kąt książkę, ma 6 lat, wymiar czasowy 8 lat to jest niemal epoka, tak? To więcej niż przeżył chodząc do oddziału przedszkolnego. Natomiast no wiele z tego nie zrobiono. Ja zawsze pytam, któż to dobiera tych ludzi? Z reguły, wiesz, ja jestem bardziej niż krytyczny w stosunku do siebie, ale też przez to mogę być w stosunku do innych. Któż też do tych wszystkich rad wybiera jakichś no-name'ów albo ludzie, którzy jakby tak poszporać i posprawdzać, nie mają żadnych dokonań w tych kwestiach, w których mają doradzać. O co tutaj chodzi, Jarku?
2: No to niestety ja temu zjawisku też się przyglądałem przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Gdzieś to już też powiedziałem, że jak te rządy powstawały, ja akurat wylatywałem do Izraela na lotnisku Chopina, kupiłem Rzeczpospolitą i dodatek plus minusy i duży wywiad z profesorem Glińskim, który właśnie obejmował tekę ministra spraw kultury. Ja ten wywiad przeczytałem w samolocie z 20 parę razy. Ja się go nauczyłem na pamięć. Bo ja tylu mądrych słów o tym, co należy zrobić, nigdzie wcześniej nie przeczytałem w jednej rozmowie. To było dla mnie coś wyjątkowego. I pierwsze lata rządu Zjednoczonej Prawicy dawały duże nadzieje na to, że tak się stanie. A później było coraz gorzej. Niestety, z wielkim bólem i przykrością to stwierdzam, że było coraz gorzej. I tutaj wracamy też do twojego pytania. Zauważałem i widziałem na wielu stanowiskach ludzi, którzy w normalnych warunkach nie dostaliby psa do wyprowadzenia na spacer, a zajmowali bardzo kluczowe i bardzo ważne stanowiska. Wielu ludzi miałem wrażenie, że żyje tylko po to, żeby jeździć, wręczać ordery, składać wieńce, zapalać znicze na grobach, bo wypełniali fantastycznie, czy bardzo dobrze spełniali się w tych rolach. Natomiast Polonia i Polacy i walka o dobre imię Polski w świecie nie tego wymagało. Kompletnie nie tego. To wszystko rozjechało. Ja nie zapomnę do dnia dzisiejszego, jak został w brutalny sposób urwany projekt, nad którym pracowaliśmy już jakiś czas i miał się odbyć w Stanach Zjednoczonych w Carnegie Hall. My wtedy byliśmy świeżo po 10 spektaklach w Izraelu z Ireną Sendlerową. Przepięknym spektaklu muzycznym, który wyciskał łzy na widowni. Obejrzało ponad 5,5 tysiąca widzów. Pełne sale. Z finałem w Knesecie w czasie wielkich uroczystości w Izraelu. Kneset, pełna sala, ponad 400 gości. Jeszcze udało nam się tam zrobić wystawę o polskich sprawiedliwych i o Żegocie Armii Krajowej. To było coś niebywałego. I po tych finałach jesteśmy już zapięci w Nowym Jorku, w Carnegie Hall. Mamy pokazać Irenę Sendlerową, a w tym czasie dzieje się coś, co nam się nie śniło nigdy, czyli pojawia się wywiad w Stanach Zjednoczonych z Gal Gadot, to jest taka amerykańska aktorka urodzona w Izraelu, przepiękna, mądra dziewczyna, która ogłosiła światu, że wyprodukuje z mężem i zagra Irenę Sendlerową w Stanach Zjednoczonych. To jest ta aktorka, która zagrała w filmie Wonder Woman, który przyniósł zresztą dziesiątki milionów dolarów dochodu, bardzo popularna aktorka. Więc będąc w Izraelu, od razu uruchomiłem wszystkie swoje kontakty, znalazłem rodziców, Gal Gadot, którzy okazali się przyjaciółmi moich przyjaciół w Izraelu, a córka tych przyjaciół służyła z Gal Gadot w Armii Izraelskiej. Jest niesamowity zbieg, do którego doprowadziliśmy. Kontakt z Gal Gadot i rozmawiamy z nią, ona się strasznie przejęła, dostała fragmenty tego spektaklu. Miałem pewność, widziałem łzy w jej oczach, to było mega wzruszające. I ona powiedziała, że ona przyleci do Nowego Jorku na premierę. Jak przyleci na premierę, to przyleci cała prasa, wszystkie media amerykańskie i światowe dla niej. Ale najważniejsze, że temat Ireny Sendlerowej, polskich sprawiedliwych, polskich aniołów, wybrzmi zupełnie inaczej niż dotychczas w Stanach Zjednoczonych. I to zostało zablokowane przez ludzi, którzy właśnie nigdy nie powinni zajmować stanowisk, które zajmowali w agentach Ministerstwa Kultury.
0: Możemy podać nazwiska, Jarku, czy...
2: Znaczy zablokowali to szefowie Polskiej Fundacji Narodowej. Tak? Wtedy rządził pan Zarzecki, i Góraz. Którzy byli wcześniej, szefem politycznym gabinetu ministra Glińskiego, tak? I w nagrodę został prezesem, czy wiceprezesem PFL-u. Ludzie, którzy nie powinni zajmować tych stanowisk.
0: Ale Jarku, ja nie rozumiem. Była szansa, żeby pokazać naszą polską narrację, wykreować postać Ireny Sendlerowej, no i ktoś, jakiś urzędas, że tak się wyrażę, powiedział nie, na to kasy nie będzie, blokujemy. Tak to wyglądało?
2: No oni mają wielu z nich obserwowałem z bliska ich działania, więc niestety z bólem stwierdzam, że wielu z nich ma wypchane buzie polskością, odmieniają tą Polskę od rana do wieczora, szaliki zakładają biało-czerwone i w ogóle są wielkimi polskimi patriotami, a jak trzeba zrobić coś konkretnego, to z jakichś zupełnie niezrozumiałych powodów nie robią tego. Mm-hmm. To nie jest jedyna rzecz, to była to akurat dla nas wtedy, to była taka rzecz wyjątkowa zupełnie, która podcięła nam w ogóle chęci.
0: Ale Jarku, Nowy Jork, wielkie lobby żydowskie, tak? Potężny spektakl, Wonder Woman na sali, która mówi, ja zagram Irenę Sendlerową.
2: Mamy Gal Gadot z Izraela, tak.
0: No właśnie.
2: Mamy dziewczynę z Izraela, która nam to pokazuje. Coś niebywałego.
0: No właśnie.
2: To posłuchaj się w Izraelu. No ale zostało to przez Boga. Izrael też został. Widzisz, w Izraelu finał był w Knesecie. Pierwsza z historii polsko-izraelskich stosunków został pokazany spektakl, wystawa. Pierwszy raz w historii w Knesecie mówiliśmy takim głosem o polskich sprawiedliwych, o tych aniołach ratujących nas, Żydów. Dzięki nim żyjemy. W Izraelu to jest często zapomniane. Więc to był duży wyczyn. To był duży wyczyn. Polskie media, nikt nie poleciał do Izraela. Nikt.
0: Radio Wnet o tym mówiło. Jesteśmy biednym radiem, Jarku, tak, ale tak, pamiętasz, o tym mówiliśmy, opowiadaliśmy na antenie Radio Wnet i ja i Krzysztof Skowroński.
2: Tak jest. To jakby to szacunek dla was. Natomiast ponieważ tutaj też był sponsorem, była Polska Fundacja Narodowa, więc ona zapraszała media do Izraela, nie my, w tym pierwszym etapie, i wszystkie media z telewizją polską, podobno medium publiczne, które Kurski miał wielką misję. Kiedy załatwiliśmy bezpośrednią relację z Knesetu, z tego spektaklu i z tych wydarzeń. Znów powiem, pierwszy raz w historii Knesetu Kneset zgodził się na bezpośrednią transmisję. Krzysztof Ziemiec miał relacjonować wszystkie wydarzenia. Miały media typu sieci panów Karnowskich i kilka innych mediów zaproszonych przez Fundację Narodową. I Fundacja Narodowa, nie wiedząc czemu, ci prezesi zaprosili do Izraela na otwarcie wystawy i spektaklu profesora Glińskiego, co zostało odebrane jako, to był wielki szok w Izraelu, ponieważ w Izraelu wtedy rządu nie było. A profesor Gliński był urzędującym wicepremierem. Więc ktoś, kto wpadł na pomysł zaproszenia go do Izraela jeszcze bez konsultacji z nami i z Knesetem, ustalania, że on będzie otwierał wystawę, no to było, znaczy no, chyba nie ma słów w języku polskim takich określić. To była kompletna prowokacja, głupota, delikatnie mówiąc. Więc profesor Gliński nie poleciał oczywiście do Izraela otwierać wystawy, bo mu MSZ polski powiedział, że no nie tędy drogą, nie polecisz, bo nie ma rządu w Izraelu. Umowy między państwami nie przewidują takiej sytuacji. Można prywatnie na pielgrzymkę polecieć, ale nie jako wicepremier rządu polskiego.
0: Tak.
2: W związku z tym, co nastąpiło? Towarzysze z Fundacji Narodowej wycofali wszystkie polskie media z Izraela. Nikt nie poleciał. Przekazałem to z bólu wielkim, że okazało się, że znów nie Polsce sprawiedliwi, nie imię Polski w świecie jest najważniejsze, tylko najważniejszy dla nich był profesor Gliński, żeby jego pokazać w Izraelu. I to jest coś, co po prostu nas kompletnie porozwalało. Niestety, no mówię to z ciężkim bólem. Więc no mam nadzieję, że przynajmniej coś może się gdzieś kiedyś zmieni, może ktoś wyciągnie naukę z tego wszystkiego. Może. Tak. Chociaż im starszy jestem, tym bardziej sceptyczny.
0: Jarku kochany, ale trzeba wierzyć. Jarosław Papis, moim państwem gościem, człowiek wielu talentów, zatrzymanym, kiedyś o tym też porozmawiamy sobie, bo jako młody chłopak byłeś zatrzymany w siedzibie tej łódzkiej Solidarności, prawda? Razem z czołowymi działaczami.
2: Tak, 17 lat.
0: Dokładnie, byłeś niepełnoletni, no i potem ten epizod, długi epizod, Konfederacja Polski Niepodległej, potem emigranckie historie pod niebem Niemiec. Nawet miałeś epizod, gdzie sponsorowałeś, tak? Współsponsorowałeś, pracując z panem Jędraszkiem, ŁKS, Łódzki Klub Sportowy. Byłeś chyba nawet rzecznikiem, z tego co pamiętam, Jarku, prawda?
2: Tak. To moja miłość. Maćka Jędraszka namówiłem do tego. Czasami tak budzę się w nocy i mi jest trochę żal, bo to była moja miłość. Maciek nie był kibicem piłkarskim. Jak nas słucha, to serdecznie pozdrawiam. Tak, no byliśmy, tak postanowiliśmy troszeczkę pomóc i uratować, bo sytuacja była dramatyczna wtedy, jeżeli chodzi o Łódzki Klub Sportowy. Udało się, odeszliśmy później. Maciek też oddał wszystkie swoje akcje za symboliczną złotówkę stowarzyszeniu, żeby klub się mógł dalej rozwijać, więc gdzieś tam taką malutką cegiełkę do tego włożyliśmy. Na UKS do końca życia będzie w moim sercu, więc tu się nic nie zmienia. Przypomniałeś ten okres, kiedy miałem 17 lat, tak, i z przywódcami Łódzkiej Solidarności 13 grudnia 81 roku zostaliśmy aresztowani. Zdążyłem jeszcze rozwieźć ulotki po zakładach pracy, wzywające do strajku generalnego wtedy w Łodzi. Aresztowali nas. Byłem świadkiem na procesie profesora Jerzego Kropiwnickiego i Andrzeja Słowika, przywódców Łódzkiej Solidarności. Później już się zradykalizowałem jeszcze bardziej i wstąpiłem do Konfederacji Polski Niepodległej, którą uznawałem wtedy za jedyną siłę, która chce niepodległości Polski, bo ta niepodległość Polski była zawsze gdzieś na końcu mojej drogi, mojej uwagi.
0: Jarku, drogi, myślałem podobnie. Jestem od ciebie ciut młodszy, a potem boleśnie się rozczarowałem a propos pewnych teczek i pewnych historii. Pomyślałem sobie, to? Jak to? Ten pan w okularach, ten jego piękny zięć córki z pięknymi warkoczami. Rzeczy niesamowite, ale to kiedyś do tego wrócimy. Natomiast Jarku, ja wracam do tej, do głównej części tej naszej rozmowy. Ja czasami mawiam, że tak naprawdę my sami sobie, żeby Polacy, to co mi kiedyś powiedział świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, panie redaktorze, jeżeli my odbijemy szacunek do samych siebie i będziemy nie bać się mądrych ludzi od nas, powierzać im ważne stanowiska, to wtedy zadziwimy nie tylko siebie, ale cały świat. No ale w dalszym ciągu to tylko pobożne życzenia a propos tej sytuacji, czy to z Nowym Jorkiem, Carnegie Hall, czy też z transmisją z Knesetu, gdzie w roli głównej miała być nasza wspaniała, sprawiedliwa, nasz anioł, który ratował polskich Żydów, Irena Sendlerowa, no po prostu rzecz, o której też mówiliśmy na antenie radio. Natomiast do tej pory ja nie mogę przejść nad tym do porządku dziennego. No i zastanawiam się, komu na tym zależy, żeby Polacy Polakom robili takie świństewka, czy jednak po prostu celowość pewnych działań, bo jest co, mam te 50 parę lat, natomiast nie potrafię tego rozgraniczyć i nie potrafię sobie wytłumaczyć, bo jestem prosty chłopak z Zamojszczyzny, więc tak, tak, nie, nie, jak mówiłem, Pismo Święte, księga nad księgami i nic letniego, bo to co letnie trzeba po prostu wypluć. Powiedz mi, czy to jedno i drugie, czy jednak albo pierwsze, albo drugie, Jarku drogi?
2: Jest jako prosty chłopak z łódzkich Bałut. Myślę, że to przede wszystkim głupota i brak wyobraźni. Głupota i brak wyobraźni. To powoduje takie skutki, jakie odczuwamy w tematach, o których rozmawiamy. Tu bym się nie doszukiwał.
0: Spiskowych
2: teorii? Nie. Po prostu jak my... Im dłużej obcowałem z niektórymi ludźmi, im częściej z nimi rozmawiałem, to naprawdę w zasadzie byłem już pewny, że ta głupota jest największa. To jest największy czyn.
0: Nie wiadomo.
2: Bo oni są dobierani akurat na te stanowiska, no to tu już pytania do ludzi decyzyjnych, bo wiele stanowisk w tych instytucjach podległych Ministerstwu Kultury było obsadzane przez ludzi, którzy nigdy w życiu nie powinni ich zajmować.
0: Jarku, ja ci powiem,
2: ja
0: powiem ostre słowa, mimo że narażę się być może części konserwatywnych słuchaczy. Natomiast mały Trybunał Stanu, mały, może nawet malutki Trybunał Stanu dla Ministerstwa Kultury za to, czego nie zrobiono w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Skandal,
2: tak, to
0: skandal,
2: kuriozum było
0: skandal, skandal, kuriozum skandal, dokładnie.
2: Ale to pokazuje właśnie, działania tych ludzi, mając tyle lat na przygotowanie się do setnej rocznicy niepodległości Polski, tak to, no tu się słowa cisną na usta, bardzo mocno. Ale to coś niewyobrażalnego. Nikt sobie by na to na świecie nie pozwolił.
0: Dlatego w odpowiednim miejscu zrobiłeś stosowną pauzę, za co ci dziękuję. Jarosław Papis, moim państwa gościem. Rada do spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast nie chcę mówić o Radzie Mediów przy prezydencie, bo poza czterema nazwiskami to całej reszty nie znam i powiem szczerze, że niektórymi nazwiskami jestem zaskoczony. Nie żeby redaktor wybrał, chciał pójść do jakich rad, co to nie. Mam co robić jako dziennikarz, publicysta, też czasami poeta czy opowiadacz o muzyce, to po pierwsze. Natomiast problem z Polonią chyba polega na tym, że tak naprawdę do głosu dochodzą ci, których ja nazywam, ty się uśmiechniesz, bo znasz to moje powiedzenie, tak zwani Giorgio Oponiarze, że zabłysną, spotkają się, zrobią sobie fotkę, uścisną rękę, gdzieś tam się pojawią w odpowiednim czasie i miejscu i oni są już gwiazdami. Oni są kimś pisanymi wielką literą K. Natomiast jakby to wszystko... Jakby to, Jarku, wszystko cisnąć, no to po prostu wtedy z tej mitologii, z tej nadzwyczajności, propolskości nie zostaje nic. Kiedyś nawet postulowałem w czasach, gdy rządził PiS, Zjednoczona Prawica, mówię, słuchajcie, powołajcie w tych krajach, gdzie idą duże środki finansowe, taką radę, która by zatwierdzała i mówiła coś o tych firmach, które wyciągają kasę z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej. Ja często mawiałem, że no lepiej większe środki, ale sprawdzać umiejętnie, no przekazywać dla Polaków na wschodzie, ergo do tych ośrodków na zachodzie, gdzie jest wielka potrzeba, by powstał na przykład Instytut Polski, tak? W Dublinie wciąż tego Instytutu Polskiego nie ma. No, jedna z osób ministerialnych powiedziała mi, ale jak do pani domku znowu dom kultury robić w Dublinie? Ja mówię, no, droga pani, bo to akurat pani była, nie chodzi o dom kultury, tylko chodzi o to, aby w języku Irlandczyków opowiadać o naszej racji stanu, o naszej historii, o naszej kulturze, Irlandczykom, a nie Polakom, na Boga. No i właśnie, jak to wygląda w tej Radzie do spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie? Wierzysz w tych ludzi, Jarku, czy też będzie ciężko, cytując księgę nad księgami? No duch niby ochoczy, ale ciało mdłe i umiejętności. To już moja dorzutka, nie Ducha Świętego.
2: Mam i pokładam w prezydencie Nawrockim, jeżeli będzie miał wpływ i pani minister Agnieszka Ślęzak na to, co będzie ta rada robiła, no głównie jest to rada, która ma doradzać, ale zobaczymy, co z tych rad, czy ktoś z nich w ogóle skorzysta.
0: No właśnie.
2: Mam nadzieję oczywiście, że tak, ale podkreślę jeszcze raz, jeżeli to będzie ciało złożone z kilkudziesięciu osób i nic nie robiące, to ja z tego ciała, mimo wielkiego szacunku dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, po prostu odejdę, bo bo już po tych wielu latach, po tych ostatnich latach nabrałem też dużego dystansu do rzeczywistości i do ludzi z naszego środowiska konserwatywnego, bo też podchodzę bardzo krytycznie. Tutaj też odniosę się do, czy powołam przykłady, o których też porozmawiałem wcześniej w wielu naszych rozmowach prywatnych, do wyborów prezydenckich. W Londynie powstał obywatelski przyjaciółmi, obywatelski komitet Karola Nawrockiego. Ten komitet został całkowicie zbojkotowany przez ludzi decyzyjnych w tych oficjalnych gremiach komitetu Karola Nawrockiego. I powołani zostali pełnomocnicy, którzy kompletnie nic nie znaczą w środowisku polonijnym. Kompletnie nic. Ale tylko dlatego, że byli to ludzie związani z PiS-em, z którymś z ministrów z rządu PiS-u. I tak się działo w wielu miejscach na całym świecie.
0: Nie komitety obywatelskie. To powiem od siebie, jak dobrze cię to pewnie chodziło o ministra Dziedziczaka, no ale to taka moja przypadłość, że wszędzie widzę rękę pana
2: minister Dziedziczak jako pełnomocnik rządu do spraw Polonii on powoływał, bo to są takie stanowiska nomen omen dziedziczone chyba. Więc w związku z tym, jak był ministrem tam, to został pełnomocnikiem teraz do spraw Polonii również w czasie wyborów. Ja z nim rozmawiałem chyba dwukrotnie czy trzykrotnie interweniując, że jest no coś się dzieje zupełnie niedobrego. No ale moje uwagi zostały wyrzucone do kosza. Pełnomocnik partyjny, jaki był powołany, taki był. Nic się z tym nie mogło stać, zmienić. Okej. Została emigracja po prostu zostawiona sama sobie. Mogą sobie robić ludzie tam, co chcą, w porządku. No nie mamy na to, nie mieliśmy już na to żadnego wpływu. Tak? I to jest zły znak, że nie wyciąga się żadnych wniosków z tego, co się działo wcześniej. Ja w ogóle nie wiem, po co są powoływani partyjni pełnomocnicy obywatelskiego kandydata, którzy tylko jedyne, co mogą zrobić, to jeszcze bardziej zniechęcić Polonię, emigrację do tego, żeby głosowała na przykład na Karola Nawrockiego. Ich głosy były nieistotne. A zobacz, jaki był wynik tych wyborów. Jakby tych głosów zabrakło.
0: Jorku, doskonale pamiętasz, bo nawet Ciebie podpytywałem, ale w końcu zrobiliśmy to na własną rękę i wspomógł z apelem o to, by się rejestrować do wyborów w Chicago, bo jak wiesz, też wspieram Sławka Budzika, prezesa Radia Deon Chicago, zaprzyjaźnionego z Radiem Wnet, aby kandydat wówczas, dr Karol Nawrocki, pojawił się w Radiu Deon Chicago na dłuższą rozmowę. Przy okazji pojawił się w paru miejscach, nie tylko a propos pewnego marszu polonijnego pod niebem Chicago i nawet tego nie udało się zrobić. Natomiast no, w sukurs przyszedł profesor Czarnek, który skrzyknął tę Polonię. No i cóż, okazało się, no zresztą piękne słuchaczki i zacni słuchacze, możecie sobie sprawdzić, jak głosował Dublin. Ciężkie miejsce z wielu powodów, bo tak naprawdę ci, którym powinno zależeć na głosach Polonii Irlandzkiej, w ogóle olewają te miejsca i tak naprawdę ostatnim kandydatem był Paweł Kukiz. Dawno, dawno temu. No i proszę też sobie sprawdzić, ile głosów, było ważnych głosów w Chicago, kiedy tak naprawdę ci, którzy organizowali pobyt doktora Karola Nawrockiego, po prostu zbojgotowali pewne historie, nie doceniając mediów i siły tej Polonii, no ale tak myślę sobie, gdyby zabrakło na przykład w tym Chicago 60 parę tysięcy głosów, nie wiem, w Dublinie 15 tysięcy głosów i w paru innych zakątkach, no to ten wynik, Jarku, byłby chyba trochę inny, tak mi się wydaje.
2: Dokładnie. Dokładnie tak. Czy ktoś z tego wyciągnie wniosek? Ja niestety tu jestem krytyczny w ocenie, że nie. Śmiem twierdzić, że w nowym zjednoczonym, znaczy w rządzie nowej zjednoczonej prawicy, jeżeli on powstanie, znamy nazwisko już pełnomocnika i ministra do spraw Polonii.
0: No myślę, że to nie będzie pan Dziedziczak z wielu powodów, że tak
2: to
0: nie będzie.
2: To mnie duży kwas chlebu.
0: Mówimy wprost i bez ogródek o pewnych rzeczach i tak dalej, i tak dalej. Zresztą te rzeczy się nawarstwiały. Natomiast rzecz bardziej niż ważna, tak do brzegu, do puenty, bo rozmawiamy już ponad pół godziny. Nie chcę zabierać ci czasu, drogi Jarosławie. Nie. Jarek Papis, moim państwa gościem. Natomiast Jarku, zastanawiam się jedną rzeczą. Jesteś blisko prezydenta. Prezydent cieszy się wielką popularnością. To jest teraz lider rankingu popularności. popularności wszystkich polityków. Dlaczego on nie chce zrobić jakiegoś zrywu ponad podziałami tej konserwatywnej sceny? Na przykład powiedzieć, słuchajcie, wy się i tak nie pogodzicie, rząd jakoś stworzycie, ale Senat też jest ważny i na przykład tworzymy pakt senacki. Wszystkie konserwatywne partie, wszystkie ręce na pokład, my zrobimy swój pakt senacki. Bo przecież można stworzyć rząd, ale na przykład jeżeli będzie przegrany Senat, no to mamy tak skonstruowaną ordynację i nasz ustrój, który też wymaga naprawy, że tak naprawdę bez Senatu wielu rzeczy nie da się zrobić. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy chcesz spekulować, natomiast no, zastanawiam się, że prezydent Karol Nawrocki nie idzie śmiało, aby zagospodarować tę swoją popularność, no i po prostu zebrać ludzi, którzy chcą działać, niekoniecznie oglądając się na partyjne aparaty. No miałem tutaj takie R powiedzieć, ale słuchaczki wypowiedziały i słuchacze, że jestem złośliwy. Czemu tak się nie dzieje? A może tak się zadzieje, drogi Jarosławie? Jarku, ty mój.
2: Mam taką chyba jedną z ostatnich nadziei w swoim życiu, że pan prezydent nie tyle stworzy, co zorganizuje wokół swojej osoby środowiska konserwatywne, środowiska propolskie, środowiska, dla których interes Polski, interes Polek i Polaków jest absolutnym priorytetem i to mam nadzieję nastąpi. Dlaczego teraz nie ma jakiegoś zrywu? Myślę, że to jest nie czas. Myślę, że jest jeszcze bardzo, to środowisko jest generalnie za słabe, żeby dokonywać jakichkolwiek zmian w Polsce. To musi nastąpić w sposób naturalny i myślę, że pan prezydent bacznie tą scenę obserwuje i wyciągnie z tej obserwacji właściwe wnioski. Wierzę w to gorąco, bo tak jak znam pana prezydenta nie od wczoraj, to wiem, że to jest człowiek dużej rozwagi, dużej wiedzy i dużych zdolności dialektycznych, dużych zdolności organizacyjnych i mam nadzieję, że to będzie najlepszy prezydent w historii Polski.
0: Powiem tak, no to jest mój prezydent, no dałem na niego głos, ale to jest na czas na niego, na rocznik. To jest młody, sympatyczny, sprawny, oczytany chłopak, więc no przyszłość przed nim, no i też za to będę ściskał absolutnie kciuki. Panie i panowie, z prawdziwą przyjemnością donoszę, że moim państwa gościem był Jarosław Papis, prezes Fundacji Hatikwa oraz zastępca prezesa Żydowskiej Spółdzielni Socjalnej, która, zawsze to podkreślam, zajmuje się promocją dziedzictwa i kultury, wspólnej kultury polsko-żydowskiej, a przy okazji jest członkiem Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, doktor Karolu Nawrockim. Jarku, dziękuję ci pięknie. No i cóż, będziemy powtarzać te nasze rozmowy. Nie zawsze są miłe dla tych i owych, no ale chodzi o to, żeby ten duch w narodzie nie gasł, bo tak naprawdę patrząc na to, co dzieje się chociażby a propos zakłamywania tych naszych historii, a propos tego, że chociażby nasi sąsiedzi ze wschodu traktują nas gorzej i wrogów niż chociażby Moskali w tym momencie. No tak to się niestety porobiło. Natomiast ja mawiam, że musimy stworzyć Polskę silną, mocną, która będzie zwycięska. Zwycięzcy piszą historię i dają ton narracji. Myślę, że z tym się zgodzisz, prawda?
2: Całkowicie.
0: Jarosław Papis, moim państwa gościem, z dedykacją dla mojego niezwykłego gościa. I myślę, że to będzie puenta, Jarku, naszej rozmowy a propos pewnych nazwisk, pewnych dociągnięć, a właściwie niedociągnięć, tego, co można było zrobić, a nie zrobiono, tego, co mogło być, a nie jest. Kult, Kazik Staszewski i po co wolność. Dziękuję ci pięknie.
2: Wszystkiego dobrego, szabat szalom.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Kult zabrzmiał wczoraj, panie i panowie, ta rozmowa z Jarosławem Papisem na państwa prośby. Piękne słuchaczki i zecni słuchacze. 15 minut 3. Igor Toporowski dzisiaj ze mną. Nasz platynowy skład sobotnią porą. Krótka porcja reklam.
3: Reklama.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
9: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie.
5: 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk-Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji i pokoju. Prosta droga do Boga, Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

0: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
1: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
2: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
1: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
4: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
3: To możliwe?
4: W Radiu Wnet jak najbardziej.
5: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
3: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
5: Słuchajcie Radia Wnet.
6: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
7: To jak? Kto wygra mundial?
8: Nie wiem, a co ty myślisz?
7: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
8: No wszystko fajnie, ale z kim?
7: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
8: Dobra, a kiedy? Kiedy?
6: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
9: Po reklamie.
10: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet, muzyczna polska tygodniówka.
11: A teraz już muzycznie, piękne słuchaczki, dzieci, słuchacze, 15.07 przed nami.
12: Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet.
11: Adam Haski, czyli Aleksandra Myszor, nagranie Aparat.

Jedno z pięciu nagrań z epki niezwykłej Między Słowami. W roli głównej Husky, czyli Aleksandra Myszor. Zbieżność z Przemysławem Myszorem jak najbardziej zasadna, bo to dumny tata. Na co dzień kompozytor, gitarzysta formacji Myslowicz. Ale skoro lata, no to Ola jako Husky wyśpiewa jeszcze ten hicior Między Słowami epka. Nagranie lato.

0: Jeden z pięciu pierścieni na dłoni epki Między Słowami Husky, czyli Aleksandra Myszor. 15:15, letnia sobota z Radiem Wnet Wrocław, Szczecin, Warszawa, Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Białystok i Lublin.
1: Wspieraj Radio Wnet, patronite.pl / Radio Wnet.

wszyscy zachwycają się Johnny Cashem, a my mamy swojego Johnny'ego Casha, który nazywa się Rysiek Makowski. Lato 2021 z tej płyty zmasakrowanej przeze mnie w roku pańskim 2021 nie stawiam na lepsze jutro. Panie i panowie, ale nie wiem, czy wiecie, ale 40 lat temu ukazała się niezwykła płyta. Płyta holenderskiej formacji Cutting Crew, gdzie głos Mika van Ede, I just died in your arms tonight.

I wchodzimy w strefę przebojów dzisiejszej muzycznej polskiej tygodniówce. Cutting Crew. Ależ to była ballada.

Cutting Crew sprzed 40 lat, ale wciąż ta piosenka jest wciąż aktualna, panie i panowie. Balladowo, ale teraz gitarowo. I nie wiem, panie i panowie, czy płyta Eliminator, czy płyta Afterburner, z której pochodzi to nagranie, Rough Boy, w roli głównej ZZ Top, Billy Gibbons przy mikrofonie z gitarą, świętej pamięci niestety Dusty Hill z basem i on przy zestawie perkusyjnym, jedyny wąsacz bez brody w grupie ZZ Top, Frank Bird. Czterdzieści lat temu ta płyta się ukazała. Afterburner, ZZ Top, Tomasz Wybranowski, Muzyczna Polska Tygodniówka, oczywiście w Radiu Wnet.

Billy Gibbons i Dusty Hill, Frank Bird, Afterburner, ZZ Top. To był rok 1986, ale też nie zapominajmy, że 40 lat temu ukazała się płyta grupy Bon Jovi, Slippery When Wet. Nagranie Never Say Goodbye zawsze mnie roztkliwia.

John Bon Jovi, wówczas jeszcze Rysiek, Polskie Serce, Richie Sambora, gitarzysta grupy Bon Jovi, Never Say Goodbye z płyty Slippery When Wet, a za chwilę, panie i panowie, połowa duetu Daft Punk, Guy Manuel de Homem Christo, a w roli głównej Kawiński, czyli właściwie Vincent, Pierre, Claude, Belorze i ona, ten niezwykły brazylijski głos, ten zaśpiew Love Fox, czyli Cansi de Sexy. Kawiński, Night Call. 15 lat mija od czasu, gdy ten film stał się przebojem.

Kawiński, Night Call i ona, Love Fox. 15 lat minęło od czasu, gdy ukazała się płyta Outrun Kawińskiego, która była ozdobą filmu z Ryanem Goslingiem w roli głównej, Drive. A za chwilę Fishes i ich wersja Night Call Kawińskiego i zrobiła nam się w muzycznej polskiej tygodniówce pareczka. Trochę karaibsko, trochę brazylijsko. Radio Wnet to muzyka warta słuchania.

0: Kawiński Night Call. Radiofarmacja Fishes. Z ukłonami dla pana Pawła. Old Fashion Man Club z ukłonami dla legionistów. Zawsze wierni. No i teraz zdecydowanie rock'n'rollowo, panie i panowie. Nie mogę oderwać się od tej płyty. Powtórzę po raz enty. To najlepsza płyta grupy The Rolling Stones od roku 1989, kiedy poszybowała pod etery całego świata płyta Steel Wheels. Natomiast powiem tak, album 25 studyjny grupy The Rolling Stones, Foreign Tongues, znacznie lepszy. Never Wanna Lose You. O, to już będzie szlagier nie tylko wakacyjny.
1: Radio Wnet.

I to tytuł tego nagrania. Kolejny szlagier The Rolling Stones. Najnowsza płyta jej tytuł Foreign Tongues.

0: Never Wanna Lose You.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: A to mój faworyt, zdecydowanie, aż się zafafloniłem nieładnie. Jealous Lover, czyli zazdrosny kochaneczek. Co z tymi moimi dzisiaj rezonatorami i wakacje, wiadomo. Rolling Stones, Jealous Lover z płyty Foreign Tongues.

Pan Dariusz Orzecki napisał: Tomaszu, całkowicie podzielam twój zachwyt nad nową płytą Rolling Stones, natomiast uważam, że ostatnio dobra płyta jeszcze to Bridges of Babylon, jeśli nie przekręciłem nazwy, absolutnie nie. W 1995 roku pojechaliśmy z żoną do Pragi na koncert. Uściski, drogi nasz słuchaczu Dariuszu. Natomiast ja powiem tak, płyta Bridges to Babylon była dość nierówną płytą. Oczywiście było parę hiciorów, piękne słuchaczki i zecni słuchacze, jak chociażby ta pierwsza mocna trójka, bodajże Flip the Switch, Anybody Seen My Baby, no i Love Down, ale też były takie koszmarki jak Thief in the Night, czy coś zrobione chyba na siłę, piosenka Might As Well Get Juiced. Natomiast, panie i panowie, jest z nami od piątku najnowsza płyta Trickiego, wielki Trójki, czekałem na następczynię, krążka Fall to the Pieces, i jest, od piątku jest z nami ta płyta, o niej będę opowiadał wtorkową porą w muzycznym studiu 37, jej tytuł Different When It's Silent, w rolach głównych wokalnie nie tylko Mitch Sanders, znany z Bristolu, bo przecież Trójki to Bristol, Mitch Sanders, wysoki soulowy falset, ale tam też zaśpiewała nasza Marta Złotowska. Dzisiaj nagranie Because I Don't Know, Trickey i Mitch Sanders. Different When It's Silent, najnowszy Trickey.

Najnowsze triki już z nami. Wczoraj miała miejsce premiera płyty Different When It's Silent. Cóż mogę powiedzieć, znakomity bristolski trip-hop. Choć gdyby nie menadżer Trickiego, Alan McGee, to nie byłoby tej płyty, bo Tricky uważał, że płyta jest taka sobie. Nie zabrzmi jak jego pełnoprawna płyta. Ja powiem tak, zmierzchowo, trip bristolska znakomita. A w finale, panie i panowie, jej wielkość, nadzwyczajna kompozycja, pani kompozytor Konstancji Kochaniec, Cinematic July Awaits. Nasza pieśń tygodnia, Konstancja Kochaniec, w finale dzisiejszego programu. Tomasz Ubranowski, ku dobru, pięknu, światłu, miłości, szacunkowi do samych siebie. Konstancja Kochaniec, Cinematic July Awaits.

0: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybrawski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Bonjour, czyli poproszę o dokładkę. Występują Żyrafa Kleszcz, Globtroterka, szef kuchni Mędrula.
2: Po tych wszystkich wojażach coś polskiego, choćby zraza, zjadłabym dziś.
1: Dziś ubrałem się w tużurek i polecam polski żurek. Podać pani, czy też nie?
2: Niech mi konstytucja pęknie, tak jest smacznie, tak jest pięknie. Mi się robi chyba stęknę.
1: Uprzejmie informujemy, że z powodu pęknięcia konstytucji przedstawienie jest skończone.
3: Gawęda historyczna.
4: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie Państwa, tym razem spod Tatr. Jest to bowiem audycja zdarna, w której będę Państwa informował, jakie były losy Ukraińców, jak oni się zjawili na Wołyniu, gdyż były głosy tutaj pytające mnie, no dobrze, ale jak od strony Ukrainy wygląda cała sprawa, o której my, Polacy i polscy historycy, zdołaliśmy się dowiedzieć. A więc musimy się cofnąć do bardzo prodawnych czasów, w których cały ten obszar od Wisły do Dniepru zamieszkiwały poszczególne plemiona. Każde z tych plemion wyrąbywało sobie własne opole, czyli miejsce pod pole, wypalając najczęściej, stąd nazywały się zgorzeliska albo zgorzele, albo jeszcze jakoś ciekawiej, no, sam Zgorzelec, którego nam nadaje pan Jan Bogatko, tu go serdecznie pozdrawiam, właśnie z czegoś takiego pochodzi. No i dopiero w wiek IX daje nam początki dostrzegalne historycznie państwa wielkomorawskiego, które cały ten słowiański, no żeby nie powiedzieć bałagan, ale na pewno zbiór, zaczęło gromadzić w jedno państwo. No, żeby się jakoś obronić, bo napór był dość poważny, zarówno z zachodu, cesarstwo niemieckie już zaczęło krzepnąć, jak i ze wschodu, skąd wyrajały się co chwilę jakieś tam plemiona turańskie. No plus nasi wschodni Słowianie, ale ci akurat byli częścią całego tego słowiańskiego zbiorowiska. I tak dochodzimy do momentu, w którym Wielka Morawa, zajmując państwo Wiśla, a tu mamy opowieść o pewnym księciu silnym wielce, co siedział na Wiśle i chrześcijanom wredności różne nadawał. To jest wszystko z legendy o tak zwanej panońskiej legendy, czyli życiorysie świętego Cyryla Konstantego i Metodego, jego brata. No i ten Metody właśnie ochrzcił tego całego księcia silnego, a bardzo nieposłusznego, i morał z tego, że obszar wiślański wszedł w zasięg Wielkiej Morawy. Ale nie tylko. Dlatego, że sięgnął o wiele dalej i zachowało się w tak zwanym falsyfikacie praskim. A jak wiemy, falsyfikaty są autentyczne, o ile wiemy, że to jest falsyfikat. Więc one mówią prawdę o fałszu. I tam jest powiedziane, że granica owego welechradzkiego, później ołomunieckiego arcybiskupstwa sięgała rzeki Styr. Nad Styrem jest miasto Peremyl. I okazuje się, że to były granice Wielkiej Morawy. Sięgały one prawdopodobnie również ziemi karpackiej. I owa Wielka Morawa została w początku X wieku, a więc rok 905, 907 i jeszcze 8, rozbita przez potężne 3 najazdy Madziarów, których później nazwaliśmy Węgrami. A więc ci Madziarzy, ściągnięci zresztą przez jednego z cesarzy niemieckich, chyba Ludwika Niemieckiego, przeszli Karpaty i od Doliny Panońskiej, która się świetnie nadawała do zamieszkania przez ludy koczownicze, będąc jeszcze koczownikami, potężnymi najazdami, no dosłownie wstrząsnęli całym tym cesarstwem. No na złe im wyszło ściąganie obcych plemion. Ściągnęli ich na Słowian, oczywiście Słowian panońskich. Cały obszar węgierski przed owym wejściem Węgrów, a Węgrzy parlamentarnie uchwalili, że ich datą początku na ziemi węgierskiej, dzisiejszej równinie węgierskiej, jest rok 896. No i w tym roku obchodzili swoje tysiąclecie, no, za czasów monarchii austro-węgierskiej, a nawet mieli mieć olimpiadę w Budapeszcie, no ale się nie pozbierali i trafiła do Aten. A zatem wracając na ten rok 896, przedarli się Węgrzy przez ziemię słowiańskie południem i byli jedynym ludem nieturańskim, który przyszedł ze wschodu. Byli oni ugrofińscy, czyli sajańscy. No gdzieś tam w Sajanach była taka praojczyzna, tak jak dla nas indoeuropejczyków była gdzieś tam Aria. I stamtąd część poszła na wschód i to są Koreańczycy, Japończycy, Czukcze, Eskimosi, czyli Inuici, Kanadyjscy, aż po Grenlandię. Część poszła na północ i mieszka do tej pory na tej północy. To są Nganasanie, Nieńcy, Eńcy i to wszystko tam, myśmy kiedyś to ich omawiali. No a część dotarła na zachód. I jest właśnie mowa o tym, że w takim krainie Etelze urwała się taka właśnie grupa górofińska, która się przystosowała do życia na stepie. Skąd to się bierze? Otóż po prostu stepowiał ten obszar, podnosiła się temperatura. Pamiętajmy, że około w czasach Mieszka, około 966, to w Polsce winorośl rosła. Było o wiele cieplej niż dzisiaj. Jakoś efekt cieplariana im nie przeszkadzał, a co gorsza, samochodów nie mieli. No i w tej sytuacji z lasów zrobił się step, a oni, część uciekła. Na przykład Słowianie to uciekali razem z lasem, las się cofał, to oni też, a ci zostali i się dostosowali do życia. Wsadzili wszystkie rodziny na wozy, wozy zaprzęgli do wołów albo do koni, które już tam przecież grasowały i ruszyli na zachód. No i rzeczywiście, gdy zajęli obszar między Cisą a Dunajem, założyli państwo, które umocnił potem Stefan Wielki, zwany Świętym, ponieważ był apostołem swojego ludu. Natomiast Słowianie zostali nauczeni po madziarsku, a jak wiemy, Edier Medior Kereszesz, to jest bardzo trudny język, i stali się Węgrami. Natomiast wiele nazw, których, tak jak Kaposta czy parę innych, zostały do tej pory i w owej mowie Madziarów można odnaleźć wiele określeń słowiańskich. Ale wróćmy na Wołyń. Przez Wołyń przetoczyły się w tym czasie różnego rodzaju najazdy, przede wszystkim pieczyngów. I jednym z elementów były grody czerwieńskie. To jest grupa pięciu grodów, stąd nazywano ich Pentapolis, pięciogród, wokół grodu Czerwień. A więc był to Wołyń, czyli dzisiejszy Gródek Nadburzański, był to Kryłów, było Chorodło, był Chrubieszów i jeszcze tam któryś się zapodział. I w ten sposób była to potężna, broniąca się nawzajem. One były wszystkie w odległości wzroku od siebie, żeby się nawzajem bronić. Stanowiły klucz na takiej głównej trasie najazdów broniących tej krainy. I wiemy dobrze z zapisów źródłowych, że ową ziemię czerwieńską z Peremylem, który był wysunięty 50 kilometrów na wschód nad Styrem, napadł w 981 roku Kniaź Woładymyr. No, on jeszcze nie był święty, on jeszcze nie był nawet ochrzczony, ale wyraźnie jest powiedziane, że poszedł na Lachów i im zabrał, czyli nie wyzwolił, nie prisajednił, nie coś jeszcze, tylko najzwyczajniej w świecie podbił. Morał był prosty, że te ziemie wcześniej należały do Lachów. Co jest jeszcze ciekawe, że na Wołyniu co najmniej trzy obszary plemienne, Dulembów, Chorwatów, Łuczan i jeszcze paru innych, mają te same nazwy, co plemienne obszary w Czechach. Są zachodni i wschodni, czy czerwoni i biali Chorwaci, są Łuczanie, są wreszcie Dulembowie na południu, o tam gdzie Pilzno. Morał, że właśnie z Wołynia wyszli owi Słowianie, którzy zasiedlili celtycką wcześniej krainę Bohemów, czyli Czechów. Na ich miejsce oczywiście przyszli inni lub ci, co zostali, się rozmnożyli. Faktem jest, że od tego 981 roku cały Wołyń i tak zwany trakt północny, który wiódł ku Wiśle i ku Sandomierzowi, znalazł się w posiadaniu Rusinów kijowskich. Kiedy Chrobry odprawił swoją wielką wyprawę, idąc na pomoc swojemu zięciowi, Świętopełkowi, którego potem prawdopodobnie niesłusznie nazwano przeklętym, to został przez owego zięcia wyproszony grzecznie z Kijowa. Tam miał, nie tyle podbił Kijów, jak wielu uważa, ile wyzwolił od pieczyngów, bo Kijów był wtedy oblążony przez te ludy stepowe. I on ich po prostu przegonił, wkroczył uroczyście, ludność go witała chlebem i solą. No, ale za długo był w gościnie, Świętopeł go poprosił, żeby sobie tatuś już poszedł. No i wtedy on obrabował ten Kijów niemiłosiernie, co potwierdzają wykopaliska w Lednicy, na wyspie Jeziora Lednickiego, i ruszył z powrotem, zagarniając owe grody czerwieńskie. Potem o nie walka będzie się toczyć co najmniej 400 lat, gdyż przychodzi zagłada państwa Chrobrego w 1032 roku. Przepraszam, to już jest czas Mieszka II. Cesarz Konrad porozumiał się z Jarosławem nazbyt mądrym i we dwójkę napadli, a jeszcze Węgry od południa się dołożyły, chociaż w inny nieco sposób. Zdaje się, że monarchia Mieszka II po prostu oddawała Węgrom w protektorat Słowację, tam wojny nie było, ale z tych dwóch stron uderzenie było tak potężne, że straciliśmy nie tylko Łużycę, ale i ziemię lubuską, a na wschodzie straciliśmy nie tylko grody czerwieńskie, ale i Przemyśl. I w ten sposób Ruś wkroczyła na ziemię pograniczne, zagarniając dość dużo. Także granica była gdzieś pod Rzeszowem, trochę za Lublinem, no i ziemia chełmińska. I powstały dwa nowe biskupstwa w Chełmie i w Przemyślu. Przypuszcza się, że w Przemyślu mogło być już wcześniej, za Wielkiej Morawy, ponieważ tam się ślady zachowały dość poważne. No i w ten sposób granica utrzymała się do momentu, aż się Ruś rozpadła na dzielnicy. I wtedy Piastowie ingerowali z kolei w życie owych księstw pogranicznych. No najpotężniejsze z nich było słynne Halicko-Włodzimierskie. No do tego Halicza potem nawiązywano za czasów węgierskich, nawiązywano za czasów austriackich. No a kiedy doszło do rozbiorów, to zagarniętą ziemię nazwano Galicją i Lodomerią. To jest po prostu przekręcona Halicja i Włodzimieria. I dochodzimy do momentu, w którym wymiera dynastia Rurykowiczów na tym obszarze. Dwaj ostatni, jeden miał Jurij i Lew Rurykowicze, Romanowicze, potomkowie jednego z najważniejszych władców na tym terenie, Wielkiego Romana. No, poległ w bitwie pod Zawichostem, tam się skarpa urwała i całe wojsko rusińskie wpadło do Wisły. To taki pierwszy cud nad Wisłą. No i dochodzimy do momentu, w którym wdowa po księciu i opiekunka tych dwóch synów, Eudoksja, prosi Władysława Łokietka o opiekę. I on rzeczywiście obejmuje opieką tych braci i nie ingeruje w wewnętrzne sprawy. Tam mieszkają, system bojarów jest dość rozwinięty. Z jednym wyjątkiem, cała zachodnia część tej krainy jest zamieszkała przez szlachtę, rycerstwo polskie i ludność, która bliższa jest mowie polskiej, ponieważ to się wydało za czasów Kazimierza Wielkiego. Rurykowicze ostatecznie wymarli. Ostatni był młodziutki. Trudno nam powiedzieć do dziś z jakiego powodu. Faktem jest, że poproszono wtedy na tron, a właściwie rzuciło się o walkę o tron, dwaj spadkobiercy po ich siostrze. Siostra wyszła za księcia Mazowieckiego i stąd Bolesław przyjął imię Jerzy Trojdenowic, czyli syn Trojdena Mazowieckiego. Piast z pochodzenia objął tam władzę i on zawarł układ wtedy z Kazimierzem Wielkim, że jakby mi się co stało, to ja ci to księstwo oddaję i ty będziesz księciem na Rusi. No rzeczywiście taki układ w Wyszehradzie zawarto, no i nie przez przypadek, ponieważ już w 1340 roku bojarzy z truli Bolesława Jerzego. No i wtedy Kazimierz, nie czekając, drugim kandydatem był też syn siostry tych ostatnich Rurykowiczów, też Rusinki, ale ojcem był kto inny. I on był, przepraszam, mężem, Lubart Litewski. No i ten od północy uderzył, no a od wschodu jeszcze byli Tatarzy. I zaczął się bój nie tyle o Halicz, co o Lwów. Lwów został założony przez księcia Daniła, który był królem na Rusi, w cześć swojego pierworodnego syna Lwa I. Lew II był już ostatnim z tych. No i w tej sytuacji Kazimierz natychmiast skrzyknął wojsko wiosną, zrobił paradę przez całą tą Ruś, przyjął go Lwów, ale on zakończył swoją wyprawę na ziemi halickiej i wkroczył do Halicza. Tam zagarnął skarbiec, ustanowił swoich starostów i zabrał się z powrotem czym prędzej do Polski, ponieważ nadchodził potężny najazd litewski, a jeszcze na dokładkę byli Tatarzy, którzy upominali się, że to jest ich ziemia i że ta ziemia podlega Ułusowi Zachodniemu, czyli Złotej Ordzie. No i tam Tatarzy walczyli z Litwinami, Polacy z Tatarami i Litwinicy ze wszystkimi. Trwało to... Kazimierz na tyle był inteligentny, że ziemię sanocką i przemyską zatrzymał. Nie wycofał się z całości, ponieważ tam miał poparcie rycerstwa polskiego i katolickiego. To było ważne. I dopiero w 1349 roku ruszył z potężną wyprawą. I ku zdziwieniu wielu kronikarzy, Lwów go przyjął z otwartymi bramami. Dlaczego? Dlatego, że wtedy szalała potężna zaraza od 1946 roku. A w królestwie Kazimierza zarazy nie było. Do dziś nie wiadomo dlaczego. Była po prostu dziura w miejscu, gdzie dookoła wymarło pół Europy. I Lwów, mając do wyboru państwo tatarskie, gdzie panowała zaraza, i państwo króla Kazimierza, gdzie zarazy nie było, wybrało to drugie, co jest zrozumiałe. Chcieli żyć. I w ten sposób Lwów stał się miastem koronnym, ale nie polskim. Dlaczego? Bo Kazimierz Wielki przyjął tytuł księcia, a momentami w jednym z źródeł jest napisane nawet Rex Rutenie, Rusi Czerwonej, albo Rusję, bo to też oznaczało Ruś. I w ten sposób Królestwo Polskie i Królestwo Rusi tworzyło jedno państwo zwane koroną. To była swoiście skonstruowana unia, ponieważ tak umiano unię zawierać w XIV wieku.

N pojechał chrzcić swoją ojczyznę Litwę, Litwę ojczyznę naszą, to wtedy Jadwiga ruszyła na południe i znowu Lwów otworzył przed nią bramę. Tam tylko jedno miejsce Halicz się bronił jakiś czas, po czym starosta tego Halicza został rycerzem polskim, przeszedł na polską stronę, Boczkaj się nazywał, no i został polskim szlachcicem. I w ten sposób Ruś powróciła do korony, ale niekoniecznie do Polski. To trzeba rozróżniać. No i w ten sposób nastąpiło 400 lat przynależności tej części ziemi i ziemi halickiej i ziemi wołyńskiej. Wołyń zagarnęli Litwini. I Wołyń zbuntował się w 1569 roku przeciwko Litwinom i gdy ci zerwali Sejm Lubelski, król Zygmunt August dogadał się z szlachtą wołyńską i ta uroczyście przeszła do korony. Też należałoby pamiętać, że nie do Polski, tylko do korony. To nie jest to samo. I stała się częścią połączoną z Rusią Czerwoną. Ruś Czerwoną w skrócie potem nazywano województwem ruskim, ale zawsze w nawiasie powinno być dodane czerwono-ruskim, ponieważ była Białoruś. I w ten sposób dotarliśmy do momentu, kiedy na Wołyń wkroczyli Polacy. Ale Polacy stawali się Rusinami, a Rusini, którzy trafili do Polski, stawali się Polakami. No więc poprosimy teraz Igora, żeby nam zaprezentował pierwszą z pieśni przygotowanych na dzisiaj. Igorze, słyszysz mnie?

I uświadomiłem sobie, że jeden istotny szczegół umknął mojej uwadze. Otóż w 1240 roku nastąpiło potężne uderzenie mongolskie, nie byli z Tatarami, Mongołowie to jednak inny całkiem wschodni lud, które doprowadziło do zdobycia i spalenia, co najgorsze, Kijowa. Kijów został rozorany, jak pisze kronika, a zatem wyludniony. I tysiące ludności właśnie z obszaru Kijowszczyzny, Połtawszczyzny, Czernichowszczyzny ruszyła, uciekła przed Tatarami na wschód. I w tym momencie te ziemie, zarówno Wołynia, Rusi Czerwonej, która wtedy podlegała już Tatarom, Lwów też został zdobyty. Lwów został chyba później troszeczkę założony, więc nie mógł być jeszcze wtedy zdobyty. Natomiast Chełmszczyzna przede wszystkim i zaludnione zostały bardzo silnie ludnością wschodniosłowiańską, czyli rusińską. Oczywiście nikt nie ma do nich pretensji, oni mają prawo uciekać, gdzie pieprz rośnie. No tak jak to było w 2022 roku przed wojną, a już zwłaszcza Mongolią. Taką ciekawostką jest, że właśnie posiłki ruskie wspierające Mongołów w bitwie pod Legnicą odegrały fatalną rolę, bo ci wojowie mówili po słowiańsku i zaczęli wołać, biegajcie, biegajcie, czyli uciekajcie. No i pułki śląskie zaczęły się wycofywać, myśleli, że to nasi. I wtedy nastąpiła tragedia. No, książę Henryk Pobożny, który z pola nie ustępuje, no ruszając w bój miał powiedzieć pierwsze zapisane w kronice wielkopolskiej polskie słowa. Gorze nam się stało. To znaczy, no stała nam się klęska. No i ruszył w bój, aby zginąć, ale swoim ciałem zagrodził drogę najazdowi mongolskiemu. Oczywiście wśród Mongołów byli też Tatarzy, a my już do tej pory mylimy z Tatarami po prostu. To jedno i co dla nich nie. No, wracając na sprawę późniejszą, w dużej mierze marsz państwa polskiego na wschód poprzez właśnie zawarcie Unii, prawdopodobnie niepisanej, chociaż nie jest wykluczone, że był jakiś oryginał, tylko zaginął, z Rusią Halicką, miał charakter odbijania tej ziemi Tatarom i Litwinom przy okazji, którzy od północy też pogaństwo jeszcze wtedy wyznające napadało. Ostatecznie ta ziemia się scementowała i kiedy z Litwinami, tak powiem, dochodzono do ładu, odebrano im wtedy ziemię wołyńską. No jak wołyńską, to się upomniały od razu i Kijów, i Brasławszczyzna, czyli tak zwane Podole Litewskie. No i te trzy państwa łącznie z Podlesiem, to całkiem inna historia, przyszły się i wtedy powstała właśnie ta ogromna przestrzeń koronna i po raz pierwszy pojawiły się Kresy. Kresy, które zamieszkiwali wszyscy, którzy uciekli, czy to z Polski, czy to z Litwy, czy to z Rusi i tam po prostu żyli. Słusznie nazwano ich lądowymi piratami, bo system, w jaki się rządzili, żywcem przypominał te, którym piraci rządzili się na Tortudze, Jamajce i paru innych wyspach karaibskich, po prostu własną demokrację mieli. I rzeczywiście, czyny można by nazwać kozatczyznę? Dzieckiem Rzeczpospolitej, dlatego że mogła się w ogóle rozwijać tylko dzięki temu, że w Rzeczpospolitej obowiązywały jakiekolwiek prawa. Oni mieli w niej swoje prawa. Faktem, że ograniczane, faktem, że tam im to zabrano, no ale żeby cokolwiek komuś zabrać, to on to musi mieć. Natomiast w państwie rosyjskim, do którego się tak gremialnie w Perejesławskiej Radzie przyłączyli, praw nie mieli żadnych i ostatecznie w państwie rosyjskim zginęli. Skończyła się sicz, zniszczona, rozpędzona. Kozacy do końca usiłowali jakoś tam jeszcze to odbudować w XIX wieku, powołując się na Poniatowskiego, ale to już sił już po prostu zabrakło. Musiała być jakaś zewnętrzna interwencja. Jak wiemy, Napoleon w amoku swoim poszedł na Moskwę zamiast na Kijów i popełnił życiowy błąd. Natomiast my się skupmy teraz na dalszym ciągu ziem i skąd się wzięły bunty kozackie. Otóż bardzo często i tak już powszechnie utożsamia się kozatczyznę z Ukrainą. Ziemia ta sama, ale lud nie ten sam. Kozacy nie byli Ukraińcami. Kozacy byli mieszaniną,
wszystkich ze wszystkim. I nie brakowało tam Karaimów. No. Jeden z dowódców się przecież Karaim nazywał. Nie brakowało również Tatarów, ale nie brakowało Mazowszan. I jeden z takich właśnie szlachciców podlaskich, przepędzony, czy też banitą się stał na Podlasiu, pewnie zadarł z jakimś możnym rodem. Pamiętajmy, że na naszym pograniczu podlasko-lubelskim wielkie rody były ruskie. To byli Sanguszkowie, to byli przecież nawet Radziwiłłowie i inni. Więc spór nie był narodowy. Nazywał się Krzysztof Kosiński. I ten Krzysztof Kosiński w 1591 roku zorganizował pierwszy bunt przeciwko komu? Przeciwko kniaziom wiśniowieckim. A więc nie była to wojna polsko-ukraińska, wręcz odwrotnie. Polak przeciwko magnatowi ukraińskiemu wystąpił zbrojnie. Wokół niego zebrała się grupa kozaków. No, stoczyli kilka bitew. No, w bitwie pod Piątkiem przegrali i w 1593 roku kończy się pierwszy kozacki bunt wywołany przez Polaka. O czym ze zdziwieniem nauczyciele ukraińscy dowiadywali się ode mnie. Zresztą oni pamiętali to imię Krzysztofa. No i jako żywo nie ukraińskie. Natomiast już następne było potężniejsze, bo sięgnęło rzeczywiście, kozacy byli w stanie, ponieważ byli głównie piechotą, no potrzebowali jazdy. I żeby skonstruować jakąś dającą się dowodzić grupą. I tę jazdę zapewniali im Tatarzy. Ale wojna Tatarów z kozakami była permanentna. Ilekroć Tatarzy najeżdżali, tylekroć kozacy ich. I w ten sposób można powiedzieć, trzymał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma, to świetnie oddaje sytuację tak zwanych dzikich pól. No a na dzikich polach żyli dzicy ludzie. I tam rzeczywiście, jak pisze się o kozakach, jakiego oni byli wyznania, czy protestanci, czy prawosławni, bo tam takich też nie brakowało, protestantów oczywiście, to jeden z kronikarzy zapisał, nulla religione, żadnej religii, po prostu panowało tam, no jak na Karaibach, bez Hołowie. I oczywiście nie ubliżając panu Hołowi. Tutaj mamy bardzo istotny jeszcze jeden czynnik, że kozacy dobili się własnej demokracji. Sami wybierali atamana głównego, sami potrafili wyłonić spośród siebie hetmana wojska zaporowskiego, które stanowiło odrębną siłę polityczną. Jego się utożsamia z Ukrainą, ale trochę wtórnie, to znaczy po fakcie, gdyż lud ukraiński bardzo często stawał razem z kozakami, uważając ich za obrońców, no a od czasu zawarcia Unii w Brześciu Kościoła Prawosławnego Rzeczpospolitej z Kościołem Rzymskokatolickim i powstał Kościół Grecko-Katolicki, no to obrońców prawosławia. I rzeczywiście tutaj trzeba przyznać, że zarówno prawosławie greckie, jak i prawosławie carskie, no bardzo mocno, jak mogło, wrydziło, żeby te ziemie odprawosławnić, czy uprawosławnić z powrotem, odkatolicyzować. Grekokatolicyzm był dobrym wyjściem dla tych ziem, ponieważ zachowywał duchowość tej ziemi, a jednocześnie ratował ich przed no, moskiewską wszechwładzą, przed ingerencją z północnego wschodu. Natomiast odrywał oczywiście od poprzednich gleby, jaką było greckie prawosławie, bardzo stare, bizantyńskie, przewyższające momentami rzymskie. Rzymski obrządek był takim ubogim krewnym bizantyńskiego w wczesnym średniowieczu. No, tu się odwróciły role. Bizancjum popadło w niewolę turecką, a car moskiewski ogłosił się jedynym carem świata i poruszył na podbój, czyli ogłosił się trzecim Rzymem i zaczął podbijać wszystko na lewo i prawo. Kozaków po drodze też. No i tu dochodzimy do momentu całej serii powstań kozackich. Ja je tylko przez przyzwoitość wymienię. Powstanie Żmajły, powstanie wreszcie Tarasa Nalewajki, to już było, Tarasa Fedorowicza, słynne noce ukraińskie. I wreszcie dochodzi do takich dwóch istotnych powstań, które no,
zaważyły na całej Ostrzenicy i Hunii w 1638 roku, 36, 7 i tak dalej, i nastąpiło 10 lat pokoju. I te 10 lat między 1638 a 1648 mogło zrewolucjonizować te ziemie. Rzeczywiście postulowano, żeby dać tym kozakom no to, na co zasłużyli, czyli prawa szlachty. Bronią, żyją z wojny, no to zasługują, są ludzie wojenni, jak mówi Bellatores, czyli toczący obronną wojnę na tych kresach. I bardzo poważny ruch powstał egzekucyjny, który mógł doprowadzić, tym bardziej, że szlachta polska chciała mieć odpowiednik na Rusi. Problem był gdzie indziej. Problem był w tym, że na Rusi prawie szlachta stanowiła bardzo małą grupę, a ta ruska szlachta. Natomiast potężni byli magnaci, których nie było w Polsce. Czyli w tej Polsce koronnej. Natomiast na Rusi koronnej oni tam przewodzili. I ci nie chcieli żadnych kozaków, którzy by mieli takie same prawa jak książę Dymitr Wiśniowiecki. No kto słyszał, żeby jakaś tam szlachciura, jakiś tam Pepenko czy inny, to miał takie same prawa. W koronie, w części polskiej miał. Nawet największy, Zamoyski czy inny, wywodził się ze zwykłej szlachty. Tam nie, oni byli kniaziami jeszcze od Rurykowiczów i co najważniejsze od Gediminowiczów. Wszystkie te najważniejsze rody Wiśniowieckich to są przecież Korybutowie, pobracie Jagiełły pochodzących, Czartoryscy to są z kolei potomkowie Konstantego na Czartorysku, Koriatowicze, cała plejada, 49 rodów książęcych. I ci w żadnym wypadku nie chcieli się dogadać z kozatczyzną i byli główną przyczyną utraty tej ogromnej warstwy, która się w końcu zbuntowała przeciwko Rzeczpospolitej. Ponieważ Rzeczpospolita nie mogła się rozwijać, dopóki była niepokojona przez powtarzające się, mniej więcej cyklicznie, co 2-3 lata już wiedziano, że będzie najazd tatarski, bo się rodziła następna grupa tych Tatarów, ci nie mieli gdzie żyć, też byli, nie uprawiali ziemi, więc musieli zdobywać jakąś inną metodą i tą metodę wynaleźli właśnie na północy od siebie, czyli od Krymu i stepu nogajskiego, czyli na północ od Morza Azowskiego. No i wtedy Władysław IV, ożeniwszy się niezwykle bogato, 2 miliony dukatów, to było całe, to było chyba dwukrotne nawet budżet Rzeczpospolitej w owym czasie, otrzymał od Marii Ludwiki Gonzagi i wymyślił słynny plan Władysława, wyprawę na Krym. I do tego mu był potrzebny hetman koniec Polski i kozacy. I na Ruś ogromne ilości prochu, strzelb, ba, armaty zostały wysłane i czekano tylko, aż dojrzeje sytuacja, żeby ruszyć na Krym, zdobyć to, a Tatarów zamienić nawet w muzułmańskich, ale poddanych Rzeczpospolitej. Pamiętajmy, że Krym przez moment, przez 3 lata, po bitwie chocimskiej, przyłączył się do Rzeczpospolitej, trochę dziwnie, no ale wytrwał, póki go Turcy nie podbili ponownie. I chciano to jakby powtórzyć. I wszystko by może i tak przebiegało, gdyby nie jedna rzecz. Z jednej strony umarł hetman koniec Polski, no za młodo się ożenił, no i miał atak serca. I Sejm odmówił zgody na wojnę. I w tym momencie kozacy znaleźli się w pułapce. Tatarzy już się dowiedzieli, że na nich wyprawę robią. Tu szlachta mówi, że nie będzie wyprawy i oni wtedy zmienili front natychmiast, do Tatarów podali rękę, to najeżdżamy Rzeczpospolitej. I to był bunt Chmielnickiego Bohdana. A jeszcze jego dziad przecież razem z rodem Daniłowiczów z Żółkwi wyruszył na północ, no i ten swój, ruszył na wschód i ten swój Subotów założył gdzieś tam w czechryńskiej ziemi. I eksplodowała po prostu bomba przez króla przygotowana z naszej własnej broni. Za te miliony tejże Marii Ludwiki to powstanie w ogóle mogło odnieść taki potężny sukces, bo miało przecież broń. No a potem to już było tylko gorzej. Ostatecznie podzielono się Ukrainą. Do Dniepru była korona, za Dnieprem było Carstwo Moskiewskie. No, o Lwów toczono, przepraszam, o Kijów toczono jeszcze bitwę, jeszcze nawet Jan III Sobieski. Jan Sobieski jako hetman ruszył ten Lwów odzyskiwać, gdy tylko minęły tam karencje, na 3 lata miał być oddany Moskwie i miał być, ale w tym czasie nas Turcy najechali, pamiętamy, Kamieniec Wołodyjowski. No i Kijów straciła Rzeczpospolita na zawsze.
do końca swojego istnienia. Potem to już było tylko gorzej. I w XVII wieku, ilekroć były niepokoje w Rzeczpospolitej i ta przeciwstawiała się czy to carowi Piotrowi, czy jego następcom, natychmiast wywoływano gdzieś jakiś bunt kozacki. Jak nie Perebinosa, to jakiegoś innego Waruama. Wreszcie doszło do Gonty i Żeleźniaka. To jest okres Konfederacji Barskiej. I rzeczywiście słusznie się mówi, że ten bunt, pamiętajmy, to byli kozacy pańscy, czyli z dworu potockich, jeden, drugi z wiśniowieckich, zeszli się i ruszyli z tak zwaną czernią na szlachtę Żydów i jezuitów. No i rzeź humańska była zapowiedzią tego, co się potem na Wołyniu stało, czyli wymordowaniem 2500 ludzi, którzy zbiegli do Humania, żeby się tam ratować. Zginęły również całe rodziny, czyli kobiety, dzieci, starcy wywiezieni z hutorów. Ta zbrodnia popełniono głównie na szlachcie ruskiej, no ale wtedy już ich uważano za Polaków, ponieważ masowo przyjmowali katolicyzm, nie mogąc być, nie chcąc być podporządkowani Moskwie przez prawosławie. I próbowano to powtórzyć w następnej wojnie o niepodległość i nastąpiła rzecz przedziwna. Resztki kozaków, które jeszcze nie zostały przez carycę, a jak wiemy ona Sicz zniszczyła, przez carycę wcieleni do wojska, wybrali sobie Poniatowskiego za atamana. On chodził w takiej burce atamańskiej i no, dla nich był to następny ataman. I stanęli po stronie Rzeczpospolitej w obronie Konstytucji 3 maja. Bitwa pod Zieleńcami wygrana została między innymi właśnie udziałem resztek już kozackiej Sicy. No niestety ta bitwa się kończy zdradą króla, utratą ziem i powstanie Kościuszkowskie również zahaczyło o Ukrainę i tam również co najmniej 4 pułki się zbuntowały i ruszyły na pomoc w kierunku właśnie Wołynia. No, Krzemieniec na przykład wyzwolił niejaki Joachim Denisko, który potem Rusin Wołyński, który potem wywoła powstanie w Bukowinie przeciwko Austriakom, no i poniesie klęskę. W wszystkich powstaniach, jakich Rzeczpospolita powstańcza przeżyła, uczestniczyła ziemia ruska, czyli ukraińska. Potem wchodzi nazwa Ukraina dla odróżnienia tej, którą nadawali Rosjanie. Rosjanie traktowali Ukraińców jako Małorosjan, czyli takich małych, no, niedojrzałych Rosjan. Wielka Ruś to była Moskwa, oni byli mała. Kiedy było odwrotnie, to Kijów był wielki, a Moskwa była jego córką. No, Polacy uważali za Rusinów, więc żeby się oddzielić i od jednych, i od drugich, przyjęto nazwę pogranicza, czyli Ukraina. I to słowo w XIX wieku robi już powszechną karierę, z tym, że nie wszyscy Rusini chcieli być Ukraińcami. Zakarpacie nie. I do dzisiaj jest tam problem. Oni są Rusini Zakarpaccy i niekoniecznie chcą być Ukraińcami, szczególnie od tradycji łupowskiej się bardzo silnie odcinają. Łemkowie u nas są podzieleni pół na pół. Bojkowie w mniejszym stopniu, ale nawet Huculowie uważają, że bardziej są Rusinami karpackimi niż Ukraińcami, jeśli musieliby wybierać. Generalnie się tych Rusinów karpackich wciska do Ukrainy, wbrew woli wielu Rusinów. No i hymn, jestem Rusyn i Rusynem chcę pozostać, o czymś świadczy. I dochodzimy do momentu XIX wieku, w którym odrodzenie narodowe rzeczywiście idzie z odrodzeniem religijnym. Grekokatolickie w zaborze austriackim, a prawosławne na Wołyniu. I kiedy rodzi się Rzeczpospolita, no dochodzi niemal natychmiast do wojny, sprowokowanej przez Austriaków, ale jakby to powiedzieć, niezarządzonej przez Austriaków. Tam było dość prochu, żeby ta wojna się odbyła niezależnie. Austria się wycofała, a wojna trwała. Dlaczego? Napuszczono po prostu Ukraińców na Lwów. Lwów był w 60% Polski. Żydzi też po polsku mówili, bardziej się skłaniali. Chociaż nie była grupa proukraińska, czyli antypolska. I w tej sytuacji zagarnianie tego Lwowa obcymi siłami ściągniętymi gdzieś właśnie z pod Stanisławowa sensu nie miało, bo ci strzelcy Siczowi nie wiedzieli w ogóle, jak się w tym Lwowie poruszać i przegrali. I ta przegrana zadecydowała, że się nie dogadali Ukraińcy z Polakami w okresie międzywojennym. W końcu skończyło się okupacją całego tego terenu i przyłączeniem
do Rzeczpospolitej jako takiej samej ziemi jak Polska. Oczywiście z 5 milionami Ukraińców w środku. O ile na południu, no to trwała taka, jakby to powiedzieć, duchowa walka pomiędzy, rzeczywiście się tam różnicowały, w rodzinach nawet były różnice, to na Wołyniu nie było problemu, bo tam dominowali Ukraińcy, 80% byli. Polaków było może 17%, różnie się oblicza, ale oni byli bardzo dobrze wtopieni w tą całą ludność i świetnie się tam dogadywali, starostami byli Ukraińcy i ukraiński język był normalnym językiem uczonym w szkole. Moja mama kształciła się w krzemienieckim liceum i miała ukraiński jako normalny przedmiot. Piosenki ukraińskie i do śmierci zostały i z lubością je śpiewała, nie miała żadnych kompleksów. I dlatego, że tam były dobre stosunki, właśnie zarządzono rzeź od tychże hutorów polskich. To jest przyczyna, a nie, że tam były awantury, że cerkwie i tak dalej. Cerkwie były nieużywane, bo carat ich za dużo nabudował i te, których, za które już nikt nie płacił, to rzeczywiście je niszczono, ale no, metodą tak, rozbiórki, że były, nie były obiektami kultowymi. No ale to zostawmy na inną część. Sugeruje to jedną podstawową rzecz. Była to prowokacja moskiewska. Czyli gdzieś z Kremla poszła iskra zrobić taką rzeź na Wołyniu, to skutecznie i raz na zawsze rozdzieli Ukraińców od Polaków. No prawie się to udało, gdyby nie to, że Polacy otworzyli serca i domy Ukraińcom w 2022 roku, zamiast napaść ich od drugiej strony, do czego Rosjanie zresztą namawiali. Mamy przykład już 1000 lat, 1100 lat przepychania się na tych ziemiach i jedyne wyjście, jakie z tego może powstać, to najzwyczajniej się w świecie, tak jak pisał Taras Szewczenko, podać sobie rękę. Czy to jest możliwe, czy to się zdarzy, tego już przewidzieć nie jestem w stanie. Wołyń pozostawił potężną ranę. Ukraińcy z trudem rozumieją naszą traumę. My z trudem rozumiemy ich działania, bo UPA również walczyła z Armią Czerwoną później, bardzo zresztą dzielnie, a momentami i bohatersko. Problem w tym, że duża część, może nie wszyscy, ale na pewno niektórzy dowódcy tej następnej UPA, tej czwartej, byli również w tej trzeciej, która splamiła się zbrodnią. No i to rozdzielić to wszystko, to trzeba czasu i przede wszystkim dobrej woli, czego Państwu i sobie życzę. Prosiłbym na zakończenie o przygotowaną dla Was pieśń.

0: Drodzy Państwo, jeszcze jestem winien Wam jedno wyjaśnienie. Otóż spotkałem się z uzasadnieniem, w cudzysłowie, próbą uzasadnienia, że Ukraińcy mają prawo do tych ziem i mają prawo wyrzucić Polaków, ponieważ te ziemie są im nadane od Pana Boga. Problem polega na tym, że żadne ziemie nie są dawane od Pana Boga, a naśladowanie Biblii no, kończy się niestety dla wielu bardzo źle. Otóż tego typu mistyczne podejście nie wytrzymuje próby. Każdy naród gdzieś się tworzy i zajmuje pewną przestrzeń. Oczywiście ona jest niekwestionowalna, ale istnieją pogranicza, gdzie nikt nie wie, jak rozdzielić. Pogranicza wymagają ochrony, a nie czystki, jak to się stało na tym obszarze. No i w pewnym momencie się dowiedziałem, że no ponieważ tutaj na Wołyniu mieszkają Rusini, to Polacy nie mają prawa w ogóle tu żyć i słusznie ich stąd, jak to twierdzono, wyrzucono. No, wyrzucono prosto do nieba, ale to już, tak powiem, tajne moje dopowiedzenie. Zwróciłem się wtedy do mojego rozmówcy. No dobrze, to co wy robicie w Kanadzie? No przecież jest tam was setki tysięcy, a Indianie mają prawo was wystrzelać, tak jak wy. Tu argumentowano, że armia UPA ostrzegała Polaków, dała termin do wyjazdu. Kto nie chciał, to dopiero został zabity. Nieprawda. Owszem, zamierzano, tylko że nikt nie rozpowszechniał, ponieważ chciano zaskoczyć Polaków, czego Barośl jest absolutnym przypadkiem. Tam nikt nie proponował żadnego wyjazdu. Tam od razu tych ludzi chciano zamordować, a im więcej, tym lepiej, bo wiadomo, martwi nie powrócą. No, niestety dla Ukraińców, którzy tak myślą, bo przecież nie wszyscy tak myślą, większość w ogóle nie wie nic o tym. Stało się inaczej, martwi powrócili. Powrócili i krzyczą. I rzeczywiście słusznie pieśń mówi, że wybaczyć trzeba. Tak jak chłopom w Galicji, którzy mordowali własną szlachtę, czyli mówiąc krótko, własną przyszłość. Szlachta to jednak była kultura na tej ziemi. Owszem, były spory głębokie, na ile chłopstwo wtedy mogło, na tyle no, było kształcone przez dwory, bo nie było czego innego. Przecież pamiętajmy, zabory były. Inaczej ci chłopi by zostali jakoś inaczej. To samo na Ukrainie. Ale pamięć zapobiega na przyszłość. No i pamiętam sytuację, gdzie na Wołyniu ktoś powiedział, no jak w razie czego, to pamiętajcie, że my tutaj umiemy rezać. No, a ja wtedy odpowiedziałem, a my umiemy strzelać i nie damy się zaskoczyć. I w ten sposób stanął taki no, pakt wojenny, że w razie czego patrzymy na siebie z podełba. Nie wiem, jak to długo potrwa, ale wróciły te czasy, wróciły, gdyż władze, zresztą pamiętajmy, nie wszystkie władze, stanęły po stronie Niemców. Obecnie von der Leyen otrzymała od Zełenskiego supermedal. Pewnie żartowano ten, który Polacy odesłali. Natomiast ktoś zażartował, że no, skoro von der Leyen dostała za życia, to może Hitler pośmiertnie by dostał odznaczenie ukraińskie. No i było to bardziej pasowało, bo co jak co, ale UPA akurat Niemcom się bardzo podoba, Polakom nie za bardzo. I to jest poważny wybór samej Ukrainy. Na szczęście Ukraina nie jest jednolita. To są trzy Ukrainy, kompletnie inne. No, na ile oczywiście w jednym narodzie, w jednym państwie mogą być inne. Wschód jest całkiem, jest przede wszystkim silnie zrusyfikowany, chociaż wielu rosyjskojęzycznych uważa Ukrainę za swoją ojczyznę, nie znając z racji ukształtowania terytorialnego języka ukraińskiego, ale uczy się na przykład. Środek jest, to jest ta Ruś Kijowska, to jest właśnie ta równowaga. Natomiast Zachód to jest właśnie zagłębie całego upizmu, który no, jak może to szkodzi, ponieważ on był przede wszystkim antypolski, ale pamiętajmy, z inspiracji, czego już nie wiedzą sami wielbiciele tradycji upolskiej, z inspiracji sowieckiej. I jak nie sowiecka, to niemiecka, każda oby przeciw Lachom. Problem polega na tym, i to słusznie mówi wielu Ukraińców, że co by się nie wydarzyło, Lachy zawsze zostaną na zachodzie Ukrainy. I od ich postawy zależy w dużej mierze przyszłość Ukrainy. Przypomnę tylko, że słowo Lachy występujące w kronice już Nestora, najstarszej, taki trochę gal anonim dla Rusinów, oznaczało rzeczywiście zachodnie plemiona słowiańskie, nie tylko Polaków, ale w ogóle wszystko. Natomiast już w XVII wieku oznacza wyłącznie szlachtę. I to ruską, o ruskim, no chociażby krzeptyccy, to jest ruski ród, jak i polską, która w jakiś sposób korzeniła się najczęściej przez małżeństwo albo nadania na terenie Wołynia. Natomiast chłopów polskich nigdy nie nazywano Lachami, po prostu z bardzo prostego powodu. Byli za bardzo podobni do chłopów ruskich. Chociaż akurat o nich w źródłach jest mało. Dopiero XIX wiek skrócił sprawę i zaczęto przezywać Polaków nie tylko szlachtą, polskie pany, ale i Lachami. No i to ryzać Lachy to była zemsta dołów na własnej górze. Kiedy odbyła się wielka sesja poświęcona powstaniu Wielnickiego, to profesor Wójcik, najlepszy znawca tych źródeł i historii, powiedział krótko, to byli magnaci ruscy przeciwko polskim kozakom w dużej mierze. Pamiętajmy, kozacy narodowości nie mieli. Wyrzekali się jej, żeby nie zostać zidentyfikowani, wybrali tak zwane kliczki, czyli pseudonimy, stąd jest właśnie Fedorenko, Jakowlenko i tak dalej. To są ich pseudonimy, żeby nie zostać odnalezieni i tworzyli rzeczywiście nowy naród. Stąd genetycznie jest związek między Rusią Kijowską a Ukrainą, ale politycznie Ukraina jest już dzieckiem Rzeczpospolitej i bez niej nie ma racji bytu. Dziękuję Państwu za uwagę jeszcze raz. Krzysztof Jabłonka pozdrawiam i bardzo dziękuję Igorowi Toporowskiemu, bez którego ta audycja nie byłaby możliwa. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
1: Gawęda historyczna.
2: Autopromocja.
1: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. Każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
2: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
6: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
5: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
6: Wywiady z interesującymi ludźmi.
5: I dużo dobrej muzyki.
6: Oraz kultury polonijnej.
5: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
6: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
5: Niedziela.
6: 9 rano, czerwony dywan.
5: Zapraszają
6: Iza Smolarek
5: i Aleks Sławiński.
7: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
8: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
7: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
8: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: To była autopromocja.

0: z Igorem Toporowskim.
1: I 4 minuty po godzinie 17 witam Państwa serdecznie. Igor Toporowski w zastępstwie za Elę Mazol z przyczyn nieznanych, niezależnych, ale to nie nasza gestia. Moją gestią jest to, żeby się nagle pojawić, wyskoczyć jak Filip Skonopi i Państwa uraczyć kilkoma brzmieniami, kilkoma dźwiękami, zaprezentować coś może nowego, może coś już Państwu znanego. To się jeszcze okaże. Przed nami dzisiaj 3 albumy, tak w duchu właśnie Pory Karmienia Eli Mazol oczywiście, po 2 utwory kolejno i naprzemiennie. Zaczniemy od Michelle Gurewicz, First 6 Months of Love oraz Music Gets You Girls.

I właśnie wysłuchaliśmy Michel Gurewicz, First Six Months of Love oraz Music Gets You Girls. Przechodzimy do kolejnego zespołu, jakiego będziemy dzisiaj słuchać. I ku zaskoczeniu wszystkich jest to oczywiście polski zespół, który no zawsze jakiś polski akcent musi właśnie mieć miejsce przeze mnie przygotowanej audycji. Tym razem wracamy do zespołu ducha tak zwanego, czyli Savany, o której może powiem troszkę więcej później, aczkolwiek ciężko coś powiedzieć na ten temat, na temat ducha, o którym się właśnie mało wie, ale tyle co wiem, to postaram się przekazać Państwu. A teraz na początek Savana i I Feel Down oraz I Ran Out of Love.

I właśnie wysłuchaliśmy I Ran Out of Love oraz I Feel Down zespołu Savannah. Zespół, w którego skład wchodzili Krzysztof Jarkowski, Marek Tomaszewski, Wiesław Cybulski oraz Andrzej Kalski. I wydali panowie jeden album Savannah właśnie w 1984 roku. I z przytupem weszli na rynek muzyczny. Zostali gośćmi listy przebojów trzeciego programu

trójki Polskiego Radia, a niestety i udało im się nagrać kilka teledysków przez Telewizję Polską, ale niestety rok później po wydaniu albumu wiosną w 1985 roku panowie zakończyli działalność z niewiadomych przyczyn, więc i figurują oni w mojej głowie jako taki zespół duch, który wpisał się bardzo fajnie jednym albumem, no alternatywnym jak na te lata, też jakby wpisującym się w ten poboczny nurt, który oczywiście cały czas się wzbierał, no ale w tych latach myślę, że dopiero to dopiero wchodziło na tę wzbijającą się falę i właśnie z zespołem Savana i z albumem o tym samym tytule mamy do czynienia dzisiaj w przedwieczorku w Radiu Wnet. Teraz przejdziemy do Shadę i to jest nasz trzeci komponent dzisiejszej audycji. Tak, właśnie w stylu Pory Karmienia, bo w zastępstwie za Porę Karmienia, więc postanowiłem podzielić tę formę Elimazol, czyli trzy albumy po dwa utwory. Przed nami Shadę, której oczywiście przedstawiać nie trzeba, i pomyślałem, że zapogramy jej hitowe kawałki, których jest bardzo wiele. Zaczniemy od Like a Tattoo oraz Lover's Rock.

Shade, Lovers Rock oraz Like a Tattoo. Teraz wracamy z powrotem do Michelle Gurewicz i wysłuchamy utworów To Be With Others oraz Tragedy For Sale, więc no, chciałbym powiedzieć już, że z powrotem zwolnimy tempo, ale na przykład Shade też nie jest jakaś najszybsza, bym powiedział, rytmicznie, ale na pewno bardziej się zrobi nostalgicznie, chociaż Shade też potrafi oczywiście taka być. Może ta melancholia to jest to odpowiednie słowo do Michelle Gurewicz. To Be With Others oraz Tragedy For Sale.

Tragedy for Sale oraz To Be With Others, dwa utwory Michel Gurewicz. To Be With Others nagrany, polecam obejrzeć Państwu teledysk, nagrany właśnie w pokoju hotelowym w Czerni i Bieli, bardzo klimatycznej. A Tragedy for Sale, no to oczywiście nic innego jak liryczna opowieść o niej samej, o Michel Gurewicz z perspektywy artysty, który swoje tragedie personalne i intymne, no to nie jest tak, że postanawia sprzedać, ale no jakby pisze o nich, więc finalnie jakoś to do tego dochodzi pośrednio. Wracamy do Savany i do dwóch utworów z albumów też Savana: The Challenge, The Challenge oraz The Game.

Savannah, The Game oraz The Challenge. Teraz z powrotem wracamy do Shade i no chyba najsławniejszy, najbardziej znany jej utwór, czyli Kiss of Life, a zaraz po nim Slave Song.

Slave Song oraz Keys of Life, Shade. Teraz z powrotem z takiej klimatycznego romantyzmu wracamy w troszkę zimniejsze brzmienie, ale nadal mogą być romantyczne, dlaczego by nie? Michel Gurewicz i Why You Write oraz Pictures on the Wall. Bardzo znany, kojarzący się chyba tytuł.

Polski akcent Savannah i Fading Memories oraz Silence Can Tell. Polski akcent, ale jednak po angielsku. Teraz wracamy do Shade i w sumie Kiss of Life nie wiem, czy jest najbardziej znanym utworem, jeśli mówimy, dobieramy do tej pary oczywiście Smooth Operator, który właśnie wybrzmi specjalnie dla Państwa, a zaraz po nim Mermaid.

Shadow Mermaid oraz Smooth Operator, a teraz wracamy kolejny raz do Michel Gurewicz. A i przepraszam bardzo, ale Shadow to już niestety, jeszcze miałem dwa utwory w zanadrzu, ale nie wyrobimy się niestety z nimi, więc Shadow wybrzmiała właśnie ostatni raz i teraz przechodzimy z kolei do ostatniej pary utworów Michel Gurewicz. I przed nami jeden z moich ulubionych utworów tej artystki, czyli Party Girl oraz oczywiście Lovers Are Strangers. Zapraszam serdecznie.

0: Спасибо, мама. Дай Бог, чтобы я гулял на твою свадьбу.
1: Как это так?
2: Michel Gurewicz, Lovers Are Strangers oraz Party Girl, i niestety zbliżamy się dużymi krokami do końca audycji Przedwieczorek z Igorem Toporowskim. Ja dzisiaj tak wyjątkowo w zastępstwie za Elę Mazol i jej porę karmienia. Już za chwilę Brit Beat, Aleks Sławiński oraz Iza Smolarek, a po 20 oczywiście wracam do Państwa przed sitko tak zwane i razem ze Sławkiem Orwatem będziemy współprowadzić audycję Polish Chart. Teraz tak na zakończenie oczywiście Savannah. Tak jak wspominałem, cały czas z angielskim akcentem, to znaczy polski akcent po angielsku, to tym razem będzie inaczej, ponieważ w tym albumie Savannah z 1984 roku oczywiście znalazły się również dwa polskie tytuły. Teraz dla Państwa Nie Pozwalam oraz Przyszedł Zły. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i miłego wieczoru sobotniego życzę. Do usłyszenia.

0: z Igorem Toporowskim.
1: Autopromocja.
2: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
1: To była autopromocja.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-miłosny pod tytułem Na to wygląda, że miłość kwitnie na Tonga. Występują Milko Wilko, absztyfikant, Żyrafa Kleszcz podlegająca absztyfikacji oraz Mędrula Tłumacz Szeptem.
1: Oku, ołu, ofa i jakoe.
2: On jej powiedział, że ją kocha.
3: Teke mal, mo au.
2: Ona pyta, czy się z tym chętnie.
1: Kaj, kaj, kaj.
2: Jeść, jeść, jeść.
0: Wygląda na to, że przechodzimy do ustalania weselnego menu.

0: Warszawę. 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: W Warszawie znajduje się nasze główne studio Wnet i dzisiaj właśnie w Radiu Wnet kolejna audycja Breakbeat, czyli prosto spod Londynu. Studio Londyn się kłania. Dzisiaj po raz kolejny Alex Sławiński was wita. Jutro będę was witał już o 9 rano razem z Izą Smolarek, ale również będziemy mieli fantastycznych gości. Będzie dosyć politycznie. Jednym z naszych gości będzie Przemysław Biskup, komentator polityczny, autorytet, mógłbym powiedzieć, jeżeli chodzi o życie polsko-brytyjskie, ale również nie zabraknie nam więcej dyplomacji. Naszym gościem antenowym, spodziewamy się, będzie sam profesor Arkady Rzegocki, nasz były ambasador w Wielkiej Brytanii, a także i w Irlandii, ale również człowiek mocno zaangażowany właśnie w życie dyplomatyczne i przede wszystkim kulturalne. Promotor polskiej kultury na Wyspach, ale również i brytyjskiej kultury i sztuki w samej Polsce. Będziemy rozmawiali o rzeczach bieżących, więc zapraszam was już na godzinę 9 w niedzielę, czyli jutro z samego rana. Zapraszać was będzie Iza Smolarek oraz moja skromna osoba, czyli Alex Sławiński. Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od tytułowego utworu Sgt. Pepper's Lonely Heart Band, jedna z chyba najbardziej znanych i ulubionych płyt grupy The Beatles, numer otwierający tę płytę. Płytę uchodzącą za równie ważną, co chociażby słynne Abbey Road. Płytę naprawdę bardzo mocno pojechaną. To były te czasy, kiedy grupa The Beatles zaczynała się tak troszeczkę bardziej zagłębiać w tematy psychodeliczne. Jeden z najbardziej znanych i uważanych koncept albumów opowiadających pewną historię. No i o tym sierżancie pieprzu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band. Dzisiaj będzie ta audycja. Przez ostatnie kilka tygodni opowiadaliśmy generalnie o muzyce brytyjskiej jako takiej. Dzisiaj skupię się właśnie na tym albumie. Jest lato, jest okres wakacyjny, a ta płyta jest taka bardzo, bardzo letnia. Wypuszczona została właśnie pod sam koniec wiosny, 26 maja 1967 roku. W przyszłym roku będziemy obchodzili jej 60. urodziny. No ale nagrywana również była przez dobre pół roku od jesieni aż do wiosny, więc panowie, którzy byli dosyć płodni w tym okresie, to był chyba ich najlepszy okres, potrafili wydawać po dwie płyty rocznie, no i sprawili nam naprawdę wielką, wielką radość tym krążkiem. Krążkiem zresztą nietypowym, ale dlaczego nietypowym? O tym opowiem wam już za chwilę, bo nie chcę was zanudzać po prostu. Myśmy się zawsze zastanawiali, jak to będzie w przyszłości, jak będzie wyglądał świat, jak będzie wyglądało życie, jak ja zastanawiałem się, będzie wyglądać rzeczywistość, kiedy ja skończę podstawówkę, jak będzie wyglądać rzeczywistość, kiedy nadejdzie w końcu ten rok 2000. Myślałem, że już będę takim starym, starym człowiekiem, będę już wtedy miał 27 lat. Ja sobie tego nie wyobrażałem. Za to Paul McCartney z Johnem Lennonem zastanawiali się, jak to będzie, kiedy będę miał już 64 lata. Will you still need me? Will you still feed me? Czy będziesz mnie nadal potrzebować, kiedy skończę 64 lata? Paul McCartney trochę już na ten temat wie. Niestety Johnowi Lennonowi nie udało się dożyć tego wieku, ale pewne utwory nadal są z nami. Więc moi drodzy, właśnie jak to będzie, kiedy już będę starszym człowiekiem i skończę te 64 lata? Ja mam nadzieję, że tego wieku również dożyję. Na naszym zegarze już 8 minut po godzinie 7 dla was po raz kolejny The Beatles.

0: Radio Wnet.
1: No właśnie, jak będzie wyglądał ten świat i jak będzie wyglądało moje życie, kiedy będę miał 64 lata, jak napisał Paul McCartney, chociaż w numerze również skredytowany jest John Lennon. Nie wiem dlaczego, ponieważ Paul McCartney napisał ten numer, kiedy wyobraźcie sobie, miał około 14 lat. Był to jeden z pierwszych utworów, które podobno napisał w swoim życiu, gdzieś tam chyba w roku 56, czy jakoś w tych czasach. No właśnie, czy nadal mnie będziesz potrzebować, czy nadal będziesz mnie karmić? Lata będą mijać, ty też się zestarzejesz i powiem ci, że ja nadal z tobą będę chciał być. No właśnie, bardzo nietypowy numer. Zawsze się zastanawialiśmy, jak ta przyszłość będzie wyglądać, ale jeżeli chodzi o samą płytę Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band, wspomniałem już co nieco o okładce, ponieważ sama okładka jest bardzo interesująca. Jak wiemy, na przedniej stronie znajduje się mnóstwo dziwnych postaci, począwszy od Marilyn Monroe, skończywszy na samym Adolfie Hitlerze, za co zresztą band był bardzo mocno krytykowany. Mnóstwo znanych i trochę nie zawsze pozytywnie oglądanych postaci na okładce tej płyty. No i oczywiście czterech panów w takich dziwnych mundurkach. Zresztą te mundurki im towarzyszyły podczas kręcenia filmów towarzyszących tej płycie i no faktycznie trzeba przyznać, że no odwagę mieli wtedy wielką. Być może nie znali strachu, ponieważ wtedy już zażywali coś więcej niż tylko angielską herbatę z mlekiem i cukrem. No ten cukier to chyba tam jeszcze troszeczkę spod nosa wystawał. No ale w każdym razie, biorąc pod uwagę, jaką wielką wagę miał ten album, ponieważ nie tylko był koncept albumem, ale również właśnie takim crossoverem między różnymi gatunkami muzycznymi, począwszy od zwykłego popu, podczas bardziej rockowe kawałki i poprzez właśnie bardziej psychodeliczne numery, skończywszy chociażby na takim ragtime jak to, co słyszeliśmy przed chwilką, różne instrumenty dmuchane, dymane i tego typu rzeczy. Wyobraźcie sobie, lista płac na płycie Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band jest dłuższa chyba niż lista płac na niejednym filmie hollywoodzkim, albowiem panowie faktycznie postanowili z wielkim rozmachem wejść w ten rynek muzyczny, na którym już od prawie 10 lat królowali. Faktycznie sam ten numer, który przed chwilą słuchaliście, w Wielkiej Brytanii jako singiel okrył się zaledwie srebrem, co na The Beatles było słabe. Ale wyobraźcie sobie, srebro w Wielkiej Brytanii w tamtych czasach to było sprzedaż 200 tysięcy egzemplarzy. Dzisiaj to byłaby multiplatynowa płyta, chociażby w takich krajach jak Polska. Więc naprawdę nie w kij dmuchał, jak niektórzy mawiają, a ja was zostawię jeszcze na momencik z tą okładką, ponieważ wyobraźcie sobie, ona została stworzona specjalnie pod dwupłytowy album i kiedy okazało się, że cały ten materiał, który panowie nagrali, dobrali, zmasterowali i wypuścili, no jednak jakoś weszła na jeden krążek, ale okładka już była zrobiona jako rozkładówka, więc przypominała bardzo właśnie przede wszystkim okładki albumów dwupłytowych. No w sumie może to i lepiej, że mamy tylko jedną płytę, ponieważ po pierwsze jest bardziej skompaktowana, a po drugie nic nam nie zginie i przez przypadek się nie zdekompletuje. No ale moi drodzy, skoro już jesteśmy przy bardzo znanych i no, często odtwarzanych numerach, ja będę po raz kolejny chyba dosyć nudny, jeżeli chodzi o jedne z największych hiciorów grupy The Beatles. Numer, który fantastycznie skoverował m.in. Joe Cocker, który był mistrzem grania cudzych kawałków. Chyba już wiecie, o którym numerze mówię.

ponieważ właśnie zwiastował tę bardzo psychodeliczną epokę w historii grupy The Beatles. Jak wiemy, ta Lucy to kojarzyła się jak najbardziej z no, pewnym znanym wszystkim proszkiem, czy też czymś, co niektórzy biorą sobie gdzieś tam pod język i fruwają w przestworzach razem z diamentowymi wspomnieniami, albo w ogóle zapominają, co się w ogóle dzieje wokół nich. Lucy in the Sky with Diamonds. Numer trzeci na płycie Sgt. Pepper's Lonely Heart Band. No jednak to też był wielki, wielki wyczyn, jeżeli chodzi o popularność, ponieważ no, bardzo mocno wtedy lubiano sobie pewne substancje wciągać. To był, pamiętajcie, okres wojny wietnamskiej, czyli moment, w którym no, pewne środki odurzające były bardzo często testowane zarówno przez żołnierzy, jak i na żołnierzach, jak i na tych, którzy z frontu wracali, już byli przyzwyczajeni do tego, że w ich żyłach może płynąć coś więcej niż królewska krew. No ale jeżeli wspominałem właśnie o numerze, który tak wspaniale skoverował Joe Cocker, no z pomocą, z drobną pomocą swoich przyjaciół, no też dobrze wiemy, o czym mówimy.

0: Słuchaj Radia Wnet.
1: Oj tak, posłuchaj. I wiecie, ile osób słuchało tych numerów przez ostatnie 60 lat? No na pewno dosyć duża ilość. Ten numer, With All Your Help from My Friends, okrył się srebrem w Wielkiej Brytanii, sprzedając 200 tysięcy egzemplarzy. Podobnie właśnie jak wcześniejszy Lucy in the Sky with Diamond. Jak powiedział pewien polityk lewicy kiedyś z mównicy sejmowej, nasze służby przejęły 3000 tabletek SLD. Więc dobrze wiemy już, o jakich środkach mówimy. Zresztą numer Lucy in the Sky and Diamond dokładnie tyle samo egzemplarzy sprzedał w Wielkiej Brytanii. Również

200 tysięcy to było srebro dla nich, ale również obydwa kawałki posprzedawały 15 tysięcy w Nowej Zelandii. Jak wiemy, Nowa Zelandia nie jest zbyt licznie zamieszkała. Podobno mieszka tam 40 tysięcy obywateli, z czego 36 milionów owiec i 4 miliony ludzi. Tak przynajmniej o nich się tam mawia. Zresztą znałem wielu Nowozelandczyków, potwierdzają tę teorię. I właśnie te 15 tysięcy egzemplarzy, które zostały sprzedanych w Nowej Zelandii, wystarczyło na to, żeby płyta przykryła się, to znaczy singiel przykrył się złotem, moi drodzy, w tym kraju. Tak jak wam wspominałem, w zależności od tego, jak wysoki jest kraj i jaka jest wysoka średnia sprzedaż, takie są notowania. Na przykład w Stanach Zjednoczonych poniżej miliona właściwie nic się nie liczy. A tutaj na naszym kontynencie, tudzież po drugiej stronie świata, wygląda to zupełnie inaczej. Moi drodzy, my tymczasem pozostajemy właśnie w tematach grupy The Beatles i jednego z ich najbardziej znanych krążków, więc jeszcze troszeczkę z nimi pozostańmy przez następne, z tego co widzę, 35 minut. Zastanawiam się właśnie, czym was teraz oczarować. Może tą piękną, piękną i bardzo kochaną Ritą. Kim była ta Rita? Ano, posłuchajcie.

0: We Wnecie lubimy klasyki.
1: Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
2: Są też dobre rapy.
3: Poradzimy sobie w inny sposób.
4: Pamiętamy też o jazzie.
1: A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm.
5: No i właśnie na Wnet.fm lubimy zarówno muzykę trochę nowszą i trochę starszą. Dzisiaj pozostajemy w klimacie wiosny i wczesnego lata roku 67 i słynnej płyty Sgt. Pepper's Lonely Heart Band grupy The Beatles. I właśnie ta lovely Rita. No, czy kochalibyście panienkę, która przechadza się ulicami, której zawodem jest chodzenie po ulicy i sprawdzanie, czy wasze parkometry są nadal aktualne, meter made, czyli właśnie panienka od tego, żeby chodzić po ulicy, patrzeć się samochodom w tabliczki i wlepiać mandaty. Czy powiedzielibyście osobie, która wam właśnie wsadziła mandat za niewłaściwe parkowanie? Ach, lovely Rita, meter wait. No nie wiem, czy bardzo, bardzo byście ją kochali za to, że właśnie uszczupliła wasze finanse, no jak pewne inne panie, które też czasami chodzą po ulicy i wasze kieszenie skubią. W każdym razie to nie jest najstarszy zawód świata, nie najgorszy zawód świata, jeden z nowszych zawodów świata, wymyślony po tym, kiedy motoryzacja stanęła. Stanęła czasami w miejscu, którym nie powinna parkować. Tyle grupa The Beatles. Na naszych zegarach już w pół do ósmej. Moi drodzy, kiedy wspominam grupę The Beatles i ich właśnie te słynne psychodeliczne numery, przed moimi oczami staje oczywiście za każdym niemalże razem słynny film The Rattles. Film The Rattles był odpowiednikiem no, takiej biografii filmu o The Beatles. Film wymyślony, scenariusz wymyślony i akcja wymyślona przez członków słynnej grupy Monty Pythona. Główną rolę gra tam słynny Eric Idle. On tam wciela się w kilka postaci szalonego dziennikarza, który opowiada historię grupy The Rattles, nie grupy The Beatles, ale również wciela się w odpowiednik Paula McCartneya, ale też i pewnego amerykańskiego, bardzo mocno psychodelicznego profesorka, który próbował opowiadać no, w taki troszeczkę transcendentalny sposób krótko historię grupy The Beatles. Grupy The Rattles. W każdym razie również i wiele innych znanych postaci w tym filmie gra. Film niestety, nie wiem, w Polsce praktycznie nieznany, więc wygooglajcie sobie The Rattles i obejrzyjcie z przodu i z tyłu, bo naprawdę warto. Nakręcony w latach 70. już po rozpadzie grupy The Beatles, kiedy właśnie akurat plotki już funkcjonowały, że grupa The Beatles z powrotem się zejdzie. No Eric Idle naprawdę fantastycznie przedstawił całą historię bardziej znanej czwórki z Liverpool. Grają tam samych siebie, między innymi wokalista grupy The Rolling Stones występuje tam, grając również samego siebie, sam Paul Simon, ale moi drodzy, również jeden z członków grupy The Beatles tam gra, no nie siebie akurat, ale też osobę, która opowiada o historii wytwórni, w której grupa The Rattles, czy też grupa The Beatles topiła ogromne pieniądze, co zresztą jest zgodne z historią, więc jak najbardziej polecam wam ten film, jeżeli możecie, zdobądźcie go sobie, ja mam na srebrnym krążku ten film i często po niego wracam z radością, ale i troszeczkę z łezką. Jeżeli chcecie dobrze i w pigułce poznać historię grupy The Beatles na przykładzie grupy The Rattles, polecam wam jak najbardziej. W każdym razie zostajemy przy płycie i dla was po raz kolejny grupa The Beatles, Within You, Without You. To nie jest nic wspólnego z późniejszym numerem grupy U2, With or Without You. Nie, moi drodzy, to grupa U2 wzięła i sobie zerżnęła tytuł, a w każdym razie zainspirowała swój tytuł swojej piosenki tytułem piosenki grupy The Beatles. Dla was, Without You, Without You i grupa The Beatles.

No, w Radiu Wnet dzisiaj króluje Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band. Płyta bardzo eklektyczna, płyta bardzo pojechana, moi drodzy. W tamtych czasach wolno było wszystko, nawet wolną miłość i wolne jeżdżenie na rowerze. Numer bardzo mocno zainspirowany kulturą, sztuką i filozofią hinduską. Zresztą nic dziwnego, że akurat tak inspirowany numer pojawił się na tej płycie. Kawałek, który został napisany przez George'a Harrisona, dobrze wiemy, jak bardzo mocno był pod wpływem kultury hinduskiej w tamtym czasie. Zresztą numer śpiewany przez niego, okazuje się, że na tej płycie wszyscy czterej członkowie zespołu mieli swoje występy wokalne. Wspominaliśmy chociażby With a Little Help From My Friends, który śpiewany był z kolei przez Ringo Starra, który niezbyt często pojawiał się wokalnie w różnych utworach zespołu The Beatles. Ja słyszę, że nad moją głową lata jakiś samolot. Czyżbym też jakiejś psychodelii zaczynał dostawać? Nie wiem, w każdym razie George Harrison, dobrze wiemy, był bardzo mocno pod wpływem kultury hinduskiej do tego stopnia, że wywiózł w pewnym momencie całą kapelę do Indii, żeby medytować, brzdąkać na różnych, no trochę niezbyt europejskich instrumentach. Pierwszy z tej całej mantry wyłamał się podobno Paul McCartney. Z tego, co czytałem z kilku książek poświęconych grupie The Beatles, po prostu on sobie zrobił krótkie wakacje, ale stwierdził, w końcu nie, to nie jest historyjka dla mnie. Ja wracam. Po nim poszczególni muzycy również zaczęli wracać, jednakże George Harrison do końca życia chyba pozostał pod wpływem właśnie tej hinduskiej kultury, hinduskiego sznytu i faktem jest, że no, ten numer jest troszeczkę inny niż pozostałe kawałki na tej płycie. Otwiera zresztą drugą stronę krążka Sgt. Pepper's Lonely Heart Band. No i faktycznie, gdyby go nie było, płyta wyglądałaby troszeczkę biedniej. Mamy już właśnie taki troszeczkę multikulturowy wkład. Nie zapominajmy, że cały czas poruszamy się w okolicach roku 67, kiedy no, Wielka Brytania wyglądała trochę inaczej niż dzisiaj. Wtedy nikomu by chyba do głowy nie przychodziło, że merem tego czy innego miasta zostanie człowiek z Indii albo Pakistanu. No, czasy były zupełnie inne. Kultura moców, kultura wcześnie rodzących się skinheadów, czyli osób no, mocno kojarzonych raczej z rasistowskimi występkami. Nie zapominajmy, że właśnie z tego czasu mniej więcej pochodzi słynny Notting Hill Carnival, który narodził się właśnie po dużych występach ludności karaibskiej, po no, zabójstwie kilku osób pochodzenia właśnie etnicznego w tamtych właśnie czasach. Z jednej strony lato miłości, wiecie, kwiatki, motylki, koraliki, pigułki, SLD i tak dalej, a tu się okazuje, że również i bardzo, bardzo wiele przemocowych rzeczy, więc faktycznie ten klimat hinduski wprowadzony przez George'a Harrisona chyba troszeczkę łagodził obyczaje tą swoją właśnie odpałową psychodelią. Te wszystkie sitary, inne instrumenty bardzo mocno etniczne, które na tym utworze no, słychać, wprowadzają klimat bardzo mocno kosmiczny, odjechany, a w każdym razie nie z tego świata. W każdym razie na 17 minut przed godziną 20 pozostajemy w temacie jednej z najbardziej znanych płyt grupy The Beatles i no, mamy się chyba coraz lepiej, prawda? Getting Better. Dla was po raz kolejny grupa The Beatles.

No tak, mamy się coraz lepiej z Getting Better, podobno z tego, co opowiadano podczas sesji nagraniowej właśnie tego utworu, czwartego utworu z płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band. No niestety John Lennon poczuł się troszeczkę gorzej. Dużo ostatnio opowiada się o tym, jak trochę gorzej, również w maju. W maju wydano właśnie grupę Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band, tylko że to był roku 67. Natomiast my mówimy o maju roku ubiegłego. Inna osoba również poczuła się trochę nie najlepiej, o czym dosyć dużo ostatnio opowiada się w prasie, radiu, telewizji, internecie i na social mediach różnych postaci. Ale nie wchodzimy w polską politykę i polskie wybory prezydenckie. Podobno właśnie, mimo że utwór miał właśnie stwierdzę, że jest mi lepiej, od kiedy jesteś moja. John Lennon poczuł się nie najgorzej, został wyprowadzony na dach studia nagraniowego, żeby złapał troszeczkę świeżego powietrza. Podobno faktycznie to były kolejne tabletki SLD. No ale nie będziemy już wgłębiać się w te tematy, ponieważ lecimy dalej. Czas nam ucieka, a płyta no nie sama się nie zagra. Chciałbym się powiedzieć dobry wieczór, ponieważ na naszym zegarze już 19:47, ale ja wiem, że gdzieś tam na świecie, daleko od nas, powiedzmy chociażby w Nowej Zelandii, czy Australii, czy chociażby w Kiribati, poranek wstaje, moi drodzy. Good morning.

Dzień dobry, czy też dobre rano, co jest chyba bardziej celnym akurat odpowiednikiem tego określenia w wielu słowiańskich językach. Good morning. Numer napisany przez Johna Lennona, który podobno był zainspirowany słynną, to znaczy reklamą najbardziej słynnych, znanych płatków śniadaniowych. Moi drodzy, wiemy, której firmy, tam właśnie na pudełku przecież tej firmy znajduje się taki kogucik, który nas budzi. Kogucik może troszeczkę inny niż ten, który znamy z dawnych wydań Teleranka. No ale faktycznie, kiedy wioska się budzi, słyszymy różne dźwięki. Pamiętam, kiedy matka w lecie, w czasie wakacji, często woziła mnie do mojej babki na wieś. I pierwsze, co mnie budziło już o godzinie 5, to były jaskółki. Jaskółki świergoliły, good morning, latały nad podwórkiem, łapiąc muchy, znosząc je do wiecznie głodnych paszcz swoich małych jaskulątek. W tamtych czasach jeszcze nie było szaleństwa europejskiego, które później nakazało między innymi usuwanie jaskółczych gniazd, chociażby z Obór i innych budynków gospodarczych wsi europejskich, w tym również polskich. Później od tego szaleństwa troszeczkę odeszli, bym powiedział. W każdym razie pamiętam właśnie ten good morning na wsi. To były przede wszystkim właśnie świergot jaskółek. No i faktycznie koguty latające po ogrodzie, po zagrodzie kogutów. W każdym razie ja te lata dziecięce, wakacyjne, bardzo dobrze wspominam, wczesne poranki. Zresztą sam wers, który John Lennon napisał, It's time to tea and meet the wife, pochodzi również z bardzo znanego serialu, sitcomu, granego w BBC, właśnie Meet the Wife. Spotkaj się z żoną. Czas na to, żeby herbatę przygotować i usiąść i oglądać ten sitcom. Ja nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek seriali, więc nie znam go za bardzo. W każdym razie John Lennon pewnie wychował się na tym numerze. Ja tymczasem żegnam się już z wami utworem A Day in a Life. Każdy dzień coś nam dobrego, nowego albo złego wnosi, więc przeżywajmy te dni jak najbardziej. Zapraszam was już na jutrzejszą audycję Studia Londyn Radio Wnet, która startuje o godzinie 9 rano czasu warszawskiego, poznańskiego, krakowskiego i środkowoeuropejskiego. Czy jesteście w Berlinie, czy też w Zadarze, bo wiem, że do Zadaru jeździ wielu naszych rodaków. Chorwacja jest jednym z najbardziej popularnych kierunków w tym momencie. No, my w tym roku byliśmy jedynie na wakacjach w Brighton i w Cornwalli, czyli raczej takie staycation, no nie licząc oczywiście krótkiego wiosennego wypadu w okolice Barcelony. Gdzie będziemy następnym razem, tego jeszcze nie wiemy, ale jutro będziemy znowu w okienku Radia Wnet w Studiu Londyn o godzinie 9. Spotykamy się z fantastycznymi gośćmi, więc bądźcie z nami, budźcie się z nami. Ja w każdym razie zostawiam was z grupą The Beatles. Do usłyszenia, mówi wam Aleks Sławiński. I moi drodzy, przeżywajcie każdy dzień, a day in a life. Dla was The Beatles.

0: Promocja.
1: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
2: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16:00 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
0: To była autopromocja.
3: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie WNET.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Orwat.

0: Halo.
1: Halo,
0: dzień
1: halo.
0: Dobry wieczór, dzień dobry wieczór Państwu, bo nie wiadomo kiedy to pójdzie. Nie, no to pójdzie teraz, bo to jest, to się dzieje, drodzy Państwo. Sławek Orwas wita Was serdecznie, jak zawsze o tej porze, oraz...
1: Oraz Igor Toporowski, tak zwany Tokocik, jak Sławek mnie nazwał przed chwilą, również się dołącza do przywitania, tudzież do czegoś jeszcze bym się chciał dołączyć, ale nie wiem, czy to jeszcze ten moment, czy może za chwilę.
0: Słuchaj, spokojnie, bo dobrze. Tokocik przed chwilą nawet nam wykonał fuksika.
1: A tak, faktycznie.
0: Wiesz, dlaczego tak pomyślałem, że tak będzie? Bo ta piosenka, tą piosenkę przed chwilą wykonał siedzący tu Igor Toporowski, tak, zwany Tokotem.
1: Tak.
0: Gdyż ja ją w ogóle lubię, tą piosenkę, ale powiem ci jedną rzecz. Ty jesteś moim fuksem.
1: Ojeju. Mam nadzieję, że tym przynoszącym coś pozytywnego.
0: No, bo w sumie no tak,
1: z reguły tak. Ale nigdy nie wiadomo.
0: Tak. Drodzy Państwo, dzisiejszy program będzie specyficzny, inny niż wszystkie i w ogóle będzie raz na może rok, dwa takie programy się dzieją, bo...
1: Raz na rok, Sławku, raz na rok.
0: Tak, tak, masz rację. Natomiast to, co chcę powiedzieć, jest raz na dwa lata, się okazuje.
1: A.
0: Mianowicie dwa lata temu równo, w dniu moich urodzin, wówczas jeszcze okrągłych... Niejaki siedzący tu fuks, znaczy mój fuks, czyli Tokot, i jego przyjaciel Tymoteusz Dąbrowski, którego wczoraj, wtedy jeszcze nie znałem za dobrze i nikt go za bardzo
1: wtedy
0: nie znał.
1: Wtedy jeszcze nikt ze słuchaczy Radia Wnet, tak, to prawda.
0: On już zrobił ze mną wywiad, w związku z tym, że ja miałem swoje lata, a oni dopiero zaczynali też swoje. No i zrobił ze mną wywiad, ten duet, który się do dziś mi w głowie gdzieś się siedzi, gdyż było to bardzo ciekawe wydarzenie, no, którego następstwem było powołanie do życia programu Festivalente.
1: Festivalente, albo tak, tak, tak, nie, dobrze, to jest cudowna nazwa. Aż może powinniśmy pomyśleć na taką...
0: Festivalente.
1: Nową jakąś tak zainaugurować, coś w ten deseń.
0: Drodzy Państwo, będzie to... przedstawienie historii polskiej muzyki rozrywkowej oczami mami. Gdyż będzie to bardzo subiektywne. Ale zanim to ruszy do przodu, czyli zanim zaczniemy grać, będzie też trochę o meczu, który za chwilę, o 21.
1: Trzeciej, przepraszam. Tutaj tak się... 23.
0: Pierwsza?
1: Nie.
0: A, to ja patrzyłem na stronę TVP Sport i chyba chodzi o początek transmisji ze studia.
1: Ale to dobrze. Ja się tutaj w czasie rzeczywistym tak upewniam, 23 dokładnie. Ale to też wspaniała inicjatywa właśnie ze strony Donalda Trumpa i generalnie wszystkich reprezentacji mundialu, żeby zorganizować w ten sposób ten turniej, żeby finał inaczej, żeby walka o trzecie miejsce odbyła się na przełomie właśnie wchodzenia z Wigilii urodzin w dzień faktyczny uroczystości Sławomira Horwata, ojca.
0: Powiem więcej, jutro się odbędzie finał mojej urodziny.
1: Stricte już w twojej urodziny, Sławku, więc bardzo miłe ze strony FIFA, Infantino, Donalda Trumpa i oczywiście Hiszpanii i Argentyny.
0: No już parę osób mnie się pytało, czy ja mam tam jakieś wejścia, ja mówię, żadnych wejść tam nie posiadam, gdyż prędzej już Szymon Chrystianus by mógł posiadać, jako że się zajmuje sportem.
1: A może to właśnie on tutaj był tym...
0: A właśnie...
1: I doszliśmy do sedna.
0: Szymon Chrystianus. A jeszcze jak wysyłałem listę do piosenek do tego tygodniowego wydania, to tak jakoś tajemniczo. Sławku, muszę się spieszyć, bo mam kupę roboty.
1: O, no właśnie. Tak. Muszę tutaj pozałatwiać, Sławku, jeszcze parę telefonów wykonać.
0: Muszę wykonać parę telefonów do FIFA,
1: do
0: domu.
1: To prawda. Nie, no ja się bardzo cieszę, jeszcze tak wracając do tego, o czym Sławku wspomniałeś wcześniej. Bardzo mi miło było zaprezentować Mateusza Dąbrowskiego całej rodzinie Radia Wnet w tak świetne wydarzenie po prostu, jak twoje urodziny i taki uroczysty wywiad przeprowadzić. dołączam się do tych wspomnień. Już 2 lata, chociaż mi się wydaje, ale jeśli Sławek mówi, że 2 lata temu, to musisz mieć, Sławku, rację.
0: Tak, bo to było na 60 moich... Ojej, wygadałem się.
1: Ojej, i co?
0: To... A, już i myślałem, koniec, że tłumy wielbicielek, a tutaj... I drodzy Państwo, rozpocznijmy moje wspomnienia muzyczne życia od roku 64, kiedy to przyszedłem na świat, gdyż za 2 lata, drogi Tokocie, zagrasz mi taką piosenkę When I'm 64, ale to jeszcze czas.
1: To jeszcze czas.
0: To jeszcze czas. Natomiast pierwszą piosenką z roku 64, która mnie się wbiła później w pamięć bardzo szybko, która powstała w roku mojego urodzenia, jest piosenka Edmunda Fettinga do słów Agnieszki Osieckiej i muzyki Krzysztofa Komedy Nim wstanie dzień.

0: To była taka piosenka z filmu Prawo i Pięść, zrobiony w konwencji czarno-białego westernu na ziemiach odzyskanych, kiedy to właśnie tam się działy rzeczy szabrowniczo szemrane. I powiem Ci szczerze, Igor, że kiedy słuchałem dzisiaj Twojej audycji, tej, która była nadawana po godzinie 16, czyli przedwieczorek,
1: tak,
0: to byłem pełen podziwu dla... Zresztą mnie już przestałeś dziwić w ogóle, bo ty jesteś dla mnie objawieniem, ale jak ty kojarzysz takie zespoły jak Savana, które w ogóle nie zaistniały nawet... Tak naprawdę nie zaistniały w pełni.
1: No niestety, tak.
0: W świadomości mojego pokolenia. Chociaż oni mieli też piosenkę w języku polskim, bodajże Idzie Zły, czy coś takiego.
1: Przyszedł Zły, tak, też ona dzisiaj wybrzmiała na falach Radia Wnet.
0: Właśnie, i to był utwór z listy przebojów programu trzeciego ówczesnego. To mówię, Igor, po prostu ty jesteś dla mnie objawieniem nie z tej ziemi, bo dlaczego o tym mówię? Ponieważ czasów powstawania piosenki Edmunda Fittinga, zresztą filmów na tematy, nazwijmy to, szabrownicze, było więcej w historii polskiej kinematografii, chociażby taki film Pobojowisko ze świetną muzyką. Drugi temat była też taka epopeja filmowa o Bieszczadach, zrobiona w konwencji totalnie westernowej.
1: A to było, słyszałem dużo, o tym właśnie, ale od ciebie, Sławku, z kolei, o tych Bieszczadach chyba, tak?
0: Mhm. Przypomnę sobie tytuł. I chodzi o to, że ty potrafisz mnie zaskoczyć muzyką z tamtych epok, których nie było cię na świecie. I to jest, wiem, że to jest w wyniku tego, że byłeś bardzo, pochodzisz z bardzo dobrego domu, jeśli chodzi o muzykę, gdzie powstał festiwal piosenki polskojęzycznej. I w takim dniu, kiedy ja obchodzę swoje kolejne urodziny i gram taką muzykę, jaką właśnie wspominam, pamiętam, to jest mi niezmiernie miło, że to jesteś właśnie ty, który to wszystko kultywujesz w swojej pamięci, przynajmniej tej pamięci, jak ja to mówię, dyskowej.
1: dysk wewnętrzny.
0: Dysk wewnętrzny. Natomiast dzisiaj będziemy mówić i o co nieco o moim życiu muzycznym i tym, co się działo w ciągu tych dziesięcioleci, a jednocześnie też chcę załatwić parę tematów takich jak sport i Ukraina. Dlaczego Ukraina? Drodzy Państwo, nie mam nic wspólnego, jeżeli chodzi o przeszłość mojej rodziny, z Wołyniem, nie mam nic wspólnego z jakimiś negatywnymi odczuciami do tego narodu. Powiem więcej, mówię szczerze i ci, co pamiętają, to byłem tym jednym, ty też pamiętasz, jeden z tych, który otworzył szeroko drzwi Ukrainie muzycznej.
1: Tak.
0: I powiem szczerze, że wielu ukraińskich artystów... To nie to po to mówię, żeby się tym chwalić, tylko chodzi o to, że jestem poza wszelkim podejrzeniem, że mogę mieć jakąś złość na ten kraj. Nie mam, powiem więcej, chciałbym bardzo, żebyście mieli pokój, żebyście mieli wolność waszą i potępiam, jeszcze raz mocno potępiam Putina i Rosję za to, co wam robili. Natomiast te wszystkie ostatnie historie, które miały miejsce pomiędzy politykami, a zwłaszcza jednym waszym politykiem, niestety, który wywołał niepotrzebną burzę, to przedstawię wam teraz piosenkę, która była przeze mnie grana tuż po rozpoczęciu wojny w 2022, która wyciskała moje łzy i wyciskała łzy wielu Polaków i Ukraińców, którzy dzisiaj mieszkają ręka w rękę. Posłuchajcie, to specjalnie dla was, dla nas Polaków i dla was Ukraińców.

i z rana. I w sercach Polaków otwarła się rana. Serce nam drgnęło i krew zawrzała w nas. Trzeba pomóc, bo to bliski sąsiad nasz. Zapomnijmy o rzeczach, które nas dzieliły. Te trudne momenty, oby nas złączyły. Bo stoimy wspólnie po właściwej stronie. Ukraina zwycięży, wygra wojnę godnie. Od wybuchu wojny mija właśnie rok. Lecz nad Ukrainą nie zapadnie zmrok. Wolna Polska, wolna Ukraina, niech nasze kraje.

Prawdę. Ci ludzie nam byli bardzo wdzięczni i nawet w Lista Polish Chart, którą założyłem kiedyś w Wielkiej Brytanii wiele lat temu, odznaczyła się tą wojną i tymi gestami Polaków, które pamiętam, sam nosiłem worki z różnego rodzaju darami dla tych bezdomnych dzieci, rodzin, matek i tak dalej. I taka oto piosenka została naszym numerem jeden nawet. I do tego stopnia byliście bardzo wszyscy, bo ktoś na to musiał oddawać głosy, a nie byli to sami Ukraińcy. Posłuchajmy.

Dlaczego poleciały te dwie nagrania w eter dzisiaj na po samym początku mojej, jakby nie patrzeć, trochę urodzinowej audycji? Gdyż pomyślałem sobie, że chcę wrócić myślami do tamtych czasów, kiedy to wspieraliśmy się, a politycy nie robili niczego złego. Drodzy Państwo, jeżeli macie jakiekolwiek, mówię teraz do mieszkańców Ukrainy, jakikolwiek problem do tego, co się dzieje w tej chwili, to proszę do pana Zełenskiego, pana prezydenta Zełenskiego. I ja nie chcę takiej atmosfery, która jest w ostatnich dniach. Żaden Polak prawdopodobnie zdrowo myślący nie chce, żeby słuchać wyzwisk w środkach masowej komunikacji wobec siebie i tak dalej. Jeżeli to możliwe, zróbmy wszystko, żebyśmy byli, bo jesteśmy na siebie skazani jako bracia, jako, nazwijmy to,

0: sąsiedzi. Bo jak nie będzie między nami dobrze, no to będzie źle między jeszcze kimś innym i tak dalej. Dlatego powróćmy do... Zatrzymajmy się na pewnym etapie, żeby nie eskalować tych wszystkich złych rzeczy, które się w ostatnim czasie dzieją. Czy tutaj się zgadzamy, drogi Tokocie?
1: Oczywiście, że Tokot się zgadza. No ja... no jakby... ciężko mi się jakkolwiek tutaj dopełnić tę wypowiedź po prostu. No, stoję...
0: Te piosenki mówiły za siebie.
1: Nie? A to też swoją drogą. Nawiązywałem do twojej, Sławku, wypowiedzi stricte, ale no, utwory również to jest prawda.
0: No więc właśnie, jeżeli ktoś z Karyna Antonenko zaśpiewała Dziękuję Polsko za każdą uratowaną duszę, a nasze chłopaki w sutannach, bo to było dwóch księży, drodzy państwo, ci, którzy śpiewali pomoc, którzy nieśli tą pomoc też fizycznie, bo wiem, że z ojcem Romkiem, naszym sikoniem, jeździli na Ukrainę i tak dalej. I wiem, że komuś na tym bardzo zależy, żebyśmy żyli źle ze sobą, a mi na tym wcale nie zależy. Powiem więcej, jestem zdania, że... jesteśmy jako medialni ludzie, bo oprócz tego, że nazywam się tak, jak się nazywam, jestem człowiekiem prywatnym, to jestem jeszcze też dziennikarzem. Jest, wola nasza jest taka, żebyśmy wrócili do, jeżeli nie przyjaźni, to dobrosąsiedzkich relacji bez żadnych podtekstów, stawek i takich rzeczy. Powiedziałem sobie, że muszę to dzisiaj zrobić, dlatego że wybieram się na 3-tygodniowy urlop i mnie nie będzie. Przez jakiś czas będziesz, to kocie tutaj przez jakiś czas sam.
1: Wiem, czy tak do końca sam, ponieważ ja usłyszałem dzisiaj, że Tomasz Wybranowski będzie.
0: Mój pan dyrektor muzyczny.
1: Nie wiem, na ile mi będzie towarzyszył, raczej ja jemu, jak już.
0: Ale będziesz wykonywał też tą rolę, jaką wykonujesz poza współprowadzeniem ze mną tego programu. Będziesz jakby nadal tym, że człowiekiem, który...
1: Czuwa
0: nad wszystkim, tak jak pamiętasz tydzień temu. Do dziś mi ludzie wypominają pozytywnie. Oczywiście dziękuję wam strasznie za te dobre słowo na temat wywiadu z Wojtkiem Cugowskim.
1: O, to było naprawdę...
0: To też dzięki Tokotowi technicznie poszedł w eter, bo mieliśmy tam małe problemy.
1: No, to była przebojowa noc naprawdę i żałuję, że tak późno użyłem tych środków ostatecznych po prostu, ale no poskutkowały, więc, ale dobrze, że w ogóle zostały użyte.
0: A my się zbliżamy w moich wspomnieniach muzycznych z lat 60., bo na razie jesteśmy przy latach 60. Rok po moim urodzeniu niejaki Janusz Laskowski nagrał tę oto piosenkę, która mówi o pewnej restauracji na rubieży północno-wschodniej Polski, na Mazurach. Posłuchajcie i otrzyjcie łzy wzruszenia.

0: Jako, że podsłuchuję wszystkie twoje programy, które realizujesz, a uwielbiam panią Joannę Rawik, to powiem szczerze, że gdzieś tam dotarło do mnie dzisiaj takie zdanie z ust pani Joanny, że mówię chyba o pani Teresie Tutinas wtedy.
1: Tak, tak.
0: Że dzisiaj nie mam w naszej współczesnej muzyce rozrywkowej brak ekspresji.
1: To prawda. No kiedyś to, ale też kiedyś wydaje mi się, że jeśli chodzi o kino, to tak samo można powiedzieć. Kiedyś też się grało inaczej, ale wydaje mi się, że no stety, niestety jest to jakiś wynik tego postępu, prawda? Ewolucji. W cudzysłowie postępu, bo nie wiadomo jak na to patrzeć.
0: Ja bym tu nawet powiedział jedną rzecz, że wiesz co jest moim zdaniem przyczyną tego, że w całej tej sztuce scenicznej i estradowej, bo to trzeba oddzielić. Scena to też jest teatr, a estrada to jest piosenka popularna. Nie ma czegoś takiego jak właśnie teatralność. Kiedyś w pierwszych dźwiękowych filmach, jak kojarzysz dobrze, niemieckich czy tam amerykańskich, czy tam o różnego rodzaju nawet końcówce kina niemego, jak Nosferatu i te inne historie.
1: Tak.
0: To było jedno żywe jedna wielka ekspresja teatralna i trudno ją sobie dzisiaj wyobrazić, żeby ktoś w ten sposób emanował napięciem i tak dalej, ponieważ to były czasy, gdzie wszystkim się wydawało, że żeby grać sztukę, czy to będzie piosenka, czy to będzie operetka, czy to będzie innego rodzaju twórcze jakieś dzieło muzyczne, to trzeba być ekspresyjnym. I to było, dochodziło do tego, że w pewnym momencie zaczęło to być, kłóciło się z tak zwaną codziennością, normalnością, bo ktoś zapytał, czy sztuka ma być odzwierciedleniem rzeczywistości, czy rzeczywistość ma być odzwierciedleniem sztuki. Bo jeżeli my ze sobą rozmawiamy czasami bardzo emocjonalnie, a czasami bardzo normalnie, a ktoś każe nam cały czas być na tym poziomie emocji wyższej, no to siłą rzeczy zaczyna to być nawet nie tyle prawdziwe, co zabawne. Jako sztuka filmowa, która miała oddawać rzeczywistość. I pamiętam, dlatego też pamięta się te wszystkie filmy wczesne, czy czarno-białe i tak dalej, które jakby wyłamywały się z tych ram, jak chociażby Casablanca słynna.
1: Oj, to ja nie widziałem niestety.
0: No to polecam ci.
1: O, jeszcze, ja mam dużo, wiele do nadrobienia, ale tak jak sam dzisiaj, Sławku, zauważyłeś, że staram się w przypadku Sawany, to tam cofam się w czasie.
0: Właśnie powiem ci szczerze, że kiedy słuchałem, ja lubię słuchać twoich programów typu przedwieczorek i tak dalej, te wszystkie momenty, kiedy jako czas na realizatora i tak dalej to zaczynałeś. Tylko mnie zawsze szokowało, że ty znasz to wszystko, co moje pokolenie znało. I wiem, domyśliłem się później, że to jest wielka zasługa twoich fantastycznych rodziców, których pozdrawiam jak zwykle ciepło.
1: Wydaje mi się, że tak, że jak najbardziej to jest ten też właśnie przez nich, myślę, zaszczepiony zmysł poszukiwacza, jakby, że no ja nie mogę, ja nie lubię jakby szybko się, to znaczy, no właśnie, się już motam. Nie wiem, czy szybko się nudzę, ponieważ każdy uwielbia powracać do tych utworów już przebadanych i które zna się na pamięć i można sobie zaśpiewać. Każdy wers to jest super również, ale no ja lubię zwiedzać różne zakamarki, prawda? I moment, kiedy się usłyszy coś, co po prostu odbiera się jako naprawdę stworzone totalnie pod ciebie, to ten pierwszy moment jest no, najlepszy. I kiedy już wiesz, masz tę świadomość, że przed tobą kilkaset odtworzeń tego samego utworu, bo to jest to. Więc chyba do tego dążę najczęściej, do powielania tego uczucia.
0: Ty mnie już niczym nie zaskoczysz, bo ty już kupiłeś mnie sobie całkowicie od wielu miesięcy. Natomiast powiem tobie, że dzisiaj miałem też taki dylemat, bo tych piosenek polskich jest przecież mnóstwo, około 10 albo 20 razy więcej niż te, co mogłem dzisiaj sobie tu, a i tak wiem, że wszystkich nie zagramy. Ale na pewno jest taka piosenka, którą szczególnie sobie, na przykład nie będzie dzisiaj piosenki pod tytułem Dziwny jest ten świat, no bo już była tyle razy.
1: Oczywiście. Ile można?
0: Ile można, Niemen, to jest wielka.
1: No. A Niemen ma w swoim repertuarze od groma równie dobrych utworów.
0: Natomiast muszę cię poprosić, abyś wyemitował tą piosenkę, która teraz będzie. Mianowicie jest to piosenka o tyle mi bliska, że miałem okazję zrobić wywiad radiowy przez telefon.
1: A wiem z kim.
0: Z jakim panem świętej pamięci Markiem Gaszyńskim. A potem też miałem okazję spotkać się z córką i wnuczką Czesława Niemena, panią Marią Gutowską. I ta postać przestała być dla mnie mitologiczna. Czesław Niemen stał się dla mnie kimś bliskim, a jeszcze jak dowiedziałem się, że kibice Legii, których bardzo szanuję za wiele rzeczy, mają to sobie jako hymn, to niechże poleci w eter. 66 rok. Sen o Warszawie.

0: Jakie ty masz odczucia, kiedy słyszysz ten niesamowity głos pana Czesława, to nie wiem, ale zaraz się dowiem. Natomiast rzeczywiście dla mojego pokolenia to jest absolutny numer jeden geniusz i człowiek, bez którego trudno sobie wyobrazić nie tylko moje życie muzyczne, ale muzyczne życie Polaków w ogóle. I jako że przyjechał do Polski w ostatnim, że tak powiem, transporcie tych repatriantów, chociaż pewna pani artystka, którą mamy, masz bardzo bliski kontakt, przyjechała jeszcze później i się uczyła polskiego i wiesz, o kim mówię.
1: Oj, tak, oczywiście.
0: To chyba to jest jakiś cud. Rozmawiałem z panią Marią Gutowską, mówiłem do niej kiedyś, opowiadaj mi, Marysiu, jak to było z tym, że Czesław się znalazł po naszej stronie granicy, a nie tam. No i opowiedziała mi to wszystko, co wiedziała, bo jest to córka z pierwszego małżeństwa Czesława Niemena i przeżyła te wszystkie historie. Była też bardzo bliską przyjaciółką Faridy, z którą zrobiłem dość duży wywiad. I powiem szczerze, że kiedy słucham dzisiaj, jeszcze w dodatku dowiaduję się po tym wywiadzie z Markiem Kaszyńskim, to była legenda zawsze polskiej radiofonii, dziennikarstwa i tak dalej. I potem słyszę dosłownie krótki czas po tej rozmowie, że odszedł do wieczności. No to ten utwór jest dla mnie trochę jak swego rodzaju talizman. Dla Warszawy, dla Polski i dla tych wszystkich, którzy kochają dobrą muzykę w polskim języku.
1: Tak jak Sławku powiedziałeś, że dla ciebie może Czesław Niemen poprzez te bliskie kontakty z jego bliskimi przestał być taką mitologiczną postacią, jeśli chodzi o mnie, o moje pokolenie, to na pewno ma Czesław Niemen wymiar legendy i no, jak taki pomnika, który jest trwalszy niż ze Szpiżu, to jedno, ale jest no, nie do ruszenia wręcz, prawda?
0: Ale widzisz, to też nie jest tak, że to, że ja powiedziałem, że go
1: odmitologizowałem.
0: Nie znaczy, że go nie szanujemy.
1: Oczywiście,
0: tylko chodzi o to.
1: Nie, ja rozumiem, co miałeś na myśli. Mi tylko chodziło o to, bo wspomniałeś, mówiłeś o swoim pokoleniu i o
0: wiesz, o co chodziło tak nawiązać. Naprawdę dokładnie chodziło o pewną wypowiedź Marii Gutowskiej, której wywiad możecie przeczytać na Muzycznej Podróży w moim blogu. Chodziło mi bardziej o to, że kiedy ona mi zaczęła opowiadać, kiedy on tu przyjechał i był z tą rodziną, którą musiał wykarmić, wyżywić, aż nie było żadnych perspektyw, wtedy jeszcze przecież nie był wielkim Niemenem, bo był zwykłym Czesławem Wydrzyckim, który sam sobie podśpiewywał brazylijskie numerki i białoruskie. To zapychał jak zwykły, prosty robotnik na budowę, nosił ciężkie worki i rozumiesz mnie.
1: Tak.
0: W tym momencie trochę mi się zaczęło przypominać moje życie emigracyjne, kiedy zanim stanąłem na nogi, miałem 2 miesiące bezdomności, a gdzieś tam potem pracowałem przez jakiś czas w magazynie, żeby mieć... Jak to mi Marysia opowiedziała, to ja widziałem gdzieś w odbiciu mojej duszy siebie i wielu innych mi znanych ludzi. Na przykład jeszcze paru artystów, którzy na naszej liście śpiewają do dziś lub śpiewali, to ja im załatwiałem w Anglii pierwsze koncerty pomiędzy ich pracami na budowie i włożeniem mebli. A koncertami znanych artystów. To są takie historie, które się przenikają gdzieś z twoimi jakimiś, na przykład ludzie, którzy gdzieś dzisiaj patrzą na Niemena, czy nie porównując się z nim nawet na gdzieś moje życie dziennikarskie i tak dalej, to myślę się, o Boże, nie? A to takie jest właśnie ta rzeczywistość.
1: No to jest tak. To jest tak, ten grunt usadowiony w codzienności, w zwyczajności, prawda? No jakby, że Każdy jest z krwi i kości i każdy musiał dojść na własnych nogach do tego celu, do jakiegoś wysokiego nawet, że nie statusu, ale na wysokości, może tak, metafizycznie i enigmatycznie.
0: Jesteśmy cały czas w latach 60. jeszcze i powiem szczerze, że mam taki zespół, który ja go zawsze nazywam, ten zespół, że on by nigdy nie powstał, gdyby nie, to jest, nie wiem do końca, czy to prawda, ale w moim gdzieś tam sercu takie jest spojrzenie, gdyby nie zespół Electric Light Orchestra.
1: Oh.
0: Bo on niesie w sobie coś z tego, coś z tej muzyki właśnie. Czyli jest taka polska grupa, która się nazywa Skaldowie.
1: Tak.
0: A utwór, który chciałem zaprezentować jako kolejny z moich przeżyć życia już tego chodzonego po gruncie ziemskim, to jest prześliczna wiolonczelistka, la la la, i posłuchajmy.

0: No i tutaj oczywiście wielcy skaldowie, ale tak naprawdę, kiedy się słucha tych piosenek, które na początku mojego życia gdzieś tam ukształtowały moją wrażliwość, to czy to jest Edmund Fetting, czy to jest nawet ówczesny jeszcze Czesław Niemen, czy to są skaldowie, czy to jest na przykład Janusz Laskowski, to już w ogóle inna bajka. Gdzie mamy tego rocka? Chciałoby się zapytać, który przecież już wtedy istniał na naszych ziemiach i na ziemiach światowych, bo rock and roll się już oczywiście zaczął w latach 50. I rzeczywiście mieliśmy takie nagrania, ale nie były to nagrania takie, które coś znaczącego by wniosły w moim mniemaniu w tenże rozwój przyszłościowy, aż do momentu, kiedy usłyszałem po raz pierwszy Krupę Klan.
1: No mi nie jest właśnie ta muzyka znana, dlatego zamieniam się w słuch, Sławku.
0: Marek Gałaszewski. I to, co on zrobił rzeczywiście dla polskiej muzyki rockowej, on sam nawet chyba tego nie wie, bo to się, jak kiedy tworzysz cokolwiek, czy to jest muzyka, czy to jest jakaś inna forma sztuki, no to siłą rzeczy Picasso, jak namalował Guernicę, to też nie wiedział, że zrobił cudne cuda. I dlaczego o tym mówię? Bo w 70 roku, czyli żegnamy się z latami 60, bo zawsze się tak, drodzy Państwo, się pytacie mnie kiedy, to jak to się liczy. Liczy się tak, że kiedy jest to rok 70, to są to jeszcze lata 60. A 71 to już są lata 70. Więc żegnamy się, drodzy Państwo, z moimi wspomnieniami z lat 60. Nagraniem z roku 70. Z zespołu Klan z brzytwą na poziomki. Posłuchajcie, ile tam jest metafor i jednocześnie muzyka, która niepokoi.

0: No i jakie odczucia, drogi Igorze?
1: No jak dla mnie, nie wiem na ile tutaj rocka, ale kurczę, rock and roll taki bardzo, no właśnie. Aż właśnie bardziej ta strona mnie tak tutaj, ta końcówka.
0: Ja bym powiedział, że to rytm blues.
1: Też. Więc no czuło się pod koniec tego jakiegoś Raya Charlesa, prawda, na tym pianinie.
0: Dokładnie.
1: No więc...
0: To może zaprezentujmy, bo na pewno to masz w bazie, jestem przekonany, na 100% nawet nie dyskutuję. Jakie podobieństwo to jest do Hit the Road Jack Raya Charlesa i zróbmy sobie takie porównawcze analizę w tej chwili, Jeżeli mogę cię prosić.
1: Jak najbardziej.

0: I nie tylko chodzi tu o podobieństwo, bo też miałem swój zamysł, żeby tę piosenkę wyemitować. Tak na szybko podjąłem tę decyzję, ponieważ muszę ci powiedzieć, drogi Tokocie, i to jest, będzie dla ciebie trudne do uwierzenia, bo nawet dla mnie to było. Mianowicie przed paroma, dwoma może laty gdzieś, siedzę sobie w klubie Vertigo, jazzowym klubie we Wrocławiu, gdzie niedawno Natalka Balik miała swój koncert piosenek MacDoomer. I dosiadł się do stolika tak zwanego łączonego, gdzie już ci najwięksi maruderzy przychodzili na końcu, w tym ja. I siedzi taki gość, który mówi, że jest Amerykaninem, nie mówi zbytnio po polsku, ale przez cały koncert ówczesny opowiadał mi swoje życie, że tu się gdzieś tam jego rodzinne losy poplątały i tak dalej, i tak dalej. No i kiedy przychodzi do płacenia rachunku na samym końcu i gdzieś się ulotnił, ja mówię do kelnera, jeszcze nie zapłaciłem, ale wszystko już jest zapłacone.
1: O proszę.
0: I co się okazało? Nazywa się ten gość... Mieszka we Wrocławiu. Nazywa się Kenny Carr. Wszyscy dokładnie wrocławianie wiedzą, kto to jest, bo on się tutaj kręci raz po raz. Czasem jakiś jamik zagra. Ja mówię, Kenny, a kim ty byłeś w Ameryce? Ja tam 8 lat grałem z Rayem Charlesem.
1: Wow. I ukochał sobie Wrocław.
0: No tam się jego gdzieś rodzinne losy, dzieci tu ma i takie różne polsko-amerykańskie. No i do czego zmierzam? To jest właśnie dowód na to, jak nam jest blisko do pewnych gatunków muzycznych, a tu mieliśmy dokładne porównanie, że kolega artysta Ałaszewski wyraźnie się nasłuchał tegoż pana, który przed chwilą sobie wybrzmiał. Natomiast kolejną piosenką, żeby zupełnie zmienić styl, pokazać, bo to jest dla mnie też o tyle dwa ważne wydarzenia. Mianowicie moi rodzice kupili telewizor przed rokiem, w granicach roku 72, żeby obejrzeć słynne Igrzyska Olimpijskie z Monachium w 72 roku. Te słynne, gdzie tam doszło do ataku, jak wiesz...
1: Nie wiem, czy wiem.
0: Tam podczas tych igrzysk doszło do ataku terrorystycznego na wioskę olimpijską.
1: Aha, nie, to nie, niestety nie jest.
0: Nie znasz tego tematu.
1: Nie znam tego tematu.
0: Mianowicie tam Organizacja Wyzwolenia Palestyny wbiła się i wzięła z zakładników, z tego co kojarzę, z reprezentacji Izraela i tam doszło do takich różnych historii oraz z tego tytułu te igrzyska były słynne. Tam wiem, że pani premier Golda Meir wysłała jakąś brygadę specjalną i tam dochodziło do uwolnień i takie różne historie. Ale do czego zmierzam? To był 72 rok i pamiętam ta piosenka, która teraz będzie, powstała w roku 74, skądinąd bardzo ważnym roku dla polskiej piłki nożnej. Gdyż za mojego życia dwa razy byliśmy trzeci na świecie. Co się wydaje dzisiaj wszystkim wam młodym,
1: no nie może,
0: trudne do pojęcia.
1: Trudne do zaobserwowania,
0: Ale pamiętam, kiedy włączyłem telewizor magicznym guzikiem, telewizor nazywał się Ametyst, magiczny guzik, którym się naciskało i usłyszałem wówczas tę oto melodię, która mi, jeszcze wtedy nie wiedziałem, kim jest ta pani, co śpiewa, ale... Usłyszałem melodię wyjętą z Chopina. Posłuchajmy.

0: Igor, powiedz mi, bo drodzy Państwo, oczywiście przypomnę, że dzisiaj obchodzimy, jest to bardzo subiektywna audycja, jak rzadko która. Moje, że tak powiem, kolejne urodziny, które wybrzmią jutro, ale dzisiaj już o tym wspominamy sobie z Tokotem po cichu i nawet nie tylko po cichu, bo przed Państwem dość głośno. Muzycznie oczywiście, muzyka najlepsza, subiektywna moja muzyka, którą pamiętam z mojego życia, z różnych momentów. No i tutaj jest takie pytanie do Ciebie, bo ja mam to szczęście wielkie, że ją, tą Panią, pamiętam z czasów młodzieńczych, dziecinnych, kiedy była już bardzo znaną artystką, ale przecież pani Joanna Rawik, jak tu przyjechała do Polski, to nie umiała mówić po polsku, a dziś jest naszą koleżanką redakcyjną i ty ją bliżej znasz niż ja. Chciałem przy okazji pani Joannie, jeżeli nas słyszy, podziękować za piękny egzemplarz swojego tłumaczenia Saint-Exupéry'ego Mały Książę, który mi podarowała z własnoręczną dedykacją i za pośrednictwem twoją właśnie, twojej osoby, Igor. Jaka jest, bo ty ją widujesz co sobotę, czego ci zazdroszczę. Jaka jest pani Joanna Rawik dzisiaj?
1: To znaczy, jaka jest? Jest, jak to już kilka razy wspomniałem, bo nie mogę znaleźć innych słów, jest światełkiem takim, prawda? To, naprawdę, no wiecznie, wydaje mi się, że właśnie wiecznie, to trzeba podkreślić, wiecznie młoda duchem, niesamowicie żywotna i naprawdę i młodzieńcza wręcz i nawet tutaj mówiąc też i o humorze, prawda? Więc...
0: Znaczy ja kiedyś nie zapomnę tego odcinka, kiedy programu, którym ona przypomniała postać pani Grażyny Szapołowskiej.
1: O tak, tak.
0: I tam mówi, że Grażyna zagrała sobie taką rurkę w 40-latku i to była taka pani inżynier, która wróciła świeżo upieczona z Japonii, bo to były te czasy, kiedy Gierek się już chwalił tym, że wysyłał ludzi do Japonii, że kiedy Wałęsa tworzył zręby Solidarności, to mówił, że stworzymy drugą Japonię i tak dalej. I mało kto pamięta, że to właśnie za przyczyną tej roli i tego odcinka, gdzie wymyślili sobie nawet dla potrzeb serialu nazwę firmy, którą prezentowała pani aktorka, znaczy postać grająca przez, grana przez panią Szapołowską, mianowicie Mitsuko Tsuki.
1: Mitsuko Tsuki.
0: No, dokładnie pamiętam tą nazwę. I dlatego się trochę uśmiecham, ponieważ pani Joanna Rawik opowiada o tych historiach, jak, no to jest tak, jakby wyszedł w czasie lekcji polskiego i szedł sobie z tornistrem na lekcję matematyki. I ona tak to opowiada, że przecież pamiętam jej pierwsze kroki, kiedy przyjechała z Rumunii do nas.
1: Pamiętasz,
0: trafiły do Wrocławia. Znaczy pamiętam z opowiadań, że trafiły do Wrocławia. Że gdzieś ten nasze miasto, tu z którego ja nadaję dzisiaj i pochodzę, tak prawdziwie, bo urodziłem się wprawdzie gdzie indziej, ale no, po 3 latach życia właściwie stałem się wrocławianinem. To gdzieś też jest pełno wspomnień ze strony pani Joanny Rawik, a 74 rok, drodzy Państwo, to jest tak. Dzisiaj jest mecz o trzecie miejsce. Niektórzy uważają, że to jest taki mecz przegranych. No bo w pewnym sensie tak to jest, ale kiedy my byliśmy w 74 roku w Mistrzostwach Świata, gdzie wcześniej od wojny w ogóle nigdy, znaczy od początku nigdy w zasadzie nie weszliśmy nawet do jakiegokolwiek pucharu, gdziekolwiek nie, ani w Mistrzostwach Europy, ani w Mistrzostwach Świata nie występowaliśmy, a przyszło nam grać o trzecie miejsce z kimś takim jak ówczesny mistrz świata Brazylia, który jeszcze 3 lata wcześniej miał niejakiego Pelego w swoim składzie, czyli mega gwiazdę wszechczasów. I myśmy nigdy nie wygrali z Brazylią ani wcześniej, ani później. I nagle tutaj ten 1-0 Grzegorza Laty i Polska zdobyła trzecie miejsce na świecie. To, co dzisiaj będzie walczyła Francja z Mbappé i Anglia z Harry Kane'em. I dziś doceniam to jeszcze bardziej niż wtedy ten czas. Co ty na to?
1: No ja nie jestem w stanie tutaj się wypowiedzieć, nie wiem czy na ile, no na pewno jakbym żył w tych czasach, to totalnie bym również doceniał, bo właśnie ja sobie też myślę o tym, jaki, nie odbierz tego Sławku źle, ale jaki ból musicie wy właśnie i starsze pokolenia odczuwać, znając, jakby przeżywając te złote czasy polskiej piłki, reprezentacji, bo my na przykład młodzi, to my jesteśmy, no właśnie, my nie widzieliśmy tego, prawda, na własne oczy, my to znamy. To jest
0: może nawet lepiej, może nawet lepiej, że będzie to dla was zawsze legendarne.
1: No właśnie, nie? Właśnie, dla nas to nic nowego, prawda, że Polska nie dostała się na mundial, to znaczy może nie nic nowego, ale inaczej, no jakoś nie ubolewamy jakoś bardzo nad tym, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni, nie tak brzydko to ujmę, do formy, jaką reprezentacja prezentuje. No ale to, co innego musi być z wami, jakby to musi być przerażające, że od 20 lat no, nie możemy się podnieść, prawda?
0: Wiesz co, klątwa piechniczka, o której mówimy ciągle, trwa i oby się jak najszybciej skończyła, aczkolwiek sami jesteśmy sobie winni, bo Polacy mają taki, dlatego przestrzegam was, drodzy rodacy, przed hejtem w stronę, nie wiem, jakiejś tam Igi Świątek, czy Roberta Lewandowskiego, czy też nie daj Bóg, co nie daj Bóg tej dziewczynki cudownej, naszej młodej, która tam sobie z rakietą biega po korcie, mam na myśli Maję Chwalińską. Bo możecie się potknąć na tym samym, co zrobili nasi Polacy, którzy wydawało nam się w 1974 roku, że myśmy przegrali te mistrzostwa, w ogóle powinniśmy być mistrzem świata, bo przegraliśmy przez stadion nasiąknięty wodą z Niemcami i tak dalej. Kiedy w 1978 pojechaliśmy do Argentyny na te mistrzostwa świata, to reprezentacja miała tak silne mniemanie ego rozbujane o sobie, że panowie Dejna i Boniek nie wiedzieli do końca, kto tam jest chyba ważniejszy w tym momencie, chociaż była różnica pokoleń między nimi. Dejna z tych nerwów, jak strzelał karnego, to po prostu podał do bramkarza i tyle. Było to absolutnie zaskoczenie i czekano na kolejne Mistrzostwa Świata, które miały naprawić wizerunek polskiej piłki. Tutaj wyobraźcie sobie, że dzisiaj ktoś wam powie, że możemy wyjść z grupy i walczyć o ćwierćfinały. Myśmy wtedy mieli ambicje finalistów.
1: To jest właśnie to.
0: No i dlatego powiedziałem, że zanim w tej chwili będzie piosenka z 78 roku właśnie pod zespołu 2+1 pod tym Windą do Nieba, dlatego, że jeszcze wystarczyło trochę być wyżej i jeszcze tam windą dojechać i mieliśmy mieć osiągnąć niebo w 78, a nic się nie wydarzyło. A dlaczego mnie ta piosenka bawi do dziś? Ponieważ, drodzy Państwo, śpiewa się ją na weselach często, jako piosenkę początkową, taniec dla młodych. A przesłuchajcie się dobrze, czy ta pani, która śpiewa tę piosenkę, jest szczęśliwa i czy karmienie na początek wesela tego typu przekazem jest mądre, czy głupie, czy nie mam zdania. Posłuchajcie, bo ta pani przecież chyba nie jest szczęśliwa.

0: A raczej bardziej siostry, bo było ich więcej. Natomiast tutaj, Igorze, powiem ci tak, pożegnaliśmy w tym momencie lata 70. i 60. wcześniej, żeby wejść w tę część muzyczną, która jest przytłaczająco ogromna, bo muzyka lat 80. to jest niewyczerpana studnia przebojów i można powiedzieć, że zrobili oni tyle, ci muzycy z tamtych czasów, ile wcześniej i później nigdy w życiu nikt nie zrobił, jeżeli chodzi o tak zwaną przebojowość, radiowość i w ogóle. Natomiast 81 rok to była data szczególna w historii Polski, o czym przedstawiać i przypominać nie muszę, bo czym się zakończyła i słynną grudniową, że tak powiem, tragedią w postaci stanu wojennego. A wcześniej nasze zespoły się już dobijały do tego, żeby pokazać światu, Polsce i przede wszystkim nagrać jakieś pierwsze swoje nagrania płytowe, a tutaj się okazało, że mój ukochany zespół Manam, który jest zespołem nie tylko moim, ale też Tomka Wybranowskiego i wszystkich tych dziennikarzy muzycznych, którzy pamiętają tamte czasy, bo przecież nie tak dawno jeszcze, pamiętasz, Igor, rozmawialiśmy przy okazji piosenki z filmu Wiedźmin, kiedy to Jaskier, tamtejszy Jaskier, czyli pan Zbigniew Zamachowski, sobie śpiewał już jako wielka gwiazda, można powiedzieć, polskiej kinematografii. Tam sobie jako młody chłopczyk, w zasadzie nie, w ogóle nie aktor, tylko człowiek, który został sobie tam, dostał możliwość wystąpienia w wielkiej majówce, w takim filmie, o którym już nie będę mówił szczegółowo, bo sobie każdy może go obejrzeć. Ale powstała tam piosenka, którą, bo zawsze kiedy pytają o największy przebój zespołu Manam, to nie wiem jak twój jest, jaki jest twój, ale mój jest właśnie ten i powiem szczerze, że tak oto weszliśmy w erę, nazwijmy to, kiedy byliśmy młodość chmurna i durna. Z jakiego to jest poematu, to wiemy.
1: Oj, Sławku.
0: No, to tutaj z tego, co mi się kojarzy, to chyba to był Mickiewicz albo Słowacki, ale do końca nie wiem, żeby teraz nie skłamać. Wiem, że coś romantyzmu to jest, że na młodość moją chmurną i durną, ale może się mylę.
1: Nie wiem, czy
0: sprawdzimy to.
1: Może na mnie liczyłeś, ale muszę cię tutaj...
0: No, tutaj się... Widzisz, są...
1: No, to jest program na żywo, drodzy słuchacze, prawda? Więc tutaj największy dowód tego, że to nie jest nic tutaj...
0: Zaraz sprawdzimy to, bo to jest jak... To nie jest trudne do sprawdzenia.
1: Oczywiście.
0: A my posłuchajmy piosenki i ta noc do innych jest niepodobna, którą rozpocząłem całą inwazję tej rockowej muzy lat 80. w moich wspomnieniach.

Drodzy Państwo, to była piosenka, która jest dla mnie uwieńczeniem tego filmu Wielka Majówka, chociaż tam pojawiły się inne też piosenki tego zespołu, ale ta po prostu jest takim kwintesencją tego wszystkiego, co w Manami było najpiękniejsze, najlepsze i co zawsze przetrwało. Natomiast teraz mieliśmy sobie zagrać Budkę Suflera i piosenkę Jolka Jolka, ale zagraliśmy ją sobie wczoraj w ramach prezentacji piosenki z Budki Suflera najnowszej w wykonaniu Irenki Michalskiej, więc sobie dzisiaj może odpuścimy, a skupimy się na dwóch wydarzeniach muzycznym i sportowym, bo mamy rok 82. Pojechaliśmy sobie na mundial z panem trenerem Piechniczkiem i wcale się on nie zaczął jakoś nie wiadomo jak pięknie. Ale uwieńczenie było takie samo jak w roku 74, kiedy to przystąpiliśmy, tym razem, uwaga, uwaga, z kim? Z Francuzami, czyli z jednym z tych, którzy wystąpią dzisiaj w meczu o trzecie miejsce. I tam zaczęło się nie najlepiej. Od 13 minuty pewien pan, bodajże Richard, czy jakoś tak brzmiąco nazwisko było, strzelił nam bramkę i zaczęliśmy przegrywać 1-0. A w drugiej połowie nagle się posypały 3 bramki dla nas. Najpierw

bodajże był to Janas, nie, Szarmach. Szarmach, potem chyba to był Janas Główką i Kupcewicz, który przypieczętował na 3-1 i tak oto Polska została po raz drugi w krótkim czasie mistrzami czy laureatami trzeciego miejsca na świecie, co dzisiaj dla młodych jest niewyobrażalne i tak jak powiedział Tokot, może lepiej, że oni tego nie przeżyli, żeby nie mieli nad czym płakać, tak jak nasze pokolenie. Mbappé nie tak dawno schodził bardzo rozzłoszczony z ostatniego meczu i podobno z tego co pokazywały kamery był nawet niezbyt miły rzekomo dla podających mu rękę ludzi. Oby dzisiaj było bardziej sportowo wszystko. Natomiast wracając do muzycznych przekonań i dokonań w moim życiu, które wpłynęły na moje życie bardzo, to też przekaz często jest bardzo ważny. Mianowicie 82 rok to były pierwsze, że tak powiem, bohaterskie czyny w kraju ogarniętym stanem wojennym, a jednocześnie też wiele ludzi przegrało i sprzedzało swoje dusze w ramach tak zwanej galopującej duchowej prostytucji w znaczeniu tym, że nie fizycznym, tylko duchowym właśnie. O czymś zaśpiewał Grzegorz Ciechowski i zespół Republika, przed którym się kłaniam, bo Biała Flaga to dla mnie jedno z przedsięwzięć muzycznych, można powiedzieć piosenki, symbolu, który wszedł do naszego życia i do dziś pozostał z myślą o tym, co on śpiewał też Jacek Kaczmarski, co się stało z naszą klasą, o tym, jak się sprzedają niektórzy konformiści albo relatywiści swoim ideałom, które najpierw reprezentowali przez lata. Posłuchaj.

0: Państwo, drodzy Państwo, mam dla Was informację, że jestem dzieckiem szczęścia w czopku narodzonym, gdyż zadzwoniłem sobie tam z Tokotem tak profilaktycznie, może się uda, do niejakiego pana Andrzeja Domnarskiego, zwanego Donarem. I to się okazuje, że cały zespół Mister Zub jest obecny, czy to prawda? Witam Cię, Andrzejku.
1: Cześć, witamy Was wszystkich. Jesteśmy z zespołem po koncercie akurat w Wino w Łodzu. Także pozdrawiamy słuchaczy. Cicho.
0: Pozdrawiam cały zespół Mister Zub, który tyle lat temu przecież zaistniał w świadomości Polaków, że trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj to już jest tyle lat. To był 84 rok, kiedy chyba wszedł na rynek utwór Mój jest ten kawałek podłogi. Czy dobrze kojarzę?
1: Dobrze kojarzysz. 84. Piosenka w 83 powstała, ale w czwartym na rynek weszła. O, tak.
0: Byliście zespołem niesamowicie odkrywczym, nie tylko dlatego, że z Koszalina, ponieważ nikt z Koszalina wtedy nie miał takiej popularności ani wcześniej, ani później nigdy, ale przede wszystkim też wasz udział w liście przebojów programu trzeciego, jak i to, co, że byliście jedynym tak naprawdę formalnym zespołem z tak zwanego nurtu ska drugiej fali, której w Polsce jeszcze wtedy nie było. Byliście absolutnie nowatorscy, jesteście do dzisiaj i istniejecie cały czas i gracie i śpiewacie. Wielki hołd dla Was. I Andrzejku, Ty też kupę lat spędziłeś za granicą, tak jak i ja.
1: To no, wiem, ja że cały czas mieszkam tam.
0: No właśnie. Jak to dzisiaj odbierasz, kiedy przejeżdżasz Polskę jako już, można powiedzieć, człowiek uznany, można powiedzieć, pewien rodzaj legendy?
1: Wiesz co, no nie, no jak odbieram, no sprawia mi wielką przyjemność wychodzenie na scenę i granie ludziom. Jest to przyjemne, no fajne jest to, że mamy w tej chwili w składzie, z pierwotnego składu mamy trzy osoby, Waldka Miszczora, perkusistę, Jacka Poprockiego, pozdrawiam, gitarzystę i mnie, no Waldek Gilmour Lech nie żyje,
2: Lech się
1: nie żyje, wujek z nami gra od 26 lat.
0: Czy tak jak już jest swój chłopak, nie?
1: Tak, to już jest swój chłopak, oczywiście, że tak. Także no jakoś życie nas nie oszczędzało, ale jest okej, no.
0: To ja Ci teraz powiem, co się stało, dlaczego dzisiaj się pojawiacie, ponieważ jutro mam swoje urodziny 62. I postanowiłem sobie zrobić dzisiaj prezent i przekazuję Państwu swoje życie muzyczne takim torem, jakim on sobie gdzieś egzystuje i na tej...
2: 100 lat, 100 lat.
0: 100 lat, 100 wielkie.
2: Lat. Niech żyje, żyje nam.
0: Niech żyje, no nam. I w życiu nie myślałem, że pana Mister Zub będzie mi śpiewać 100 lat w takim dniu. Wielkie podziękowania dla Was i za to, co zrobiliście dla polskiej muzyki, nazwijmy to rockowej, nie tylko lat 80. Też mieliście po drodze dużo perturbacji, jak to, ale przezwyciężyliście je i to jest ważne, bo nie wszystkim się udało w zgodzie i w szczęściu do dzisiaj występować, a Wam się to świetnie udaje, więc gratuluję.
1: No to prawda, to dziękować opatrzności.
0: No i w związku z tym słuchajcie, panowie drodzy, szacunek pełen dla waszego artyzmu. Zapowiadajcie, Andrzejku, ty i koledzy, zapowiedzcie utwór, który jest, który był z nami od początku podsumowań wszystkich lat, bo kiedy rozpocząłem listę przebojów Polish Chart jeszcze na ziemi obckiej, na obczyźnie obcej, tak, czyli brytyjskiej, to już byliście z nami tą piosenką. Pamiętasz zresztą, wygrywaliście.
1: Dobrze, to słuchaj, to mamy ci wszyscy zapowiedzieć kawałek podłogi?
0: Tak, bardzo proszę.
1: Dobrze,
0: dzięki,
1: panowie. Dla słuchaczy Radia Wnet zespół Mister Zub zapowiada teraz
2: utwór
1: Mój jest ten kawałek podłogi. Bardzo
0: wow. Ładnie.

0: No to chociaż widzisz, to kocie drogi, chociaż miałem młodość durną i chmurną i durną, jak to napisał jednak, sprawdziliśmy to, Mickiewicz.
1: Tak,
0: Mickiewicz, to dzieckiem szczęścia i w czepku urodzonym jesteśmy chyba obydwaj, ponieważ nie planowaliśmy tego wejścia kompletnie, nawet nie wiedzieliśmy, czy dobry telefon mamy do pana Andrzeja Donarskiego. A tutaj cała ekipa jeszcze z zespołem, który przeszedł takie perturbacje, żebyście wiedzieli, jak oni byli nie ze sobą w pewnym momencie bardzo niezbyt dobrych relacjach i tak dalej. I to wszystko im się udało pokonać. Wielki szacun, panowie, ogromny szacun. I to, że weszliście na stałe do mojego serca i mojej płytoteki i tą piosenką, to są różne powody, o których tu głębiej nie będę się rozprawiał. Natomiast de facto trzeba teraz powiedzieć, że przez tą naszą wędrówkę lata 80., kiedy omijamy bardzo dużo wykonawców i utworów, żeby tylko się zmieścić w czasie, to powiedzmy sobie otwarcie, doszliśmy do roku 85, a 86 był ostatni moment, kiedy w Meksyku tam chodziło o to, że powstała ta klątwa piechniczka właśnie, kiedy ktoś mu zarzucił, że tam nie wyszli z grupy, że coś mi było nie tak, to on powiedział, obym doczekał, żeby następny raz Polacy doszli do ćwierćfinału czy do półfinału. I tak się dzieje, że do dziś nie możemy dojść do tego, nie tylko półfinału, ćwierćfinału, ale nawet jeżeli już wchodzimy, to nie wychodzimy z grupy, dobrze pamiętam.
1: Nie. Były w ostatnich latach.
0: Były przypadki, że wyszliśmy z grupy?
1: Doszliśmy do 1/8 nawet.
0: Aha, ale to dalej, teraz było.
1: Dalej my nie poszliśmy.
0: A kiedyś były trzecie miejsce na świecie i właśnie to jest ta klątwa piechniczka. Natomiast kiedy myślę o muzyce lat 80. i tutaj już nie będę dzisiaj dzwonił, bo nie o to chodzi w tym programie, żeby się z wszystkimi zetknąć, natomiast będę dzwonił być może do pewnych ludzi, którzy są mi bliscy i ważni z innych powodów. Natomiast w tej chwili posłuchajmy z 85 roku utworu formacji TSA, który jest dla mnie jednym z najwybitniejszych utworów o wierności, miłości i przywiązaniu. Posłuchajmy.

0: Dziękujemy.
1: Drodzy Państwo, to była formacja TSA i to w wersji akustycznej z trójki bodajże, bo to jest chyba to nagranie jedyne, jakie, że tak powiem, egzystuje sobie w tak zwanym doborze bazowym i to jest na pewno ta wersja, której na wokalu oczywiście był sam kolega Piekarczyk. Natomiast był tam też, z tego co kojarzę, basista Skorpionsów obecny, Paweł Mąciwoda. Natomiast prawdopodobnie jest z nami człowiek, który należy się, jak nie powiem co komu, i zaistnienie głosowe dzisiejszej audycji, gdyż to jest człowiek, który zrobił mi parę lat temu, na dziesięciolecie listy, największy rodzaj niespodzianki, jaką mógłby zrobić mi słuchacz, artysta, muzyk. Czy jesteś tam, Tomku?
2: Oj tam, jak zwykle przesadzasz, padre. Oczywiście, że jestem, a zaskoczę cię, bo trafiłeś na większą grupę, ponieważ jest tutaj ze mną jeszcze
3: Lena,
4: Julek.
2: Wracamy właśnie z Jach Music Festiwalu i akurat wbiłeś się do wesołego samochodu.
1: Czyli krótko mówiąc, Szamara, której wczoraj wiersz odczytałem podczas, nie wiem czy wiesz, że wczoraj mój wiersz dla Szamary w języku, dialekcie poznańskim, może wielkopolskim, odczytałem głośno podczas prezentacji Adrenaliny.
2: O, to bardzo nam miło z tego powodu, bardzo nam miło.
1: Ale tutaj, Duchol, to jest do ciebie bardziej, bo ja to mam dzisiaj, prowadzę ten program jak zawsze z Igorem Toporowskim i tutaj Igor świadkiem zaświadczy, że ja to mam więcej szczęścia niż rozumu, ponieważ tutaj u was trafiam na cały zespół Szamara, a przed chwilą trafiłem na cały zespół Mister Zup, jak dzwoniliśmy. Także
2: szczęście sprzyja lepszym, padre. Weź to pod uwagę, szczęście sprzyja lepszym. No, taka stara zasada jest.
1: A dlaczego ty, a nie kto inny, Duchol? To jest proste i opowiadałem trochę mojemu koledze Igorowi Toporowskiemu, który oprócz tego, że jest fantastycznym współprowadzącym i prowadzącym wiele innych programów, to jest też realizatorem naszym dzisiejszym tu i nie tylko dzisiejszym. I opowiadałem mu trochę, kojarzy ci się, Duchol, na pewno takie nazwisko jak Zuzanna Hejnar, prawda?
2: Tak, nasza Zuzia, tak. Była realizatorka, no właśnie, bo pracowała w radiu, bardzo, bardzo miła kobietka i nie ukrywam, że dzięki Zuzi też powstała duża kolaboracja podczas dziesięciolecia twojej listy i to Zuzia umożliwiła nam to wszystko.
1: Słyszałeś to, Igorku?
5: No, słyszałem.
1: O kolaborancji tutaj donoszą nam realizatorsko-artystycznej przeciwko prowadzącemu ówczesnemu. I oczywiście to było bardzo wszystko sympatyczne. Drodzy Państwo, największe gwiazdy polskiej muzyki wówczas były po drugiej stronie telefonów, a ja nie wiedziałem, czy to się dzieje naprawdę, czy to są jakieś jaja. Brzydko powiedziałem słowo jaja, czy to może tak być?
2: Oficjalnie wtedy padły słowa: oj, zdaje się, ktoś tu przeszkadza prowadzącemu w prowadzeniu programu. A to zaczęło się chyba od Kazika Staszewskiego wtedy, nie pamiętam.
1: No więc właśnie.
2: Powiedz, że nie było to miłe.
1: To było bardzo miłe, ale powiedz mi, jako człowiek, który aż tak bardzo się zaangażował w zrobienie mi przyjemności.
2: Ja sam winy za to nie ponoszę. Pamiętaj, było nas tam więcej, tak?
1: Czyli krótko mówiąc, będzie w razie czego współudział będzie też w zorganizowanej grupie artystycznej.
2: Dokładnie, tak jak mówisz.
1: Czym dla ciebie, dla was, dla ludzi takich mocno zaangażowanych w to zjawisko, jakim jest lista Polish, przecież kiedy ona powstawała na ziemi brytyjskiej, ciebie jeszcze nie było w tym gronie, ani Leny, ani nikogo z ówczesnych, ani obecnych twoich współbratyńców, artystów, którzy tam sobie siedzą i słuchają. Skąd u ciebie taka miłość do tej idei, jaką jest lista Polish Chart?
2: A to bardzo dobrze znany tobie Marek Sarzała zaraził mnie tym. Mój przyjaciel ze studiów. Spotkaliśmy się właśnie w Poznaniu i on się dowiedział, że ja gram w pole. stwierdził, że to koniecznie musi przyjść na próbę, przyszedł na próbę, próbował tam nawet trochę nam pomagać w organizacji naszego życia artystycznego. No i on właśnie mi o tobie powiedział, że jest taki człowiek, taki redaktor, mówi, fajny gościu, prowadzi bardzo, mówi, fajną, niezależną listę, gdzie każdy może być. I mówi, to nieważne, że nie sprzedałeś 1000 płyt, tylko mówi, jeżeli masz wartościową muzykę, a wasza jest wartościowa, uważam, że powinieneś się do niego odezwać. No i zadzwoniłem.
1: Znaczy, powiem ci dwie rzeczy tutaj. Pierwszą rzecz to nasz, to się tak miło składa, wszystko nam się dzisiaj jak domino składa, prawda, Igor? Że Igor zna tego człowieka bardzo dobrze, Marka Sożałę. Pamiętasz, Igor, kiedyś my razem prowadzili w trójkę program?
5: Tak, również też na social mediach się potrafimy, że tak powiem, kolokwialnie przeciąć.
1: Tak, i druga sprawa, że chociaż nie wydałeś 1000 płyt, ale za to jeszcze się wstrzymaj, chwilę się nie rozłączaj, chyba że jeszcze, że może technicznie już nie poradzisz. Bo mamy dla ciebie niespodziankę z pewną, posłuchaj sobie tej piosenki i posłuchajcie sobie ją wszyscy. To jest specjalnie dla ciebie, Duchol, z podziękowaniem za tamten czas, za tamten moment i posłuchaj tego utworu, bo rozpłaczesz się ze szczęścia.
2: Zaparłem się mocno o sufit i siedzę.

0: No i co czujesz, Ducholu? Co czujesz, Leno?
1: Co mam ci powiedzieć? Kiedyś ktoś powiedział mi, że to jest jedna z piękniejszych polskich ballad rockowych i wiesz, że miał rację. Nawet byliśmy tak, na przeglądzie, gdzie jurorem była Ania Ortodox i po skończonym przeglądzie podeszła do nas i powiedziała, że to jest przepiękny utwór. Także myślę, że... Duży komplement.
0: Bo to jest jeden z najpiękniejszych ballad w historii polskiej muzyki rockowej na pewno. Natomiast tu co się wydarzyło w ostatnich latach między...
1: Od tego się zaczęła nasza przygoda, można powiedzieć, z tobą. Bo
0: no
1: to
0: właśnie.
1: Pierwszy utwór, który był na liście, ja pamiętam, jakie to jeszcze wtedy w niedzielę było, koło południa, chyba o drugiej się lista zaczynała, z tego co pamiętam. Mhm. To gnałem do domu i się włączałem kompa, no bo u nas oczywiście nie macie, po raz kolejny tu przytyk do prezesa, że nie macie swojej częstotliwości, tylko my musimy tutaj w Irlandii słuchać tego przez net, więc biegiem do chaty włączaliśmy z komputera i z wypiekami na twarzy i pamiętam, pierwsze chyba mieliśmy 23 miejsce, że załapaliśmy się do tego, do tej...
0: Liczba numer 23 i znowu film z Jimem Carreyem się kojarzy tutaj.
1: Nie wiem, czy się kojarzy.
0: Natomiast powiem tak, że w międzyczasie dużo fajnych piosenek jako prorok mieliście, a potem powstała Szamara i to pamiętam, chcieliście mnie zrobić trochę w konia. Mianowicie ktoś mi wysłał...
1: Nie mów, że się trochę nie nabrałeś. No,
0: może w pierwszych chwilach, ale... I powiem ci szczerze, bardzo szybko się zorientowałem, że to musi być i nawet Igor świadkiem, bo mówię do niego, Igor, ta wokalistka to mi przypomina tą wokalistkę z proroka. Czy tobie też? I on mi mówi, że no coś w tym jest.
2: Coś w tym jest, tak, to prawda.
1: Użycie obydwa jak psy. Użycie jak psy, moim zdaniem. Zrobiliśmy was na pewno trochę w jajo na początku, ale później tak, ja słyszałem to, jak do siebie tak mówiliście.
0: No właśnie. Dlatego też powiedzcie mi, jak się ma, bo cała Szamara nas teraz słucha, rozumiem, tak?
1: 75%, ponieważ Adi się z nami nie zabrał.
0: Adi tak jak w tym wierszyku, że znowu na szagę będzie letał jak hejter, który zgubił tę tytkę z klejmami.
3: Trafiłeś, powiem ci szczerze, ponieważ Adi taki trochę jest.
0: Że jeżeli pojedziecie baną, no to musicie pamiętać, że jak to kiedyś taki jest, nie będę tutaj całego tego wierszyka cytował, bo się nie nadaje na antenę, ale jedzie bana do Poznania, ja sobie gwizdą, maszynista
1: odważnie idzie, grubo.
0: Dalej już nie będę mówił. Cieszę się, że was dzisiaj tutaj mam ze sobą podczas tego mojego święta jutrzejszego, bo tak to jest jakby takie, można powiedzieć, trochę w przededniu. A z drugiej strony tutaj kolega realizator się dzisiaj, który jest moim kolegą współprowadzącym też przy okazji, dwoje się i troje, i chciałem ogromne podziękowania, bo to co Igor robi dla tej audycji to jest nowa era, nowe dzieje i szacun wielki Igorze za to, w jaki sposób się włączyłeś w współtworzenie. Wiem, gdzie ta audycja kiedyś podąży, kiedy mnie już nie będzie. Kto się nią zaopiekuje, że tak powiem, no bo kiedyś wszystko minie, ale nigdzie nie będziemy takich smutnych rzeczy.
2: Nigdzie nie idziemy.
1: No, na żadne natomiast... pastwisko się jeszcze nie wybieramy, tak, padre, na żadne pastwisko się jeszcze nie wybieramy. Ty masz jeszcze tu dużo do zrobienia i skończ z tą, jak to się, czarną propagandą mi tutaj, tak?
0: Nie, to się mówi z poetyką smutnego piękna, jak to mówili zawsze, że Kostrzewski... Kostrzewski miał zawsze takie teksty zrzucane ze strony dziennikarzy. Jak pan stworzył taką poetykę smutnego piękna? A ja mówię, słuchaj, ja mam łzę, ale nie dla cieniów minionych. No więc tutaj, drodzy państwo, mamy też z Igorem coś dla was jako szamary tej chwili. Wczoraj na bardzo wysokim, fajnym miejscu się znalazła Szamara z piosenką, która w ostatnim półroczu brylowała na naszej liście, czyli Adrenalina. A dzisiaj, żeby wam zrobić jakąś radość i przyjemność z naszej strony, też podziękować za to, że jesteście z nami i był prorok, ale teraz będzie, no bo są, jak to wiecie, trzy prawdy są, a wy macie dwie prawdy.
1: A może chwilę, czy jeszcze ja lubię was, a nie mówię. I to jest dla ciebie. Z okazji twojego jutrzejszego święta. Tutaj mamy utwór dla ciebie słowno-muzyczny pod tytułem 100 lat. 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam.
0: No dzięki wam bardzo wielkie, bo gdyż tu my, z tego co mi się wydaje, dobrze myślę tutaj, Igor, nie będziemy rozmawiać o kobietach, bo nie wypada mówić o wieku kobiet, ale z facetów to chyba tylko my z Konradem Mędrzeckim tutaj mamy ten słuszny wiek taki już, który nas napawa optymizmem.
1: Masz jakieś melancholijny nastrój, żeby nie magnolię.
0: Nie, bo to słuchaj, dobrze kojarzę tutaj ducho, że jak chłop ma kobietę w poznańskim, to ma mele, nie? Mele, dobrze mówię?
1: No, tak można powiedzieć.
0: Czyli mela to w poznańskim trochę więcej niż mela. Drodzy Państwo, to teraz będą dwie prawdy, a my będziemy tutaj dalej drążyć tę moją muzykę, z którą wzrastaliśmy wspólnie, bo to już są lata 80. i zobaczymy, do czego dobrniemy. W każdym razie powiedziałem sobie, że dzisiaj muszę mieć Duchola w swoim rewirze i dziękuję wam wszystkim, tobie Igor i wam wszystkim tam zebranym w tymże poznańskim grajdołku zwanym Pyrlandią. Skądinąd życzę wam grajdołek dolnośląski, który ma swoje częstotliwość, ale też ona wszystkim taksówkarzom mówię, żeby słuchali jednak w postaci komputerowej, gdyż nasze połączenie nie jest zbyt silne we Wrocławiu, jeśli chodzi o 96.8. Także no, myślę, że biegiem lat, jeżeli będziemy coraz lepsi, albo rzeczywiście się taka sytuacja nadarzy, to będę orędownikiem, żeby Poznań miał swoją częstotliwość i będę za wami zabiegał. Dwie prawdy. Dziękuję za obecność dzisiaj.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: Drodzy Państwo, mamy prawdopodobnie niespodziankę dla Duchola, jeżeli nas jeszcze słucha, ale przede wszystkim dla wszystkich Państwa mamy niespodziankę, bo kiedyś z Igorem i z tymże dżentelmenem, którego za chwilę usłyszycie, jeżeli to prawda, bo są prawdy dwie, jak się okazuje, ale jest też prawda trzecia, że z nami jest po drugiej stronie Marek Sarzała. Witam Ciebie, Marku. Halo? Halo, halo? Czy słychać mnie po drugiej
1: halo,
0: stronie?
1: Halo, halo, cześć Sławku.
0: Cześć Marku.
1: Wszyscy... Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się nisko.
0: Wszyscy tutaj łącznie z Igorem pamiętają nasze wspólne zabawy i kiedyś ci to obiecałem i teraz zrobię to publicznie. Igor, zapisz sobie gdzieś to, bo to jest ważne, co ja teraz powiem, że kiedyś musimy wrócić do tych naszych trzyosobowych z programu, bo się podobno świetnie przyjęły.
1: O, to się cieszę.
0: Pamiętasz ten nasz program o najpierw Floydach, a potem bodajże...
1: Oczywiście, oczywiście. Jedna Marku, z najpiękniejszych przygód, jakie przeżyłem. Tak, to był taki maraton, można powiedzieć, chyba kilkudniowy.
0: Pamiętasz, Igor nasze zmagania wtedy?
2: Tak, ja oczywiście również tak samo bardzo dobrze to wspominam. No. I chociaż każdy program co tydzień jest oczywiście wybitny. Bo
0: przed chwilą Duchol powiedział, że Marek Sarzała był pierwszym człowiekiem, który im powiedział o istnieniu

0: Chyba mogę nawet śmiało powiedzieć, że pewnie od pierwszego dnia, kiedy usłyszałem w ogóle o tym zjawisku, że będzie coś takiego jak Radio Wnet. No i oczywiście ta ramówka się tam tworzyła i nagle się okazało, że do tego dokoptowana została twoja audycja. Ja uznałem, że to jest coś w ogóle niebywałego. Zresztą wiesz, ja cały czas, dlatego stąd zresztą mój kontakt z Ducholem, bo jak usłyszałem proroka, uznałem, że to jest naprawdę kawał fajnej muzyki i warto, jak to się dzisiaj mówi, ożenić tę audycję, najlepszą audycję, jaką znam, bo mówiąc szczerze, Polish Chart, i to powtarzam, i nic się nie zmieniło. To jest najlepsza lista przebojów, jaką znam. Z tego powodu, że ona nie tylko wody, ma jakby taki walor, że słychać muzykę, ale po prostu to promocja zespołów. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze, najfajniejsze. No i do tego dla mnie to jest... Dzięki twojej audycji, waszej audycji, ja po prostu dowiaduję się o takim fenomenie jak młode zespoły ambitne, które tworzą fajną muzykę, a nie mają szansy, a czasami może nawet i nie za bardzo gonią do tego, żeby gdzieś w mainstreamie zaistnieć. Chociaż tak szczerze
1: dlatego
0: mówiąc...
1: Dlatego dziś na początku audycji pojawił się młody, dobrze obiecujący artysta o imieniu Tokot.
0: A, znam, tak. Właśnie wtedy poznałem podczas naszej tej audycji, tego maratonu, który stworzyliśmy, właśnie wtedy poznałem twórczość Igora. I oczywiście jak głosuję, jest to kot, odsłuchuję i z reguły jest tak, że oddaję swój głos.
1: No to teraz już Igor wiesz, kto za tobą miło. Stoi.
2: Naprawdę, tak, teraz już wiem, kto stoi za sukcesem Tokota na liście Polish Chart, jak gardło było naprawdę wysoko.
0: Słuchaj, nie żałuję swojego głosu. Mam go i oddaję go i wiem, że to jest dobrze zainwestowany głos. Za każdym
2: dziękuję
0: razem.
2: Dziękuję bardzo, naprawdę.
0: Tak, tym bardziej, że wtedy rozmawialiśmy o tej twojej płycie takiej od początku do końca koncepcyjnej, to można powiedzieć, że to jest naprawdę kawał dobrej muzyki. I tak, no i wiesz, ja cały czas słucham radia. Czasami mam takie, wiesz, to jest tak, że najczęściej tych wszystkich audycji słucham, jak jadę samochodem. A to mi trochę przeszkadza, bo chciałbym się wypowiedzieć tam, wejść, wiesz, na jakieś media społecznościowe, powiedzieć swoje, ale mówię, no kurczę, nie dam rady, muszę jechać i słucham. Ale cały czas wiem, że to realizujesz, ale... że robicie kawał dobrej muzy i tak dalej.
1: Cieszę ale się musimy się przyznać do czegoś przed Tokotem, Marku, i przed państwem, że kiedy dostałem zaproszenie do Teatru Muzycznego w Poznaniu na spektakl Kombinat do muzyki Grzegorza Ciechowskiego i tekstów i George'a Orwella i w ogóle takich tych historii związanych ze spiskową teorią dziejów i manipulacją człowiekiem, który gdzieś tam jest ziarenkiem w pyle gwiezdnym tych wszystkich szaleńców, ludzi, którzy wykorzystują nas regularnie na wszystkie sposoby, to wówczas ten poznański koncert spędziłem z kim? Z Markiem Serzałą w jednym rzędzie.
0: No i to, kurczę, to było coś, to no, tego się nie da zapomnieć do końca życia, bo to było naprawdę, po pierwsze, dziękuję, cały czas jestem wdzięczny za to, że mnie wtedy zaprosiłeś, bo mimo, że mam to pod nosem, prawdopodobnie bym to odkładał. Mimo, że to jest po prostu jakby źródło, same prapoczątki mojej jakby przygody z muzyką w ogóle, jako takiego zwykłego słuchacza, zjadacza chleba, bo Republika to był taki absolutny początek, kiedy mnie zafascynowała i to, że razem mogliśmy pójść na ten spektakl, go obejrzeć, to było coś niesamowitego i zawsze mi się to przypomina, kiedy ostatnio chyba bodajże jakieś tam 2 tygodnie temu chyba była rocznica wydania płyty Republiki Nowe Sytuacje, która nadal uważam, że to jest no, na pewno jakiś tam, jak to mówią dzisiaj, top numer 1 może nawet. I wiąże to dzisiaj, bo kiedyś to było tak, że tylko płyta. Dzisiaj to wiąże z tym spektaklem, który razem obejrzeliśmy. Coś niesamowitego, tak.
1: Dlatego dzisiaj była piosenka Biała Flaga obowiązkowo w tym moim tutaj takim podsumowaniu mojego życia muzycznego. Ale ja chciałem poprosić o coś Igora, ponieważ żegnamy się z latami 80. powoli. Tutaj w tej naszej nie będzie dzisiaj zbyt dużo jeszcze czasu, żeby zagrać cokolwiek. Chciałem wam pokazać, jak w polskiej kulturze muzycznej pojawiła się, że tak powiem, odcisnęła swoje piętno muzyka lat 80.

0: Ostatniego tutaj transferu, Igor, który wysłałem Ci te trzy utwory przed samym programem, tam jest taki pan, który się nazywa Dzieman. No, czy Ty kojarzysz tą ksywę Dzieman, Marku?
1: Wiesz co, nie, chyba raczej nie.
0: No jest właśnie, to właśnie chciałem Wam pokazać obojgu, obu, przepraszam, Wam i słuchaczom, jak bardzo muzyka lat 80. Jako zjawisko artystyczne odcisnęła piętno na muzyce światowej, w tym polskiej. Bo to Polak jest, który nagrał taką piosenkę pod tytułem angielskim, angielsko brzmiącym tytułem. I ktoś by, kto, jeżeli bym zasadził teraz taką kaczkę dziennikarską, żeby, gdybym was chciał oszukać i powiedzieć, że piosenka pochodzi z roku 86, to byście się dali nabrać, myślę. A ta piosenka jest z ostatnich kilku lat i pokazać wam, jak bardzo muzyka z lat 80., jak bardzo jako młody nastolatek trafiłem w to sedno. I pokazać wam na podstawie tego utworu i zostań jeszcze z nami, Marku, i posłuchajmy razem z wykonawcy, który pokazał, jak bardzo ta muzyka lat 80. wpłynęła na ich myślenie i nasze wspólne.

0: Przypomnę, że jest z nami Marek Sarzała i co, Marku, powiesz na temat tej piosenki, bo pierwsza reakcja Igora była taka, ja zaraz ci powiem, z czego to jest, a to się nie da tak powiedzieć, ponieważ to jest tak podobne do wszystkiego, co było w latach 80., ale jest to utwór jak najbardziej oryginalny i stworzony przez Polaka.
1: Niesamowite, moim zdaniem niesamowite, ale faktycznie powiem tobie, że gdybyśmy tak się spotkali i byśmy powiedział z jakich czasów może być ten utwór, jak najbardziej bym powiedział, wytypowałbym 80. ze względu na charakterystyczną sekcję rytmiczną. Ta perkusja, bas to po prostu są lata 80. i jak dużo przesłuchuję muzyki, czasami są tacy wykonawcy, którzy gdzieś powstali, wiesz, lata 60., 70., oni tworzyli w tamtej stylistyce i nagle, kiedy ich historia przebijała się przez lata 80., to jest zupełnie inna historia. Mniej więcej to tak brzmi jak tutaj. Kawał dobrej muzyki, bardzo mi się spodobało. Bardzo.
0: Wiesz co, to jest nagranie, które teraz jeszcze wam powiem, żeby było mało, bo to wszystko, co powiedzieliście, to wszystko prawda, że teraz będzie gwóźdź programu. Ten utwór był nawet numerem jeden naszej listy Polish Chart przez jeden tydzień.
1: No proszę. Nie dziwię się, bo naprawdę fantastyczna muzyka.
0: No właśnie, do czego zmierzam, ponieważ hucznie się pożegnaliśmy z latami 80. i chcieliśmy tutaj wejść w 90., ale najlepszym reżyserem programu jest improwizacja, dobrze mówię, Igor?
2: Oczywiście, że tak, bo w tym tkwi duch.
0: I myśmy tutaj troszeczkę, że tak powiem, sobie pogadali i z Andrzejem Donarskim z zespołu Mister Zup, potem z Ducholem i Lenką, teraz z tobą. Jest to dla mnie dużo bardziej wartościowe niż puszczanie tylko muzyki z pewnych epok. Dlatego stwierdziłem, że nie będziemy teraz jechać do lat 90., żeby grać. Tylko nie wiem, czy Marku, czy ty byłeś już wtedy z nami, ale chyba tak. No, byłeś od początku. Pamiętasz tak. To nagranie, mówi ci coś nazwisko Kasia Marona?
1: Tak, tak.
0: To było, wiecie co, drodzy państwo,
1: oczywiście, że
0: drogi
1: tak.
0: Igorze, to było nagranie, które jeszcze wtedy nie było ograniczeń do 5 zwycięstw. Ono jednego lata, 7 tygodni pod rząd było numerem 1 listy Polish Chart, a Kasia Marona stała się totalną gwiazdą. Mm-hmm. Posłuchajmy, piosenka Zimno.
1: Z przyjemnością.

0: I takie oto i gorze piosenki u nas brylowały w czasach, jak jeszcze ciebie nie było w Radio Wnet. A my już sobie tutaj z Markiem podsłuchiwaliśmy i nawet graliśmy takie.
1: No, to był dobry kawałek Kasi Marony, którą wydaje mi się, że kojarzę z innych utworów, które miały miejsce na liście Polish Chart, ale Zimna nie znałem.
0: Zimno było tym takim numerem jeden pierwszym. Totalnym. Tak. Pamiętasz, Marku, to nawet metalowcy na niej głosowali.
2: Tak. No i powiedz mi, gdzie spotkać taką muzykę, jak nie tutaj? O, coś niesamowitego. No właśnie, kiedyś mówiłem, że muzyka oczywiście ona jest tutaj prezentowana, ale ja zawsze jeszcze bardziej cenię te rozmowy twoje z muzykami, tymi młodymi ludźmi najczęściej, chociaż nie tylko, którzy opowiadają o tym, co robią. No pierwszy przykład tutaj z boku, który mamy, Igor Toporowski, którzy opowiadają o tym, jak tworzą, i tam to, co ja najbardziej cenię, to, że robią po prostu swoje, a nie ma jakiegoś takiego parcia potężnego na, jak to się mówiło kiedyś, na szkło, na karierę i tak dalej, tylko po prostu robić swoje. I daj Boże, żeby z tego coś
0: wiesz,
2: wyszło.
0: Marku, coś ci przerwę tutaj, że tak przepraszam, że ci wchodzę, ale muszę to powiedzieć, bo skoro podjąłeś temat Igora, to jest objawienie, to jest dar z nieba i to jest bardzo, powiedział, że rzadko spotykany egzemplarz, jeśli chodzi o ludzi, którzy działają w muzyce i nie tylko w muzyce, bo w teatrze, w literaturze. Mm-hmm. Tak, to jest człowiek renesansu, to jest dla mnie taki Leonardo da Vinci tych czasów, jeśli chodzi o sztukę.
1: Jest mi niezmiernie miło, ale proszę skupić się na Sławku tutaj.
0: Poczuj sobie, co ja muszę czuć przez cały program.
1: To jest nie bez przyczyny, nie bez kozery dzisiejszy dzień.
0: No tak, ale ty też masz...
1: Ale ja nie mam dzisiaj ani jutro urodzin, więc...
0: To nie ma znaczenia. Kiedy?
2: Sławku, przy okazji, bo ja wczoraj słuchałem audycji redaktora Wybranowskiego i on prowadził audycję, która była jakby takim wieczorem wigilijnym z okazji swojego święta. No więc słuchaj, wszystkiego co najlepsze, tej pasji wielkiej, którą posiadasz, tobie życzę. Spełnienia wszystkich marzeń muzycznych, bo wiem, że to chyba poza muzyką nic dla ciebie się tak nie liczy jak ona. Szczęścia, zdrowia, najbardziej zdrowia i wszelkie pomyślności. I żyj nam 100 milion lat, o, tak powiem.
0: Marku, jesteś wielki, dzięki ci bardzo. Ja wiem, że to są takie, nawet Igor odczuł to na swojej młodej skórze, jak to potem człowiekowi jest czasami i pięknie, i potem tkliwie, i czasami łzę uroni. Natomiast my czekamy na... obiecuję ci, że zrobię wszystko, żebyśmy raz na jakiś czas spotkali się tutaj w trójkę. Bo wiem, że bardzo ludziom się wtedy podobało i nawet Igorowi też się bardzo to podobało.
2: Bardzo się cieszę, jestem do dyspozycji.
1: Ale proszę bez nawet, bo to robi ze mnie też nie wiadomo kogo.
0: Nie, no bo jakby ty możesz na to popatrzeć, że to jest mój ktoś, kogo ja znam, rekomenduję i tak dalej, ale przeżyłeś to, bo te nasze programy się bardzo spodobały i ludziom. I wiem, że ty byłeś też podekscytowany tym, bo Marek ma to do siebie, że nie jest z naszym kolegą dziennikarzem muzycznym, ale posiada wiedzę ogromną. I wiedzę ogromną z kultu, wiedzę ogromną z Floydów, z wielu gatunków muzycznych. Zresztą przypatrz się Marka stronie profilowej w Facebooku. Co chwilę w jego ręku jakiś winyl jest, który przypomina o czasach zamierzchłych. Często w czasach, kiedy byliśmy małymi dziećmi, a potem po latach dopiero odzyskiwaliśmy gdzieś te płyty przez inne metody niż kupno na gorąco, bo wtedy jeszcze nie było dostępu w czasach, kiedy byliśmy małymi chłopcami.
2: Tak.
0: Dobrze mówię,
2: bardzo
0: Marku?
2: Dziękuję. Tak by... Bardzo dziękuję. A właśnie, wiesz co, zanim jak się tutaj złapaliśmy dzisiaj z okazji tego święta twojego i audycji, to akurat przyglądałem się kalendarzowi, bo lubię to oglądać codziennie, co tam się dzieje, czy to w historii takiej świata, Polski, ale i muzyce. No i muszę wspomnieć, że akurat się zabierałem za post o przypomnieniu o tym, że tego dnia, ale w roku 80 Joy Division wydali Closer. Tak się to ułożyło. Także widzisz, każdego dnia jest coś ciekawego.
0: mi zawsze Joy Division będzie się kojarzył z tym utworem, który wiadomo, wszyscy wiemy, o jakim mówimy. Natomiast później powstał na jego gruzach New Order.
2: Tak.
0: I to no było dla mnie też odkrycie.
2: Już mamy tematy.
0: Mamy odkrycie totalne. Myślę, że czas by było kiedyś go zagrać, ten numer Blue Monday, pamiętam się nazywał.
2: Tak.
0: I nie wiem, czy mamy bardziej...
2: jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy, to tobie mówiłem, że właśnie jadę do Wrocławia na koncert Petera Hooka, kolejny zresztą. I zagrał ten utwór akurat ten ich basista, czyli Division, bo on ma niesamowicie ciekawe koncerty i po raz drugi byłem we Wrocławiu na jego koncercie, naprawdę bardzo fajny. No, ale wiesz co, jeszcze chcę tobie powiedzieć, ponieważ już próbowałem się z tobą kontaktować, dlatego że dwa razy trafiłem na audycję i to zupełnie niedawno, podczas których miałeś wywiad, ostatnio to było bodajże Noc Muzeów. Ja sobie jechałem, było zupełnie ciemno, więc mówię, no nie ma możliwości porozmawiania. Ale jak usłyszałem po raz kolejny twój tekst do utworu, który zagrała ta kapela, to mówię, no to coś, ja muszę z tobą o tym porozmawiać po prostu, to jest coś niebywałego.
0: Który tekst?
2: Wiesz co... Teraz nie będę improwizował na tym, ale ja wiem,
0: chodzi
2: o czym mówię.
0: O zespół Nic ci chodzi.
2: Możliwe, to było w maju ta audycja była.
0: Marku, może Marku, Igorku, jeżeli byś znalazł zespół Nic i utwór Wolne Media.
2: Tak. Ja mówię, usłyszałem po raz kolejny.
0: To teraz dla Marka specjalnie.
2: Bardzo dziękuję i bardzo tak. Ja po prostu jechałem
0: samochodem. Nie rozłączaj, Marek, nie rozłączaj się, bo to jest dla ciebie i chcę o tym też pogadać, bo to jest mój tekst faktycznie. Drodzy Państwo, napisałem kilka tekstów do muzyki, gdzieś funkcjonują one sobie w różnych miejscach. A ten jest, uważam też, rzeczywiście masz rację, że chyba mój najlepszy, jaki mi się udał.
2: Tak, ja uznałem, że jesteś naprawdę... Nie mam co do tego wątpliwości, ale to było takie potwierdzenie i pamiętam ten wieczór, bo ja wracałem, byłem w Gieczu na takim, to było Noc Muzeum, a Giecz to jest taki, wiesz, początki państwa polskiego, tam lubię sobie spędzać czas tego dnia i ja wracałem i słuchałem tej audycji. Ja mówię, to jest coś niesamowitego, a to było kolejny po prostu jakby kolejny
0: Marek,
2: raz.
0: Drodzy Państwo, Sarzała to jest fachowiec od średniowiecznych zamków.
2: Amator, ale uwielbiam. No, uwielbiam naszych piastów, że tak powiem. I jak tylko mogę dotknąć jakiejkolwiek cegły, czegokolwiek, co jest z nimi związane, to tam się udaje. I tak się złożyło, że wtedy właśnie wracając w zupełnej takiej nocy, bo to było późno wieczorem, i ja słuchałem tej twojej rozmowy z muzykiem. I była puszczony ten utwór z twoim tekstem, a ja wiedziałem, że jesteś tekściarzem i kilka już takich utworów słyszałem, ale to mówię, no to jest coś niebywałego i ja mówię, ja muszę z tobą po prostu się spotkać, tak się spotkaliśmy wtedy w Poznaniu i porozmawiać na ten temat, bo to jest coś niebywałego.
0: Zgodzę się z tobą co do jednej rzeczy, nieskromnie, że gdzie indziej to może tam mam coś do dodania czy ujęcia, ale ten tekst rzeczywiście, to sam stwierdzam, że mi się udał, powiem mało skromnie, ale szczerze. Tak, słuchajmy może go i nie rozłączaj się jeszcze, Marku.
2: Tak, jasne, że tak, bardzo jestem tutaj cały czas.

0: Marku, jako że to nagranie jest moim osobistym też takim pomnikiem, bo faktycznie ten utwór mi się bardzo podobał i muzycznie, i tekstowo mi wyszedł, tak jak powiedziałem. Dziękuję Ci, że przypomniałeś, ale my musimy myśleć o końcu tej audycji, ponieważ zostały ostatnie minuty, a Igor musi dążyć na metro. Chciałem Wam bardzo wszystkim podziękować za dzisiejszy program, wszystkim tym, którzy wzięli udział, począwszy od słuchania go, uczestniczenia w nim i w ogóle przeżywania. Przede wszystkim też dziękuję za to, co powiedzieliście, tych pełno miłych słów na mój temat i tych moich może muzycznych marzeń. Igorowi wiele zawdzięczam, że ten program w ogóle wyszedł taki, jaki piękny, bo tak jak powiedziałem, jeżeli dwóch ludzi siedzi i robi swoją pasję, to musi to wyjść. Natomiast powiem w ten sposób. Kiedyś powiedziałem takie zdanie, że emigracja to nie jest kwestia geograficzna, tylko siedzi to w psychice ludzkiej. Ja mogę być już, kupę lat jestem po emigracji, 15-letniej, jak wiecie, byłem w Wielkiej Brytanii, tam stworzyłem tę audycję, ale ja ciągle się czuję emigrantem, bo emigrant to nie jest miejsce na ziemi geograficzne, to jest stan umysłu. Dlatego chciałem się z Wami podziękować Wam i pożegnać dzisiaj piosenką nieżyjącego Gienka Loski, z którym miałem bardzo bliskie kumplowskie układy i przyjacielskie wręcz. Pamiętam, długo płakałem, kiedy on odszedł. I ta piosenka Pieśń Emigranta to jest o mnie, to jest o nas wszystkich, o tych ludziach, którzy tam są po drugiej stronie kanału i nie tylko. Szacun dla nich wielki i nigdy nie mówcie o nich, że to są gorsi Polacy, bo ich tam nie ma. Bo jak wiecie, też coś może nie głupiego stworzyłem dla polskiej kultury muzycznej, więc a też się czuję jednym z nich. Dlatego dziękując Wam wszystkim, Marku, i Tobie Igorze, i wszystkim, co wzięli udział. Tą piosenką się chciałem pożegnać, bo ta piosenka mówi, jest kawałkiem mojej duszy.
1: Soku, honor to dla mnie ogromny. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej audycji i jeszcze raz wszystkiego co najlepsze, a oprócz tej nieustającej pasji, którą sobie posiadasz, jeszcze do tego dokładam a propos naszej rozmowy o twoich tekstach, weny twórczej, tej samej wielkiej, którą posiadasz.
2: Ja również, proszę.
1: I nade wszystko zdrowia.
0: Dziękuję Ci bardzo, słucham Ci, Igor.
2: Nade wszystko również życzę zdrowia, żeby Twoja miłość do tego, co robisz, Sławku, nigdy nie wysychała i co za tym idzie, lista Polish Chart dalej trwała, bo to naprawdę już chodzi o samo to, co dajesz tym wszystkim ludziom, młodym artystom, nam i generalnie czy im dajesz ścieżkę jakąś, otwierasz, czy po prostu słuchaczom generalnie dajesz rozrywkę. Dziękuję Tobie również, Sławku. Dziękuję Tobie,
0: dzięki
2: Marku.
0: Dzięki Wam bardzo. I do usłyszenia po urlopie.
2: Do usłyszenia, tak.
0: Ale głosujcie i bawcie się dalej, bo lista będzie trwała.
1: Nie zasnę, tak było miło. Nie zasnę, bo było naprawdę fajnie i przypomniał mi się ten, to chyba było w listopadzie bodajże, jak byśmy rozmawiali ostatnio i naprawdę bardzo dziękuję za zaproszenie do tej audycji. Jest szczególna.
2: To pieś, prawda, jest pieś, bardzo szczególne.
0: Pieśń emigranta na koniec i dziękuję jeszcze raz.
2: Dobrej nocy
0: Wam wszystkim.
1: Trzymajcie się, cześć.
2: Trzymajcie się również, pa.

0: Nie będzie lipa, ani żaden żart, nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Autopromocja. O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
2: i Krzysztof Masłoń.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
3: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
4: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet. Studio Ostoja.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny, ciepły, nareszcie ciepły dzień po 2 tygodniach opadów. Dziś moim gościem jest Sławek Gacka, prezes Probiotik Polska, no, nasz gość sprzed ponad pół roku, ale wracamy do tematu emów. Witam Cię, Sławku.
2: Witaj, Piotrze, witam wszystkich słuchaczy. Witaj.
1: Ponad pół roku temu, to był wrzesień albo październik poprzedniego roku, spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o tym, czym są efektywne mikroorganizmy, potocznie zwane emami. A dziś chciałem z Tobą porozmawiać, bo dostaję dużo pytań i też dużo i słuchaczy, i innych rolników zastanawia się nad tym, czy emy w rolnictwie i ogrodnictwie, czyli tak zwana biologia, może zastąpić chemię i jak to zrobić, żeby ona mogła ją zastąpić.
2: Tak, dziękuję za pytanie. Zbieramy to doświadczenie od 20 lat, jak wiesz, ponieważ wspólnie podążamy po tych biologicznych ścieżkach i dzisiaj oferując probiotechnologię, a wśród niej właśnie mikroorganizmy i szereg innych rozwiązań biologicznych, możemy powiedzieć, że jak najbardziej jest droga i są rozwiązania biologiczne, które można spokojnie implementować do upraw od ogrodu, od małego, powiedzmy, miejsca do uprawy warzyw po spore areały. Także zdecydowanie tak.
1: Czyli osiągnęliśmy już ten poziom, gdzie ta biologia i te emy nie są już czymś tylko i wyłącznie dla pasjonatów i takich osób, które wierzyły w moc natury, tylko dziś te duże rolnictwo tak naprawdę może bez problemu i coraz częściej z tego, co słyszę, implementuje u siebie na polach i zastępuje. Ja myślę, że czynników jest wiele, bo po pierwsze dostępność nawozów, po drugie sama dbałość o glebę. Jak ty na to się zapatrujesz? Jakie są powody tej zmiany?
2: No jest bardzo istotny aspekt, którym jest oficjalne już wprowadzenie do istoty gleby, mikrobiomu gleby. To było zagadnienie obce, którego praktycznie nie było w przestrzeni rolnictwa. W roku 2022 FAO wydało publikację Mikrobiom gleby, główny czynnik zmieniający istotę rolnictwa i zmieniający, czy też ułatwiający zmniejszyć obciążenia zmianami klimatu. Czyli mamy bezpośrednie w tej chwili jakby połączenie człowieka z glebą poprzez tenże mikrobiom i wiele ośrodków naukowych pokazuje, jakże blisko są mikrobiomy gleby i mikrobiomy człowieka i nasz związek właśnie z glebą, ale to oznacza bezpośrednio, że zaczynamy patrzeć teraz na uprawę roślin jak poprzez pryzmat dokarmiania mikrobiomu glebowego. Stąd też mikroorganizmy wychodzą na plan pierwszy, czego do tej pory na pewno nie było i głównie była kwestia bezpośredniego odżywienia rośliny. Dzisiaj wiemy, że trzeba odżywić mikrobiom gleby, żeby mikrobiom gleby w chwili szczególnie stresu, trudnych sytuacji, żeby mikrobiom gleby zabezpieczał roślinę. Stąd są tak modne rozmowy o bakteriach ryzosferowych, grzybach mikoryzowych i tak dalej.
1: Czyli można powiedzieć, że mikroorganizmy są dla gleby tym, czym mikrobiom dla organizmu człowieka.
2: Tak, dokładnie. Bezpośrednie przełożenie już takowe jest. Nie tak dawno organizowaliśmy konferencję od mikrobiomu gleby do jelit i rzeczywiście kilka wystąpień, które są dostępnymi również w mediach społecznościowych, bardzo wyraźnie to pokazują i to nas ogromnie cieszy. Przy tej okazji jest również ujawnienie wielu poważnych informacji, czyli na przykład wpływ pestycydów na szereg mikroorganizmów pożytecznych, które są w mikrobiomie bardzo potrzebne, a które są niestety zabijane albo blokowane przez pestycydy. Jest cała lista pokazana w pracach naukowych tutaj.
1: Zresztą te informacje nie tylko dotyczą samego samej gleby i tych mikroorganizmów w glebie, ale też coraz częściej mówi się też o przełożeniu tych pestycydów na zdrowie człowieka, co też jest coraz częściej potwierdzane i udowadniane.
2: Tak, zdecydowanie i dobrze, bo to, co szkodzi, musimy jasno powiedzieć, że szkodzi. Możemy szukać metod, w jaki sposób osłabić ten efekt i najlepiej w jaki sposób usunąć pestycydy z rolnictwa i w jaki sposób je zastąpić. To na pewno są wyzwania, to jest na pewno challenge, do którego, o którym warto myśleć i warto stawać i nie mówić, że się coś nie da, tylko po prostu wprowadzać biologiczne rozwiązania od samego początku, od gleby. Bo rozmawialiśmy wielokrotnie, jak pamiętam, wspólnie o tym, że gleba jest najlepszym środkiem ochrony roślin. Czyli jeżeli gleba posiada odpowiedni zasób mikroelementów, minerałów, jeżeli ma odpowiedni zasób życia biologicznego, odpowiedni zasób próchnicy, wtedy naprawdę jest trudno, żeby tam się pojawiły poważne choroby, które mogą uszkadzać plantacje, uszkadzać rośliny.
1: To w jakiej kondycji są dziś polskie gleby i co najbardziej im szkodzi? No, na pewno pestycydy, ale co jeszcze?
2: No na pewno o kondycji jest bardzo dużo informacji. Właściwie nie ma spotkania organizowanego dla gospodarzy, dla rolników, żeby się nie mówiło o tym, że nie mamy w Polsce zbyt mocnych gleb. Mieliśmy dość średnie gleby, straciliśmy 1% próchnicy przez kilkadziesiąt lat gospodarowania, czyli na pewno czynnik jeden to jest zdecydowanie średnio słabsza gleba niż to jest w krajach Unii Europejskiej. Mamy gigantyczny problem wody, bo nie dość, że mamy tej wody generalnie mniej, ale wyraźnie przez ostatnie lata obniżył się poziom wód w glebie i jeżeli liczymy bilans opadów i bilans parowania, to szereg regionów może pokazać ujemny bilans wodny, czyli na pierwszy plan wysuwa się tutaj odporność właśnie na stres suszy. No i cały czas zaufanie, że właśnie metody schemizowane poprzez duże ilości jednak nawozów mineralnych i cały czas ochrona pestycydowa będą tym antidotum i rozwiązaniem. Nie, nie będą. I im szybciej się będziemy wycofywać z tych metod i wprowadzać biologiczne rozwiązania, płodozmy odpowiednie, jeżeli uszanujemy i tradycję, i całą wiedzę, to rzeczywiście wtedy możemy sobie poradzić i ograniczyć ilość chorób i szkód, które tak naprawdę w rolnictwie mamy. Także szereg zmian, zmiany klimatu widoczne co który dzień, bo przecież kilka dni temu mieliśmy temperaturę powyżej 40 stopni. Wczoraj było 11, 13 w różnych miejscach, gdzie przejeżdżałem. Dzisiaj już 28 stopni, więc trudno, żeby też roślina tak szybko się adaptowała i tak szybko zmieniała swoją budowę i odporność skórki na te wszystkie zmiany klimatu.
1: No tak, tu myślę, że jeszcze mamy z tą wodą, wracając do niej, to mamy mocny przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń, czyli ubywa próchnicy, ubywa warstwy humusowej, gleba coraz mniej jest w stanie tej wody przechować i ten bilans jeszcze nam bardziej się pogarsza.
2: No zdecydowanie rozwiązaniem jest maksymalnie szybka odbudowa wierzchniej warstwy, czyli ograniczenie wszelakich uprawek erodujących glebę, a maksymalnie dbałość o materię organiczną, żeby budować pierwszych kilkanaście centymetrów z dużą zawartością materii organicznej i procesów próchniczych, bo żeby powstawała próchnica, musi być odpowiedni materiał organiczny, ale też i kierunek procesu. Jeżeli tam będzie gnicie w glebie, no to nic z tego procesu, bo nie powstanie po prostu próchnica. Potrzebujemy zdrowego zestawu mikroorganizmów pożytecznych, które poprowadzą właśnie ten proces mikrobiologicznego rozkładu i zwiększania zawartości próchnicy. To jest klucz do tego, żeby utrzymać wodę przy powierzchni.
1: No i na szczęście tutaj odpowiedzią w dużym stopniu, to też wiem, że mocno wspierasz, jest rolnictwo regeneracyjne, które bardzo mocno ten problem dostrzega i no nie tylko dostrzega, tylko wręcz działa na rzecz tego, żeby ten problem likwidować, żeby te nasze gleby stawały się coraz bardziej zasobne. Jak jeździsz po Polsce, jest coraz więcej tych rolników regeneracyjnych?
2: Sądzę, że słowo regeneracja gleby jest naprawdę już coraz popularniejsze, bo to się łączy z szeregiem spotkań, wydarzeń rolniczych, ale to jest dopiero pierwszy krok, czyli wiemy, że trzeba regenerować. To rolnictwo regeneracyjne, o którym mówisz, ono jest bardziej wymagające. Coraz więcej osób jest zainteresowanych właśnie, żeby tworzyć rolnictwo odporne na kryzysy i zmiany, tak? Bo to jest najbardziej forma już, która daje największe bezpieczeństwo gospodarzowi. W związku z tym każde działanie tutaj jest jak element łańcucha, jak kolejne ogniwko i dla części rolników to będzie na pewno dużym wyzwaniem, ale jest coraz więcej odważnych rzeczywiście gospodarzy, którzy widzą już potrzebę
1: zmiany
2: podejścia. Gospodarstwa pełnego, takiego gospodarstwa domkniętego. Tak? Ja się cieszę, że coraz mniej zaczyna hołdować się określeniu, tak, my tylko mamy gospodarstwo roślinne, innego nie będziemy mieli, inaczej nie potrafimy. Nie, to nie jest tak. Musimy zadbać o segment chowu i hodowli zwierząt, przywracać to, bo tam jest obornik, tam są odchody, tam jest gotowy zakład odżywiania gleby i roślin, prawda? Czyli następstwo roślin i następstwo zwierząt są gwarantem właśnie tego pełniejszego gospodarowania i ekonomicznego uzasadnienia takiego gospodarstwa.
1: No ja myślę, że tutaj to, o czym ty mówisz właśnie o tych gospodarstwach wyspecjalizowanych, ogrodniczych czy warzywnych, to myślę, że to jest też efekt takiego rozpieszczenia tych naszych rolników, który polegał na tym, że do dziś mieliśmy bardzo zróżnicowane to rolnictwo, prawda? Czyli w każdej wsi, powiecie, gminie było dużo różnych wyspecjalizowanych hodowli, upraw równolegle, a teraz wraz z takim bardzo niestety przykrym procesem coraz coraz więcej tych gospodarstw, zwłaszcza hodowlanych, albo się zamyka. Tutaj myślę, że nie jest tylko czynnik ekonomiczny, też jest czynnik związany z samymi rolnikami, którzy no masowo zaczęli przechodzić na emerytury, no bo to jest ta średnia wieku tych rolników niestety nie jest czymś napawającym nas optymizmem. Jednocześnie to, że tych gospodarstw, które mogą dostarczyć ten wkład, jest coraz mniej, to myślę, że te gospodarstwa ogrodnicze, czy te gospodarstwa warzywne, no muszą zacząć dużo bardziej się przykładać teraz i zrozumieć, że to są bardzo połączone ze sobą naczynia, prawda? Czego wcześniej nie trzeba było rozumieć, bo ten obornik był na wyciągnięcie ręki. Ja sam wiem, po naszej okolicy, nawet te 7 lat temu, mieliśmy dostęp do przynajmniej 5-6 miejsc, skąd mogliśmy wziąć ten jakościowy obornik. Dziś tych miejsc jest tylko 2.
2: Tak, wiele lat wskazywania szkodliwości zwierząt dla środowiska zrobiło swoje. Trzeba to teraz powoli odkręcać, bo jest to z krzywdą dla środowiska i jest to z krzywdą dla wszystkich nas. Po prostu cały świat żywy, wszystkie te organizmy są potrzebne i one w całym łańcuchu przyrody, każdy spełnia swoją rolę. Trudno sobie wyobrazić rolnictwo, w którym nie wykorzystamy odchodów zwierzęcych, w których będziemy udawać albo będziemy wręcz szli w kierunku, że obornik to jest szkodliwym surowcem dla gleby. To są absolutnie błędy, które wynikają gdzieś z określonych lobby, bo tak możemy do tego podejść, a nie ulega wątpliwości, że obornik dla każdego gospodarza, dla każdego rolnika jest dzisiaj kluczem absolutnie do biologicznego uaktywnienia gleby. Trudno sobie wyobrażać, że bez obornika, bez materii organicznej będziemy uaktywniać biologicznie glebę, bo wtedy będziemy w nieprawdzie i będziemy tylko słyszeć, że kolejny preparat biologiczny z mikroorganizmów złożony dokonuje cudów w glebie, tylko że tam nie ma materii organicznej i sam praktycznie syntetyzują wszystko bakterie, więc nie jest potrzebne rolnictwo oparte na materii organicznej. Tak jak mogliśmy wysłuchać pana Salatina i w jego książce jest napisane, żeby gospodarz każdy dbał o materię organiczną jak o własne życie, ja się w pełni zgadzam i to jest klucz, więc bezwzględnie powinny być promowane gospodarstwa, które są gospodarstwami pełnymi, starają się, żeby gleba była rzeczywiście regenerowana i pozostaje tylko wskazywać parametry, które jasno pokażą, że jest po prostu regeneracja gleby i przybywa węgla i przybywa materii organicznej w tej glebie. I możemy wtedy powiedzieć spokojnie, że intensywność chorób nieporównywalna. Dzisiaj są prace naukowe, w których jednoznacznie się wskazuje, że aktywna biologicznie gleba ogranicza potrzebę nawożenia azotu do 60%, ogranicza zakażenia patogenami do 60%. Czyli możemy zobaczyć od razu, jakże inna byłaby sytuacja, gdybyśmy jak najszybciej właśnie popełnili programy do ożywienia gleby i ubogacenia w materię organiczną, zwiększanie ilości węgla, próchnicy i dbali o pożyteczny, zdrowy mikrobiom.
1: No tak, tutaj się z tobą w pełni zgadzam i też cytując Salatina i Richarda Perkinsa, że żadne gospodarstwo nie może istnieć w przyszłości, jeżeli dziś nie będzie dbało o tą swoją glebę jako własne życie, więc podpisuję się pod tym obiema rękoma. A wracając do naszych mikroorganizmów, czy kompost lub obornik właśnie wzbogacony tymi jemami, pozytywnymi mikroorganizmami, staje się bardziej wartościowym nawozem i dlaczego tak się dzieje?
2: zdecydowanie staje się bardziej wartościowym nawozem. Dzieje się dlatego, że następują pożyteczne przemiany, czyli następują procesy mezofilne. Nie mamy przepalenisk w kompoście, a proces kompostowania poprzez fermentację sprawia, że tak jak to widzimy w badaniach obornika, wzrasta zawartość poszczególnych pierwiastków. Tak jak jesteśmy przyzwyczajeni zwykle, że obornik bydlęcy może mieć 4% azotu, obornik przekompostowany będzie miał spokojnie dwukrotnie tyle. Nie tak dawno dokonywaliśmy badania obornika przekompostowanego owczego po sezonie i tam było ponad 20 kg azotu, około 40 kg potasu. To są ilości, gdzie aż trudno uwierzyć, jak działania biologiczne stymulują właśnie zwiększanie tej puli nawozowej, co ułatwia później rzeczywiście uprawę i wcale nie musimy myśleć o tym, że nie uprawimy rośliny, jak nie podamy 200 kg azotu mineralnego. Myślę, że ten czas już mija i trzeba pochylać się właśnie nad przygotowaniem kompostów, przygotowaniem obornika, zagospodarowywaniem materii organicznej, żeby z tego mieć wysokiej jakości nawóz organiczny, bo to jest stymulacja całego życia mikroorganizmów i też potęgi grzybów mikoryzowych.
1: No tu się z tobą w pełni zgadzam i znowuż mogę dać nas na przykład, bo jako Ostoja w życiu żeśmy nie użyli żadnego NPK. Jedyny powiedziałbym nienaturalny, czyli no to też w sumie naturalny nawóz, który był rozsypywany na naszych polach, to był alginit, który no nie pochodzi z tego samego procesu, co kompost czy obornik, czyli z procesu fermentacji, z procesu odpadu, że tak powiem, zwierzęcego, tylko jest surowcem kopalnym. Natomiast nigdy nie dawaliśmy ani azotu, ani fosforu, ani żadnych innych punktowych, tylko właśnie podejście całościowe, holistyczne, czyli dostarczenie dobrej jakości kompostu, czy dobrej jakości obornika, no, buduje ten nasz mikrobiom i jak widać te rośliny u nas rosną, a myślę, że tu nasi klienci o tym doskonale wiedzą, jak one potem smakują, bo to jest chyba kolejny ważny aspekt, że używając tych naturalnych rozwiązań w zgodzie z przyrodą, nie tylko mamy do czynienia z zdrowszą glebą, ale też mamy do czynienia ze zdrowszym produktem.
2: No, przede wszystkim to się przekłada na wysokiej jakości owoce, warzywa. Od razu czujemy to w smaku, ale pokazują to również badania zawartości substancji polifenoli, flawonowe, wszystkie substancje zwiększone ilości, więc to sprawia, że możemy mniejszą ilość marchewki czy mniejszą ilość buraczków zjadać, żeby mieć wartość zdecydowanie większą i przede wszystkim chodzi o energetyczność, bo o wielu warzywach byśmy mogli powiedzieć, że tam gdzie są wysokie dawki nawożenia mineralnego, duże ilości substancji syntetycznych, tam właściwie organizm musi dodać energii, żeby to trawić, a nie otrzymuje energii, więc zagadnienia, których będzie przybywało teraz, które będą zaskakiwały, że żeby była energia, to musi być prawidłowy proces, zaczynając od zdrowej gleby. I ten wspomniany alginit, no jako kopalina, prawda, fajną ma cechę, bo moglibyśmy powiedzieć tak, i węgiel brunatny, też azotu nie będzie tam, bo to jest śladowa ilość, ale jest ogrom minerałów i teraz te minerały z zastygłych alg, z zastygłych okrzemek, te minerały, te wszystkie pierwiastki śladowe, substancja humusowa, wspaniałe huminy, które strukturotwórczo działają, to jest ta podbudowa, która daje odpowiedni pokarm dla mikroorganizmów i tym bardziej wtedy rzeczywiście stymulujemy rozwój tych mikroorganizmów i powodujemy procesy regenerujące. Stąd też właśnie wykorzystujemy alginit, ale wykorzystujemy też na przykład borowinę, kwasy borowinowe, czyli przefermentowany torf i korzystamy tutaj jak najbardziej z surowców, które same w sobie moglibyśmy powiedzieć, że są jak prebiotyki, tak? Czyli taki super pokarm dla mikrobiomu.
1: No dobrze, to trochę o tej glebie i o w ogóle o tych zmianach spowodowanych mikroorganizmami i podejściem do uprawy porozmawialiśmy. A teraz, bo to są bardzo częste pytania, zarówno małych ogrodników, którzy mają tam powiedzmy mały ogródek, ale tak samo dużych rolników. Jak to jest z tymi naszymi preparatami biologicznymi? Czy one mogą też zadziałać punktowo? Czy są rozwiązaniem do walki z różnymi chorobami grzybowymi, czy też na przykład z niektórymi insektami?
2: Tak, jak najbardziej biologiczne rozwiązania są do wykorzystania i są skuteczne, tylko trzeba troszeczkę inaczej popatrzeć na biologiczne rozwiązanie, że jego działanie może być działaniem bardziej liniowym, czyli będą następowały różne zjawiska, w konsekwencji uzyskujemy poprawę, na której nam zależało, czyli co się zmienia w układzie, jeżeli stosujemy preparaty biologiczne. Po pierwsze, potrzebujemy zdrowego ekosystemu, tak? Czyli ta prosta zmiana, którą wielu gospodarzy oczekuje, że stosowałem preparat chemiczny, to jaki mi zaproponujesz teraz preparat biologiczny? Powinniśmy od tej prostej, od tego pytania i od takiego działania odchodzić i patrzeć, w jaki sposób mogę zwiększyć odporność uprawianych roślin. To nie było przedmiotem w dotychczasowym rolnictwie, bo zastanawiano się zasadniczo w poszczególnych fazach, jakimi nawozami dokarmić i wychodzono z założenia, że to będzie okej. A przy tej okazji powstające choroby też miały swoją ścieżkę do zwalczania i to tak funkcjonowało. Dzisiaj ważniejszym działaniem jest przy interwencji biologicznej, żeby zwiększać odporność rośliny. Tą odporność rośliny zwiększamy jakościowym pokarmem w glebie, kompostami, odżywieniem, poplony, płodozmiany, dbamy o glebę. Im więcej tych składników będzie w glebie, tym lepiej, żeby się nie blokowały i bardzo aktywny w mikrobiom, czyli mikroorganizmy, żeby zdecydowanie ich funkcja wzrastała. Mamy bardziej odporną glebę. I proszę sobie wyobrazić, że coraz częściej spotykamy się na przykład ze zwalczaniem szkodników, sami zresztą to oferujemy, gdzie nie musisz użyć substancji syntetycznej, nie musisz użyć substancji biobójczej, możesz użyć utrudnienia mechanicznego. Takimi są mikronizowane właśnie formy alginitu, zeolitu, bentonitu, które potrafią być zdecydowanie lepszym środkiem ograniczającym populację populację mszyc, wciornastków, przędziorków, gryzących szkodników, larw, wszystkich, niż wiele środków, które do tej pory stosowano. Oddziaływują mechanicznie na organy wszystkie ssące, gryzące i powtórzenie dwu- czy trzykrotne takich zabiegów daje biofilm, który niesie wiele korzyści, bo odżywia, jako że niesie wiele mikroelementów, kwasy organiczne, witaminy i tak dalej, stanowi przeszkodę dla rozwoju owadów, zwiększa tak naprawdę odporność komórki na infekcję grzybową i w dodatku bardzo fajnie przeciwdziała bardzo silnej operacji słonecznej. Więc nie ma porównania w ogóle do traktowania, bo musiałbym zastosować z 5 zabiegów chemicznych, żeby uzyskać podobny zakres ochrony, który mogą uzyskać biologią i to wcale nie jest jako ochrona roślin, to jest budowanie odporności danej rośliny. To jest kierunek zasadniczy.
1: No i rośliny i gleby, bo to nie idzie jakby w parze w tym przypadku. A w tamtym przypadku mamy zabiegi punktowe, które no okej, zwalczają często problem, ale w ogóle nie, znaczy problem, zwalczają skutek, ale w ogóle nie ruszają problemu, tak? Czyli
2: ruszają. Dodam tutaj, bo naprawdę trzeba o tym mówić. Wiemy, że mało kto sobie wyobraża życie bez herbicydów, ale bezspornie stosowanie herbicydów bardzo stymuluje patogeny grzybowe w glebie, czyli stosując jeden środek, stymulujemy choroby odglebowe i na to zwracamy uwagę. Zresztą jest najnowsze opracowanie amerykańskie również z ostatnich lat, gdzie wręcz się mówi, że 90% z 2000 chorób rolniczych, tych najtrudniejszych, ma swoje źródło w chorej glebie, czyli są chorobami odglebowymi. No i dalej, jakbyśmy chcieli się pytać, to dlaczego one się tak rozwinęły? No właśnie dlatego, że bardzo dużo stosujemy herbicydów, a herbicydy bardzo szkodliwie oddziaływują na szereg mykoryzowych grzybów, czyli ginie ta podstawowa sieć łączności i bardzo źle działają na pożyteczne mikroorganizmy ryzosferowe. Dlatego potrzebujemy w glebach dużo detoksykacji i tak naprawdę każde gospodarstwo, które było schemizowanym, musi zacząć od oczyszczenia tej gleby, czyli regeneracja musi się zacząć od eliminacji toksyn, które w tej glebie zalegają. Jest to powszechny problem obecnie w rolnictwie, że pojawiają się całe place na polach, rośliny kiełkują, zboża kiełkują, za chwilę się okazuje, że duża część zaczyna żółknąć, spowalnia się rozwój, a to są wszystko już skumulowane pozostałości popestycydowe i różne mykotoksyny.
1: No czyli to jest ten klasyczny przykład, że w naturze nie ma pustki i jeżeli zniszczymy jedną rzecz, to zaraz będzie ona zajęta przez inną i często niestety wcale nie lepszą, jeżeli używamy zwłaszcza tej chemii powszechnie nazywanej, czy właśnie fungicydów, czy pest, czy wszystkich tych innych herbicydów, cydów. Tak, więc tutaj jakby to ta wiedza na szczęście dociera coraz szerzej i ludzie zaczynają z tego zdawać sprawę, że często te zabiegi, żeby w danym roku uratować tamtą plantację, czy uratować dane uprawy, no potem, jeżeli je powtarzamy co roku, no to potem zaczynają przynosić efekt dokładnie odwrotny. W końcu dochodzimy do momentu, kiedy uratować się nie da.
2: No i coraz więcej właśnie następuje takich sytuacji, gdzie te przysłowiowe emy są właśnie stosowane, żeby ratować plantację, bo w tym działaniu są szalenie skuteczne. To jest istota probiotyków, tak samo jak my mamy zatruty organizm czy organizm po antybiotykach. On wymaga regeneracji najszybszej z możliwych, dlatego wspomagamy się probiotykami i tutaj bakterie kwasu mlekowego, dobre kwasy humusowe, pożywki, część alg, organizmy, które mają bardzo dużą siłę w detoksykowaniu, są wręcz ratunkiem i doświadczamy tego, bo naprawdę u niejednego gospodarza ratujemy plantacje, żeby rośliny mogły rosnąć dalej. A to jest wszystko efekt chorej gleby, bo ta kumulacja jest tak naprawdę w glebie i w zależności od pogody, czy jest zwiększona ilość opadów, czy też większa susza, to zawsze któreś substancje zaczynają swój efekt biobójczy wywierać na roślinę i mamy to, co mamy, więc ta potrzeba detoksykacji, która jest w zasięgu mikroorganizmów, to jest numer jeden działanie, które ja dzisiaj widzę jako potrzebne we wszystkich gospodarstwach, gdzie używano dość dużej ilości tej przysłowiowej chemii.
1: No i to też pięknie nam się tu składa, nie znaczy pięknie, no niestety widzimy tutaj związek przyczynowo-skutkowy, bo to samo dzieje się z ludźmi, oni też coraz więcej potrzebują tej detoksykacji, prawda, czyli te byle jakie jedzenie, brak odpowiedniej diety, odpowiedniego ruchu i w naszych organizmach dzieje się źle, czego też wyniki widzimy w statystykach, prawda, tych chorób, które nazywane cywilizacyjnymi, które zataczają coraz większe kręgi w nowoczesnych społeczeństwach.
2: Prawda, a wiedza o tym, że zdrowie jest w jelitach, jest już wiedzą powszechną. Wiedza o tym, że dobre bakterie są potrzebne, jest już wiedzą powszechną, więc coraz więcej osób zaczyna na to zwracać uwagę, tylko jeszcze właśnie brakuje, że my to wszystko ze środowiska zabieramy, tak? Czyli dzisiaj brakuje nam tego ogniwka, żeby pomyśleć, ale skąd to wszystko się bierze? No właśnie, bierze się z gleby, prawda? No to wracamy do gleby.
1: No i to jest piękne podsumowanie tego, co się dzieje. Natomiast teraz przejdźmy trochę do pozytywów, czyli do praktyki. Powiedz, jak prawidłowo rozpocząć stosowanie emów w ogrodzie czy na polu? Czy jestem takim albo ogrodnikiem, który tam no, używał na przykład glifosatu, żeby sobie ułatwić, czy jakichś innych środków, które wydawało się, że zabiję te chwasty i będę miał łatwiej, a teraz się okazuje, że to rodzi coraz gorzej, czy właśnie rolnika, który przez lata stosował tą chemię. To jaki jest pierwszy krok?
2: Nasze doświadczenia i też traktujemy to jako osiągnięcie, powinniśmy to wykonać najbardziej świadomie, jak możliwe jest, a żeby wykonać to świadomie, potrzebujemy dokładnie wiedzieć, z jakim środowiskiem mamy do czynienia, czyli przeprowadzić badania. Sami popełniliśmy takie starania, mamy akredytację, ponieważ w grupie Probiotics jest Instytut Technologii Mikrobiologicznych. Postaraliśmy się długimi laty pracując rzetelnie. Mamy bardzo szerokie spektrum badań gleby i można powiedzieć, że tak jak sami odczuwając chorobę idziemy i robimy szerokie badania swojej krwi i organizmu, tak rozpocząć należałoby właśnie, co w glebie mamy, czyli rozpoznać, jakie są zasoby, rozpoznać, jak przebiega proces, czyli co z tych składników jest dostępne, a co jest niedostępne, rozpoznać siłę organiczną gleby. To jest najważniejsze, życie gleby. My wszystko praktycznie opieramy o potęgę życia gleby, a uzupełniamy częścią mineralną, częścią martwą, po to, żeby to życie było jak najlepsze, czyli jak najszybciej, żebyśmy mogli detoksykować. Czyli krok pierwszy, badanie gleby. Im większe pole, tym bardziej potrzebne. Im więcej wiedzy mamy, tym łatwiej jest rozpocząć. Dwa, no na pewno powinniśmy wycofać z użycia preparaty trudno biodegradowalne, silnie oddziaływujące szkodliwie na gleby. Zdecydowanie zastąpić to biologicznymi działaniami, stąd też tutaj my mamy swoje takie określenie trioglebowe, więc potrzebujemy, żeby być pewni, żeby wspomóc właśnie część mikrobiologiczną i tutaj są popularne M-Pharma, M-Pharma Plus, część biologiczną i tutaj zwiększamy potencjał kwasami humusowymi, a to jest odpowiedź na zdegradowanie próchnicy, bo gdybyśmy mieli dużo próchnicy, nie byłoby potrzeby tego starania przynajmniej, ponieważ jest mało próchnicy, to jest potrzeba wspierania się, jak to nazywam, taką protezą jak kwasy humusowe, bo jest to element z próchnicy, który w rozgrywce mineralnej ma ogromne znaczenie, a zarazem w organicznej również pod kątem zdrowotności gleby. Czyli w oparciu o badania układamy, od czego zaczniemy, jak zmienimy płodozmian, co ta gleba rzeczywiście, na co ta gleba pozwala, z jakich zabiegów rezygnujemy, czyli z jakich powinniśmy zrezygnować, a w zamian jakie wprowadzimy. Droga ewolucji, nie rewolucji. Jednego roku nie zrobimy radykalnej zmiany z chemizowanej na biologiczną, ponieważ nie ma możliwości, żeby nawet mikroorganizmy pokonały taką zmianę i przystosowały się, więc mielibyśmy sromotne konsekwencje braku plonu i armagedonu w gospodarstwie. I w ten sposób w ciągu 3-4 lat spokojnie, nie tracąc na stanie posiadania, że tak powiem, nie tracąc na ekonomiczności gospodarstwa, można z każdym rokiem zwiększać siłę gospodarstwa, bo tak naprawdę im bardziej regenerujemy, to oczywiście wspomagamy ekonomicznie. Jesteśmy każdego roku mocniejsi, bo nasz warsztat jest mocniejszy tutaj, sprawniejszy, efektywniejszy i patrzymy również, albo bym powiedział, patrzymy na zdrowotność, patrzymy na odporność, patrzymy na jakość i wybieramy ścieżkę jakości, zdrowotności, bo to jest ta przestrzeń, która zyskuje sobie coraz więcej klientów. Mamy raczej gotowe szereg takich rozwiązań. To nie są wszystkie. Tak, jesteśmy w drodze, doskonalimy cały czas działania, którymi dysponujemy, ale możemy spokojnie powiedzieć, że nie ma obawy, żeby zacząć rezygnować z rozwiązań chemicznych na rzecz biologicznych.
1: Okej, a jakie są najczęstsze błędy osób, które, no poza pewnie tym brakiem cierpliwości, tak, czyli większość gospodarzy wyobraża sobie właśnie błędnie, że zamienię tą chemię na biologię i już w pierwszym roku będę miał to gospodarstwo biologiczne, a nie chemiczne. No ale jak jeszcze, czyli brak wiedzy tak naprawdę, ale jakie jeszcze błędy dostrzegasz, takie, które są powszechne?
2: No jest jeden błąd, który nas kompletnie zaskoczył i dlatego widzimy, że jak nie ma doradztwa, jeżeli nie jesteśmy z gospodarzem razem, żeby pomagać, żeby rozmawiać, żeby tłumaczyć, to okazuje się, że bardzo często gospodarz wraca do zabiegów chemicznych, często nie informuje, że wykonał te zabiegi chemiczne. Ostatecznie wykonał prawie wszystkie zabiegi chemiczne jeszcze raz i wówczas to okazuje się, że to działanie z biologią powiedzmy popularnie, to był taki kwiatek do kożucha. W ślad za tym się pojawia, ale to nie działa. To mi nic nie pomogło. Więc to bym uznał jako główny błąd.
1: Czyli,
2: drugi.
1: Przepraszam, brak zrozumienia, brak zaufania.
2: Brak zrozumienia, brak zaufania. Tak, i to jest stracony rok. Podwójnie stracony rok.
1: No tak, bo też ekonomicznie jest stracony, no bo użyliśmy preparatu, któremu nie daliśmy szansy zadziałać.
2: Oczywiście. Wtedy pojawia się stwierdzenie, ale ta biologia kosztuje, tak? No oczywiście, jeżeli dwa razy wydają pieniądze, no to niewątpliwie tutaj jest błąd i będziemy się starać na tyle to pokazywać, żeby odciągnąć, żeby uczyć, w jaki sposób patrzymy na roślinę, jak obserwujemy, kiedy dokonujemy zabiegu. I to jest na pewno taki kluczowy błąd. Drugi, coraz więcej pojawiają się sytuacje, gdzie rolnicy po prostu zaczynają

0: zawodowym. Tak wiele razy przytyka się do rozwiązań biologicznych, ale ich tam mikroorganizmów nie można stosować, jak silniej świeci słońce, jak są takie pogody trudne. A ja mówię, pytam się wtedy gospodarza, to powiedz mi, które chemiczne środki mógłbyś użyć w tak ostre słońce, żebyś zastosował na roślinę? I się szybko okaże, że to jest w ogóle pora, gdzie trzeba wstrzymać
1: działania
0: wyjazdu w pole, bo to po prostu zawsze jest zły moment. Więc spokojnie możemy powiedzieć z doświadczenia, że jest o wiele mniej sytuacji, w których nie mogę użyć preparatu biologicznego względem sytuacji, kiedy nie mogę użyć preparatu chemicznego. O wiele więcej jest w przypadku preparatów chemicznych obostrzeń. Wiemy, że preparaty biologiczne świetnie będą działały stosowane w mrzawkę, deszczyk i tak dalej, kiedy preparatu chemicznego nie użyjemy, a wiemy doskonale, że choroby rozprzestrzeniają się wtedy jeszcze z większą chęcią, bo mają super warunki. Więc w tym względzie biologiczne rozwiązania mają absolutną przewagę, naprawdę absolutną przewagę względem chemicznych.
1: No ale trzeba dobrze zrozumieć, trzeba nauczyć się, trzeba też dużo więcej wiedzy i takiego zrozumienia holistycznego dla całości, że tak powiem, upraw i tej natury posiąść, żeby to skutecznie robić. I myślę, że tutaj, tak jak powiedziałeś, te doradztwo jest bardzo ważne, bo nasi rolnicy, ale tak samo i nasi ogrodnicy, czy ci mali, czy ci duzi, zostali przyzwyczajeni do takiego modelu, gdzie ci handlowcy sprzedający te rozwiązania chemiczne stawali się tak zwanymi doradcami, mimo że nie powinni być, bo wiadomo, że taki doradca, którego głównym celem jest sprzedaż, no nie jest najlepszym doradcą, a do takiej sytuacji na tym rynku doszło, no bo ja sam się z tym spotykam, że wielu gospodarzy ich doradcami są sprzedawcy, przedstawiciele koncernów.
0: Prawda. Tak i to pokazuje, jak dużo zmian potrzebujemy, żebyśmy mieli rolnictwo świadome, odpowiedzialne i żeby rzeczywiście stanowiło to jakość w żywieniu, a nie wątpliwości. Cieszymy się, bo warto wspomnieć tutaj, że jest nowa dyrektywa o monitorowaniu gleb. Jest to dyrektywa obowiązująca od 2025 roku. 3 lata mają państwa członkowskie na dopracowanie, powiedzmy, monitoringu, ale ta dyrektywa po pierwsze wprowadza definicję zdrowej gleby i zdrowia gleby. To, co było kiedyś ośmieszane, pod wątpliwość stawiane i tak dalej, jest dzisiaj już usankcjonowane i to jest ogromnie duży krok. To jest dyrektywa już wdrażana. Ona będzie wymagała dostosowania przez każde państwo systemu badań, zwiększona ilość badań na zawartość metali ciężkich, zwiększona ilość obserwacji życia biologicznego, zwiększony podgląd pod wyłączane grunty z użytkowania. Będzie to wspólna platforma dla całej Europy, na której każdy z nas może zobaczyć, co tam się będzie.
1: Ale miejmy nadzieję, że będzie to odpowiednio zastosowane, bo ja to się zawsze obawiam tego, że to jest z jednej strony pozytywne, ale z drugiej strony dla tych rolników, którzy nie posiądą w odpowiednim czasie i szybkości tej wiedzy, może to zadziałać bardzo negatywnie. Więc tutaj jakby jest...
0: Dobrze jest, bo bezpośrednio dyrektywa nie prowadzi wprost, że to rolnicy mają wprowadzić, ale cała obsługa rolnictwa, czyli od zarządzających ministerstwa przez jednostki doradcze i tak dalej, instytuty. Tu jest duża praca do wykonania. Wartością jest ta zdrowa gleba, że mówimy o zdrowej glebie.
1: Tu się zgadzam w 100%. Słuchaj, bo czas nam już powoli się kończy, Sławku. Moglibyśmy pewnie gadać wiele godzin, więc ostatnie pytanie. Czy

0: można powiedzieć, że przyszłość rolnictwa nie zależy od tego, ile chemii zastosujemy, lecz od tego, jak skutecznie nauczymy się współpracować z naturą i niewidzialnym światem mikroorganizmów.
1: Zdecydowanie. Wręcz wszystko już wypowiedziałeś w tej tezie, bo mogę jedynie potwierdzić i jeszcze raz wracam do opracowania Faoskiego, kilkuset naukowców z całego świata, mikrobiom gleby the game changer, czyli główny czynnik zmian w rolnictwie i ograniczenia niekorzystnych zmian klimatu i poprawa zdrowia człowieka. Jesteśmy w momencie, kiedy możemy powiedzieć, mikrobiom gleby to podwozie do tego, żebyśmy mieli naprawdę zdrowe rolnictwo i zaczęli myśleć nie przez pryzmat mineralny gleby, a przez życie gleby. I tak samo jak patrzymy na swój organizm, który w jelitach ma mikroorganizmy pomagające przetrawić i dać nam odpowiednie metabolity, tak samo roślina ciągle jest w rozmowie z mikrobiomem gleby i wysyła odpowiednie substancje poprzez system korzeniowy, kieruje i zaprasza odpowiednie grupy mikroorganizmów, żeby uzyskać substancje, które ją chronią, które ją odżywiają, w zależności jaką potrzebę roślina chce spełnić albo jaki stres ją dotyka.
0: Tak, absolutnie tak. Tak, 100%. Ja to teraz jeszcze wspólnie z tobą zapraszam, wysyłam zaproszenie dla wszystkich rolników, tudzież pasjonatów, tu ogrodników i tak dalej, którzy chcą poważnie podejść do regeneracji. To już 11-12 września w Ustoi Natury u nas na Warmii i Mazurach. Jeden z głównych przedstawicieli rolnictwa regeneracyjnego, Richard Perkins, wiem, że też się pojawisz, bo tak jak na Saletinie poszerzasz tą wiedzę i interesują cię przykłady z innych krajów, zwłaszcza jeżeli mówimy tu o takich osobach, które tego doświadczenia w regeneracji mają już bardzo, bardzo dużo i wiele od nich się możemy nauczyć.
1: Prawda. Prawda i to są żywe encyklopedie rozwiązań i warto być, warto korzystać i warto dzielić się tym.
0: No i też dobre przykłady na to, jak trochę uniezależnić te nasze gospodarstwa od dużych koncernów, jak tą z jednej strony poprawić zdrowie i jakość roślin, ale z drugiej strony poprawić bardzo naszą ekonomię, bo tego myślę, że wielu słuchaczy i też i rolników sobie nie zdaje sprawy, że odpowiednio zarządzane rolnictwo regeneracyjne nie dość, że buduje nam glebę, czyli buduje gospodarstwo w przyszłość, to przede wszystkim oferuje wiele rozwiązań, które są ekonomicznie wydajne i uniezależniające od dużego przemysłu, tak to nazwijmy, czyli rozdzielające to rolnictwo i wracające do tego klasycznego hasła, które powoli zapominamy, a ja jestem, że tak powiem, tutaj wielkim fanem tego, że przecież w Polsce zawsze mówiło się, że gleba rodzi. A jak coś rodzi, to znaczy, że żyje.
1: Prawda. Gleba matka rodzicielka. Dokładnie. Żyje, rodzi. Ale tylko musimy pomóc, żeby z powrotem mogła rodzić, bo niestety przez ostatnie dekady żeśmy dużo rzeczy zrobili, żeby nie mogła rodzić i stąd się pojawiły te teorie, że to tylko chemia i bez chemii się nie da, jak nie posypiesz, to nie urośnie i tak dalej.
0: Czyli przejaw czeka produkcji, nas... prawda? Bo to mamy te dwa rozróżnienia, tak. I to nawet w słownictwie nam się pojawia, prawda? Jeżeli ktoś używa tej natury, mówi, że rodzi, jeżeli ktoś używa chemii, mówi, że produkuje, więc to jakby to nawet weszło już do języka i tak jak się nad tym zastanowimy, to mamy to rozróżnienie. Może jakieś słowo jeszcze na koniec?
1: Tutaj sprowokowałeś mnie i nieżyjącego już przyjaciela Staszka. Wspomnę, że każdy, kto chce kupić pieska, to szuka hodowcy psów, a niestety jak idziemy po prosięta, to szukamy producenta świń. Nie ma to nic wspólnego i dotykamy przestrzeni słowa i od tego słowa powinniśmy zacząć. Jest uprawa roślin, uprawa gleby, a nie produkcja, bo my tu nic nie mamy do produkowania. To nie śrubki, to nie nakrętki. Jest chów i hodowla i to są piękne słowa i są płody, gleby, owoce, warzywa i to wszystko brzmi serdecznie dla ucha i dla zdrowia.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Z tego korzystali.
0: Tak, no ja też życzę, żebyśmy wrócili do naszych dawnych definicji i zgodnie z nimi postępowali. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję,
1: dziękuję
0: że
1: bardzo.
0: Udało się trochę przybliżyć praktycznego podejścia do właśnie świata mikroorganizmów stosowanego w uprawie i w hodowli i że znowuż nasza matka gleba będzie rodziła nam piękne roślinki, piękne owoce, na której będziemy chować piękne zwierzęta, które potem super będą wpływać na nasze życie. Jeszcze raz.
1: Zmniejszą się kolejki do...
0: Dokładnie, instytucji wspierających zdrowie.
1: Tak jest.
0: Dzięki wielkie. Ja jeszcze na koniec przypominam,
1: że... Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu.
0: Dziękuję bardzo. Ja na koniec przypominam, że to zdrowie możecie znaleźć w naszych skrzynkach z natury, które co tydzień do Warszawy trafiają właśnie po mojej audycji prosto z Ostoi Natury od naszych partnerów gospodarstw ekologicznych, regeneratywnych, głównie z Warmii i Mazur, choć ta nasza grupa producentów rośnie. Bardzo serdecznie zapraszam tutaj na zakupy @ostoinatury.pl. Można wysłać maila, dopisać się do listy. Będziemy wysyłać Wam informacje. No a w ogóle, tak jak w każdej audycji, zachęcam do tego, żeby szukać gospodarstw blisko siebie, żeby wspierać tych rolników, którzy o tą glebę dbają i im dać poprzez zakupy te wotum zaufania. Dziękuję ślicznie. To była audycja Studio Ostoja. Do usłyszenia za tydzień.
2: Studio Ostoja. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
2: Z wakacyjnym lekkim spóźnieniem Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Piotr Nowak i Tomasz Zdzikot dzisiaj w okrojonym składzie, ale klubowicze. Za chwilę będziemy rozmawiać, ale no, spóźnienie jest usprawiedliwione, bo dzisiaj wielki mecz Francja, Hiszpania, finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tomasz Zdzikot ogląda z zainteresowaniem Mistrzostwa Świata. Piotr Nowak nawet nie wiem, czy ogląda, czy też nie ogląda, jak to jest. Panie ministrze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Zerkam, jak już będą półfinały, to już...
2: To już są właśnie.
3: No teraz, dzisiaj.
2: Tak, dzisiaj. Tak,
4: jutro.
3: Jutro i w niedzielę wielki finał, a w sobotę mały finał, walka o trzecie miejsce.
2: Brawo. To jednak, to wszystko się zgadza, no ale nie będziemy o piłce nożnej rozmawiać. Przez półtorej godziny w Radiu Wnet piłka nożna królowała. My porozmawiamy o szczycie NATO w Ankarze, o tym, co się dzieje w Zatoce Perskiej, bo się dzieje, ale zacznijmy od szczytu w Ankarze, bo my mieliśmy Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich zanim rozpoczął się szczyt w Ankarze, a teraz, jakie są jego konkluzje? Czy NATO jeszcze istnieje, panie Tomaszu?
4: Z całą pewnością istnieje. Szczyt nie przyniósł przełomu w moim przekonaniu i odczuciu. Jest wiele pozytywów, niemniej jednak kilka rzeczy wymaga komentarza i wymaga odniesienia się. Mogą być uznane jako stosunkowo niepokojące, wydaje mi się. No przede wszystkim retoryka, która jest chyba po raz pierwszy w ten sposób formułowana w deklaracji końcowej szczytu NATO w Ankarze, bo w dwóch miejscach tej deklaracji, bardzo lapidarnej, krótkiej, ona rzeczywiście ma 6 punktów i w istocie nieco ponad stronę. Natomiast ona dokonuje takiego rozdziału, bo w dwóch miejscach podkreśla, wskazując na konkretne zobowiązania, o tym, że europejscy sojusznicy wspólnie z Kanadą oraz Stany Zjednoczone, czyli dokonuje się na naszych oczach to, o czym tutaj w klubie rozmawialiśmy niejednokrotnie, ta koncepcja określana mianem NATO 3.0, rozumianym jako stopniowe przemieszczanie przez Stany Zjednoczone akcentów w ramach teatrów zainteresowania tego mocarstwa z Europy na inne regiony prawdopodobnie, bo ta retoryka, o której wspomniałem, ma miejsce między innymi w punkcie 3 deklaracji końcowej, który mówi o tym, że, cytuję, budujemy przyszłość, silniejszą Europę w silniejszym NATO, zmodernizowany sojusz, europejscy sojusznicy i Kanada we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi przejmą większą odpowiedzialność za obronę sojuszu. Odstraszanie i obrona NATO opierają się na połączeniu zdolności i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak w dwóch miejscach mamy ten pasus, czyli europejscy sojusznicy i Kanada i ewentualnie we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. To jest jakiś niepokojący sygnał z całą pewnością, bo z jednej strony NATO na samym początku, oczywiście to trochę tak tradycyjnie, bo to się powtarza na każdym szczycie, to powtarza się w każdej deklaracji, podkreśla, że mandat z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego obowiązuje, ten mówiący o kolektywnej obronie, że atak na jednego z nas, jest atakiem na nas wszystkich, to także w tej deklaracji znajduje swój wyraz i bardzo dobrze. No natomiast to jest pewien dogmat, prawda? Natomiast potem jak go się zaczyna rozkładać na czynniki pierwsze i mamy ten rozdział, nie wiem akurat, znaczy, no, nie wiem, z przymrużeniem oka, no dlaczego akurat Europa i Kanada są traktowane jako zbiór łączny, a Stany Zjednoczone jako jakiś element zewnętrzny. Chyba tutaj polityka w sojuszu zaczyna odgrywać coraz większą rolę, chyba niedobrze generalnie.
2: Może dlatego, że zarówno w Kanadzie, jak i w Europie są odczuwalne coraz bardziej wpływy chińskiej gospodarki, więc są skazane na wielkiego chińskiego brata, a nie na Stany Zjednoczone, które jeszcze walczą.
4: Ciekawy jestem komentarzy przedstawicieli naszego kraju, którzy brali udział w tym szczycie, w tych rozmowach, jak to wybrzmiało faktycznie zarówno w rozmowach roboczych otaczających ten szczyt, jak i w samych spotkaniach formalnych. No w moim odczuciu jednak jest to niepokojące i chyba Chiny nie mają tutaj wielkiej roli akurat w tym kontekście. Raczej bym to interpretował w bardziej politycznym znaczeniu, rozumianym jako wspólność tego liberalnego porządku, który w Europie panuje oraz w Kanadzie i Stany Zjednoczone gdzieś z boku, szukające, jak rozumiem, zainteresowania w innych regionach świata. Natomiast mowa jest o tym, także o tych pieniądzach. Bardzo dużo u nas w kraju często interpretowało się o to i było wiele mowy o tym, że to przełomowe decyzje i że NATO wyda ogromne środki na bezpieczeństwo bezpieczeństwo, z tymi ogromnymi środkami bym nie przesadzał. Oczywiście jest mowa o tym, że w 2025 roku wydatki znowu europejskich sojuszników oraz Kanady na inwestycje w podstawowe potrzeby obronne wzrosło 139 miliardów dolarów. No i teraz mowa jest o tym, że sojusznicy ogłaszają, iż nowe zamówienia będą wynosiły 50 miliardów dolarów. Mówimy tutaj o krajach członkowskich NATO. Z drugiej strony, jak spojrzymy na perspektywę wsparcia dla Ukrainy, która w 2026 roku ma wynosić 70 miliardów euro z przeznaczeniem na sprzęt wojskowy, pomoc i szkolenia dla tego kraju, no to zobowiązania jakby wewnętrzne krajów sojuszniczych, które wynikają wprost z artykułu 3 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli tego, który mówi o tym, że żeby oczekiwać kolektywnej obrony i pomocy sojuszników, to najpierw trzeba te zdolności u siebie wykształcić. Wzrost szacowany na 50 miliardów już tak nie razi, już nie wygląda tak imponująco, prawda? Więc z mojej perspektywy szczyt bez przełomu, z jednym niepokojącym akcentem związanym z tym pogłębiającym się rozdziałem w gronie NATO na tą część liberalno-europejsko-kanadyjską i Stany Zjednoczone.
2: W klubie przyjaciół metali ziem rzadkich można wypowiedzieć zdanie pod tytułem smutno mi było, bo rzeczywiście słuchając relacji, zarówno czytając deklarację, która była przyjęta przez Parlament Europejski w sprawie Ukrainy, ale szczególnie po szczycie NATO w Ankarze. Było mi smutno, bo pomyślałem sobie, że przestaliśmy być, Rzeczpospolita przestała być w jakikolwiek sposób liczącym się krajem. Tak naprawdę, jak obserwowałem prezydenta Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, który podpisywał rozmaite porozumienia, czy to porozumienie z Danią, czy z innymi krajami, gdzie spotykał się z Donaldem Trumpem i wszyscy go traktowali i Ukrainę traktowali jako kraj, który potencjalnie dodaje wszystkim jakieś siły, bo ma i wojsko, i nowoczesny przemysł zbrojeniowy, a my gdzieś staliśmy w kącie, trochę koncentrując się na tweetach pana Radosława Sikorskiego, który sobie tam dużo pozwala, to zacytował Romana Giertycha, to stwierdził, że jak prezydent Zełenski rozmawia z prezydentem Karolem Nawrockim, to rozwiązują panowie problemy, które sami sobie stworzyli. Czy takie wrażenie i takie odczucie tego braku wagi Rzeczpospolitej towarzyszyło panu Piotrowi?
3: Tak, tylko ono mi towarzyszy od wielu lat. To nie było tylko, jeśli chodzi o obecny szczyt NATO, ponieważ u nas jest, tak jak mówię, narracja w mediach od wielu lat, odkąd ja pamiętam, może od zawsze tak było, przedstawiana, że jak ktoś u nas, jakiś polityk coś powie, to opozycja czy przeciwnicy danej osoby robią wrażenie, jakby on obraził cały świat, że wszystkie media się tym zajmują. Nie ma czegoś takiego. O Polsce mało się pisze, mało się mówi, niestety. I my tutaj sami w tym naszym kociołku bijemy pianę, przepraszam za wyrażenie, o tematach, które de facto nie mają żadnego znaczenia. Natomiast na świecie realne rzeczy mają znaczenie to, no, jakie interesy, jakie dźwignie, jakie możliwości posiada dany kraj, nie versus wewnątrz swojego kraju, bo to tak jakby nikogo nie specjalnie interesuje, tylko dany kraj, jakie posiada lewary, dźwignie, przełożenia, wpływania na inne kraje w regionie, na świecie. No to zastanówcie się państwo, jakie my mamy, tak? No wszystko pokazuje, że nie mamy żadnych. A to, że dany kraj wewnątrz jest efektywny, czy nie jest efektywny, a my znowu nie jesteśmy efektywni, co pokazuje CPK, Atom, wszystkie potencjalne projekty, które miały być prowadzone, no stajemy się pośmiewiskiem. To, co się dzieje jeżeli jest spokojnie i wszystkie, nazwijmy to, wody są spokojne, gospodarki się rozwijają, nie ma zawirowań, czy to geopolitycznych, czy gospodarczych, no to wszystko jest fajnie i, tak powiem, da się na sznurek, czy na taśmę płynąć. Natomiast jeżeli dochodzi do zawirowań geopolitycznych, czy do zawirowań gospodarczych, to wszystkie niedociągnięcia, wszystkie jakieś takie zamalowywania, nazwijmy to rdzy, wychodzą, tak? To wszystko pękać zaczyna. No i niestety zaniedbania, które mamy zrobione w kraju, czy nawet te, ja uważam, skandaliczne wypowiedzi ministra Sikorskiego, łącznie z tą, gdzie chyba w radio sobie zakpił, że jak rozmawia z Iranem i z Koreą Północną, to tak samo będzie rozmawiał z prezydentem Nawrockim. Przecież to jest jakaś kpina. Po takiej wypowiedzi premier powinien takiego ministra misjonować w ciągu dosłownie, zanim ze studia by wyszedł radiowego. Nie może coś takiego być. A ja zakładam, że cała polityka pana premiera polega na tym, żeby dokładnie to robić. To było dokładnie to samo, co się działo za prezydentury świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tak? Przemysł pogardy, poniżanie prezydenta. Tylko my jako społeczeństwo, niezależnie od konotacji politycznej, swoich wyborów politycznych, powinniśmy sobie uświadomić jedną rzecz. Każdy, kto kpi z prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czy my go lubimy, czy my go nie lubimy, tak? Kpi z nas. PiS państwa polskiego. Pan premier Tusk, potruje się na to po raz kolejny, nie jest moim wyborem, to nie jest moja bajka. Ale jeżeli ktoś za granicą kpi sobie z premiera Tuska, mi się to nie podoba. Ja go będę bronił za granicą, bo to jest premier mojego kraju. Ja na niego nie głosowałem, to nie jest moja bajka, uważam, że szkodzi Polsce, ale nikt z zewnątrz nie powinien sobie z niego kpić. My wewnętrznie możemy sobie kpić. I jeżeli tego nie będziemy stosowali, to może ktoś wierzyć w to, co mówię, czy nie wierzyć w to, co mówię, ale inne kraje, inne wywiady doskonale analizują tego typu sytuacje i potem swoim rządzącym podpowiadają, co powiedzieć, jak rozegrać, z kim się spotkać, żeby te rzeczy, które u nas mogłyby się budować, tak? Bo jeżeli dochodzi do takiego, nie wiem, bezowocnej walki na parzanki, to rząd inicjuje, to my w państwie nie jesteśmy w stanie sobie czegokolwiek zrobić. I to się dzieje, tak? Widzimy, że w Ankarze jesteśmy pomijani. Teraz prezydent, powstała ta koalicja 9 krajów, które będą budowały tarczę przeciwrakietową tutaj w Europie. Polski tam nie ma. No, to wynika właśnie między innymi z tego. I albo my, ale to ja nie liczę na to, że obóz rządzący zmieni swoje podejście, to my jako wyborcy, jako społeczeństwo powinniśmy wymagać od rządzących z każdej strony politycznej, żeby pewne rzeczy umieli wyjąć spoza sporu politycznego. Jeżeli tego nie zrobimy, to naprawdę idą czasy, już są, jesteśmy w trakcie przetasowań, które będą miały wpływ na nasze życie na następne dekady.
2: Ale przecież widzimy, że nie są w stanie wyjąć ze sporu politycznego jakiejkolwiek rzeczy, tak na dobrą sprawę, no przecież jeżeli prezydent, wicepremier, minister obrony narodowej, wicepremier, minister spraw zagranicznych jadą razem do Ankary. Tam jest powiedziane, że nawet się względem siebie dobrze zachowują i jakiś gest robi prezydent, a potem czytamy te tweety, które pokazują, jaka jest relacja między prezydentem a wiceministrem, wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych, a prezydentem, no to wiemy. Wiemy, że to nie doprowadzi do jakiegoś harmonijnego współdziałania, ale jest jedno, bo ty powiedziesz, od wielu lat jest mi smutno, tak? Ale był taki czas, 2022 rok, czyli początek pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Wtedy, po wizycie na przykład premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie, mieliśmy poczucie, że Polska staje się ważnym krajem. To, co mówiliśmy o tym, jest G9, jest bukaresztańska dziewiątka, Polska jest najsilniejszym krajem, Polska się zbroi, Polska jest gotowa pomagać, Polska jest tym ośrodkiem, który zbiera całą flankę. Okazuje się, że nie zbieramy, że ten koszyk jest pusty, co pokazują Litwini, którzy głosują w Parlamencie Europejskim przeciwko wpisaniu bandery do rezolucji, tak?
4: Wszystko to jest prawda, o czym mówisz i o czym mówił Piotr, tylko bym chciał, żeby te wszystkie minusy jednakowoż nie przesłaniały nam plusów, które także jednak są. Po pierwsze, faktycznie tak czułem, że będziemy zmierzali w stronę tego porozumienia balistycznego, które zaraz potem kilka dni po szczycie NATO zostało ogłoszone. Tego porozumienia, które 9 krajów z Ukrainą zawiera bez Polski. No i tu jesteśmy jakby w tym duchu, właśnie dlatego też od tego zacząłem, w duchu tej deklaracji szczytu w Ankarze, gdzie właśnie europejscy sojusznicy i Kanada, i tutaj mamy też tych europejskich sojuszników, którzy w tym formacie występują, bo to w tej chwili tam jest, staje się Francja, Dania, zaraz to spróbuję znaleźć, jakie to są kraje, które w tym układzie biorą udział. O, jest. Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Holandia oraz Ukraina. To są kraje, które zamierzają rozwijać pakt balistyczny, zamierzają antybalistyczne, zamierzają budować nowe zdolności. No i oczywiście to źle, że Polski tam nie ma, jasne. Natomiast w gruncie rzeczy pamiętajmy o tym, że to jest kolejna europejska inicjatywa dotycząca budowania zdolności. Takich inicjatyw Europa ma bardzo wiele.
2: Nie byli smutni z tego powodu, bo i tak nic z tego nie będzie.
4: I wspólny mianownik jest taki, że w Europie po prostu, ja powiem przepraszam, no powiem szczerze, że jak troszkę uśmiecham się, jak widzę europejskich przywódców, którzy z tymi marsowymi minami ogłaszają kolejne wielkie przedsięwzięcia, no bo zasadniczo ich wspólny mianownik jest taki, że nic ich po prostu nie wychodzi. Poza tym, że są piękne PowerPointy, tam wzniosłe deklaracje, gesty, spotkania, nic z tego nie ma. Dobrym przykładem jest projekt europejskiego czołgu. Projekt zainicjowany chyba 10 lat temu, wedle mojej pamięci, przez Niemcy i Francję. Polska przez wiele lat aplikowała, żeby do tego projektu móc być włączoną. Nie było zgody Niemiec przede wszystkim na to, żeby Polska mogła partycypować w tym projekcie badawczo-rozwojowym. No ale jest rok 2000, ten projekt zaczął się, mogę się pomylić o rok, ale może w 16 roku, może w 17, 2016-17. Jest rok 2026. Czy ktoś z nas widział ten czołg, albo słyszał o jakichkolwiek rozwojach tego projektu? On generuje koszty oczywiście, tam wydano, zależnie od tego, jaki raport się przejrzy, między miliard, półtora miliarda euro na ten cel zostało wydanych. Jakiekolwiek efekty spodziewane są w roku 2040. No my w międzyczasie kupiliśmy czołgi. Mamy naszą armię pod tym względem zaspokojoną. Oczywiście zawsze można tego sprzętu mieć więcej, zawsze dobrze rozwijać też własne produkty, ale tego typu inicjatyw Europa rozwijała bardzo wiele. Rozwijała też projekt europejskich tomahawków.
2: Samolotów.
4: Tarczy antyrakietowej. No tych wszystkich projektów, one są jak Yeti, no, no żadne, nie ma po prostu.
2: Tak, tylko żadna pociecha dla Polski, że Europie się nic nie udaje wspólnie.
4: Ale nam się udaje, bo my generalnie, chodzi mi o to, że nie powinniśmy cały czas oczekiwać zewnętrznej walidacji. Znaczy my nie potrzebujemy, że ktoś nam powiedział, że jesteście silni, że jesteście wartościowi, że jesteście zwolennikiem wschodniej flanki NATO, bo my po prostu jesteśmy silni, wartościowi, jesteśmy zwolennikiem wschodniej flanki NATO. Nie zależy od tego, co o tym pomyśli sobie Ukraina, Francja i Niemcy. To jest bez znaczenia całkowicie. Po prostu jesteśmy. Nie oni są, tylko my jesteśmy.
2: No tak, my jesteśmy, ale jak patrzymy na te wszystkie programy, Wisła, San, co tam, Narew i tak dalej, to i to w jaki sposób, jaka jest koncepcja naszego zbrojenia się, to wydaje się, że nie jesteśmy jednak mimo wszystko gotowi do czegokolwiek, czy w szczególności do obrony Polski.
4: Myślę, że jesteśmy dużo bardziej gotowi niż reszta europejskich sojuszników, którzy podpisują dzisiaj wzniosłe deklaracje.
2: Ale oni nie mają zagrożenia, oni sobie mogą podpisywać co chcą, bo ale... na podrodze jest Polska.
4: No właśnie, to jest właśnie ten bardzo ważny paradygmat naszej polityki bezpieczeństwa. To znaczy, my nie możemy opierać naszego bezpieczeństwa, suwerenności i rozbudowy naszych zdolności obronnych na współpracy z krajami europejskimi, które w tym obszarze nie wykazało się do tej pory przenikliwością ani dalekowzrocznością. Myślę, że robimy mądrzej. Myślę, że po pierwsze rozwijamy własne zdolności w ramach, oczywiście niewystarczająco uważam, w oparciu o własny przemysł. Myślę, że niewystarczająco. Natomiast druga rzecz to są konkretne zakupy sprzętu, który do Polski spływa i on jest naszą konkretną wartością. Jest i będzie. I on jest konkretny. On jest sprawdzony w boju, czy to jest sprzęt amerykański, czy to jest sprzęt koreański. To jest sprzęt namacalny. To nie jest europejski czołg, którego nigdy nikt nie widział. Po prostu.
2: Ponieważ to Tomka z Dzikota nie było tydzień temu z nami, nie wiem, czy słuchałeś Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, ale uzgodniliśmy to właściwie ze Szczepanem. To Szczepan jest zawsze liderem prawie wszystkich projektów, że jednak stawiamy na Finlandię, na sojusz z Finlandią, Szwecją, Norwegią, co tam jeszcze była? Islandia.
3: Dania,
2: Islandia. To
4: kraje
2: jest
4: kierunek, to jest dobry
2: kraje nordyckie to jest kierunek naszego działania, bo tam mamy wspólną i w jaki sposób wspólną historię i naprawdę wspólne interesy i te interesy są zogniskowane wokół Morza Bałtyckiego.
4: I są też to państwa, które traktują wymiar bezpieczeństwa niezwykle poważnie i mają na tym polu ogromne sukcesy, mimo tego, że nie są to państwa wielkie, no bo mimo tego, że są wielkie, są znaczące obszarowo, ale nie są to państwa większe od Polski pod każdym względem. Natomiast mają rozbudowane przemysły obronne, mają tak jak Finlandia bardzo ciekawie zorganizowaną kwestię poboru, czy też rezerw osobowych sił zbrojnych, szeroko rozumianych, czyli obrony totalnej, jak to się tam bardzo ładnie i mądrze nazywa i faktycznie ona działa, czego dowiodła oczywiście kampania zimowa w ubiegłym wieku. I warto patrzeć na Finlandię, warto patrzeć na Norwegię, warto patrzeć na Szwecję, zgadzam się. Jeżeli spojrzymy na południe, to na pewno bliskim sojusznikiem Polski jest i powinna być zawsze Rumunia. To jest kraj o podobnych możliwościach jak Polska i podobnych wyzwaniach bezpieczeństwa. Kraj, który dużo lepiej rozwiązuje wykorzystuje swoje atuty na potrzeby dyplomacji, na potrzeby budowy swojego politycznej pozycji. No po prostu mówiąc otwarcie, ogrywa nas w NATO zawsze, tak? To znaczy, zawsze jest jakoś tak, że przedstawiciele Rumunii są zdecydowanie i częściej dużo wyżej niż jacykolwiek przedstawiciele Polski, po prostu.
2: I Rumunia nas ogrywa w NATO, Ukraina nas ogrywa w polityce zagranicznej, w polityce bezpieczeństwa, to no tak.
4: Panie... To nie jest bezpośredni konflikt, oczywiście żaden z Rumunią, po prostu oni są lepsi w tą grę.
2: Oni tam są lepsi, no to trzeba przyznać, trudno, zawsze podchorąży zawsze zdąży i tam...
4: Ale w tym miejscu zawsze warto przypomnieć, że mieliśmy ogromną szansę na to, żeby mieć zastępcę sekretarza generalnego NATO, którego powinniśmy mieć jako kraj tej skali, tej rangi w NATO jak Polska, o największych wydatkach obronnych ze wszystkich państw sojuszu liczonych jako procent PKB. Tym kandydatem był Tomasz Szatkowski i bardzo niewiele brakowało, by nim został. I dlaczego tak się nie stało? No z tych powodów, o których Krzysztof właśnie tutaj mówiłeś i o których mówił Piotr Nowak, że my w Polsce cały czas zachowujemy się jak na tym słynnym memie, który idealnie oddaje sytuację. To jest taki mem, który pokazuje w wersji kreskówkowej bitwę pod Grunwaldem. Krzyżacy dojeżdżają, wojna już trwa, oni komentują, kurczę, zaczęli bez nas. No i to faktycznie tak jest. My nie potrzebujemy najczęściej zewnętrznych przeciwników. My toczymy tą bitwę zażartą na noże wewnątrz naszego własnego kraju i zapominamy o tym, że niekoniecznie wróg, ale przeciwnik geopolityczny jest gdzieś indziej jednak.
2: No dobrze, a gdyby premier Donald Tusk zaproponował tobie stanowisko ministra obrony narodowej, to byś przyjął?
4: Nie lubię political fiction. Nie bawmy się w takie gry.
2: Nie, ale bo to jest ciekawe, no bo żeby współdziałać, to trzeba współdziałać, to trzeba być w jakiś sposób razem, ale to oczywiście jest...
4: Myśmy zaproponowali, ażeby Polska podjęła taką inicjatywę, żeby w naszym kraju utworzyć Centrum Doskonałości do Spraw Sztucznej Inteligencji Natowskie. No i bardzo byśmy oczekiwali, żeby polski rząd wspólnie z panem prezydentem, który ten pomysł poparł publicznie, zadziałał skutecznie, bo jest to projekt na stole, jest możliwy dla Polski do osiągnięcia, tylko dobrze było, że polski rząd się nie po prostu zajął.
2: Ale jakąś gigafabrykę AI mamy budować.
4: No mamy.
2: Tak powiedział chyba albo dyrektor.
4: Przyjadę chętnie na otwarcie, jak ona będzie.
2: To jest taki też papierowy projekt?
4: Duży to jest projekt bardzo. Chciałbym, żeby się udało. Już mówiąc zupełnie poważnie, trzymam kciuki za to, żeby to wyszło. Z tego, co wiem, to jeszcze tam formalnych wniosków chyba Polska nie złożyła. Mam nadzieję, że to się dynamicznie zmienia. Jest dużo wniosków z innych krajów, bo mamy ubiegać się o dofinansowanie unijne.
2: Unijne.
4: Mamy się ubiegać o dofinansowanie z tego, co mówią media. No żadnych innych informacji nie mam.
2: No ale jak byłby Szczepan i powiedział, ale skąd energię weźmiemy? Mamy najdroższą energię w Europie.
4: I to jest znakomite pytanie.
2: Ale ta gigafabryka potrzebuje gigamocy, której nie
4: bardzo
2: mamy.
4: Bardzo z tym ciekawe, które zwiążemy, nie wiem.
2: No dobrze, ale tutaj była taka, bym powiedział, optymistyczna, co nie jest bardzo, to nie jest wada, że ktoś ma odrobinę optymizmu w sobie, tak jak Tomasz Dzikot, ale jak rozmawiam z politykami, z fachowcami, czy nawet z generałami, jak był tutaj generał Gromadziński, to nie było tego optymizmu pod tytułem my jesteśmy, mamy czołgi, mamy to, mamy tamto, my jesteśmy tutaj silni. Raczej był pesymizm, że nawet mamy, ale nie wiemy, co z tym zrobić, mamy, ale nie mamy amunicji, mamy i nie mamy planu, co dalej.
4: To tak? Może nawet nie chodzi o optymizm, bo optymizm to chyba nie jest właściwe słowo, ja niepotrzebnie go użyłem. Bardziej chodzi o to, że bardzo mnie razi od zawsze retoryka brzydkie panny bez posagu. No nie znoszę po prostu tej retoryki. Polska jest dostatnim, silnym, dużym europejskim krajem. Jeżeli sami nie będziemy tak się postrzegali, to z całą pewnością nikt inny tego nie zrobi.
2: No dobrze, to o tym posagu też mówiliśmy. To jest minus milion złotych w każdej minucie, minus miliard złotych dziennie, minus 40 miliardów miesięcznie. To jest ten posag, który mamy. Rzeczywiście jesteśmy wspaniali pod tym względem.
4: Nie potrafimy naszych szans wykorzystywać. Nie potrafimy przede wszystkim ustalić naszej polskiej narodowej agendy, o czym w naszym klubie rozmawiamy tutaj bardzo często, bo ona powinna być konkretna, namacalna i realizowana w takich formatach międzynarodowych wspólnie przez wszystkie organy władzy wykonawczej.
2: Panie Piotrze.
3: Agendy nie ma i nie będzie, bo wtedy, jeżeli ktoś jest, premier poda agendę rozwojową czy strategiczną naszego kraju, co chcielibyśmy osiągnąć w perspektywie, nie wiem, 5, 10, 15 lat, no to będzie potem z tego rozliczany, tak? Jeżeli da cele zbyt niskie, to skrytykują go, że nie są ambitne. Jak da ambitne takie, jakie są nasze aspiracje, to obawiam się, że obecny rząd tego nie dowiezie, no to po co mu coś takiego, tak? Nie. To będzie kula u nogi. Natomiast ja bym chciał wrócić do tego, co Tomek wspomniał. Ja zgadzam się z tym, że Europa bardzo często nie dowodzi tych rzeczy, pełna jest deklaracji, nagłówków, a potem nic się z tym nie dzieje. Społeczeństwa, przepraszam, zapominają, jest kolejny nagłówek za 2 miesiące, kolejna inicjatywa, kolejny wielki plan, kolejne coś tam i ludzie nie pamiętają o tych przeszłych rzeczach. Natomiast mimo wszystko uważam, że w takiej inicjatywie tej dziewiątki, co antytabalistyczne przeciwko tym rakietom inicjatywy. Uważam, że szkoda, że Polski nie ma, bo może się okazać, że tam zostaną zaalokowane jakieś wspólne środki, czy to z jakiejś puli natowskiej, czy z jakiejś koperty Unii Europejskiej, no bo są te negocjacje w letnich ram finansowych, o których ciągle nie wiemy, gdzie one są i jakie są etapy. I potem się okaże, że nie ma nas w jakimś, nie wiem, gdzie kilka miliardów euro z funduszy europejskich, na które my też płacimy, są. No i tam się rozwija R&D i nas tam nie ma, tak? Więc to wydaje mi się, że i politycznie zawsze warto być w takich deklaracjach. Natomiast szczyt NATO również tam były ogłoszone między innymi takie rzeczy, jak przeznaczenie około 50 miliardów euro na infrastrukturę, która miałaby tutaj przesunąć tą jakby rurociągi logistyczne związane z ropą, przesunąć tak jakby tam, gdzie się kończą w Niemczech, w kierunku Polski, wschodniej flanki, bo nie zapominajmy, że wojsko, znaczy, że wojnę, konflikt wygrywa się na końcu, tak na dobrą sprawę, fundamentem jest logistyka i zaopatrzenie, tak? To jest podstawowa rzecz. Kolejnym elementem było tam, chyba oni to nazwali NATO Edge, jeśli dobrze pamiętam, to było przeznaczenie 40 miliardów euro również na stworzenie antydronowej ochrony, czyli systemu antydronowego. I to są ważne rzeczy. Natomiast, no znowu, i fajnie, że to jest. Natomiast czy ja wierzę, że to zostanie zrealizowane? Obawiam się, że nie, bo to, co Tomasz powiedział, weźmy pod uwagę, że na przykład w przyszłym roku mamy wybory prezydenckie we Francji. No i na dzień dzisiejszy takim liderem jest pani Le Pen, której pozwolono startować. A wypowiedzi pani Le Pen, jeśli chodzi o zbrojenia się tego regionu, w ogóle podejścia do Rosji jako zagrożenia, są niezgodne z naszym przekonaniem, tak? No więc jeżeli ona miałaby wkładać pieniądze, czy jako Francja uczestniczyć w rzeczach, które są budowane siłą przeciwko, nazwijmy to, potencjalnym atakom Rosji, no to sądzę, że ona będzie zaciągała hamulec ręczny, więc te rzeczy się wykoleją, tak? Więc ja na to nie liczę. My natomiast powinniśmy, tak jak Tomek powiedział, mamy inżynierów, mamy potencjał, mamy pieniądze, oczywiście rząd marnuje niestety na różne dziwne rzeczy, o których wielu nie wiemy, ale mamy potencjał, powinniśmy się na tym skupić i budować własny potencjał, budować fabryki, bo to jest, to nie o to chodzi, żebyśmy dzisiaj zbudowali, nie wiem, tam 3 miliony dronów, bo te 3 miliony dronów za rok czy za pół roku będą starym w pewnym sensie złomem, tak? My powinniśmy mieć zdolności budowania na żądanie dronów bardzo szybko i to jest podstawowy problem. Cały czas wiemy, że mamy problem z zbudowaniem tej fabryki do budowania tych 155 mm amunicji, tak? No, ciągle o tym rozmawiamy, ciągle o tym mówimy. Jest jakaś taka kompletna niemoc wykonawcza. I to są rzeczy, które nas niepokoją. Jak to przełamać? No, trzeba po prostu ludzi kompetentnych, zdeterminowanych, którzy chcieliby to zrobić. I wydaje mi się, że też być może utransparentnienia pewnych rzeczy, bo jeżeli są lobbyści, którzy te rzeczy wysadzają w kosmos, no to powinno być gdzieś może jakoś transparentne, no bo jest owiane tajemnicą i nie idzie, tak? No to może zróbmy to transparentne, może wtedy pójdzie. No bo nie jestem w stanie tego zrozumieć, gdzie pojawiają się te problemy takiej pewnej niemocy. Natomiast jeszcze jedno tylko zdanie. Jeśli chodzi o Kanadę, ja nie jestem ekspertem wojskowym, ale dla mnie to było kompletnie niezrozumiałe, bo poprzedni premier, który był i się kompromituje ostatnio z tą swoją jakąś dziewczyną, gdzieś tam na jakimś teledysku występował jako taki nastolatek.
4: Justin Trudeau.
3: Z Kanadą, która implementuje całą tą ideologię woke jeszcze mocniej niż Kalifornia. Teraz z Markiem Carneyem, który jest również, był zawsze przeciwny zbrojeniom i był takim forpocztą, jeśli chodzi o zmiany te zeroemisyjne. No to ja sobie wyobrażam, że kanadyjskie wojsko to jest co? Kanadyjska konna policja? No to chyba my ich powinniśmy bronić. Przecież kanadyjskie wojsko nigdy nie potrzebowało żadnej obrony. Oni sąsiadują koło Stanów Zjednoczonych i dołączenie Kanady teraz do NATO, to nie bardzo rozumiem po co, tak? Więc taki sygnał, że wchodzi nagle Kanada, to tak jakbyśmy powiedzieli, że Liechtenstein może dołączyć, niech nas broni. No to jest jakiś żart.
2: Tak? Tym bardziej, że Kanada, tu powiedziałem o tych Chinach, ale premier Kanady bardzo chętnie wprowadza rozmaite chińskie rozwiązania i w ogóle tak. Chiński kapitał na złość prezydentowi Trumpowi. To znaczy chce pokazać, że Kanada jest inna niż Stany Zjednoczone, jest przeciwna Donaldowi Trumpowi i Ameryce. Północnej, Stanów Zjednoczonych, bo to Ameryka i to tak. Ameryka.
4: A propos Chin.
2: Tu są Indianie tutaj... i tam są Indianie.
4: Tak, no bo to jest takie myślenie, że Amerykanie źli, zastąpimy Amerykę Kanadą, też Ameryka Północna, też duże kraje, się będzie wszystko zgadzać. No, infantylne. Natomiast...
2: Ja tylko się dopytam, bo te 40 miliardów na system antydronowy, to jest, bo tego nie usłyszałem, to jest To jest pomysł, to który z Ankary, czy to jest
3: tak,
2: pomysł?
3: Z Ankary.
2: A te 40 miliardów to jest z budżetu Unii Europejskiej, czy to jest składka?
3: Tam są pewnie gwiazdki. Nie, no na to ma przeznaczyć, tak.
4: NATO, czyli kraje członkowskie NATO. No, tak. Ten też nie ma żadnych pieniędzy własnych. Natomiast a propos Chin i jakby pewnego porównania między tym, co Europa deklaruje, że zbuduje i w jaki sposób będzie za chwilę potęgą, a tym, co Chiny robią, no to tutaj mam taką notkę, która mówi o tym, że Chiny zaprezentowały broń mikrofalową o mocy 100 gigawatów, która ma zakłócać niższe satelity, w tym Starlinki. Ma być lekka, nie ma być, tylko jest. Lekka, mobilna, docelowo ma trafić na okręty i pojazdy wojskowe. Jej głównym przeznaczeniem jest likwidacja systemów takich jak Starlink, ma niszczyć elektronikę satelitów bez fizycznego kontaktu. Czyli zdaje się, nie śledziłem tego specjalnie intensywnie, zdaje się, że premier Tusk mówił coś o tym, że będziemy budować pojazdy kosmiczne teraz w naszym kraju. Chyba była jakaś taka konferencja wczoraj albo przedwczoraj. No nie wiem, jak do tego podejść, szczerze mówiąc. Natomiast Chińczycy faktycznie to robią. Bardzo poważnie traktują swoją obronność i wydaje się, że no na tym polu kosmos za chwilę może być kolejną domeną do zagospodarowania, mimo tego, że my w naszym kraju nie mamy specjalnie rozwiniętych tam zdolności, chociaż znów mamy wybitnych ludzi, sporo firm, które w tym obszarze bardzo dobrze działają, to gdyby się faktycznie okazało, że ziszczą się dwa plany. Pierwszy taki, o którym nie wiem, czy tutaj w klubie już mówiliśmy, chyba jeszcze nie, bo on jest stosunkowo świeżo ogłoszony, mówiący o tym, że Bundeswehr ma zamiar zbudować drugą po Starlinku największą na świecie konstelację satelitów komunikacyjnych. Teoretycznie ma przeznaczyć na to jakieś 2000, ma być wystrzelonych 2000 satelitów, które mają stanowić niemiecką odpowiedź na Starlinka. Wcześniej była mowa o tym także, że Niemcy prowadzą z sojusznikami konsultacje w sprawie utworzenia własnej agencji wywiadu elektronicznego, czyli takiego NSA łamane na GCHQ brytyjskiego, i faktycznie traktują to wyzwanie bardzo poważnie. A jeszcze wcześniej kanclerz Merz mówił o tym, że jego idea fix jest zbudowanie najsilniejszej armii na kontynencie. I niezależnie od tego, czy to wszystko się ziści, to trzeba z uznaniem powiedzieć, że Niemcy mają własną narodową agendę. Tego nie można im odmówić. No, mają ambitną narodową agendę, która, co więcej, jest jakby dopasowana do uwarunkowań tego kraju. No bo Niemcy mają ogromny problem z ludźmi. Zarówno z ekspertami, jak i po prostu z ludźmi, którzy mogliby się podjąć służby wojskowej. Ostatnio prowadzili kampanię rekrutacyjną, zachęcającą do wstępowania do wojska, która miała skuteczność na poziomie, mogę się pomylić, ale to chyba 3% mniej więcej, tak? Może nawet mniej. Nie mają ludzi, ale wybierają takie obszary, w których można tą lukę zrównoważyć, zasypać pieniędzmi i technologiami, a technologie można kupić za pieniądze, których bez wątpienia Niemcom nie brakuje. No i to jest narodowa agenda. Ja bym chciał, żebyśmy mieli taką narodową agendę też w Polsce. No my nie mamy aż tak wielu problemów jak Niemcy. My nie mamy problemów z naborem do wojska. Na razie jeszcze. Oczywiście nisz demograficzny jest obiektywny i on będzie nas także mocno dotykał za kilka lat. Na razie nie mamy takich problemów, a mimo to tniemy etat w Wojskach Obrony Terytorialnej na przykład. Czy też nie rozwijamy ich w sposób tak dynamiczny, jakby wskazywało na to potrzeby społeczne. Zresztą głosy żołnierzy WOT wskazują na to, że no tam potrzebna jest jakaś reforma, potrzebne jest jakieś nowe spojrzenie na rozwój tej bardzo potrzebnej w Polsce formacji. Ale my narodowej agendy nie rozwijamy.
2: Ale taką mini narodową agendę, może nie narodową, ale rządu, można odczytać. To jest to, co premier dzisiaj powiedział w czasie, nie wiem gdzie był, w Paryżu prawdopodobnie, to
3: tak,
2: powiedział. Tak, w Paryżu powiedział o tym, że kłopot z rozliczeniami polega na tym, że nie udało się doprowadzić do reformy wymiaru sprawiedliwości, sędziowie są nie pracują tak, jak powinni. To a propos niewydania europejskiego nakazu aresztowania w stosunku do byłego ministra sprawiedliwości. No i druga agenda, no to dzisiaj się przekonaliśmy o zatrzymaniach zarówno byłego prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, byłego wiceprezesa Fundacji Narodowej, tak się ta fundacja nie nazywała, ale jakoś...
4: Nazywa chyba nawet dalej.
2: Polska Fundacja Narodowa, PFN. I też przeszukania w domach byłych doradców pani premier Szydło i dziennikarza Rzeczpospolitej i jednej z pracownic Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, więc ta agenda premier premiera Donalda Tuska, którą zapowiedział w czasie kampanii wyborczej, nawet tutaj na placu Zamkowym, jest realizowana, choć bardzo się denerwuje pan premier, że tak powoli, bo to są dobry moment na taką realizację tej agendy właśnie. Prawda, panie Piotrze?
3: Nie wiem, no to są, to sprawia wrażenie z politycznego punktu widzenia jakieś akty desperacji, tak, po tym, co się stało cały tam z tym szpitalem południowym, to pokazane, że to był tylko, tak jak rozmawialiśmy, jak się pojawi jeden karaluch, to znaczy, że ich jest dużo więcej i to był wierzchołek góry lodowej, która się rozlewa i szokuje opinię społeczną i każdego z nas, jak coraz nowe wątki wychodzą, się okazuje, kto za to odpowiada i ciągle ci sami ludzie, kluczowe osoby z obecnej ekipy rządzącej, to pan premier próbuje wywoływać jakieś kapiszony i wyciąga jakieś sprawy sprzed chyba 17 roku, sprzed 9 lat. No to sami sobie państwo odpowiedzcie na to, że to są opresje polityczne w stosunku do tych osób. Natomiast tak samo no, krytyka, ja rozumiem, że może się ktoś nie zgadzać z wyrokiem sądu, bo to zawsze, no jedna ze stron zawsze się nie zgadza, tak? Natomiast no pan premier nie powinien w swoich wypowiedziach, czy minister sprawiedliwości wbierać jakiejkolwiek presji na sędziów, a w tego, co widziałem w doniesieniach medialnych, wypowiedzi ministra Żurka, wypowiedzi pana premiera nie widziałem, ale no rozumiem z tego, co Krzysztof mówi, że to są wywieranie presji na niezależne sądy. Gdy rządził obóz Zjednoczonej Prawicy, po takich wypowiedziach mielibyśmy już demonstracje praktycznie na ulicach Komisję Wenecką i reprymendę pani przewodniczącej von der Leyen, wstrzymanie funduszy unijnych, więc zobaczcie państwo, jak to wszystko funkcjonuje. Natomiast jeśli chodzi o, ja bym chciał wrócić do tej pewnej rzeczy, co Tomasz wspomniał, jeśli chodzi o Starlinki, o to, co Chiny ogłosiły przynajmniej odnośnie posiadania tych zdolności tam falami mikrofalowymi, wyłączaniem tych, generalnie to, co wspominaliśmy, tak? Stany Zjednoczone zrobiły z jednej strony tak jakby dual use, jeśli chodzi o Starlinki. Z jednej strony jest to sieć telekomunikacyjna, informatyczna, a z drugiej strony to jest tak jakby zobrazowanie, wywiad tego, co się dzieje na świecie 24 godziny na dobę, w pewnym sensie non-stop w otoczeniu światowym, bo ciągle te Starlinki są wysyłane. O tym już wspominaliśmy, jednym z założeń Muska jest najprawdopodobniej to, żeby stworzyć tak zwany globalny telekom. Czyli przy wykorzystaniu Starlinka, gdzie pokrycie jest na całym świecie, nie ma tych takich plam, on wprowadzi, już te iPhony, kolejne iPhony mają tą antenę taką, że mogą się łączyć ze Starlinkami bez potrzeby tego zestawu. On ogłosi stworzenie w pewnym momencie, jak przygotuje się globalnego telekomu i powie, każdy będzie miał, kupcie sobie telefon, który ma tą antenę. Jeżeli wyrazicie zgodę na to, że będę mógł pozyskiwać wasze dane, to będziecie mieli za darmo dostęp do internetu, telefonu na całym świecie z super prędkościami. Część ludzi się nie zgodzi na to, ale duża, znacząca większość się na to zgodzi. To spowoduje, że lokalne telekomy będą padały, nie będą miały racji bytu. No bo jest zakaz pomocy publicznej w Unii Europejskiej, więc nie będą mogły być dofinansowane. I teraz ja to czytam w ten sposób, że Niemcy podeszły, zrozumiały to, co się dzieje ze Stanami Zjednoczonymi i wiedzą, że posiadanie globalnego telekomu, gdzie mamy na całym świecie użytkowników, którzy godzą się na dostęp do tych danych, a nawet nie i płacą abonament, korzystują z tego, to daje potężną przewagę, jeśli chodzi przy teraz narzędziach sztucznej inteligencji, do prognozowania w pewnym sensie już przyszłości, tak? Nie tylko wydarzeń gospodarczych, ale i politycznych, i społecznych. To jest po prostu, dostanie Elon Musk czy rząd Stanów Zjednoczonych szklaną kulę. Nie zapominajmy jeszcze o innej rzeczy. To, co się dzieje, czyli zbieranie całych danych przez firmy globalne, również będzie w pewnym sensie szklaną kulą i nie chcę powiedzieć, ale w pewnym sensie matrixem za 10-15 lat. Dlaczego? Bo teraz mamy cały czas liderów, którzy tak jakby no, nie korzystali z tego, nie zawsze są ich profile dokładnie zrobione, tak? Ale jeżeli za powiedzmy 20 lat wyjdzie pokolenie obecnych, nie wiem, 20-30-latków, którzy w tych smartfonach siedzą od początku swojego życia i wszystkie te potężne firmy big techowe będą zbierały dane i zbierają dane na podstawie takiego, nie wiem, człowieka przez ostatnie 15-20 lat i przez kolejne 20 lat, jak on będzie już dorosłym człowiekiem, nie wiem, liderem przedsiębiorstwa, posłem, senatorem czy ministrem, będą mieli kompletny profil tego człowieka praktycznie i będą potrafili wpływać na niego, to taki był ten film Incepcja, tak? Czyli zasiewali komuś w

0: T-Mobile, on powie, no ja nie mam na to kasy, rząd mi na to nie da, bo jest zakaz pomocy publicznej, to zrobi to Bundeswehr, potem będzie to udostępniała niemieckiemu telekomowi w ramach współpracy, no żeby to było funkcjonowało, ale to jest po to robione, tak? Z jednej strony jest cel gospodarczy, ekonomiczny, dający potężne przewagi właśnie prognozowania, przewidywania i tego typu rzeczy, plus wykorzystanie militarne. Natomiast najprawdopodobniej kolejne konflikty, odpukać, żeby no, były, ale będą zaczynały się od wygaszania właśnie zdolności zobrazowania, bo wszystkie te precyzyjne bronie, które teraz się poruszamy, czy drony, oczywiście one wykorzystają również nie tylko zobrazowanie satelitarne, ale namierzanie celów, pozycjonowanie, sterowanie, korekta potem lotów, różnego rodzaju rzeczy, wykorzystuje się dane satelitarne. Jak się powłączy te satelity, to się może okazać, że potem duża część tych urządzeń będzie znowu bezużyteczna i znowu wrócimy do czołgów i karabinów, tak? Więc to wszystko jest, no, na tym to polega cała ta walka, kto kogo gdzieś tam ozegra, no, wykorzystywanie słabości. I tu mamy problem, ponieważ my na pewno mamy mądrych ludzi, którzy się gdzieś pochowali, nazwijmy to, siedzą, nie wiem, w firmach różnego rodzaju, w, nie wiem, na uczelniach, ale nie słyszymy głosu tych ludzi, tylko słyszymy właśnie jakieś, albo tam kogoś trzeba wysłać do kogoś CBA sprzed 9 lat, bo się komuś coś przypomniało, albo trzeba tutaj dać igrzyska teraz, bo mi tam spadło sondaże. I na tym polega problem. I jeżeli my patrzymy pod to, co się dzieje, cała ta technologiczna zmiana, to my jako państwo, niech każdy sobie sam odpowie. Mamy problemy, jak się zaprognozuje do przodu, będziemy mieli najprawdopodobniej blackouty. Tak, brakuje nam energii. Jeśli spojrzymy na naszą szkołę, no to wiemy, że dzieci nie są edukowane w kierunku takim, który będzie kierunkami przyszłości, jeśli chodzi o nauki ścisłe, kreatywne myślenie i tego typu rzeczy. Więc no mamy problem. Okej, ktoś powie, no co ten Nowak przychodzi, ciągle tutaj marudzi i pesymistycznie stęka. Proszę Państwa, każdemu z nas, większości z nas, żyje się całkiem dobrze. Ale naprawdę te następne 10-15 lat to będzie potężna degradacja, jeśli chodzi o nasze życie.
1: To ja naiwna uwaga, mianowicie ten projekt 1000 satelitów Niemcy mogli uczynić jako projekt europejski. Mogli powiedzieć, to teraz my, Europejczycy, będziemy wspólnie i zrobimy to wspólnie razem z Polską, Francją, Hiszpanią, Włochami i wszystkimi innymi państwami. Wszyscy będziemy mieli klucze. A powiedzieli nie, to jest projekt Bundeswehry, która ma być najsilniejszą armią lądową w Europie. Od 2039 roku, bo upływa wtedy 50 lat od zjednoczenia Niemiec, gdzie było zadeklarowane, że Niemcy nie będą mieli najsilniejszej armii w Europie. Teraz ją dopiero wprowadzają w życie.
2: Na końcu nie wiem, czy Niemcy nie zaproponują, ażeby sojusznicy najbliżsi tego kraju mogli być udziałowcami tego systemu, jeżeli on powstanie. Natomiast z całą pewnością diagnozują ryzyka, tak dokładnie jak przed chwilą Piotr Nowak to opowiedział. Bardzo, bardzo trafnie w perspektywie najbliższych lat, bo dokładnie tak będzie. Już tak trochę jest. Dzisiaj oczywiście, no przyjmując pewną manierę wielkiego ego Elona Muska, no ale on w dużej mierze dzisiaj odpowiada w jakimś sensie za sukces Ukrainy albo za jej porażkę. No przecież to jego satelity umożliwiają temu krajowi.
1: I polskie pieniądze.
2: I nasze pieniądze, o czym pamiętajmy, umożliwiają podtrzymanie komunikacji, łączności w tym kraju, czy też usług cyfrowych, czy w ogóle zdolności obronnych związanych z cyfrowymi technologiami. Niemcy chcą ten sukces powtórzyć. Myślę, że nie jest to wykluczone w gruncie rzeczy. Ciekawym elementem jest także to, że o kontrakt z Niemcami, z Bundeswehrą stara się w tym obszarze konsorcjum, którego jednym z uczestników jest także no, firma założona przez Polaków, czyli ICEYE. Niedziałająca w Polsce firma z siedzibą chyba cały czas jeszcze.
1: W Helsinkach, ale ma swoją filię w Warszawie.
2: Ma, tak, tak. Jest uczestnikiem tego konsorcjum. Ja osobiście, szczerze mówiąc, nie widzę granic, które uniemożliwiałyby Polsce podjęcie się takich wielkich wyzwań. I chciałbym podać na to przykład, może mniej oczywisty niż zawsze o tym mówimy, ale dojmujące jest właśnie to, bo tu jeszcze chciałbym wrócić na sekundę do tego, o czym Krzysztof powiedziałeś, te zatrzymania, no bo odpowiedzią na te wszystkie kwestie jest kalendarz po prostu, no za rok są wybory. Przecież jeżeli rozmawiamy czy na antenie, czy poza anteną o jakichkolwiek projektach poważnych, to wiemy, że no nic już w Polsce się nie wydarzy przez najbliższy rok przełomowego, bo jest okres wyborczy, zaraz po wakacjach rozpocznie się już na pełnych obrotach kampania wyborcza i elementem tej kampanii z całą pewnością będą tego typu akcje obliczone na zaspokojenie najtwardszego elektoratu Platformy Obywatelskiej, któremu w gruncie rzeczy chyba wszystko jedno jest, jak będą różne sprawy szły, byleby ci okropni konserwatyści nie wrócili do władzy, czy też nie rządzili, albo żeby mniej lub bardziej wyimaginowaną odpowiedzialność ponieśli za swoje straszliwe zbrodnie. A z drugiej strony żadna agenda rozwojowa już się po prostu nie przebije. Będzie kampania wyborcza. Straciliśmy

0: kilka lat, podczas których nic się rozwojowego w Polsce w gruncie rzeczy nie wydarzyło. I teraz popatrzmy sobie na przykład Warszawę, bo myślę, że to jest dosyć dobry benchmark. No ja już jestem na tyle stary, że miałem taką sposobność i w sumie szansę i cieszę się z tego, że pracowałem w Warszawie w czasie, kiedy prezydentem Warszawy był świętej pamięci Lech Kaczyński, pracowałem w biurze prezydenta, pracowałem również ze świętej pamięci Sławomirem Skrzypkiem, który był jego zastępcą do spraw inwestycji, między innymi strategii rozwoju. I mówi się, że Lech Kaczyński w Warszawie to Muzeum Powstania Warszawskiego. No oczywiście tak, Muzeum Powstania Warszawskiego to Lech Kaczyński, ale nie tylko. Centrum Nauki Kopernik to również Lech Kaczyński. Paradoksalnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, warszawski projekt w ogóle takiego przedsięwzięcia, to także Lech Kaczyński. Lech Kaczyński był także twórcą, czy też za jego czasu powstał spójny plan zagospodarowania otoczenia Pałacu Kultury i Nauki w roku 2006 był uchwalony, zaraz na początku 2006 roku do 2005 tego roku prezydentem był Lech Kaczyński. Tych przedsięwzięć poważnych było bardzo wiele. Na czele jeszcze z takim moim ulubionym, które nie powstało, bo wtedy był przygotowany projekt utworzenia w Warszawie Warszawskiego Parku Technologicznego. Nauku Siekierkowskim, konsorcjum warszawskich uczelni, dofinansowanie unijne, zagwarantowane na ten cel, bardzo wysokie jak na 20 lat temu, to było wedle mojej pamięci około 100 milionów chyba złotych, no to 20 lat temu to miało swoją wartość, ale też pieniądze warszawskiego budżetu, warszawskiego podatnika oraz uczelni. Dzisiaj w tym miejscu, gdzie miał być ten park technologiczny, jest piękne osiedle apartamentowców, dokładnie w tym samym miejscu. Ten projekt nie powstał, Hanna Gronkiewicz-Waltz została prezydentem, większość tych inicjatyw wygasiła, pamiętaj, że Warszawa także wtedy odbudowywała już Pałac Saski. Ten projekt także Hanna Gronkiewicz-Waltz kazała zasypać po prostu.
1: Ale za to sprzedała całą sieć ciepłownictwa, więc...
0: Też, tak. SPEC został sprywatyzowany i pamiętajmy o tym, że co do zasady jest w Polsce tak paradoksalnie, że ta strona konserwatywna zawsze generuje wielkie projekty. Ja jestem wielkim zwolennikiem wielkich projektów rozwojowych, dlatego, że one skupiają siły, środki, zasoby, one też pobudzają ambicje, pobudzają wyobraźnię, one są tym, czego w gruncie rzeczy na tym etapie rozwoju, jestem przekonany, Polska potrzebuje. No i raz na jakiś czas zdarza się, że konserwatyści w Polsce rządzą i jeżeli zdążą, to te projekty realizują, przygotowują, no a potem mamy ciepłą wodę w kranie i teraz mamy Rafała Trzaskowskiego, który no, remontuje chodniki, sadzi drzewa. No to bardzo piękne są inicjatywy, oczywiście ja nie jestem przeciwnikiem zieleni i wyrównywania chodników, powierzchni płaskich, bardzo, bardzo gratuluję.
1: Ładnie ale... powiedział, powierzchnia płaska.
0: Ale to chyba...
2: Ale jeszcze...
0: Chyba nie jest to, co jest progiem naszych ambicji. Tak mi się wydaje.
2: No nie,
0: że
2: prezydent Trzaskowski, tak, zbudował szpital południowy.
0: Tym się chwalił.
2: No.
0: Tak, szpital południowy to także był projektem, którego początki to były czasy prezydentury Lecha Kaczyńskiego.
1: A jeszcze dodajmy Muzeum Polin.
0: Muzeum Polin także i wtedy jeszcze była mowa także o stadionie Polonii Warszawa, którego do tej pory nie ma i na warszawskiej Starówce jest taki obiekt sportowy własnością miasta, gdzie są toje po prostu, których należy korzystać. No i cóż, no jest ciepła woda na pewno w kranie, jeżeli akurat MPWiK nie zawiedzie. Chyba ostatnio czytałem, że dużo więcej w MPWiK jest kadry dyrektorskiej niż w całym rządzie Rzeczpospolitej, więc myślę, że to wszystko działa tam znakomicie, ale to jest pewien, w pigułce, no, pewien obraz tego, co mieliśmy także na szczeblu całego kraju. No, mieliśmy jakąś agendę rozwojową realizowaną z mniejszym lub większym sukcesem, a generalnie realizowaną. No i mamy teraz ciepłą wodę w kranie, a w tej chwili przez najbliższy rok to już nawet nie wiem, co będzie, będą rozliczania, będą igrzyska, tak wyłącznie. Czyli już nie mamy żadnej agendy w ogóle. No,
1: no dobrze. Pozwolicie panowie, że teraz zrobimy krótką przerwę na reklamę i to będzie reklama Najwyższej Izby Kontroli, która zarzuciła Ministerstwu Finansów nieprawidłowości w wyliczeniach na kwotę 84,5 miliarda złotych przy tworzeniu ustawy budżetowej na rok 2025. Kluczowe zastrzeżenia dotyczą stabilizacyjnej reguły wydatkowej SRW, zakupu sprzętu wojskowego oraz papierów skarbowych. Panie Piotrze, to poważna sprawa, czy niepoważna sprawa? To błąd, nie błąd? 84 miliardy, może to niewiele z punktu widzenia ministra finansów?
2: Nie chcę nikogo oskarżać, natomiast z mojego doświadczenia, nie wiem, czy to się nie zmieniło, w Ministerstwie Finansów zawsze pracowali najbardziej kompetentni, skrupulatni ludzie, jeśli chodzi o kwestie finansowe. I nie przypominam sobie, żeby Ministerstwo Finansów pomyliło się na 84 miliardy złotych przy wyliczeniach. To nie jest bagatelna kwota, to jest ponad 2% PKB. I jeśli to liczył Departament Polityki Makroekonomicznej, tam są ludzie naprawdę kompetentni, merytoryczni i nie wierzę w pomyłkę. Być może była sytuacja taka, że gdyby to uwzględniono tak, jak powinno być, w obecnym roku, minister finansów nie mógłby mieć tak dużych wydatków, jak ma. To jest bardzo często po prostu, brzydko mówiąc, chachmęcenie na liczbach. I teraz tak, nikt to wykrył, nie ma za to, rozumiem, żadnych sankcji, no i to powoduje troszeczkę taką sytuację, no, kradnie pan z budżetu, taki memlet, tak? Kradnie pan z budżetu? Tak. A nie boi się pan, że się ktoś dowie? No pan się dowiedział i co? No, no i to jest dokładnie trochę taka sytuacja, tak? No i teraz pytanie jest inne, ponieważ zbliżamy się do progu konstytucyjnego 60% do PKB. Różnie wyliczenia mówią. Teraz trudno powiedzieć, ile jest takich bubli. Ja uważam, mówię, do urzędników w Ministerstwie Finansów ja mam pełne zaufanie i to są ludzie kompetentni, merytoryczni, przynajmniej miałem za moich czasów. Natomiast, jeżeli tego typu rzecz powstała, to ja bym zakładał jednak, że to była decyzja polityczna świadoma. Nie złapałem nikogo za rękę, ale intuicja mi podpowiada w tym kierunku. I być może te rzeczy się dzieją po to, żeby pokazać, żeby próg 60% długu do PKB nie uderzył właśnie być może w przyszłorocznym projektowaniu budżetu, bo się okazało, że w roku wyborczym rząd musi zaciskać pasa, tylko to zrolować do kogoś, kto będzie rządził w przyszłym roku, wygra wybory i będzie rządził, w roku 28 będzie miał potężny zgryz i potężny problem z projektowaniem budżetu, bo ta bomba wybuchnie komuś w rękach.
1: No dobrze, ale to jest taka informacja właśnie wybuchowa informacja, czy to jest taka informacja, jak czytasz taką informację, myślisz, o, pomylili się, schowali, minister finansów zrobił czary-mary, czy to jest taka informacja, która jest naprawdę istotna z punktu widzenia budżetu, gospodarki polskiej?
2: 3-4 lata, znaczy z punktu widzenia budżetu jest bardzo istotna, natomiast 3-4 lata temu zakładam bardzo mocno by te rynki żyły, byłyby zapytania od inwestorów, agencja ratingowa by zwróciła uwagę, no bo to pokazuje, że ścieżka w ogóle wydatków jest zupełnie przesunięta wyżej, ponad 2 punkty procentowe PKB, to jest bardzo dużo pieniędzy. Natomiast teraz obecnie, gdzie mamy codziennie, nazwijmy to, nową aferę, czy różnego rodzaju skandale, to tak jakby to się nie przebija. Dlaczego? No bo zakładam, że większość społeczeństwa nie bardzo rozumie, o co chodzi. Jak słyszę 84 miliardy, czy nie wiem, 90 miliardów, czy 100 miliardów budżetowo, gdzieś coś, nie wiedzą, o co chodzi. Bardziej dociera to, co się stało w Szpitalu Południowym, bo to dotyka każdego nas. Z punktu widzenia kwot, no to porównajmy sobie te kwoty i tą kwotę, tak? Ale no 1 600 000 dla lekarza jest bardziej obrazowe i to każdemu podniesie ciśnienie i jest zasadnie.
1: A budżet jest abstrakcyjny. I...
2: To są abstrakcyjne kwoty, tak. Natomiast no one są realne, one dotyczą każdego z nas i wcześniej czy później na te wszystkie wydatki, które są robione gdzieś bez sensu i chachmęcone różnego rodzaju kwoty, ja... Ty, Tomasz, państwo tu siedzący, państwo słuchający, będziemy płacić. Już płacimy, no i tak to wygląda. Trzeba to sobie uświadomić, tylko ja nie wiem, czy mówię, no to jest złożony społeczny, może jakiegoś socjologa trzeba zaprosić, żeby to wyjaśnił, ponieważ no cały ten natłok informacji, który mamy przez social media, przez to, że smartfon mamy 24 godziny na dobę i w autobusie, w tramwaju, przechodząc przez pasy, gdzie nie wolno, ludzie patrzą, siedzą w tych informacjach, mózgi są przeładowane. Coś, co nie wiem, 10 lat temu, taki zegarek Nowaka, nie mnie, ale Nowaka wysadził tak jakby do dymisji, to teraz widzimy, że dzieją się dużo bardziej poważne rzeczy, no i się zrobiła ta taka znieczulica społeczna. No to wynika z tego przeładowania mózgów, jeśli chodzi o informacje. No ludzie po prostu nie przyswajają tego, a za chwilę są przykrywane kolejnymi innymi informacjami rzeczy. No tak niestety media działają, tak działa społeczeństwo, które jest przeładowane po prostu wszystkimi informacjami.
0: Faktycznie zgadzam się z tym, że informacje o setkach miliardów złotych i dziesiątkach miliardów złotych są komunikacyjnie abstrakcyjne. No i takie one pozostaną do momentu, kiedy nie nabiorą praktycznego wymiaru rozumianego jako konieczność cięć budżetowych, które ktoś kiedyś będzie musiał zapewne przeprowadzić, no bo to jest prosty rachunek, który można przeprowadzić w najmniejszym arkuszu kalkulacyjnym. Jeżeli co miesiąc wydaje więcej niż zarabiam, no to w którymś momencie dojdę do punktu krytycznego. No i ten punkt krytyczny oczywiście w ten sposób zarządzający naszymi finansami publicznymi odsuwają, żeby to najchętniej było po wyborach i pewnie tak będzie, że to będzie po wyborach. W którym roku trudno nam w tej chwili jeszcze szacować. No tutaj Piotr mówił rok 28-29 może. Zobaczymy. No to już z całą pewnością będzie po wyborach. Kto będzie rządził, dowiemy się za rok, ale ktoś się z tym problemem będzie musiał zmierzyć i on będzie miał bardzo praktyczne.
1: Ale to ja na podstawie kajzerki chciałbym, żeby mi Piotr wytłumaczył. To znaczy kajzerka kosztuje kosztuje w sklepie 2 złote. Złoty 10. Ja, wydaje mi się, że mam w kieszeni 2 złote. Biorę kajzerkę, przychodzę do kasy, okazuje się, że mam 70 groszy. Nie kupuję kajzerki. A przy okazji budżetu nie ma 84 miliardów, to czego nie kupiliśmy? Albo czego nie załatwiliśmy? Albo jaki to miało wpływ na realne inwestycje państwa, nie, na cokolwiek.
2: To miało te 84 miliardy, to nie jest tak, że one gdzieś tam zniknęły, się rozmyły. Tu chodzi o pokazywanie realnych wydatków. Pieniądze jako cash flow poszły. Tylko to jest tak, jak ty byś wydał, nie wiem, 2 złote, a wpisałeś sobie, a żonie mówisz, że wydałeś złoty 30. żeby nie mówiła, że za dużo wydajesz, tak? No więc generalnie to jest troszeczkę coś takiego, bo macie z żoną, nie wiem, miesięczne podsumowanie, który z was wydał więcej, no i ty wydajesz te pieniądze, bo bierzecie z jakiejś tam kupki, ale generalnie nie wpisujesz tego, żeby nie raportujesz, żeby ona nie widziała, że wydajesz więcej. To jest trochę tego typu hachmęcenie, tak?
1: A, po prostu.
0: No po prostu.
2: Bo wcześniej by ci kaganiec nałożyła żona, że limit wydatków przekroczyła i do końca...
1: To twoja żona by ci nałożyła kaganiec.
2: Do końca, moja żona jest kochana. Do końca,
1: też.
2: Do końca miesiąca nic nie możesz wydawać, tak? I tu jest problem wtedy, tak? No to o to chodzi.
1: O kaganiec.
2: No tak, kaganiec budżetowy i limity wydatkowe, no więc to na tym polega.
1: Dobrze, bo to nie w planowaniu budżetu się pomyli, tylko...
2: Założenia do budżetu pokazujące, że te rzeczy tutaj sobie trochę, nazwijmy, wprowadzili tą korektę, nazwijmy tak to delikatnie mówiąc, po to, żeby można w przyszłym roku było wydawać więcej, czyli w roku 26, żeby można było wydawać więcej, pewne liczby tutaj sobie po kreatywną księgowość zrobili, o tak to powiem. Nie. Tylko no tak jak mówię, no zrobili, no i co? No, jaka jest sankcja za to?
1: No nie ma debaty sejmowej.
2: Przepraszam, ale jeżeli...
1: Nie ma żądania odwołania ministra finansów.
2: Jeżeli dyrektor finansowy by zrobił takiego babola w księgach, to następnego dnia przestałby być dyrektorem finansowym, tak?
0: Ale bardzo słusznie Piotr tutaj powiedział, że to nie skupia i nigdy nie skupi do tego momentu krytycznego, do tego rzeczywiście punktu Grecji, to nie skupi społecznej uwagi na sobie taki problem w przeciwieństwie do problemu tej służby zdrowia, no bo faktycznie poza tym, że te kwoty są szokujące, to one też pokazały takie całkowite oderwanie się od rzeczywistości części lekarskiego środowiska. No trzeba też powiedzieć sobie wprost, że komentarze części lekarzy zamieszczane w domenie publicznej są po prostu urągające logice i moralności, naprawdę. Już gryzę się w język, żeby nie powiedzieć mocniej, bo to pokazuje nieprawdopodobne wręcz oderwanie od rzeczywistości, od realiów życia i dlatego też to jest tak temat nośny, dlatego to jest temat, który musi być właśnie, jak tutaj zaczęliśmy, podejmowana próba zasypywania takich problemów, no właśnie, akcjami CBA i innych służb specjalnych. Myślę, że musimy się spodziewać kolejnych tego typu eventów. Się wydaje.
1: No dobrze, panowie, to w takim razie jeszcze, ja nie wiem, czy temat Commerzbanku jest interesującym tematem, czy nie, od czasu do czasu poruszany w Polsce, ale to jest ważne, bo to są europejskie finanse. Jest bank, który jest, rozumiem, w połowie bankiem niemieckim, czyli rządowym, tak? Commerzbank.
2: Tak, tam udział ma rząd niemiecki.
1: I teraz Włosi, którzy są prywatni Włosi,
2: tak,
1: kupują, chcą kupić większościowe, tak, udziały w Commerzbanku. Commerzbank jest właścicielem mBanku,
2: tak,
1: który działa w Polsce, więc jeżeli Włosi kupią Commerzbank, to wtedy będą właścicielami mBanku w Polsce. Tak. Prezesem mBanku w Polsce był pan Stypułkowski, który jest prezesem, który jest prezesem Pekao S.A., który kiedyś był własnością Unicredito, który Polska odkupiła od Unicredito za 11 miliardów złotych. Więc jest jakaś mała pętelka w tym wszystkim, która wygląda na to, że jest ciekawa, bo wygląda na to, że przy takich wszystkich transakcjach ktoś bardzo dobrze zarabia, ktoś jest na dwie strony, bo to jest win-win, tylko że jeden win to jest bank, a drugi win to jest nie bank, tylko człowiek, więc to jest pytanie, czy to ma jakieś znaczenie?
2: Nie, to znaczy ja bym aż takiej nitki nie szył, szczególnie, że prezes Unicredit, który jak rząd polski odkupował Pekao S.A. od Unicredytu, to on chyba był wtedy z UBS-u przechodził do Santandera, jeśli dobrze pamiętam. Transakcja nie doszła do końca, tam się pokłócił z Anną Botin, sprawa skończyła się w sądzie, tam była kwestia tego, czy Santander mu zapłaci chyba 50 milionów dolarów, czy euro, nie pamiętam, czy franków, za przejście. Ona składa jakieś, jeśli dobrze pamiętam, deklarację, że to zrobi, on ją chyba nawet nagrywał, a potem tego tam rada się nie zgodziła, jak on złożył rezygnację z tego UBS-u, jeśli dobrze pamiętam. No i tam generalnie, więc on w tym UniCredit znalazł się tak jakby z tego, co pamiętam, już po tym, jak myśmy to, więc tutaj ja bym aż tak nie szedł, że to jest takie kółko zamknięte. Natomiast Commerzbank jest ważnym bankiem, ponieważ to był bank, który on, jeśli dobrze pamiętam, chyba w 60 krajach posiada swoje oddziały czy banki. Rząd niemiecki go w kryzysie dokapitalizował i był największym udziałowcem. Posiadał przewodniczącego Rady Nadzorczej. No i też jest historia, o której tak jakby tutaj też się tym nikt nie zajmował, ale przecież no mBank, którego właścicielem de facto, no właścicielem jest Commerzbank, do tego stopnia ma tam pakiet większościowy i go konsoliduje w swoim sprawozdaniu, czyli pokazuje jako łączna część tak jakby Commerzbanku, mBank pożyczył kredyt Platformie Obywatelskiej na wybory, tak? A jest zakaz finansowania przez podmioty zagraniczne i tutaj ktoś może powiedzieć, że no to jest bank z licencją w Polsce, okej, rozumiem, no ale tak jakby kontrolną władzę nad tym posiada Commerzbank, czyli bank niemiecki, a bank niemiecki, który jest sterowany przez rząd niemiecki, no więc de facto można, to jest link, który bardziej jest dla mnie bulwersujący, że w pewnym sensie rząd niemiecki udzielił Platformie Obywatelskiej kredytu na wybory. Pytanie, czy miała zdolność, żeby taki kredyt uzyskać. I tego nikt nie eksploruje, gdzie zobaczymy, że we władzach w Radzie Nadzorczej...
1: Ale wtedy pan Stypułkowski był prezesem.
2: Tak, tak. Natomiast i w Radzie Nadzorczej de facto no, polityka kredytowa i te wszystkie rzeczy, to tak jakby pochodziły z Commerzbanku. I mówię, Commerzbank w swoim sprawozdaniu finansowym konsoliduje bank jako całość. No to jaka to jest niezależna jednostka? No to jest podmiot polski czy podmiot zagraniczny w rozumieniu prawa? No bo przecież może sobie to przyjechać jakiś tam, nie wiem, szejk, nie wiadomo jaki, założyć spółkę, nie wiem, Masło Polskie, spółka ZOO w Warszawie i to jest spółka polska czy nie? I ona będzie udzielała, nie wiem, kredytu, czy komuś finansowała, no to jest polska spółka, to jest polski kapitał, czy nie? No więc tak jakby też tego nikt nie eksploruje, a wiemy, jakie były relacje i w co grał rząd niemiecki, jeśli chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy. To są ważne rzeczy. Natomiast, no, ja miałem kiedyś pomysł przejęcia Commerzbanku, nie będę wchodził w detale, ale uważam, to jest bardzo ważny bank z punktu widzenia, no już jest po obiedzie, tak? Bo Włosi w ten sposób zrobili, że zaczęli skupować akcje na rynku międzynarodowym, bo one były notowane. Zaczęli skupować opcje, instrumenty pochodne dające im prawo do kupna tych akcji. No i zgłosili się do rządu niemieckiego, ponieważ rząd niemiecki chciał sprzedać ten pakiet. I tu była rola Polski, którą mogliśmy odegrać, żeby ten pakiet odkupić, ale nie będę teraz wchodził w detale. Oni, Włosi chcieli to kupić, ale rząd niemiecki nie chciał im sprzedać, ponieważ uznał, że oni będą redukowali liczbę banków, Commerzbanku, no bo UniCredit jest potężną grupą, Commerz i w wielu miejscach oni się pokrywają, więc będą wymuszone redukcje w Commerzbanku, rząd niemiecki chciał tego uniknąć. No to oni zaczęli, rząd niemiecki uznał, że nikomu nie sprzeda tego pakietu z tych dużych grup finansowych, pomijam gwiazdkę, robię tu, że Polska miała potencjał to właśnie zrobić, i zaczęto sprzedawać poprzez jeden z banków takie pakiety po kilka procent na rynku. UniCredit zaczął to skupować. Jak rząd niemiecki się zorientował, że UniCredit posiada tam, nie wiem, koło 15, 17, 20%, już nie pamiętam, to pogroził im palcem, że my nie chcemy, nam się to nie podoba. UniCredit się tym niespecjalnie przejął i właśnie to brakuje czasami naszym liderom, bo oni już wtedy się trzęsą cali. Powiedział, okej, rozumiem, fajnie, super. I zaczął dalej skupować to na rynku międzynarodowym. No i teraz ma już prawie 50% udziałów w Commerzbanku. Natomiast z punktu widzenia polskiego to był potężny i my je uważam jako Polska. Powinniśmy się skupić na przejęciu międzynarodowej instytucji finansowej. Dlaczego? Wyobraźmy sobie ten przykład Commerzbanku. Commerzbank był bankiem w Niemczech założonych po to, żeby pomóc małe i średnie niemieckie spółki rozpropagować na świecie, dokonać ich internacjonalizacji, czyli podbój świata, tak? Bank, który ma 60 oddziałów banków na całym świecie. Wyobraźmy sobie, że my przejmujemy taki bank, to po pierwsze, w tych 60 oddziałach, w tych 60 krajach możemy rocznie wysyłać, nie wiem, 5-10 stażystów na roczny staż, nie wiem, po SGH, po Uniwersytecie Warszawskim, po innych uczelniach ekonomicznych. I potem ci Polacy, część oczywiście wróci do kraju, ale część ich nie wraca. Niech osiądzie tam, jak im się to podoba. Po 10 latach, jako mamy potężną globalną sieć Polaków w świecie finansowym. Po drugie, mając takie oddziały
0: sobie, banki... Naprowadzę się tylko, nie zapomnij powiedzieć tutaj o swoim projekcie Banku Trójmorza. Bardzo słusznie. Tak. Żebyśmy nie zapomnieli o nim.
2: I mając wtedy oddziały w tych banki w różnych krajach, stworzymy biały wywiad dla polskich firm, możemy ich wspierać i kredytować, finansować, tam pokazywać potencjalne szanse działania. To jest kolejna rzecz. Druga rzecz jest taka, weźmy pod uwagę, że finansowanie czy elektrowni atomowe, atomowej naszej, czy zbrojeń naszych, przy Commerzbanku, który wtedy miał, był, wyobraźcie sobie Państwo, Commerzbank był tak duży, jak cały polski sektor bankowy, tak? I z tego punktu widzenia my posiadamy ten bank. Gdyby się tam coś, nazwijmy to, wykrzaczyło, brzydko mówiąc, to po pierwsze, my korzystamy na różnego rodzaju depozytach ludzi, korporacji niemieckich i możemy finansować polskie przedsięwzięcia. Gdyby się coś wykrzaczało, to on wybucha w gospodarce niemieckiej, to nie mają problem, nie my. No więc z tego punktu widzenia to genialne miejsce, żeby coś takiego robić. No ale nie będę wchodził w detale.
0: I na to wszystko nakłada się, na to wszystko, że to, że to jest słuszne, o czym Piotr mówił, i prosiłem Piotra, żeby rozwinął to jeszcze przez powrót do koncepcji, którą tu w klubie kiedyś przedstawiał, żeby Polska była inicjatorem koncepcji utworzenia banku Trójmorza, bo to byłby kolejny zwolnik wschodniej flanki NATO, niezależnie od tego, czy tę inicjatywę będziemy określali jako Trójmorze, czy to będziemy mówić jako o Międzymorzu, czy będziemy mówić jako o grupie B9, czy będziemy mówić jeszcze o innym formacie, no generalnie chodzi o wschodnią flankę NATO szeroko rozumianą po prostu, tak czy inaczej, bo ja bym to łączył jednak z bezpieczeństwem mimo wszystko, bo bezpieczeństwo ma też swój wymiar finansowy. I Piotr słusznie wskazywał zawsze, że bank jest instytucją o niebo lepszą niż fundusz inwestycyjny, dlatego że może zwielokrotnić kapitał, którym dysponuje, na, wydając go na różne potrzeby inwestycyjne, w przeciwieństwie do funduszu inwestycyjnego. I to jest wszystko prawda. Natomiast na to bym jeszcze nałożył nasze tradycyjne potrzeby związane z kapitałem w krajowym. My w Polsce mamy sytuację związaną ze specyficznym modelem rozwoju i transformacji gospodarczej, który spowodowało, że nie mamy generalnie kapitału. Tak, to jest nasz problem. Nie mamy kapitału poza sferą publiczną. Naszym głównym obszarem zasobności w kapitał są spółki Skarbu Państwa i rząd, czyli no, budżet państwa szeroko rozumiany. W przeciwieństwie do krajów innych, także europejskich, ale już przede wszystkim do krajów Ameryki Północnej. To jest dzisiaj problem, na który cierpią polskie inwestycje, na przykład technologiczne, polskie inwestycje wysokiego ryzyka szeroko rozumianego. No, żaden bank, nie, może żaden to przesadziłem, ale jest bardzo trudno uzyskać bankowe finansowanie na innowacyjny projekt wysokiego ryzyka technologiczny. One są niebankowalne, jak to się mówi. Najczęściej są niebankowalne na różnych etapach swojego rozwoju. Bardzo ciężko jest też dofinansowanie publiczne albo dofinansowanie unijne. Nawet jeżeli ono jest możliwe, no to jest kwestia zagwarantowania chociażby, nie wiem, 5-letniego okresu trwałości wkładu własnego. Kilku przedsiębiorców mówiło mi o tym, no słuchaj, no jak ja mam 5-letni okres zagwarantować trwałości, jak ja sam nie wiem, czy to będzie działać. No ja jestem startup, no to zobaczymy, no uda się albo nie, tak? Fundusze inwestycyjne działają inaczej. Teraz na to wszystko nakłada się tutaj to, o czym też Piotr mówił, że my w naszym kraju mamy kapitał skomasowany w spółkach Skarbu Państwa i w gruncie rzeczy to wcale nie jest źle. Mi się wydaje, że niesłusznie cały czas mówimy o tym, że te spółki Skarbu Państwa są z przymrużeniem oka traktowane, no ale taka jest nasza historia gospodarcza. Po prostu Polska tak się ukształtowała, taki jest nasz rynek. Zamiast z tym walczyć, powinniśmy umieć to wykorzystywać. Spółki Skarbu Państwa w Polsce odpowiadają za jakieś 15% naszego PKB, za jakieś 13% zatrudnienia per capita, stanowią mniej więcej połowę naszego WIG-u 20, jakieś 40%, i w latach 2016-2023 zainwestowały łącznie około 300 miliardów złotych. No i teraz tak. Wydaje się, że to jest narzędzie, które powinniśmy umieć wykorzystywać rozwojowo w sposób spójny. To znaczy, no słusznym konceptem było to, żeby były zarządzane przez jednego ministra. Wydaje mi się, że to jest niezły pomysł powstanie takiego Ministerstwa Aktywów Państwowych, tylko kolejnym krokiem powinno być jeszcze to, żeby one potrafiły wspólnie działać w jakichś kierunkach, które będą prorozwojowe w skali całego naszego kraju. Czyli my możemy poprzez te spółki realizować polityki, które określimy sobie i będziemy decydowali, że one są dla nas priorytetowe. Czy to będą związane z sektorem dual use, na przykład podwójnego zastosowania technologii dla sektora cywilnego i obronnego w ramach wysokich technologii, czy to będą technologie związane z AI, czy też z za chwilę rozwijającymi się kwantami, czy też będą to jakieś pomysły na to, żeby rozwijać naprawdę nasze własne krajowe fundusze venture capital, które są nam chyba potrzebne, i PFR nie powinien być tutaj jedyny. Z całą pewnością wydaje się, że projekt prezydenta leżący na stole, on jest oczywiście publiczny, ten mówię o projekcie dotyczącym Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych. No nie jest procedowany, ale to jest jeden z takich funduszy na pewno, który powinien powstać. Pewnie powinno być ich więcej, także finansowany przez spółki Skarbu Państwa. bank również, mi się wydaje, że nie ma jakby sky's the limit, nie ma pułapu ilości takich instytucji, które powinny funkcjonować, bo w gruncie rzeczy w Stanach Zjednoczonych prawie każdy człowiek, który dojdzie do jakichkolwiek pieniędzy, inwestuje w tego typu przedsięwzięcie. No po prostu to jest naturalna ścieżka rozwoju zawodowego, czy rozwoju korporacji. Potem stajesz się aniołem biznesu, potem stajesz się inwestorem i wspierasz inne firmy, szukając okazji biznesowych. No tak to po prostu działa, u nas tak to nie działa.
2: Dlaczego nie bank? Bo tak jak Tomasz powiedział, no banki nie są od finansowania bardzo ryzykownych projektów, dlatego fundusze. Natomiast jeśli chodzi o Trójmorze, czy jak zwał, tak zwał, chodzi o nasz region generalnie, no to nie są projekty ryzykowne, tak? Rozmawiamy o projektach infrastrukturalnych, czy to logistycznej, drogowej, czy energetycznej, czy cyfrowej, tak? Czy o zbrojeniach. No i tak jak z komercem, najpierw się śmiano z tego pomysłu i mówiono mi, że nie, bo to są oczywiście goście, którzy się na tym znają, wiedzą, że to się nie uda, a Włosi pokazują, że się uda, to tak samo jest z Bankiem Trójmorza. No podjęto decyzję o funduszu Trójmorza, co jest porażką. Co się dzieje w ogóle z tymi pieniędzmi, gdzie one są, jakie projekty są, jak teraz zwalidujmy to, gdzie to jest i zobaczmy, no to tak samo z Bankiem Trójmorza, nie, ale przypominam, powstał europejski, jak Unia powstawała, Wspólnota Węgla i Stali, powstał Europejski Bank Inwestycyjny. I teraz kolejna rzecz, jak również wspomnieliśmy o tym tutaj w radiu, jako nasz postulat, żeby stworzyć taki bank Trójmorza, nie przywiązuje mi się do nazwy, chodzi o cel, to też, no tak się podśmiewano, to teraz jak na szczycie NATO, czy po szczycie NATO, Mark Carney, premier Kanady, on był prezesem Bank of England w Wielkiej Brytanii, dlatego mi się myli, ale to jest ten sam człowiek, Kanadyjczyk, on powiedział, że trzeba stworzyć bank natowski do finansowania zbrojeń. Tak, on to powiedział właśnie, nie wiem, w zeszłym tygodniu, że potrzeba stworzyć banku tak zwanego natowskiego do finansowania zbrojeń i wzmacniania właśnie NATO. No i wszyscy mają fajny pomysł, tak? No i na tym polega problem, że my mamy, to nie chodzi o mnie, ale mamy ludzi, którzy mają bardzo dobre pomysły, tak? Jak Tomasz z panią dr Karoliną Grenną wyszli z pomysłem stworzenia tutaj iExcellence, takiego center, jeśli chodzi o to pod NATO, no to my mamy coś takiego, że wszyscy, którzy mówią, nie wiem, nie wpadli na ten pomysł albo nie mają pojęcia, bez sensu, to się nie da. Ale jakby to wyszedł Tomasz Dzikot, nie wiem, jako przedstawiciel Bundestagu w Niemczech, to by wszyscy ci ludzie mówili, ale super pomysł, czemu Niemcy mają takie pomysły, a my nie? No i to jest ten problem, ja nie wiem, skąd on się bierze, tak? Brak we własne siły, czy nie wiem, pokolenie osób, które uważają się za mądrych, nie wiem, decydują o pewnych rzeczach.
0: Brzydka panna bez posagu.
2: Tak, no i gdzieś, ja nie rozumiem o co tu chodzi. No tak to jest.
1: To niestety, ja, tak jest jeszcze jeden dla mnie taki zdarzenie, które nie do końca rozumiem. Pfizer wygrał w Brukseli proces przeciwko Polsce. No to rozumiem. Wygrał Pfizer, tak? Że kupiliśmy za ileś miliardów szczepionek, nie zapłaciliśmy za te szczepionki, czyli...
0: Unia Europejska zamówiła w naszym imieniu, jak rozumiem.
1: A Unia Europejska w naszym imieniu zamówiła szczepionki, ale dlaczego co z tym ma polska żegluga powietrzna wspólnego? Dlaczego konta polskiej żeglugi powietrznej zostały zajęte i ich pieniądze? To tego nie rozumiem. Co ma piernik do wiatraka?
2: Piernik do wiatraka ma to, że jeżeli jakieś państwo przegrywa w sądzie czy w arbitrażu z jakimś podmiotem zagranicznym, no to wtedy, jeżeli jest decyzja danego sądu o tym, że państwo X musi zapłacić temu podmiotowi, nie wiem, tam 10 miliardów dolarów na przykład, no to jeżeli tego nie robi, to on ma wyjść z prawem z egzekucji, wtedy sąd daje egzekucję i w tych krajach, powiedzmy, gdzie są przedstawiciele,
0: tam, gdzie
2: można, tak, tego, no to są blokowane, tak, czy różnego rodzaju aktywa, nie wiem, no już idę do absurdu, ale samochód ambasadora może być zajęty, nie pamiętam, że jakiś statut dyplomatyczny, jak to funkcjonuje, ale żebyście Państwo zrozumieli, aktywa państwa polskiego, które są za granicą, nie mają jakiegoś specjalnego statutu, ja nie jestem tu ekspertem, mogą być zajmowane. Była taka sytuacja, jak Abris pozwał państwo polskie o błędną decyzję KNF-u, gdzie potem to no jednak państwo polskie wygrało, ale była taka sytuacja, że analizowano, bo Abris również występował z prośbą o ugodę, gdzie państwo polskie nie odrzuciło tą ugodę i w końcu państwo polskie wygrało, ale było tam, że będzie wykonywana również egzekucja na to i mogą być zamrażane różnego rodzaju aktywa państwa polskiego za granicą w ramach egzekucji ściągnięcia tych środków. Tak to funkcjonuje.
0: No i firma, która jest w sporze z Polską, firma Pfizer, jak to tutaj Piotr opisał bardzo tak dyplomatycznie, finansowo, to tak jak ja powiem wprost, no znalazła taką dźwignię na Polskę, powiedzmy, żeby zadziałać tak, żeby zabolało we właściwym miejscu, a żeby uzyskać maksymalną skuteczność swoich roszczeń. No teraz jest pytanie, czy my jesteśmy poważnym krajem i czy my znajdziemy dźwignię na firmę Pfizer po prostu. I jaka ona jest? No wydaje się, że jako duży kraj, który ma także bardzo rozbudowany system opieki zdrowotnej, między innymi związany z chociażby kwestią refundacji leków różnego rodzaju, także firmy Pfizer zakładam. No i ja się tylko pytam, czy my analizujemy w ogóle różne możliwości dialogu dalszego w tej formule, którą Pfizer zaproponował. No Pfizer zaproponował jakąś formułę dialogu. Myślę, że powinniśmy się wpisać w nią jako kraj poważny i duży.
1: No dobrze, to na koniec piłkarskie spekulacje. Wprawdzie państwo będą oglądać nasz program od środy. Już będziemy wiedzieć, jaki był przynajmniej wynik meczu Hiszpania-Francja, ale pytanie takie niedzielne, kto zostanie mistrzem świata? Myślę, że Piotr wie, bo zna się na finansach, więc to zależy od zamożności poszczególnych federacji.
2: Nie, to nie tak. Od siły państwa można anulować żółtą kartę, czerwoną kartkę, tak? Nie wiem, no nie mam zielonego pojęcia. Ja bym chciał chyba, żeby Anglia wygrała.
1: Bo Bank Anglii taki jest.
2: Nie, bo tam mieszkałem 5 lat. To był fajny okres mojego życia. Niedługo jedziemy tam obejrzeć z synkiem i z żoną właśnie, jak się śmiejemy, śladami Piotra Nowaka. Więc jakiś mam sentyment z Anglią.
0: No ja od początku mistrzostw kolejnych zresztą kibicowałem Hiszpanii i Argentynie. Po prostu jestem zwolennikiem pięknego futbolu. W związku z tym najbardziej bym sobie życzył takiego właśnie finału i niech wygra lepszy.
1: No właściwie mamy bardzo podobne myśli.
2: Nie, no piękny futbol to Polska jest. Nie, no
0: to akurat nie mieliśmy szansy się zaprezentować, w związku z tym na pełnym spokoju obserwujemy.
1: Ja widzę taką symetrię między polskim futbolem a polską polityką. Nie wiem, jakiś jest taka dziwna. Nie uczestniczę w Mistrzostwach Świata. No po prostu tak już mamy, ale to się zmieni, prawda?
2: Zmieni się. Zmieni się. Nie, zmieni się. Ale to zależy od państwa. No, od
1: Piotr Nowak, dziękuję. Tomasz Dzikot, Krzysztof Skowiński. Za tydzień klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Za 2 tygodnie Szczepan Ruman poprowadzi klub, którego Szczepana oczywiście pozdrawiamy. I wszystkich tu obecnych. Panią Bożenę Sarnowską, pana Mariusza Kalukina, pana Tomasza. Chciałem powiedzieć Dzikotę, ale on jest rosły. Po prostu zrealizował nas i było nas słychać dzięki temu, że jeszcze nie na nowej konsolecie, na którą zbieraliśmy, a ta nowa konsoleta już niedługo przybędzie do naszego studia. Wszystkiego dobrego, miłego oglądania i słuchania kolejnych klubów Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
3: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
4: Nocne powtórki w net.